0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Witam przy mikrofonie Julita Grzywa. A o czym będzie w tej godzinie programu? Tegoroczne juwenalia zbliżają się wielkimi krokami na scenie w kampusie Politechniki Białostockiej. 15 i 16 maja wystąpią Myslowic, Bajm, Maryla Rodowicz, Dżem, Lady Punk, Zenon Martyniuk i Skolim, Kacperczyk, Bambi, Malik, Montana, PZ, Miły Pan czy Prymaki.
2: Na kampusie rosną sceny, rozwija się infrastruktura juwenaliowa. Sztab juwenaliowy i wolontariusze nie śpią po nocach. Procedury bezpieczeństwa przygotowane i przetestowane. Partnerzy wszyscy gotowi do udziału w juwenaliach. Wszyscy gotowi, można zaczynać.
1: Dzisiaj w programie więcej na temat ostatnich przygotowań do imprezy. Powiemy też o dotacjach z tegorocznej edycji rządowego programu Pokonać Bezdomność.
3: No i to, co dla mnie najważniejsze, to to, żebyśmy zachowując empatię, głębokie przykłady humanizmu wspierali wszystkich tych, którzy tej pomocy rzeczywiście potrzebują, ale żeby tak było, trzeba realizować mądre polityki społeczne.
1: W tej godzinie programu będzie też o parkingach leśnych, które przygotowane zostały w okolicach Białegostoku oraz m.in. o nowej wystawie, którą można oglądać na rynku Kościuszki w stolicy województwa. Zaprosimy ponadto na przegląd wydarzeń tygodnia, które przygotowała i przedstawi Magda Tkaczyk. Ale zaczynamy od Święta Studenckiego. Tegoroczne juwenalia zbliżają się wielkimi krokami. Wydarzenie, podczas którego już od lat świętuje nie tylko studencka brać, ale też mieszkańcy Białegostoku i regionu, było omawiane podczas czwartkowej konferencji prasowej, która odbyła się w Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej. Rektor Politechniki profesor Marta Kosior-Kazberuk, zapraszając na juwenalia, podkreśliła integracyjny charakter wydarzenia.
2: Na kampusie rosną sceny, rozwija się infrastruktura juwenaliowa. Sztab juwenaliowy i wolontariusze nie śpią po nocach. Procedury bezpieczeństwa przygotowane i przetestowane. Partnerzy wszyscy gotowi do udziału w juwenaliach. Wszyscy gotowi, można zaczynać. Ale zanim do tego dojdzie, to jeszcze kilka refleksji. Rzeczywiście bardzo lubię podkreślać ten integrujący charakter juwenaliów. A od kilku lat pośród gości juwenaliowych mamy coraz więcej osób z całej Polski. Bardzo nas to cieszy. Juwenalia na kampusie Politechniki Białostockiej rywalizują z takimi wydarzeniami juwenaliowymi jak Kortowiada, czy też juwenalia Politechniki Rzeszowskiej. Potrafimy się bawić z klasą i bawić bezpiecznie. I zrobimy wszystko, żeby tegoroczne juwenalia właśnie takie były. Dobre, z klasą, radosne i jednocześnie bezpieczne.
1: Karolina Baluta, koordynatorka juwenaliów z ramienia Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej, opowiedziała o ostatnich przygotowaniach do wydarzenia i podziękowała wolontariuszom, podkreślając, że bez ich wsparcia organizacja imprezy nie byłaby możliwa.
4: Widać rozkładające się sceny, widać rozkładające się ogrodzenia, widać grono chodzących wolontariuszy na naszym placu, bez których to wydarzenie nie mogłoby się odbyć, więc jestem bardzo im wdzięczna, że oni sami siebie chcą nam pomóc, chcą tworzyć to wydarzenie razem z nami. Sztab tak samo, cały rok pracuje, teraz bardziej intensywnie. Dopinamy wszystkie szczegóły, dopinamy to, żeby za 8 dni moglibyśmy wszyscy bawić się na tym terenie. Przede wszystkim bezpiecznie, przede wszystkim z różnorodnym line-upem na dwóch scenach. Pracujemy, pracujemy i jeszcze raz pracujemy. A przed samymi juwenaliami czeka jeszcze nas parada studentów. Parada studentów, która wprowadza nas w ten nastrój juwenaliowy. W tym roku zaczyna się o godzinie 15.45 z Placu Narodowego Zrzeszenia Studentów. Jest to kolejne miejsce, które odwiedzamy na naszej mapie parad. Zaczynamy z innego miejsca, żeby osoby, które też nam przyjdą, mogły poznawać ten Białystok, poznawać miejsca, z których idziemy, przez które kroczymy już na te główne koncerty. Więc zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Zachęcam do przebrania się na naszą paradę, do udziału w konkursach, które są na paradzie, żeby wejść w ten festiwalowy mood tak pełną parą, tak jak my tu wchodzimy też sztabowo. Zapraszam na kampus Politechniki Białostockiej w kolejny piątek i sobotę. Na pewno każdy, kto będzie, nie pożałuje, bo staramy się i robimy wszystko, żeby było perfekcyjnie.
5: Może tak w kwestii technicznej najpierw właśnie, jeżeli chodzi o same Juvenalia, to będą dwa wejścia od ulicy Wiejskiej i od ulicy Zwierzynieckiej. Co do właśnie samego wejścia i tego, co można, czego nie można wnosić na plac, to tutaj odsyłamy do naszych social mediów. Jeżeli chodzi o samą kwestię wchodzenia, jeszcze jeżeli już jesteśmy przy tym temacie, odbierajcie karnety wcześniej, w czwartek, piątek, przed koncertami, bo wiadomo, w przypadku koncertów, jeżeli dopiero wtedy się zdecydujecie, to myślę, że wiele osób może pomyśleć tak jak wy i po prostu zrobi się niepotrzebna kolejka. Jeżeli możecie, przyjedźcie w czwartek, przyjedźcie w piątek przed koncertami, na pewno nam wszystkim to ułatwi wejście później na sam koncert. Jeżeli jestem przy biletach czy karnetach, sprzedaż karnetów się zakończyła, odbiór opasek również jest od czwartku, tak jak właśnie mówię o tych biletach wstępu. Jeżeli chodzi o bilety, które można zakupić czy to internetowo, czy w formie papierowej w kasach biletowych, to są bilety jednorazowego wejścia. One są na cały dzień, ale jest jedna rzecz, której musicie pilnować. Po wyjściu z festiwalu ten bilet już nie będzie działał, także zwróćcie na to uwagę, jeżeli chodzi o samą kwestię biletu. Jeżeli chodzi o sam teren, również zapraszamy was wcześniej, może nie 5 minut przed koncertami, ponieważ wydarzenie jest bardzo duże, a jeżeli będziecie wcześniej, to czeka tam na was moc atrakcji. Zaczynając od strefy sponsorów, przez namiot, gdzie będziecie mogli nawet sobie zrobić tatuaże, może nie takie pamiątkowe, które będziecie mogli później zmyć w domu, ale takie, które zostaną z wami na całe życie. Będzie też strefa gastronomiczna i smaki z całego świata. Będzie miejsce trzech scen, czyli tak naprawdę namiotu neon, gdzie będzie muzyka bardziej rozrywkowa, rytmy zbliżone do disco polo i rytmów klubowych. No i dwie sceny, gdzie ta muzyka jest już naprawdę zróżnicowana i tam jestem pewien, że każdy znajdzie coś dla siebie. Na miejscu również będziecie mogli w przypadku jakichś złych sytuacji, będzie punkt medyczny, będą specjaliści, także nie martwcie się o nic, będziecie zaopiekowani w 100%. Zapraszamy wcześniej, pamiętajcie, odbierzcie wcześniej karnety, bilety i przyjdźcie wcześniej.
1: O kwestiach organizacyjnych opowiadał Mateusz Adaszczyk, prezes Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Białostockiej.
6: Mam nadzieję, że po dzisiejszym spotkaniu są Państwo jeszcze bardziej podekscytowani, a niezdecydowani podjęli decyzję, że takiego wydarzenia nie można przegapić. Przypominamy, jeszcze raz powtórzę, że w sprzedaży są dostępne bilety jednorazowego wejścia, które będą dostępne również w kasach biletowych podczas wydarzenia. Oczywiście do wyczerpania puli rekomendujemy oczywiście, żeby kupić sobie bilety wcześniej, internetowo, bez stania w kolejce.
1: Podsumowała rzeczniczka prasowa Juvenaliów Białystok 2026 Agnieszka Adaszczyk.
7: A teraz informacja dla wszystkich kreatywnych i twórczych białostoczan. Mają szansę, aby wypowiedzieć się na temat swego miasta, na temat bolączek i zmian, jakich potrzebują. I być może w efekcie wpłynąć na kierunki rozwoju miasta. Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski zaprasza na konsultacje.
8: Zaczynamy 20 maja o godzinie 16.30 w pierwszym liceum ogólnokształcącym, a później będzie 21 maja o 16.30 18 i 22 maja w piątek o 16.30 18. Drugie spotkanie odbędzie się w Zespole Szkół Rolniczych. Trzecie spotkanie w 11 Liceum Ogólnokształcącym. Kolejne na Bagnówce w Szkole Podstawowej na ulicy Kluka. I ostatnie spotkanie odbędzie się w Zespole Szkół Elektrycznych, czyli w technikum elektrycznym. Myślę, że te spotkania przynoszą efekt w postaci bardzo licznego odzewu, jeżeli chodzi o wypełnianie ankiet. W tym roku też ankiety będą dostępne w wersji papierowej i elektronicznej. W zeszłym roku spłynęło 676 ankiet, gdzie było jakby przedstawionych, bo niektóre potrzeby się powtarzały, 347 potrzeb. Oczywiście staramy się w miarę możliwości reagować i najpilniejsze potrzeby realizować. Wstawiać do budżetu. Również oczywiście myślę, że to jest wskazówka dla państwa radnych, a poza tym takie spotkania z mieszkańcami mają swój plus w takiej postaci, że każdy może przyjść, zadać pytanie, spotkać się. Także myślę, że ten pomysł mój, który był po wyborach, będziemy nadal kontynuować.
1: Przewodnicząca Rady Miasta Katarzyna Jambros.
9: Wiemy doskonale, że to jest bardzo dobra forma dialogu, bardzo dobra forma kontaktu z mieszkańcami. Wiele inwestycji, wiele działań, które zostały zasygnalizowane, które zostały zgłoszone w poprzednich tych dwóch edycjach, są realizowane bądź są na etapie analizy. Zachęcam Państwa wszystkich mieszkańców na to, żeby Państwo znaleźli ten czas, żeby Państwo przyszli do nas, żeby Państwo zgłosili swoje potrzeby. Państwo najlepiej znacie swoje otoczenie, najbliższe sąsiedztwo.
7: Odpowiedzialny za spotkania jest Kamil Waligura z Departamentu Prezydenta Miasta.
10: To trzecia edycja, mamy 5 spotkań. Zostały ustalone miejsca mniej więcej tak, aby pokryć całą mapę Białegostoku, aby każdy z mieszkańców mógł w miarę w łatwy sposób dotrzeć na te spotkania. Zachęcamy szczególnie do wypełniania ankiety. To jest pierwszy etap tych prac, które rozpoczynamy. Ankieta będzie dostępna między 20 a 27 maja. Będzie można ją znaleźć na stronie www.białystok.pl i pewnie w mediach społecznościowych. Co pozwala nam na zebranie po pierwsze informacji dotyczących tego, jak są mieszkańcy zadowoleni z tego, co już zostało zrealizowane, no i jakie oczekiwania mają względem działań miasta dalej. Jak widać, ta aktywność, która jest w ramach ankiet, ten wzrost o 15%, choćby rok do roku między pierwszą a drugą edycją, no już pokazuje, że zainteresowanie jest coraz większe. Potrzeby są w miarę skupione w ramach tych samych obszarów, czyli drogi, zieleń, elementy związane z infrastrukturą, na co miasto reaguje.
7: Mówił Kamil Waligura z Departamentu Prezydenta Miasta. A teraz czas na przegląd wydarzeń tygodnia. Powiemy w nim m.in. o dylematach rowerowych związanych z białostockim rynkiem Kościuszki, o trwających maturach oraz zerwanych umowach z wykonawcami fontanny w Parku Planty oraz żłobka przy Kawaleryjskiej. Ratusz zapowiada walkę o odszkodowania i deklaruje wsparcie dla rodziców dzieci, które miały znaleźć opiekę w nowej placówce. W magazynie będzie też o planach uruchomienia nowego kierunku przez Uniwersytet w Białymstoku.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Białymstoku.
11: Magda Tkaczyk, zapraszam. W poniedziałek ruszył maturalny maraton. Maturzyści zaczęli go egzaminem pisemnym z języka polskiego. W tym roku zgłosiło się około 450 tysięcy osób, z czego w województwie podlaskim blisko 12,5 tysiąca. 10,5 tysiąca osób maturę zdaje w naszym regionie po raz pierwszy. W samym Białymstoku około 4200 maturzystów. A jak o maturach mówią ci, którzy egzamin dojrzałości już dawno mają za sobą?
12: Zapytali mnie, bo zdawałam z angielskiego, o jakąś historię z wulkanami. I opowiedziałam.
13: A te wulkany, pamięta pani nazwy tych wulkanów?
12: No nie, bo to było 50 lat temu.
14: To jest taki trochę dziwny stres, jakby tak mało potrzebny w życiu.
15: W 53 roku zdawałam maturę.
13: Matura dobrze poszła?
15: Matura dobrze poszła, bo się tak uczyłam.
13: Jaki był najgorszy przedmiot wtedy?
16: No dla mnie polski.
17: No chyba polski. Paleta możliwych tematów była ogromna. Ja miałam Krasickiego.
18: I rodzice w kanapkach przemycali ściągi.
11: W poniedziałek na maturze był pisemny język polski, we wtorek matematyka, a w środę język obcy. Matury pisemne potrwają do 21 maja, ustne do 30 maja, a wyniki zostaną ogłoszone 8 lipca. Do egzaminów szykują się ósmoklasiści. Ich testy ruszą w najbliższy poniedziałek. Wyniki będą kluczowe przy rekrutacji do szkół średnich. Wsiadamy na rower, bo w Białymstoku jednak będzie można nim wjechać na rynek. Ratusz wycofuje się z wydanego zakazu i mówi, że od regulaminu ważniejsze są znaki. Te zakazują hulajnóg, ale rowerów już nie, podpowiada wiceprezydent miasta Tomasz Klim.
19: Prosimy wszystkich mieszkańców, szczególnie właśnie tych korzystających z rowerów, o to, żeby zachowywać na rynku Kościuszki i placu Jana Pawła II dużą ostrożność.
11: Skąd ta zmiana, wiceprezydent już nie tłumaczy. Nowy regulamin rynku zaczął obowiązywać w piątek. Białystok zrywa umowy z wykonawcami fontanny w Parku Planty oraz żłobka przy ulicy Kawaleryjskiej. Powodem są opóźnienia, które w przypadku żłobka oznaczają utratę 17 milionów złotych dofinansowania z KPO. Ratusz zapowiada walkę o odszkodowania i deklaruje wsparcie dla rodziców dzieci, które miały znaleźć opiekę w nowej placówce, mówi zastępca prezydenta miasta Eliza Cybulko.
20: I każdemu z tych dzieci zaproponujemy miejsce w miejskim żłobku. Każdą sprawę będziemy rozpatrywać indywidualnie.
11: Do żłobka przy ulicy Kawaleryjskiej rodzice zgłosili w sumie 189 maluchów. Tymczasem ci, którzy planują studiowanie w stolicy Podlasia, będą mieli do wyboru nowy kierunek. Weterynarię planuje uruchomić Uniwersytet w Białymstoku. Uczelnia chce wybudować nowoczesną klinikę weterynaryjną, wyłączyć naukę z praktyką. Na razie Uniwersytet w Białymstoku szuka funduszy na inwestycje. A jeżeli ktoś ma pomysł, jak łączyć naukę z biznesem, może zgłosić się do konkursu Pomosty Przyszłości. Czwartą edycję dla instytucji, naukowców i przedsiębiorców ogłosił Samorząd Województwa Podlaskiego i Fundacja Technotalenty. Na projekt czekają do połowy września.
7: Przegląd wydarzeń tygodnia przygotowała i zaprezentowała Magda Tkaczyk.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: 1 200 000 zł z tegorocznej edycji rządowego programu Pokonać Bezdomność dostaną 3 organizacje w Podlaskiem na działania wspierające osoby w kryzysie bezdomności. Pieniądze będą przeznaczone na warsztaty aktywizujące, wsparcie psychologiczne, prawne oraz terapię. A pomoc bezdomni mogą otrzymać w Caritas Archidiecezji Białostockiej, Fundacji Spesalvi oraz w Stowarzyszeniu Monar. Mówi wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
3: 30 stycznia bieżącego roku została znowelizowana ustawa, a tak naprawdę program dotyczący pomocy osobom w kryzysie bezdomności. Pokonać Bezdomność, program pomocy osobom bezdomnym, edycja 2026. Ten program realizowany jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jeżeli chodzi o rok bieżący, 2026, suma pomocy to jest przeszło 10,5 miliona złotych. Jeżeli chodzi o województwo podlaskie, to 1 200 000. W naborze rozstrzygniętym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej instytucje w naszym regionie otrzymały dofinansowanie i są razem z nami, czyli Caritas Diecezji Białostockiej, Fundacja Spesalvi oraz Monar. No i to, co dla mnie najważniejsze, to to, żebyśmy zachowując empatię, głębokie pokłady humanizmu wspierali wszystkich tych, którzy tej pomocy rzeczywiście potrzebują, ale żeby tak było, trzeba realizować mądre polityki społeczne.
1: Ponad 394 tysiące złotych dostanie Caritas Archidiecezji Białostockiej, mówi jej dyrektor Andrzej Radkiewicz.
16: My jako Caritas Archidiecezji Białostockiej od wielu lat prowadzimy 3 placówki dla osób w kryzysie bezdomności. Jest to noclegownia dla mężczyzn przy ulicy Sienkiewicza, noclegownia dla kobiet przy ulicy Laginisa, a także ogrzewalnia przy ulicy Kolejowej. Obecnie przebywa w tych placówkach około 120 osób. Dlatego tym bardziej się cieszę, że jako Caritas otrzymaliśmy 394 200 zł właśnie na różnego rodzaju działania aktywizujące, czy też na działania, które są skierowane dla osób właśnie w kryzysie bezdomności. Część tych środków jest oczywiście przeznaczona na zaspokojenie podstawowych potrzeb, czyli zapewnienie opieki, asystentów w tych placówkach, a także na zakup niezbędnego wyposażenia, ale bardzo duża część środków będzie przeznaczona typowo na działania aktywizujące. Nasz model polega na tym, że najpierw chcemy zabezpieczyć potrzeby pierwszego rzędu, czyli bezpieczne schronienie, żywność, możliwość kąpieli, a potem przechodzimy właśnie na dobra czy potrzeby wyższego rzędu, czyli aktywizację społeczną. Każda osoba w ramach tego programu, która zostanie przyjęta do naszych placówek, w ciągu 14 dni będzie miała opracowany indywidualny plan wyjścia z bezdomności z określeniem 3 do 5 celów, które należy osiągnąć. Będzie to przy pomocy psychologa, przy pomocy terapeuty uzależnień, przy pomocy prawnika, czy też tak zwanego nawigatora świadczeń, który pomoże w ubieganiu się o renty czy inne świadczenia. A także planujemy raz w tygodniu robić tak zwane warsztaty Niewidzialni Białystok. To są warsztaty, że każda osoba, która jest w kryzysie bezdomności, spojrzy trochę z innej strony na siebie przy pomocy trenera psychoedukacji, a także przy pomocy trenera zajęciowego. Myślę, że to też pobudzi trochę te osoby w kryzysie bezdomności do takiej właśnie nie tylko poczucia, że są to osoby, które mają dach nad głową, ale także również pomoże im zaktywizować się społecznie i zawodowo. To jest nasz główny cel, jeżeli chodzi o program Pokonać Bezdomność w edycji 2026.
1: Fundacja Spesalvi otrzyma ponad 182 000 zł, mówi jej wiceprezes zarządu Monika Lewko.
21: Otrzymane dofinansowanie pozwala nam na kontynuowanie dotychczasowych działań, ale też na rozwijanie nowych form pomocy osobom w kryzysie bezdomności. My jako fundacja będziemy kontynuować pracę asystencką. Przynajmniej 15 osób zostanie objętych taką stałą pomocą asystentów, gdzie osoby w kryzysie bezdomności będą pod stałą właśnie pomocą. Będziemy też układać plany rozwoju dla każdej z osób, ale też widzimy z ubiegłych lat, jak duże są tego rezultaty, że osoby, które znajdują się przede wszystkim na ulicy, otrzymują pomoc i są przypadki, mamy ich sporo, że mają swoje mieszkania i też działamy wielotorowo, ponieważ osoby w kryzysie bezdomności mają różnego typu warsztaty, chociażby warsztaty artyterapeutyczne, czy warsztaty oczywiście zawodowe i uczenie takich podstawowych elementów, jak w jaki sposób należy się zachować na przykład w urzędzie, czy też bardzo często uczestniczymy w różnych wizytach lekarskich i widzimy, że osoby w kryzysie bezdomności, które nie otrzymują takiego wsparcia, wsparcia, gdzie są wykluczone, gdzieś, które też nie chcą często korzystać z takich różnych form, które są świadczone, gdzie za pomocą asystentów wychodzą z tego kryzysu i za to serdecznie też bardzo dziękujemy.
1: Stowarzyszenie Monar dostanie łącznie ponad 612 tysięcy na dwa schroniska dla osób bezdomnych w Rybczyźnie i Garbasie II, mówi dyrektor schroniska Nikodem Kemicer.
2: Bardzo dziękuję za to, że możemy zacząć głośno mówić o problemie kryzysu bezdomności. Nie mówimy tylko w nim przy okazji niskich temperatur, które nawiedziły w tym roku nasz region, jak i również naszą Polskę, ale również mówimy w momencie przed dzień rozpoczęcia sezonu letniego. Stąd cieszy mnie to ogromnie, że ministerstwo podejmuje działania, które są działaniami systematycznymi co roku, właśnie zmierzające ku pomocy osobom w kryzysie bezdomności. Nasze stowarzyszenie działa na rzecz osób bezdomnych od prawie 50 lat. Na terenie województwa podlaskiego funkcjonujemy od ponad 30 lat. Niesiemy tą pomoc każdego dnia, niesiemy tą pomoc w szerokim wachlarzu spektrum tych działań. Staramy się nie tylko tym osobom zapewnić pomoc w postaci schronienia, wyżywienia, ale również przede wszystkim aktywizacji. Już to nie są czasy, kiedy to można dać osobie tylko i wyłącznie strawę i schronienie, ale również należy jej przywracać godność. I właśnie dzięki takim programom, dzięki temu wsparciu Wydziału Polityki Społecznej w Białymstoku możemy aplikować o te środki, możemy szukać tych środków na wysoko wyspecjalizowanych specjalistów, terapeutów, psychologów czy prawników, którzy mogą zająć się wieloetapowo właśnie przywracaniem godności osobom w kryzysie bezdomności, co jest dzisiaj szalenie ważne, bo te osoby mają realną szansę do tego, aby móc powrócić do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie i możemy mówić o konkretnych wskaźnikach, więc każdy człowiek zasługuje na kolejną szansę, jak mawiał Marek Kotański, i my staramy się każdego dnia realizować te słowa po twórcy Stowarzyszenia Monar.
1: Mówił dyrektor schroniska Nikodem Kemicer.
0: Ciekawy Białystok.
1: Tymczasem kilkanaście plansz przedstawiających działalność Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej można oglądać na rynku Kościuszki w Białymstoku. To podsumowanie 10 lat funkcjonowania muzeum, które jest jednym z największych ośrodków popularyzujących dziedzictwo regionu. Ekspozycja opowiada nie tylko o historii Podlasia, jego tożsamości i kulturze, ale także o ludziach, którzy na co dzień dbają o zachowanie tego dziedzictwa. Zbiory Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej mają ponad 35 tysięcy obiektów, a na obszarze około 30 hektarów znajduje się 59 zabytkowych budynków drewnianej architektury. Wystawę o muzeum będzie można oglądać na rynku Kościuszki do 19 maja.
0: Ciekawe dla mieszkańców Białego Stoku.
1: Smak bezpiecznej wsi. Pod tym tajemniczym zdaniem kryje się tytuł konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego dla kół gospodyń wiejskich. Mogą one dostać po 8 tysięcy złotych na projekty związane z produkcją żywności. Chodzi o specjalne inicjatywy związane z rozwijaniem umiejętności przygotowywania i przechowywania produktów w sytuacjach kryzysowych, na przykład takich jak przerwy w dostawie prądu. Ważnym elementem projektu jest integracja społeczności oraz kultywowanie lokalnych tradycji kulinarnych. A pomysł konkursu Smak Bezpiecznej Wsi narodził się podczas wizyty przedstawicieli samorządu województwa podlaskiego w Finlandii, zdradził marszałek Łukasz Prokorym.
4: My z panem marszałkiem Jackiem Pieruńkiem, Biurem Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego, w lutym byliśmy w Finlandii, w Turku i w Helsinkach, gdzie obserwowaliśmy fiński model obrony ludności i ochrony cywilnej. Najstarszy taki program na świecie, ma prawie 100 lat. Pewne kwoty w takich Helsinkach, to jest więcej miejsc w schronach niż ludności, która mieszka w tym mieście. W całych Helsinkach to miejsca w schronach dla 80% mieszkańców, ale spotykaliśmy się też z przedstawicielami i służb, ale też przedstawicielami kół gospodyń wiejskich, które, jak się okazuje, są niezwykle ważnym elementem fińskiego modelu obrony ludności i ochrony cywilnej. Postanowiliśmy ten pomysł skopiować w naszym województwie, najpierw w formie pilotażu. Jeżeli ten pilotaż przyniesie efekty, to będziemy z tego robili pełnoprawny, pełnofinansujący się program. Na czym on polega? Chcemy, aby środki, które otrzymają koła gospodyń wiejskich w ramach tego programu, koła gospodyń wiejskich przeznaczyły na zakup różnych urządzeń, na przeprowadzenie szkoleń, na naukę tego, jak tworzyć, jak gotować żywność w dużych ilościach, jak tworzyć żywność, która jest o wysokich wartościach odżywczych, jak tworzyć żywność, która ma długi termin spożycia. I jestem przekonany, że te środki jako element wsparcia obrony ludności i ochrony cywilnej łączą właśnie to bezpieczeństwo z kultywacją naszej tradycji, kultury i naszego dziedzictwa. Należy dokonać tego zadania od 8 czerwca do 31 października.
22: Ja również byłem uczestnikiem tej wizyty.
1: członek zarządu województwa podlaskiego Jacek Piorunek.
5: Była to wizyta rewelacyjna pod każdym względem. Poznanie Finlandii właśnie tej materii obronnej i ochrony ludności było fascynujące. Mieliśmy właśnie spotkanie ze stowarzyszeniami kobiet, które w tym systemie fińskim, gdzie tak zwany dual use, który w Polsce zaczyna być modny, funkcjonuje już prawie 80 lat, bo tam praktycznie każdy produkt, który się produkuje, można powiedzieć co drugi produkt, czy co druga inicjatywa, to jest właśnie w systemie dual use. Robimy to w ramach pokoju, ale też myślimy o wojnie. I oni to robią fantastycznie, bo 80 lat zagrożenia ze strony Rosji swoje zrobiło. I między innymi stowarzyszenia kobiet są jakby na tym odcinku obrony cywilnej wyznaczone i odpowiedzialne za przygotowywanie żywności. I one otrzymują też środki finansowe od państwa fińskiego. I nawet był fantastyczny przykład, że w pewnym momencie mamy jakąś grupę ludzi, która jest u nas. Jesteśmy odpowiedzialni za ich wyżywienie, a nie mamy produktów żywnościowych, prawda? I co tutaj zrobić? To są właśnie takie wypadki. I szkolenie polega na tym, że korzystają z jakichś dóbr natury, czy z jakichś roślin, które czasami się nie je w ogóle, nie posiadają produktów do wytworzenia danej żywności, ale tą żywność produkują w oparciu właśnie o te produkty w takim typowym zagrożeniu, gdzie normalnej żywności nie ma. A więc tutaj my też musimy szkolić właśnie swoje koła gospodyń wiejskich po to, żeby w takiej sytuacji, gdzie tak, o której mówiłem, też mogły sobie poradzić. To nie jest typowy grant dla koła gospodyń wiejskich, gdzie one, prawda, pójdą, kupią produkty w sklepie i wytworzą nam jakąś super żywność albo jakieś, powiedzmy, cukiernicze wyroby dla województwa podlaskiego. Tutaj właśnie polega na tym, żeby one były tak szkolone, żeby wychodzić też na takie zadania, jak mówiłem, bardzo kryzysowe, wtedy, kiedy żywności praktycznie nie ma, albo trzeba coś zrobić z niczego.
1: Członek zarządu Bogdan Dyjuk podkreśla, że fiński model pokazuje, jak dużą rolę mogą odgrywać lokalne społeczności w systemie bezpieczeństwa.
6: Kiedy w ostatnich latach mówimy o kształtowaniu infrastruktury, budowie infrastruktury, wzmocnieniu infrastruktury celem zapewnienia mieszkańcom naszego województwa miejsca schronienia, wielokrotnie spotykałem się z pytaniem, no dobrze, mówicie o miastach, mówicie o innych miejscowościach, gdzie jest infrastruktura publiczna, która może poprzez wzmocnienie piwnic zapewnić to schronienie mieszkańcom, a co jest z terenami wiejskimi? Jak i dokąd mają udać się mieszkańcy wsi, niektórzy mieszkający w budynkach, w których nie ma podpiwniczenia. Wobec tego, dokąd oni mają się udać? Co mają robić?
1: Nabór wniosków do konkursu już się rozpoczął i potrwa do 15 maja za pomocą systemu WITCAC. A czy gospodynie skorzystają z propozycji władz województwa? Urszula Jackowska z Koła Gospodyń Wiejskich Złote Babki ze Złotorii.
22: Cieszymy się bardzo, że będziemy mogły skorzystać z tego typu konkursu, który pozwoli nam na zakup na przykład pasteryzatora czy suszarki do warzyw, które na przykład w sytuacji kryzysowej pozwoli mieszkańcom na przetrwanie, jak również zintegruje naszą wieś. Więc bardzo cieszymy się, że taka inicjatywa ruszyła.
1: Wioletta Sangar z Koła Gospodyń Wiejskich Szminką Malowane ze Studzianek w gminie Wasilków.
23: Mamy nadzieję, że uda nam się kupić kilka takich urządzeń, które posłużą nam do konserwowania, do długiego przechowywania żywności. Kiedyś spiżarnie naszych mam, babci pełne były różnego rodzaju przetworów. Soki, kompoty, grzyby, sałatki, ogórki. To było kiszone, co było solone. W tej chwili niektórzy mają też szczęście mieć jakieś piwnice, niektórzy nie mają, ale mają jakieś te miejsce do przechowywania. Fajną jest rzeczą to, że na przykład można wykorzystać urządzenia do zrobienia gołąbków, czy gularzy, czy pasztetów i przechowywania takich gotowych potraw nawet do roku.
1: Jak widać, pomysły są i chęć wzięcia udziału w konkursie. My zatem trzymamy kciuki za nasze gospodynie i czekamy na wyniki konkursu.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Turystyka pozytywna, która daje przyjemność i relaks zarówno turystom, jak i mieszkańcom regionu, który turystów przyjmuje. Turystyka, która zapewnia szacunek walorom przyrodniczym i kulturalnym i jest odporna na niesprzyjające warunki zewnętrzne. Nad tym, aby właśnie tak to wyglądało w województwie podlaskim, rozpoczęły pracę władze naszego regionu i Regionalnej Organizacji Turystycznej. W ramach projektu Podlaskie Zrównoważone Turystycznie 2.0 powstanie sieć, w której będą współpracowali przedsiębiorcy turystyczni, usługodawcy, organizacje i instytucje. Będzie on realizowany przez najbliższy rok. Prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej Katarzyna Sadowska wyjaśniła, że projekt ma być ważnym krokiem w kierunku tworzenia sieci podlaskiej turystyki zrównoważonej.
8: Mamy świadomość tego, że turystyka jest bardzo wrażliwą gałęzią gospodarki i nasza branża turystyczna bardzo odczuwa różne wahania, sezonowości, szczególnie województwo podlaskie ze względu na położenie blisko granicy. Każde wydarzenie, które negatywnie wpływa na wizerunek naszego województwa, odczuwa nasza branża turystyczna, a my staramy się temu zapobiec. Staramy się temu zapobiec właśnie poprzez warsztaty, poprzez spotkania, ale również ukierunkowanie rozwoju turystyki, aby nasza branża turystyczna też czuła, że jesteśmy razem z nimi po to, żeby pomóc, żebyśmy szli w jednym kierunku, abyśmy tworzyli spójną ofertę turystyczną, ale właśnie ofertę odpowiedzialną, nowoczesną i odporną. Właśnie na te zmiany, które są tak naprawdę niezależne od nas, od tego, co robimy. Na wiele rzeczy nie mamy wpływu, ale staramy się reagować na bieżąco. I mamy nadzieję, że wspólnie będziemy mogli tworzyć ofertę turystyki zrównoważonej, takiej, która będzie chroniła naszą przepiękną przyrodę, to, co mamy w naszym województwie najbardziej wartościowe, a wartościowych produktów mamy mnóstwo, poczynając od natury, poprzez mozaikę kulturową, kulinaria i wiele produktów turystycznych, które właśnie ją tworzą, dlatego ważne jest ukierunkowanie, uporządkowanie tego wszystkiego, co mamy najlepsze i stworzenie właśnie, tak jak wcześniej wspomniałam, spójnej, wspólnej oferty turystycznej.
1: Ekspert do spraw turystyki Hubert Gonera wyjaśnił, że Podlasie ma potencjał, aby taką ofertę stworzyć.
9: Jadąc na Podlasie, moja dusza czuje się znacznie lepiej, lżej i z dużą tęsknotą z Podlasia wyjeżdżam. Województwo podlaskie jest szczególne, szczególne dlatego, że pod jedną nazwą, pod jednym brandem skrywa dużo więcej. I bogactwo oferty turystycznej to jest także coś, co poprzez realizację projektu Podlaskie Turystyka Zrównoważona 2.0 chcemy uwypuklić i pokazać na rynku. Chcemy zbudować wspólnie z całą branżą turystyczną pewien model. Model, który będzie opierał się na oddolnym zaangażowaniu biznesu, branży, który będzie wzmacniany na poziomie krain turystycznych, żeby Podlaskie nie kojarzyło się wyłącznie z Żubrem, Białowieżą, ale także z Narwią, Bugiem, z miejscami takimi jak Puszcza Knyszyńska. Chcemy, żeby Podlasie miało swoich wiele mozaikowych odsłon. I każda z tych mozaikowych krain może przyciągać turystę świadomego, który chce zwolnić, zregenerować swoje siły i w duchu europejskim zbudować chcemy taką strategię, która włączy jak największą liczbę podmiotów prywatnych, stowarzyszeniowych, parków narodowych i da im szansę do wspólnej promocji i współpracy. Pamiętajmy proszę o tym, że właśnie teraz pisze się i jest konsultowana pierwsza w historii strategia zrównoważonego rozwoju turystyki Unii Europejskiej. I w tym samym momencie my realizujemy kierunki rozwoju turystyki w województwie podlaskim właśnie zrównoważonej, odpornej i regeneratywnej. I chcielibyśmy, żeby to nie były tylko słowa, ale żeby były to codzienne działania, które my zaszczepimy teraz poprzez intensywną drugą już turę pracy całorocznej i one zostaną z Wami na cały czas. Zostaną z każdym turystą, który przyjeżdżając tutaj będzie składał obietnicę. Obietnicę pewnego szacunku, obietnicę podpisania się pod pewnymi wartościami. Tak jak to na przykład ma miejsce w Nowej Zelandii, na Wyspach Owczych, na Islandii. Chcemy, żeby turysta przyjeżdżając do Podlaskiego wiedział, jakie szczególne atuty może tutaj spotkać i podpisał się pod szacunkiem dla nich. Dzięki temu wiemy, że rozwój turystyki przez lata, nawet jeśli będzie się tak wspaniale rozwijał i na to liczymy, jak przez ostatni rok dzięki bonowi turystycznemu, nie zepsuł zasobów, na których turystyka bazuje i dzięki dzięki którym może się rozwijać, czyli zasobu środowiskowego, kulturowego, ale także społeczno-gospodarczego i w sposób bardzo równoważony dzięki krainom turystycznym. Myślimy, że tym zasobem będziecie Państwo w stanie doskonale zarządzać i gospodarować, nie psując go, a wzmacniając. Dużo pracy, ale wspólnie dokonacie Państwo z naszą pomocą jej na pewno wzorcowo. Jesteśmy przekonani, że Polska i świat Was pod tym względem dostrzeże, zobaczy i chętnie odwiedzi.
1: Zapewniał ekspert do spraw turystyki Hubert Gonera. A szansa na to jest tym większa, że Podlaskie ma jeszcze jeden atut, dodaje Jacek Janowski z Polskiej Organizacji Turystycznej.
10: Województwo Podlaskie jest regionem bogatym w kulturę, historię i naturę, ale ważnym elementem jest autentyczność tego regionu. Turysta w tej chwili szuka miejsc autentycznych, miejsc, które zapadną mu w pamięci i będzie miał dobre wspomnienia z takiego miejsca. I tym regionem może być region Podlaski i te działania uwydatniają tę autentyczność w regionie Podlaski. Dzisiejsza konferencja Zrównoważony Rozwój 2.0 i cykl warsztatów, cykl tych różnych działań, które będą promować, to są te działania spójne z działaniami Polskiej Organizacji Turystycznej, bo Polska Organizacja Turystyczna w tej chwili wprowadza kolejny projekt dotyczący turystyki zrównoważonej. Również szkolenia ogólnopolskie, ale też w przyszłości planujemy certyfikację destynacji turystycznych w oparciu o zrównoważony rozwój. Turysta teraz poszukuje miejsc takich autentycznych, odpowiedzialnych, odpornych i takim regionem jest region Podlaski. Ma ogromny potencjał do tego, żeby być takim regionem przyciągającym turystów, którzy chcą świadomie wypoczywać w miejscach zgodnym z naturą, zgodnym z kulturą, dziedzictwem naturalnym, ale też z mieszkańcami, z lokalną społecznością. Chcemy patrzeć na produkt turystyczny, na destynację turystyczną, nie tylko w kontekście dobrostanu turysty, ale również w kontekście dobrostanu mieszkańców społeczności lokalnych, bo jeżeli społeczność lokalna cieszy się na widok turysty, wówczas turysta czuje się dobrze. W związku z tym ta gra będzie wtedy taka, że turyści będą chętnie chcieli przyjeżdżać do tego regionu. Takie kroki robi właśnie Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna. To dzisiejsze spotkanie jest takim dowodem tego, ale też wcześniejsze działania, chociażby Podlaski Bon Turystyczny, to też jest strzał w dziesiątkę, jeżeli chodzi o promocję polskiej turystyki, a przede wszystkim podlaskiej turystyki. Życzę powodzenia właśnie regionowi podlaskiemu i Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, bo my w Polskiej Organizacji Turystycznej, patrząc na te działania, widzimy, że to jest wszystko skoordynowane, tak jak widzimy to w strategii marketingowej Polski do roku 2030.
1: Dyrektor Biura Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Marta Grzelak wyjaśniła, że celem sieci turystyki pozytywnej jest wypracowanie konkretnej oferty turystyki zrównoważonej.
12: Jako Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna kładziemy nacisk właśnie na wspólną budowę oferty naszych regionów turystycznych i w ramach projektu, który jest kontynuacją działań, które rozpoczęliśmy w ubiegłym roku, w tym roku będziemy spotykać się na warsztatach. Chcemy również opracować program rozwoju certyfikacji ESG dla branży MICE. Chcemy zaktualizować i zmodernizować nasz serwis turystyczny Podlaskie Travel, a także na zakończenie mamy w planach zorganizowanie dużego forum turystyki zrównoważonej, na które już Państwa serdecznie zapraszam.
1: Marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym wierzy w to, że projekt zakończy się sukcesem.
14: Kolejnym etapem będą szkolenia w 6 miejscach naszego regionu, gdzie będziemy mówili o tym, jak ważna jest turystyka, która dba o nasze środowisko naturalne, która wdraża zrównoważony rozwój ESG i która staje się odporna właśnie na te sytuacje od nas niezależne, jak sytuacja geopolityczna czy sezonowość. Efektem tej działalności ma być stworzenie Podlaskiej Sieci Turystyki Pozytywnej i jestem przekonany, że województwo podlaskie właśnie będzie liderem polskim turystyki pozytywnej.
1: To był marszałek województwa Łukasz Prokorym.
0: Tym żyje Białystok.
1: Kolejne gminy w województwie podlaskim zorganizują swoim mieszkańcom opiekę nad dziećmi do lat 3. W Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku wojewoda podpisał umowy z samorządowcami w ramach rządowego programu Aktywny Dzienny Opiekun w Gminie. Ma to być odpowiedź na potrzeby rodziców, którzy chcą wrócić do pracy, ale w ich miejscowościach brakuje żłobków, mówi wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
3: To nie tylko bardzo uroczyste wydarzenie, ale przede wszystkim wydarzenie, które cieszy i mnie jako wojewodę podlaskiego. Mam nadzieję, że cieszy Państwa samorządowców, ale cieszy także mieszkańców gmin, rodziców, którzy dzięki rządowemu programowi Aktywny Dzienny Opiekun w Gminie będą mogli liczyć na fachową opiekę nad swoimi pociechami, ale to także jest ważne z punktu widzenia tego programu wrócić, mówię o rodzicach, wrócić do aktywności zawodowej. Proszę Państwa, ten program został przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i wspiera tworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3. W gminach oczywiście, w których tego rodzaju instytucje do tej pory nie działały. To, co dla mnie bardzo ważne, ale myślę, że istotne z punktu widzenia zwłaszcza tych, którzy będą odbiorcami tego programu, to to, że to jest bardzo kameralna forma opieki nad dziećmi, często alternatywna wobec tej opieki w żłobkach. To, co jest istotą tego programu, to to, że grupy dzieci mogą maksymalnie liczyć 5 dzieci, maleństw. W związku z tym te warunki są, tak jak powiedziałem, kameralne, ale na pewno komfortowe. Służą zaopiekowaniu, ale także rozwojowi, co z punktu widzenia tych procesów psychologicznych związanych z socjalizacją odgrywa bardzo istotną rolę. Program aktywny, dzienny opiekun w gminie to program, który daje możliwość opieki nad dziećmi, jeżeli chodzi o rodziców, powrót do aktywności zawodowej w przekonaniu, że dzieci pozostają w warunkach przede wszystkim bezpiecznych, ale także w warunkach, które gwarantują twórczy rozwój, a to jest w tym wszystkim bardzo ważne. Jeżeli chodzi o samą konstrukcję tego rządowego programu, mogą składać w nim wnioski samorządy tak naprawdę w dwóch obszarach. Utworzenie dziennego opiekuna w gminie i takich wniosków jest 10 i kontynuowanie tego programu w gminach, które już taką umowę podpisały wcześniej. Takie są dwie gminy. Łączna kwota dofinansowania maksymalna na jednego dziennego opiekuna to jest 300 tysięcy, ale program zakłada, że w jednej gminie mogą istnieć takie dwa miejsca. No i to, co dla mnie bardzo ważne, że tworzymy i zamazujemy tym samym to, co Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nazywa białymi plamami. Zamazujemy te białe plamy, tworzymy miejsca właśnie w ramach tego programu Aktywny Dzienny Opiekun w gminie. Podpisujemy umowy z 8 gminami, przy czym w 2 gminach powstaną 2 tego rodzaju miejsca. Gmina Jasionówka, Puńsk, Krypno, 2 tego rodzaju instytucje, Wizna, Suraż, Lipsk, Stawiski, także 2 instytucje oraz Krynki. Łączna wartość rządowego dofinansowania to prawie 2 800 000 zł. I jeżeli chodzi o 2 gminy, kontynuujemy realizację tego programu. Te 2 gminy to Rutka i Szumowo i one otrzymują prawie 200 000 zł rządowego dofinansowania na dalsze kontynuowanie tej działalności. Łącznie podpisujemy umowę na kwotę przekraczającą 3 miliony złotych.
1: Samorządowcy przyznają, że walka o zatrzymanie młodych ludzi w regionie to wyzwanie, w którym właśnie pomaga program Aktywny Dzienny Opiekun w gminie. Wójt Puńska Witold Liszkowski zapowiada nawet dodatkowe zachęty.
13: Bardzo się cieszę z tego programu, który troszeczkę się zmienia na korzyść dla samorządów, jeśli chodzi o to, co w przyszłości może się dziać. Chodzi o to, że przez 3 lata, jeśli nie pojawią się nasze maluchy, nasze wspólne, więc te budynki tak przechodzą na własność samorządów, to jest bardzo dobre. Szkoda troszeczkę, że w tych czasach, kiedy ceny rosną, przygotowania miejsc albo żłobków, albo aktywnego dziennego opiekuna troszeczkę rosną, więc spotykamy się z trudnościami, ale nie chcemy tych białych plam. Myślimy o przyszłości, bo to będzie służyć dla naszych małych mieszkańców. Na pewno każdy samorząd jeszcze coś innego robi w tym dziele, żeby młodzi ludzie pozostali w naszych mniejszych gminach. My jako gmina Puńsk też w tym roku podejmujemy uchwałę o sprzedaży działek za 50% dla osób młodych, żeby zapełnić najpierw miejsce aktywnego dziennego opiekuna, później żłobki, później szkoły, a później może jakiś uniwersytet.
1: Dla wielu gmin to historyczna zmiana. Wójt Wizny Artur Schulz zaznacza, że wydatki na najmłodszych mieszkańców to nie obciążenie budżetu, a konieczna strategia.
15: Niezwykle jest mi miło, że Wizna przestaje być białą plamą na mapie opieki żłobkowej. Inwestycje, środki wydane na te cele, na oświatowe, na młodych dzieci nie są kosztem, a są inwestycją. Jest to dość oczywista sprawa.
1: Łącznie w Podlaskim dzięki tym umowom powstanie kilkanaście nowych punktów opieki dziennej. Nabór do programu jest ciągły, a wojewoda zachęca kolejne samorządy do składania wniosków.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: W Podlaskim jest skandalicznie. ani idealnych krajobrazów, ani przewidywalnej natury. Są za to kręte rzeki, głośne ptaki, dzikie tereny i miejsca, których nie da się łatwo ujarzmić. I właśnie o to chodzi. To odsłona nowej kampanii promocyjnej województwa podlaskiego pod hasłem Rozczaruj się w naturze, która w przewrotny sposób zachęca do odwiedzenia regionu i spojrzenia na niego inaczej niż przez instagramowy filtr, bardziej autentycznie, spokojnie i uważnie. O kampanii mówią marszałek Łukasz Prokorym oraz członek zarządu województwa Bogdan Dyjuk, którzy nie ukrywają, że majówkę spędzają właśnie w naszym regionie.
17: W tej kampanii, zapraszając do naszego województwa na razie na majówkę, wykorzystujemy komentarze, gdzie nasi turyści piszą, że ciężko się płynęło daną rzeką, bo było dużo niespodziewanych zakrętów, że ciężko było rozmawiać w puszczy, ponieważ ptaki bardzo głośno śpiewały, albo że ciężko jeździło się rowerem po Suwalszczyźnie, bo jest dużo wzniesień. Właśnie chcemy pokazać, że w naszym województwie ta natura jest niezwykle naturalna, że są niespodziewane zakręty w rzekach, że ptaki głośno śpiewają, że są dzikie krajobrazy i że natura nie jest tylko tłem do zdjęć, ale jest także miejscem, gdzie możemy kontemplować i ją odkrywać. Zachęcamy bardzo serdecznie do województwa podlaskiego na majówkę tegoroczną. Będzie piękna pogoda, ponad 20 stopni. Ja tą majówkę również spędzam w naszym regionie Białowieży. Będę jeździł m.in. naszymi drezynami rowerowymi, także do zobaczenia w województwie podlaskim.
18: Ja spędzam majówkę w Puszczy Augustowskiej, gdzie można właśnie część tej kampanii doświadczyć na sobie, zarówno wędrując po ścieżkach szutrowych przebiegających przez puszczę, czy spływając kajakiem po kanale augustowskim. Kiedyś ktoś, różni są autorzy powiedzenia, nieważne jak mówią o tobie, ważne, aby nie przekręcili tobie nazwiska. Tak samo o naszym regionie. Ważne, aby nasz region, nazwa województwo podlaskie zapadła w głębi każdego mieszkańca naszego kraju, że ten region kojarzy się z świetną przyrodą, z świetnymi warunkami do spędzenia nie tylko majówki czy krótkiego wypoczynku, ale także wkrótce sezon urlopowy, także tutaj urlopu, że warto tutaj przyjeżdżać. W ubiegłym tygodniu byliśmy organizatorami jednego z przedsięwzięć, gdzie jeden z komentarzy zacytuję: uwielbiam Podlaskie. Tutaj wszystko jest dziedzictwem, bo o to nam właśnie chodzi. My dbamy o to, co nam poprzednie pokolenia zostawiły i chcemy tak również zadbać, aby następni też cieszyli się z tego pięknego krajobrazu, warunków, środowiska, a jeszcze do tego, jak dodamy naszą podlaską gościnność i kulinaria, to tylko i wyłącznie majówkę można spędzać w Podlaskim.
19: Ja również zostaję na majówkę w województwie podlaskim, jak już mówimy o swoich planach.
1: Katarzyna Sadowska, prezes Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, jednocześnie dyrektor Departamentu Rozwoju Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
19: Ja mam nadzieję, że ta kampania, która wystartowała, jeszcze bardziej zachęci turystów z Polski, żeby przyjechali. Rozczaruj się w naturze, jest to nowa kreatywna kampania, która opiera się o chyba wszystkim znaną formułę internetowych opinii, ale w dość przewrotny sposób pokazujemy nasze województwo troszeczkę w formie negatywnych opinii, ale ten ton w sposób absurdalny, on obnaża takie nasze przyzwyczajenia i słabości, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że świat jest uporządkowany, dopasowany do naszych potrzeb i również tak dzieje się w turystyce. Więc warto wyjść ze swojej strefy komfortu i zobaczyć naturę przez duże N, tą dziewiczą naturę, prawdziwą, autentyczną, która jest w naszym województwie. I właśnie taki mamy cel, tą kampanię zachęcić. Niezwykle cieszą nas publikacje i opinie, które pojawiły się w internecie tuż po wystartowaniu, ponieważ już po 2 godzinach publikacji tej kampanii są setki udostępnień, setki komentarzy, polubień. Również nasza kampania potrafi się przebić. No i chciałabym przeczytać taki jeden z ciekawszych komentarzy. Tak jak powiedziałam, są ich setki, ale na przykład

0: turystycznej.
1: Ja bym chciała z tego miejsca wszystkich posiadaczy podlaskiego bonu turystycznego serdecznie zaprosić do naszego województwa. Wchodzimy już w ten aktywniejszy sezon turystyczny, już od majówki. Mamy nadzieję, że realizacja bonu turystycznego nabierze pełnego tempa. My absolutnie widzimy w tym ogromny potencjał i mamy nadzieję, że również zaprosimy mieszkańców naszego kraju do spróbowania swoich sił, bo już 20 czerwca rusza generowanie bonów w ramach drugiej tury programu. Więc tak jak dzisiaj przedstawia nasza kampania, myślę, że każdy turysta musi na własnej skórze spróbować doświadczyć tej autentyczności naszego regionu i później oczywiście zostawić komentarz w mediach społecznościowych bądź też opinię na Google'ach. Dla posiadaczy bonu turystycznego wystarczy wybrać dany obiekt, który jest dostępny w bazie, jest naszym partnerem. Wszystkie te obiekty noclegowe są do sprawdzenia na naszej stronie www.podlaskibonturystyczny.pl w zakładce obiekty noclegowe. Można sobie przefiltrować kategorię obiektu, ale zaznaczam, że każdy bon jest o tej samej wartości, czy to na realizację noclegów w hotelu, bądź też w kwaterze agroturystycznej. I w obecnej turze, która rozpoczęła się 1 kwietnia i potrwa do 30 czerwca, można realizować bony w tych obiektach bez różnicy w jakim miesiącu. Ważne, żeby do ostatniego dnia miesiąca, do 30 czerwca, zrealizować ten bon. Kolejne już bony, o których przed chwileczką wspomniałam, 20 czerwca będziemy mogli je realizować. Będzie można wykorzystać tylko w okresie wakacyjnym, czyli lipiec i sierpień. I ponownie trzecia tura, generowanie bonów, odbędzie się w sierpniu.
0: Jak więc słyszycie, majówka to dobry pretekst, aby rozpocząć sezon turystyczny. Tak się dzieje także w Narwiańskim Parku Narodowym. Dostępna już jest dla turystów kładka Śliwno-Waniewo oraz wystawy przyrodnicze w ośrodku Młynarzówka. A od początku tego tygodnia również kajaki. To idealny moment, by zaplanować majówkę wśród rozlewisk Narwi.
2: Radio Złote Przeboje w wyjątkowym miejscu.
0: Zajrzyjmy jeszcze do białostockiego Teatru Lalek. Tam na deski powróciły dwa znane wam już spektakle. Amelka, Bóbr i Król na dachu oraz Rzadkie gatunki. Jeśli chodzi o pierwszy spektakl, tytułową Amelkę gra Agata Stasiulewicz.
3: Amelka jest na wskroś dobrą osobą. Ta dobroć z niej po prostu bucha przez cały czas, przez cały spektakl. I tak sobie myślę o niej, że ona pomimo słabych wzorców, które ma, ponieważ jest znajdą i jej przybrana macocha oraz siostra nie traktują jej najlepiej, tak jak w Kopciuszku, tak pomimo tych złych wzorców uważam, że Amelka tą dobrocią obdarza innych i często to dobro swoje przekłada nad innych i pomaga wszystkim, których spotka. Ona też ma swój charakterek i nie jest przy tym wszystkim naiwna, tylko jest inteligentna. Nie wygląda jak typowa księżniczka, typowa dziewczyna i właśnie sobie tak myślę, że fajne jest to przesłanie dla dzieci, które żyją teraz w tym świecie, który wygląda tak jak wygląda, żeby czasem może się po prostu zatrzymać, zobaczyć, czy nie trzeba komuś pomóc, czy ktoś nie potrzebuje naszej pomocy, albo po prostu się z nim przywitać i porozmawiać, uśmiechnąć.
0: Dlaczego warto wybrać się na spektakl i skąd wybór tego tekstu? Zapytaliśmy o to reżysera i dyrektora teatru Jacka Malinowskiego.
4: To jest tekst współczesny, ale jednak utrzymany w jakichś konwencjach klasycznych. To jest w zasadzie taka podróż przez wątki baśniowe, które możemy odczytać, nie wiem, czy w Kopciuszku, czy w Alicji po drugiej stronie lustra. To jest bardzo fajny, ciekawy materiał do grania dla aktorów i w zasadzie wszystkie postaci, które są tutaj rozpisane przez dramaturga Tancreda Torsta, mają po prostu taki klasyczny przebieg postaci, gdzie można się tym fajnie pobawić. Jest to napisane szlachetnym językiem, no i też w zalewie, powiedzmy, takiego współczesnego bełkotu wydawało mi się, że dobrze taki kontrapunkt w naszym repertuarze poczynić. No i na pewno też jest tu taka wartość sentymentalna, bo pamiętam, że wtedy sobie studiowałem reżyserię tutaj w Białymstoku, będąc na pierwszym, drugim roku. Ta historia się już pojawiła w reżyserii Petera Nosalka, z którym się też przez jakiś czas mocno przyjaźniłem, więc być może to też jest tak, że pewne klisze zostają. Mam teraz dwóch synów, prawda, chcę im opowiedzieć też jakąś historię, chcę dzieciakom w Białymstoku opowiedzieć jakąś historię, która nie jest tylko zwykłą baśnią, z której się pośmiejemy. Ona ma też bardzo dużo kontekstów, które mogą sprawić, że i dorośli będą też tę historię miło oglądać. A ostatni argument jest taki, że to też jest podróż w taką opowieść w ogóle o teatrze. Tu jest dużo takich odniesień, chociażby do Króla Lira, postaci samego króla.

0: Oczywiście one nie są aż tak nachalnie akcentowane, bo wiemy, kim jest nasz adresat, ale to niewątpliwie też był taki argument stojący za wyborem, powiedzmy, tego materiału. Mnie się wydaje, że to jest opowieść o odkrywaniu siebie, o tym, że życie jest czasem tak przewrotne, że możemy odkryć swoją inną naturę i znowu przekroczyć kontekst, który może nie jest optymistyczny. Czyli to jest opowieść oczywiście z happy endem. Tu każdy bohater, ten poszukujący, odnajduje siebie lub też jakąś nową jakość siebie. Myślę, że to też jest taki komunikat do młodych ludzi, że nie zawsze ten, kto pięknie wygląda, ma potencjał na to, żeby być prezydentką kraju na przykład. Że te cechy po prostu nosi się w sobie. Jest to też na pewno opowieść o empatii w stosunku do natury, bo główna bohaterka potrafi rozmawiać z tą naturą i ta natura w wielu momentach jej pomaga w przeciwnościach losu. No i jeszcze taki jeden kontekst. Jest to też historia o relacjach między ojcem a córką również, które czasami są pokrętne, pogubione. To może jest bardziej taki kontekst dla starszej widowni, ale myślę, że równie może być wzruszający, powiedzmy, w tej opowieści.
1: Tak jak już mówiłam, w Białostockim Teatrze Lalek w najbliższych dniach będzie można zobaczyć też różne gatunki. Punktem wyjścia w przedstawieniu jest jedno z ulubionych miejsc science fiction – laboratorium. Na scenie troje ludzi, jedna kobieta i dwóch mężczyzn. Na przemian wykonują zadania naukowców oraz animatorów istot poddawanych obserwacji i eksperymentom. Pracują dla organizacji Absurd – Advanced Biologies Special Unit – Research and Development, specjalna jednostka zaawansowanych biotechnologii, badania i rozwój. Obiecujący akronim. W tym laboratorium można spotkać naprawdę wyjątkowe stworzenia. Rare Species inspirowany jest twórczością Stanisława Lema, mówi reżyser, scenarzysta i scenograf Igor Gandra.
2: The idea for this project began actually many years ago. While I was reading in a very...
3: Pomysł pojawił się już kilka dobrych lat temu, kiedy intensywnie czytałem Stanisława Lema i jego pracę, a to było mi potrzebne do zupełnie innego projektu. I w tych tekstach Lema odkryłem coś, co zainteresowało mnie chyba najbardziej, ten temat nieprzewidywalności ludzkości, która mnie osobiście bardzo poruszyła. To, jak Lem mówi i opisuje naukę i to, jak on porusza się w świecie naukowym, zainteresowało mnie najbardziej i to tak naprawdę, jak nieobliczalne mogą być sfery i robotyczne, i ludzkie, to rzeczywiście zainteresowało mnie najbardziej. Lem był punktem wyjścia, ale oczywiście jak każdy projekt, ten projekt również ewoluował i teraz już jesteśmy bardziej w oparach absurdu. Jesteśmy w świecie zaawansowanej biologii i w laboratoriach absurdu. Badamy w teatrze, w formule teatralnej, czym może być laboratorium. To, co może zdarzyć się w laboratorium. Badamy oczywiście to z perspektywy wielkich korporacji, to jak te badania w wielkich korporacjach są procedowane. Natomiast też to, co nas interesuje, to to, co może się zdarzyć z człowiekiem. Badamy reakcje na detoks. Badamy wszystko, co może się zdarzyć w warunkach laboratoryjnych z człowiekiem oraz z każdą żywą istotą. To jest pomieszanie tego wszystkiego. W laboratorium poznajemy bohaterów i poznajemy ich doświadczenia i ich historię, tak więc jest jakiś rodzaj narracji w naszym spektaklu, ale również jest w tym jakiś rodzaj otwartej lekcji, pewien komentarz dotyczący tego, co w tym laboratorium tak naprawdę może się wydarzyć. Oczywiście bawimy się tym, co w laboratorium może się wydarzyć i jest to absolutnie na poziomie absurdu i tego przekroczenia tej rzeczywistości. Natomiast rzeczywiście, korzystając z inspiracji Stanisława Lema, traktujemy tą naszą zabawę jako komentarz do rzeczywistości. To znaczy, może tak naprawdę ten absurd może doprowadzić nas do rzeczywistości i w tym tkwi całe sedno. Przede wszystkim traktuję to jako zaproszenie. Zapraszam widzów do tej historii, zapraszam do naszego laboratorium. Pełno tam czarnego humoru, ale również jakiś może komentarz do rzeczywistości.
2: Dark humor and we promise you a good shared hallucination.
1: Jeśli chodzi o tę godzinę programu, to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo. Julita Grzywa.
4: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
5: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Witam przy mikrofonie Julii Takżywam. A o czym będzie w tej godzinie programu? Maturzyści zdają matury, a tymczasem Uniwersytet Medyczny w Białymstoku uruchomił rekrutację na studia. Historyczna siedziba Muzeum Wojska w Białymstoku, mieszcząca się w modernistycznej kamienicy przy ulicy Kilińskiego, za tydzień zostanie zamknięta dla zwiedzających. To już ostatnia szansa, aby obejrzeć prezentowane tam ekspozycje. Można już zgłaszać projekty do czwartej edycji konkursu Pomosty Przyszłości, który jest skierowany do podlaskich firm, przedsiębiorców, instytucji naukowych, naukowców oraz wszystkich osób zainteresowanych współpracą nauki z biznesem. Więcej m.in. na te tematy za chwilę w naszym programie. Zaprosimy też na przegląd wydarzeń tygodnia, które przygotowała i przedstawi Magda Tkaczyk. A zaczynamy od planów zamknięcia już za tydzień historycznej siedziby Muzeum Wojska w Białymstoku. W Radiu Złote Przeboje gościmy dzisiaj dyrektora, pana Roberta Sadowskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Ciekawa jestem, czy ta rozmowa przybierze sentymentalny klimat, bo dzisiaj o tym, że Muzeum Wojska praktycznie ma przed sobą wkrótce ostatni weekend zwiedzania i zamyka się i zaczyna pakowanie, aby przenieść się do nowego budynku, który jest budowany przy Muzeum w Sybiru, czyli w zasadzie do takiego dużego kompleksu, takiej wyspy muzealnej, już prawdziwie europejskiej. No i tak właśnie się zastanawiam, czy to będzie sentymentalnie, czy to będzie prorozwojowo, jak pan zabrzmi.
2: Słuchajcie państwo, wszystkiego po trochę. Proszę pamiętać, że my się nie zamykamy, my po prostu czasowo jakby zawieszamy działalność w tym konkretnym budynku, bo przecież Muzeum Wojska to też park militarny, który się przy tej naszej nowej siedzibie budowanej mieści już od paru lat, od trzech. I ta instytucja, cały czas to miejsce będzie czynne nie jak kiedyś dwa dni w tygodniu, czyli sobota, niedziela, cztery dni w tygodniu, praktycznie przez cały rok, więc państwo będą z nami mieli kontakt. Dwa, też będzie w przestrzeni miejskiej, też nie damy o sobie zapomnieć, więc liczę państwo na to, że znikniemy zupełnie z mapy Białegostoku. Faktycznie, na mniej więcej dwa lata, no zawieszamy działalność i też od przyszłej nocy muzeum, która będzie ostatnią szansą na zwiedzenie tych wystaw, które kilkanaście lat temu tutaj powstały. Zobaczymy ich po raz ostatni, ponieważ no przed nami długi proces przenosin, tutaj trzeba eksponaty zdjąć z wystaw, przekonserwować, przejrzeć. Wszystkie nowe, które się pojawią na nowych wystawach, trzeba też opisać, skatalogować, też je przejrzeć. To jest naprawdę długi proces. Dwa, dopiero pod koniec października otrzymamy ten nowy budynek, no i tam dopiero ten proces przenosin nastąpi. Natomiast trzeba też go uzbroić w rzeczy, których państwo na co dzień nie widzą, czyli jakieś urządzenia magazynowe, w pracowniach konserwatorskich, też ludzi gdzieś posadzić, no i najważniejsza rzecz, czyli wystawy. Ale zanim powstaną wystawy, no musimy się tam przenieść. Trudna decyzja, bo ja twierdzę, że to się tak z dnia na dzień stało. Myśmy długo na tym rozmawiali, kiedy. Takim terminem, takim trochę symbolicznym będzie ta noc muzeów. Proszę państwa, prawie po 52 latach zamykamy dla zwiedzających gmach przy ulicy Kilińskiego. Zresztą piękny budynek modernistyczny, który w założeniach nigdy nie miał być muzeum. To miało być na dole składy żelazne, czyli de facto na dzisiejsze słownictwo przekładając sklep hydrauliczny, a na górze mieszkania. Natomiast tak się losy tego budynku potoczyły, bo to był jeden chyba z ostatnich, albo ostatni przed wojną oddany w Białymstoku do użytku budynek. Natomiast przetrwał pożogę wojenną. Potem po wojnie to był teatr lalek, była szkoła muzyczna, szkoła plastyczna. Od 1974 roku, od 19 lipca byliśmy my. Czyli 52 lata tutaj Muzeum Wojska się mieściło. Parę pokoleń Białostoczan się przez ten budynek przewinęło. Szkoda nam jest też, bo to dla nas też taki dom, takie mieszkanie, w którym żeśmy tutaj byli. Państwa codziennie jakby uwitali u siebie w tych naszych progach. No ale nie jest tak źle, bo przenosimy się do zupełnie nowych pomieszczeń. Dawną bazę, 13 bazę intendencką z 1964 roku, też powojskowych budynków, też zresztą do lat 90. były wojskowe. Teraz tam w jednym z tych dawnych magazynów mieści się Muzeum Pamięci Sybiru, natomiast na kolejnym obszarze jest mówi nasz park militarny, obok zaraz tworzy się właśnie nowe Muzeum Wojska. I jak wszystko dobrze pójdzie, nic złego się nie wydarzy, to za dwa lata spróbujemy państwa zaprosić, może w drugiej połowie tego 2028 roku, na 60-lecie muzeum, bo też wtedy już będziemy sobie liczyć lat, do tych nowych pomieszczeń, na nowe wystawy. To dalej będziemy Muzeum Wojska, żeby to się liczyli na to, że ratem staniemy się Muzeum Zabawek, Cukierków czy czegoś innego. Nie, będzie Muzeum Wojska, może bardziej białostocentrycznie, może bardziej skierowanie na nasze miasto, na to, czym te wojsko dla tego miasta było. Też na przestrzeni, powiedzmy sobie, ostatnich tam stu, kilkudziesięciu lat, ja zdaję sobie sprawę, że nie zawsze to było Wojsko Polskie, natomiast koszary, które powstawały, które potem nasze jednostki były, to były koszary carskie, no ale potem były użytkowane przez nas. To będzie troszkę inaczej to wszystko pokazane, bardziej nowocześnie, a może też zaskakująco. Zobaczycie państwo za dwa lata, sami jesteśmy ciekawi, jak w efekcie to wszystko będzie wyglądało, ale...
1: Warto jeszcze zatrzymać się przy tym budynku. Wspomniał pan, że to jest historyczna budowla, bardzo ciekawie architektonicznie też przeprojektowana.
2: To też jest pewne nawiązanie z tą nadbudówką. No po pierwsze, no potrzebują tej przestrzeni, też takiej administracyjnej, no bo Państwo widzą tylko część wyrywek, to co dla Was jest najważniejsze, czyli wystawy. Natomiast no my, żeby Wam te wystawy pokazywać, też musimy mieć no, cały background, całe też pomieszczenia, żeby panować nad tymi wystawami, żeby je, nie wiem, unowocześniać, upiększać. To też administracja, też pomieszczenia magazynowe. Stąd on został w taki sposób pociągnięty trochę w górę, natomiast to współgra z pozostałymi też budynkami, które też takie nadbudówki mają. Oczywiście mają z epoki, to nasze jest ultra nowoczesne, ale myślę, że ciekawie zaprojektowane, ciekawie zaaranżowane, ona nie razi. Natomiast, żeby nie było tak wszystko pięknie różowo, to też tworzymy drugą instytucję, czyli Galerię Białostockiego Sportu, bardzo potrzebną w naszym mieście, zresztą o której się od lat mówiło i faktycznie od półtora roku, a od paru miesięcy to już jest nasz oddział Wojska, która będzie się mieściła na stadionie przy ulicy Słonecznej i jak wszystko dobrze pójdzie, to w przyszłym roku, pod koniec roku Państwa już tam zaprosimy na otwarcie tej instytucji, zresztą bardzo fajnej, ciekawej, też społecznie potrzebnej, bo proszę pamiętać, że oczywiście Jagiellonia jest najważniejsza, ale oprócz Jagiellonii było mnóstwo dyscyplin, o których żeśmy troszkę zapomnieli i zarówno zespołowych, typu siatkarzy, siatkarki, koszykarze czy koszykarki, ale też takie trochę niszowe, jak baluniarze, tutaj te kluby powstawały, czy kartingowcy, no mnóstwo mamy tych wspomnień ludzi, którzy ten sport w Białymstoku tworzyli na przestrzeni ostatnich lat i to będzie inne miejsce, myślę, że bardzo intrygujące, interesujące i niewojskowe. Znaczy, oczywiście Jagiellonia się z tego wojska wywodzi, dlatego my się tym zajmujemy, bo okres międzywojenny tej naszej słynnej Jagiellonii to przede wszystkim lekkoatletyka i inne dyscypliny. Piłka nie była dominująca, to teraz jest tak troszkę inaczej, ale chcemy też o tych wszystkich, o tych, o których troszeczkę zapomnieliśmy, też tam opowiadać.
1: Wy zbieracie różne eksponaty i tego jest już dużo, już kolejne tysiące.
2: To wiecie Państwo, żeśmy zaczynali swoją przygodę z Muzeum Wojska, w ogóle też historycznie Muzeum Wojska pierwotnie mieściło się w Pałacu Gościnnym. To było kiedyś Muzeum Ruchu Rewolucyjnego, myśmy tam jeden pokój od 68 roku zajmowali, no a w tym 74 przenieśliśmy się tutaj. No i wtedy muzeum liczyło tam kilkunastu pracowników, tam około 1500 eksponatów, no i to wystarczało. Natomiast teraz no, to jest ponad 20 tysięcy tych eksponatów różnego rodzaju. Jest kilkudziesięciu pracowników z Galerią Sportu, to jest już dużo więcej. Po prostu my się nie mieścimy, poza tym zbiory broni ciężkiej. To, co Państwo mogą w Parku Militarnym zobaczyć, to też jest połowa tego, co posiadamy, bo część jeszcze jest, powiedzmy sobie, w różnych miejscach, znaczy w jednym, w kraju, czyli w Suwałkach, ale też w naszych magazynach gdzieś pochowane, więc może jak się uda, to stworzymy drugą taką halę, żeby większość tego, czym dysponujemy, Państwu pokazać, że tam są unikaty, tam są rzeczy jedyne w Polsce, jeśli chodzi o pasażerzy na przykład Armii Polski z 1939 roku. Więc stworzymy taki kompleks przy ulicy Węglowej razem z Parkiem Militarnym, bardzo ciekawy, bo zarówno z tą ekspozycją zewnętrzną tej broni ciężkiej, też i wewnętrzną. I myślę, razem z pozostałymi muzeami, bo tam jest i Muzeum Pamięci Sybiry, Muzeum Motoryzacji, stworzy się taka fajna przestrzeń miejska do pochodzenia, popatrzenia, pozwiedzenia, ale też bycia tam, no bo to jest teren też zielony, to jest bardzo fajny placem zabaw, też takimi terenami spacerowymi i zachęcamy Państwa, żebyście się do tego zaczęli przyzwyczajać, bo to naprawdę za parę lat myślę, że będzie bardzo ciekawe miejsce na mapie miasta.
1: Ale zanim się tam przeniesiecie i zaczniecie się urządzać, no to ta część bardziej sentymentalna za no, niespełna 10 dni Noc Muzeów, następny weekend i co? Ostatnie spotkanie. Co przygotowujecie? Jak to będzie wyglądać?
2: Zapraszamy w ogóle na godzinę 17 tutaj pod Muzeum Wojska. Chyba będziemy jednym z najwcześniej otwartych muzeów, Noc Muzeów, bo wszyscy się trochę później zaczynają, bo chcemy zacząć trochę wcześniej. Powiem dlaczego, bo zaprosiliśmy wojsko. No, wojsko z nami było zawsze. To też bardzo dziękuję też na waszej antenie w ogóle wojsku, które no, nam towarzyszy od początku naszego istnienia. No, jesteśmy Muzeum Wojska, więc siłą rzeczy oni byli i są. Więc będzie kompania honorowa 18 Pułku Rozpoznawczego naszej jednostki, z którą no, współpracujemy od początku jej istnienia. To jest doskonała współpraca. Zresztą też z innymi jednostkami wojskowymi, czy też tymi, które są teraz. Ale też będzie orkiestra z 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, z którą też mamy bardzo dobre kontakty. I chcemy powtórzyć coś, co było kiedyś na rozpoczęcie działalności w tym budynku. Czyli wtedy, te 52 lata temu, też była kompania reprezentacyjna, też była orkiestra, też było wciąganie flagi na maszt, też oczywiście jakieś tam melodie grane przez tę orkiestrę. I to taka klamra zwieńczająca te 52 lata naszego bycia tu, na Kinińskiego, czyli to jest wojskiem, to jest orkiestrą, to jest tą ceremonią wojskową, może bez salw honorowych, bo to będzie może ja strzelać, jak będziemy otwierać się przy ulicy Węglowej, teraz nie. Natomiast też będzie potem fajny koncert melodii, tak, wojskowych przy wykonaniu tej orkiestry 15 Giżyckiej Brygady, więc proponuję zostać. No i wtedy po raz ostatni otworzymy dla Państwa te drzwi do naszego muzeum. Kto zdąży się załapie w tym dniu, to po raz ostatni zobaczy te wystawy, a potem zupełnie nowa za dwa lata przy ulicy Węglowej. To zupełnie inna skala też działań i też możliwości pokazania Państwu tych pamiątek, ale też prowadzenie różnego rodzaju zadań i edukacyjnych, i jakichś naukowych, jakiekolwiek kogokolwiek innych, więc się bardzo cieszymy z tej przeprowadzki. Oczywiście, serce będzie zawsze na Kilińskiego, bo większość nas, no to tu z tego Kilińskiego się jakby wywodzi i oswajanie węglowej trochę potrwa, no ale to też będzie nasze miejsce, no przez 2 lata to myślę i tak oswoimy, że będziemy się czuli tak jak u siebie, ale zawsze, ilekroć na to Kilińskiego zajedziemy, to te serce będzie mocniej biło, patrząc na ten budynek.
1: Dziękuję bardzo. Wizjonerską opowieść na temat tego, jak będzie Muzeum Wojska wyglądało w przyszłych latach i dla przyszłych pokoleń rozwinął dyrektor placówki Robert Sadowski. Dziękuję serdecznie za spotkanie w Radiu Złote Przeboje.
2: Dziękuję Państwu i trzymajcie kciuki za te wszystkie projekty nasze. I jeszcze raz dziękuję za Waszą pomoc i to, że jesteście z nami te wszystkie lata.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Ważne w Białymstoku.
1: Za chwilę w naszym programie przegląd wydarzeń tygodnia, w którym powiemy m.in. o zalecanych środkach ostrożności w związku z wykryciem wścieklizny w Białymstoku, o Wydziale Weterynarii, który chciałby otworzyć uniwersytet i nowej linii autobusowej, która pojedzie od października na kampus. Ponadto będzie o dochodzeniu w sprawie przemytu narkotyków za wschodnią granicę i o dzieciach, które trafiają do szpitala klinicznego z urazami po wypadkach na hulajnogach elektrycznych. Powiemy też o sportowcach, którzy dostali w tym roku tytuły ambasadora białostockiego sportu.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Białymstoku.
3: Magda Tkaczyk, zapraszam. Jest apel o ostrożności w Białymstoku po wykryciu wścieklizny. Właściciele psów muszą je trzymać na uwięzi lub na ogrodzonym terenie, a koty w zamknięciu. Jest też obowiązek szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie. Wyznaczono zagrożony obszar, który obejmuje część miasta, również Las Solnicki i Stawy Dojlickie. Szczegóły są na stronie białostockiego ratusza i Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku. A Wydział Weterynarii chciałby otworzyć uniwersytet w Białymstoku. Pomysł wspierają lokalne władze. Marszałek województwa Łukasz Prokorym podkreśla, że rolniczy region bardzo potrzebuje weterynarzy oraz atrakcyjnych ofert dla uciekającej z podlaskiego młodzieży.
4: Musimy tworzyć pewne mechanizmy, takie, które będą zachęcały, aby nasi młodzi mieszkańcy chcieli tutaj pozostawać.
3: Na Uniwersytecie w Białymstoku studiuje niespełna 10 tysięcy osób. I specjalnie dla nich będzie linia autobusowa z centrum Białegostoku na kampus uczelni Przyciółkowskiego. BKM uruchomi ją od października. Jest dochodzenie w sprawie przemytu narkotyków za wschodnią granicę. Funkcjonariusze z Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku w Budzisku zatrzymali do kontroli jadącą z Hiszpanii ciężarówkę, w której odkryli blisko 40 kg marihuany o czarnorynkowej wartości prawie 2 milionów złotych. Łotewski kierowca został aresztowany. Połamane ręce i nogi, otarcia bioder, łokci, stłuczenia ramion, nadbrzusza, kolan, klatki piersiowej. To urazy, z jakimi młodzi pacjenci trafiają do Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku po wypadkach na hulajnogach elektrycznych. Od początku maja placówka przyjęła 10 dzieci. Jest apel o rozwagę i korzystanie z kasków. A Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku wyznaczył organizację, którym przekaże ponad 1 000 000 zł na wsparcie bezdomnych. Pieniądze będą przeznaczone na warsztaty aktywizujące, wsparcie psychologiczne, prawne i terapię. Pomoc świadczyć będzie m.in. Caritas Archidiecezji Białostockiej, mówi jej szef ksiądz Andrzej Radkiewicz.
5: Przy pomocy psychologa, przy pomocy terapeuty uzależnień, prawnika, czy też tak zwanego nawigatora świadczeń, który pomoże w ubieganiu się o renty czy inne świadczenia.
3: Dotacje na podobne działania dostała Białostocka Fundacja Spesalwi oraz Stowarzyszenie Monar. Tymczasem 8 zawodniczek i zawodników dostało w tym roku tytuł ambasadora białostockiego sportu. Będą promować stolicę Podlasia na sportowych arenach w kraju i za granicą. A kilkudziesięciu artystów wystąpi podczas Up to Date Festival. Impreza ruszy 28 maja. Zaprasza zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.
6: Biorąc pod uwagę to, że ta edycja jest też ze wsparciem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, to możemy się spodziewać różnych fajnych, ciekawych wykonawców, którzy tutaj do nas dotrą.
3: Festiwal odbędzie się w Parku Lubomirskich i Galerii Arsenał. A jeżeli ktoś ma wolną chwilę, to warto wybrać się na spacer na rynek Kościuszki w Białymstoku. Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej świętuje jubileusz. I do zobaczenia jest tam ciekawa wystawa plenerowa dokumentująca dorobek placówki. W centrum miasta na 12 tablicach opowiedziana jest historia skansenu. Od lat 40. ubiegłego wieku aż po współczesność.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia przygotowała i zaprezentowała Magda Tkaczyk.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Maturzyści zdają swoje egzaminy dojrzałości, a tymczasem Uniwersytet Medyczny w Białymstoku uruchomił rekrutację na studia. Na kandydatów czeka tam ponad 1500 miejsc na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Mają do wyboru 18 kierunków, w tym dwa nowe – psychologię i bioinformatykę medyczną. Kierunek łączący nauki medyczne, biologię i analizę danych. Mówi rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku profesor Marcin Moniuszko.
7: Otwieramy właśnie bioinformatykę medyczną, czyli ten kierunek dla cyfrowych lekarzy, dla tych, którzy mogą leczyć całe populacje, całe duże grupy ludności, nie wychodząc ze swojego pokoju. Sprzed smartfona, no boże, bardziej sprzed ekranu komputera, więc ci, którzy chcą połączyć niesienie pomocy z pasją informatyczną, z poznawaniem tajników medycyny, tej opartej chociażby o charakter genomowy, metabolomowy, no to jest coś niebywałego. Serdecznie zapraszamy, to będzie coś fantastycznego. Ale otwieram też psychologię, to jest coś, czego uważam absolutnie potrzebuje nasze miasto, nasz region i tutaj tego nigdy nie będzie za wiele, bo po prostu takie mamy czasy i potrzebujemy coraz więcej osób, które mają odpowiednie wykształcenie po to, by w przyszłości móc lepiej pomagać. Problemów nam oczywiście nie brakuje, więc serdecznie również to polecamy. To już od jesieni tego roku rozpoczynamy również kształcenie na tym kierunku, no ale mamy też nasze tradycyjne. Pozostało oczywiście najstarszym naszym kierunkiem jest kierunek lekarski, bo ten mamy od 76 lat, jest najliczniejszy i gorąco tradycyjnie zachęcamy tych, którzy chcą związać swoją przygodę z uprawianiem medycyny w zawodzie lekarza. Bardzo również tradycyjnym kierunkiem o ugruntowanej kilkudziesięcioletniej tradycji jest kierunek również lekarsko-dentystyczny, czyli popularnie zwany stomatologią, na który też serdecznie zapraszamy, ale te kilkudziesięcioletnie kierunki to również farmacja, to również analityka medyczna. Niesłychaną popularnością cieszą się takie kierunki jak pielęgniarstwo, jak ratownictwo medyczne, jak fizjoterapia. Bardzo ważne, bardzo potrzebne. Ja zawsze będę powtarzać, zawsze powtarzałem i powtarzam, że medycyna to sport zespołowy i nie uprawia się pojedynczo. To jest zespół, który potrzebuje różnych kompetencji i my w Uniwersytecie Medycznym takie różne kompetencje, w takich różnych kompetencjach rzeczywiście naszych specjalistów kształcimy i to jest niesłychana przygoda pod tym względem, ale to też kosmetologia, to też logopedia, to też zdrowie publiczne i tak dalej, dietetyka. Właśnie, mówiliśmy tyle o żywności. Dietetyka jest niesłychanie ważnym tutaj też elementem takiej terapii. Przy lekarsko-dentystycznym mamy też higienę stomatologiczną. Mamy więc szereg możliwości do realizacji naprawdę dla bardzo wielu kierunków, dla bardzo wielu przyszłych specjalistów. Studia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku to naprawdę piękna, niesamowita przygoda. Słuchaczkom i słuchaczom warto też może powiedzieć, że poza zdobywaniem takich kompetencji i wykształcenia w zawodzie, który za chwilę daje niemalże 100%, czasami 200% gwarancję pracy, to jest też fajny czas. W ogóle w naszym uniwersytecie bardzo fajnie się studiuje. Mamy najpiękniejszy kampus w Polsce i mówię to naprawdę z pełną odpowiedzialnością. Nie wspominam tu tylko o przepięknym pałacu położonym w parku, choć pokażcie mi drugi taki państwo uniwersytet i bardzo się z tego jesteśmy dumni, bardzo się z tego cieszymy. Studenci bardzo też to doceniają, ale to wszystko jest blisko siebie, bo zarówno nasze centra, te główne kwatery związane właśnie z Centrum Dowodzenia w Pałacu Branickich, parki, akademiki, centra dydaktyczne, nauki podstawowe, to wszystko jest obok siebie, przy jednej ulicy, a później parkiem cudownie przechodzimy w kierunku części klinicznej, naszych szpitali klinicznych. To wszystko jest spacer przez piękny park, więc naprawdę w niezbyt wielu miejscach w świecie znajdą nasi młodzi ludzie tak świetnie blisko siebie zlokalizowane kwestie i to gdzie? W samym centrum miasta, gdzie po zajęciach można od razu po prostu wyjść do centrum, chociażby po to, żeby odpocząć w gronie swoich przyjaciół przy oczywiście filiżance herbaty albo kawy. Położenie naszego kampusu, położenie tych głównych części dydaktycznych, ale klinicznych też uczelni jest niesłychaną atrakcją, tak mi się wydaje. Ja ciągle jestem tym zachwycony, naprawdę. Ciągle cieszę się sam, bardzo często przemieszczam się piechotą pomiędzy częścią kliniczną, a częścią dydaktyczną, a Pałacem Branickim. Gorąco to polecam. To jest piękny park. To, co jest jeszcze fascynujące, to przepiękne życie studenckie, które się toczy. Mamy tyle niesamowitych organizacji. Nasze studentki, nasi studenci są po prostu fantastyczni. Jak oni po prostu potrafią cudownie uzewnętrznić swoje talenty na tak wielu różnych polach, tych artystycznych. To chociażby z niesamowitą tradycją chóru Uniwersytetu Medycznego, ale także osoby, które mają wielkie te talenty aktorskie, mogą zrealizować się w kabarecie, w naszym klubie co nieco. Ci, którzy mają pasję bardziej medialną, mogą zrealizować się w naszym legendarnym Radio Suple. W ogóle dwie te organizacje cieszą się legendarną przyjaźnią. To jest wpisane w tradycję naszej uczelni, no, ale to są organizacje również związane z chociażby z zainteresowaniami fotograficznymi. Młody medyk, który jest częścią, gdzie swoje talenty pisarskie można realizować i dziennikarskie i tak dalej, i tak dalej. Bardzo wiele artystycznych, różnych innych pól aktywności. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, jak aktywni są nasi studenci. No nie wspominając oczywiście o działalności takiej czysto promocyjnej, edukacyjnej, naukowej, około 100 kół naukowych. No życie naprawdę jest na bardzo, bardzo intensywnym poziomie. Oczywiście pod względem nauki tak, no to oczywiście, że trzeba się uczyć, ale to są fascynujące rzeczy. Co może być bardziej fascynującego niż poznawanie tajemnic własnego organizmu, własnego ciała? To jest coś pięknego rzeczywiście. Gorąco polecam. Na każdym kierunku zresztą to znajdą nasi studenci. Czasem tak nawet stereotypowo mówi się, część osób, ciągle mnie to jeszcze zaskakuje, ale kojarzy Uniwersytet Medyczny jakby tylko z jednym kierunkiem, kierunkiem lekarskim, czasem innym. No tak nie jest. Tych kierunków jest już 17, a będą jeszcze dwa kolejne, więc jest tu coś dla każdego i naprawdę warto o tym pamiętać. No mówiliśmy na przykład o badaniach tutaj obrazowych, no do tych kierunków przecież, no chociażby jeszcze elektroradiologia i tak dalej, no i jest to fascynująca przygoda. Pamiętajmy, medycyna to sport, w którym pracuje wiele ludzi, jest to sport całego zespołu i on potrzebuje profesjonalistów na każdej pozycji, na każdym stanowisku i takich profesjonalistów chcemy kształcić. I nie dość, że wykształcimy, to jeszcze gwarantujemy wszystkim naszym słuchaczom, którzy nas słuchają, że jak do nas przyjdziecie, to spędzicie tu naprawdę najpiękniejsze lata swojej młodości w fajnym otoczeniu, wśród bardzo kreatywnych ludzi, którzy wiedzą, czego chcą, ale też, którzy lubią w bardzo ciekawy sposób rozwijać swoje talenty, którzy lubią też się bawić, którzy tworzą niesamowity koloryt naszego miasta, regionu. Jestem z tego powodu bardzo, bardzo ciągle przeszczęśliwy, przedumny, jak fajną społeczność tworzą nasi studenci.
1: Kandydaci na studia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku mogą rejestrować się do 10 lipca przez system internetowej rekrutacji. Szczegóły oczywiście na stronie uczelni w zakładce rekrutacja, a tymczasem 14 maja na dziedzińcu Pałacu Branickich w Białymstoku uczelnia organizuje Dzień Otwarty, to w ramach Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Jeśli chodzi o Uniwersytet w Białymstoku i Politechnikę Białostocką, te będą prowadzić rekrutację od czerwca.
0: Tym żyje Białystok.
1: Tymczasem można już zgłaszać projekty do czwartej edycji konkursu Pomosty Przyszłości, który jest skierowany do podlaskich firm, przedsiębiorców, instytucji naukowych, naukowców oraz wszystkich osób zainteresowanych współpracą nauki z biznesem. Marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokoryn zaprosił podczas konferencji prasowej do udziału w programie i jego wspierania.
8: Konkurs Pomosty Przyszłości, finansowany z naszego programu regionalnego, nagradza to, co jest najważniejsze dla rozwoju naszego województwa, jego mieszkańców, czyli współpracę świata biznesu i świata nauki. Nagradzane są dobre praktyki w czterech kategoriach. Pomoc do biznesu dla instytucji naukowej, pomoc dla biznesu dla osoby fizycznej, pomoc do nauki dla instytucji przedsiębiorczości oraz pomoc do nauki dla osoby fizycznej. Ponadto dwie nagrody marszałka województwa. Jedna za działalność w zakresie ochrony środowiska, druga w zakresie działalności na rzecz odporności i bezpieczeństwa regionu. Myślę, że to jest świetna droga, aby wspierać te dobre praktyki, dobre pomysły, dobre mosty współpracy świata nauki, świata biznesu, bo to jest klucz do rozwoju naszego regionu i pomyślności jego mieszkańców.
1: Prezes zarządu Fundacji Technotalenty Adam Walicki.
9: Fundacja Technotalenty funkcjonuje w opinii publicznej, w środowisku biznesowym, naukowym już 12 lat. Mamy trzy brandy, jak Państwo doskonale wiecie. Jest to konkurs Technotalenty, to jest konkurs Runda T i to, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, a mianowicie konkurs Pomosty Przyszłości. Pan marszałek pokazał, na czym nam szczególnie zależy, bo to, co trzeba tutaj powiedzieć, to jest nasze wspólne dzieło. My musimy prowadzić nasze działania wspólnie z samorządem województwa podlaskiego i jako organizacja społeczna po prostu wspieramy się wzajemnie. Istotnym elementem, który powinniśmy tutaj powiedzieć, to jest element, że słowo odporność, słowo bezpieczeństwo czy słowo rezyliencja staje się naszym codziennym elementem naszej wrażliwości, buduje naszą powinność wobec tego województwa, wobec świata. Czasami zastanawiamy się, dlaczego musimy patrzeć w naszym działaniu na zjawiska geopolityczne. Czasami myślimy o tym, że współpraca nauki i biznesu dotyczy tego, co jest najważniejsze, kryzysu klimatycznego, czy wreszcie tego, co jest zdrowiem naszego społeczeństwa. Te wszystkie elementy są związane z funkcjonowaniem Fundacji Technotalenty w partnerstwie zarówno z klastrami, w tym polskim klastrem budowlanym, jak i uczelniami. Chcemy, aby tak było dalej i wydaje mi się, że dobrze spełniamy swoją rolę w województwie. Przede wszystkim łącząc kapitał intelektualny z tym, co jest nazwane potrzebami naszego województwa.
1: Wiceprezes Fundacji Technotalenty Tomasz Stypułkowski.
10: Nabór do konkursu trwa do 15 września 2026 roku. Zapraszamy osoby fizyczne, zapraszamy instytucje ze środowiska naukowego, zapraszamy przedsiębiorstwa w czterech kategoriach. Dwie kategorie skierowane do środowiska naukowego. Tam może to być wydział, może to być uczelnia, może to być instytut badawczy i kategoria dla osoby fizycznej, czyli dla naukowca. I podobnie jest symetrycznie po drugiej stronie, czyli jedna kategoria jest dla przedsiębiorstwa i jedna dla reprezentanta ze strony biznesu. Może to być właściciel firmy, może to być ktoś z zarządu, może to być kierownik lub dyrektor do spraw innowacji. Ważne, żeby były to osoby, które aktywnie angażują siebie, swój czas, swoje zespoły w realizację wspólnych przedsięwzięć na granicy nauka-biznes. Do tego dwie kategorie horyzontalne. Jedna to jest Opus Viridis, czyli dzieło zielone, dedykowane do projektów, które mają realny wpływ na ochronę środowiska naturalnego, i Opus Durabile, nowa kategoria, która promuje i wyróżnia projekty związane z odpornością, obronnością w naszym regionie.
1: Konkurs jest elementem większego projektu, podkreśla Emilia Malinowska, dyrektor Departamentu Innowacji i Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.
11: Konkurs Pomorscy Przyszłości jest elementem projektu strategicznego o nazwie Regionalny Projekt w zakresie budowy potencjału regionu o akronimie PPO. Ten projekt strategiczny umożliwił nam rozbudowanie instrumentów wsparcia. Oprócz właśnie wsparcia przedsiębiorstw w realizacji prac badawczo-rozwojowych, mamy dzięki projektowi możliwość wspierania również naukowców w realizacji projektów, które mają potencjał wdrożenia na rynek. I dzisiejszy konkurs, konkurs Pomorscy Przyszłości, to jest takie naturalne dopełnienie tego zestawu instrumentów wsparcia. Konkurs, który promuje właśnie te dobre praktyki, pokazuje, że można współpracować na tej linii nauka-biznes, można tworzyć wartościowe innowacje na bazie tej współpracy. I tutaj właśnie zachęcamy, żeby się podzielić tymi dobrymi praktykami, żeby po prostu budować tą kulturę zaufania i zachęcać też innych do podejmowania tej współpracy.
1: Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie Pomosty Przyszłości i opisać swoją współpracę naukowo-biznesową.
0: Przydatne dla mieszkańców Białegostoku.
1: Supraślub powstanie Zakład Aktywności Zawodowej. Znajdzie w nim zatrudnienie 20 osób z niepełnosprawnościami, które będą pracowały w gastronomii i przy produkcji świec. Zakład zostanie stworzony przez Caritas Archidiecezji Białostockiej dzięki pieniądzom z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, funduszom unijnym oraz wsparciu samorządu województwa. Mówi dyrektor Caritas Archidiecezji Białostockiej ksiądz Andrzej Radkiewicz.
12: Bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj, że możemy podpisać umowę na utworzenie naszego Zakładu Aktywności Zawodowej w Supraślu. Jest to również projekt, który realizujemy w ramach funduszy europejskich, to znaczy z Europejskiego Funduszu Społecznego. Już praktycznie od roku ten projekt działa. Prawie rok aktywizujemy osoby z niepełnosprawnościami. Każda osoba przychodzi swoją indywidualną linię pracy, rozwoju swojego, prawda, indywidualnego. No i teraz właśnie od 1 maja planujemy otworzyć nasz Zakład Aktywności Zawodowej, w którym będzie zatrudnionych 20 osób z niepełnosprawnościami. Zakład Aktywności Zawodowej to będzie zakład o dwóch profilach.
1: Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Wiesława Burnos.
13: Ogólnie w tym roku mamy pulę pieniędzy około 30 milionów złotych. Budżet województwa dokłada około 6 milionów złotych. I to są pieniądze, którymi dysponujemy na dany rok. Bardzo nam zależy na tym, ażeby zawsze powstał Zakład Aktywizacji Zawodowej, dlatego że tam ludzie znajdują zatrudnienie. Za każdą osobą z niepełnosprawnością, która jest zatrudniona niekoniecznie w ZAZ-ie, ale również u innego pracodawcy,
1: mówiła wicemarszałek województwa podlaskiego Wiesława Burnos. Obecnie w województwie podlaskim działa 12 zakładów aktywności zawodowej.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: W Tak jak już dzisiaj wspominaliśmy w naszej rozmowie z dyrektorem Muzeum Wojska w Białymstoku, Robertem Sadowskim, 16 maja w sobotę odbędzie się Noc Muzeów. Podobnie jak w większości placówek w całym kraju, także w Białymstoku, instytucje zapraszają na bezpłatne zwiedzanie swoich zbiorów. Aby omówić swoje propozycje, szefowie jednostek spotkali się w jednym miejscu na konferencji prasowej. Rozpoczął ją wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki.
14: 18 maja to Międzynarodowy Dzień Muzeów i zawsze przy okazji tej daty, w jej pobliżu, mamy do czynienia z wydarzeniem, które ma dosyć wyjątkowy charakter, Noc Muzeów. Z mojej perspektywy to takie wydarzenie, które ma charakter moim zdaniem i społeczny, i socjologiczny, bo raptem okazuje się, że jednego dnia tysiące, nie tylko białostoczan, ale tysiące Polaków chcą zobaczyć, co ciekawego mają do zaproponowania instytucje kultury, ale też inne podmioty, co ciekawego można w nich zobaczyć i chcą to robić wspólnie, jako pewna wspólnota, nie pojedynczo, tylko czuć wręcz nawet tłok przy okazji odwiedzania rozmaitych galerii, muzeów, instytucji kultury, więc to jest coś ciekawego, co mnie mega intryguje. I myślę, że podobnie będzie też w tym roku, to znaczy, że jak zawsze tysiące białostoczan wyruszą na szlak, na którym w tym roku blisko 20 podmiotów się znalazło, rozmaitych i tych miejskich, i tych wojewódzkich, ale też i takich jak chociażby policja czy Uniwersytet Medyczny, by zobaczyć, co ciekawego te instytucje mają do zaproponowania. Zapraszamy wszystkich bardzo gorąco. Ja szczególnie zapraszam gorąco do Muzeum Wojska, które w Noc Muzeów kończy swoje funkcjonowanie w tymże miejscu przy Kilińskiego. Przypominam, że realizujemy inwestycje na Węglówce i tam docelowo będzie się mieściło Muzeum Wojska. Tutaj kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego, Orkiestra Wojskowa, 23 chyba 30. Z przytupem pożegna te miejsce. To oczywiście nie oznacza, że Muzeum Wojska nie będzie funkcjonowało chociażby w tej placówce, która jest przy ulicy Sienkiewicza, czyli takie centrum edukacyjne, ale z powodów technicznych związanych chociażby z przeniesieniem wszystkich eksponatów, pasowaniem się do tego nowego miejsca na Węglówce, jest to konieczne. Oprócz tego, jeśli chodzi o miejskie instytucje kultury, no to bardzo serdecznie zapraszam wszystkich chociażby do Muzeum Pamięci Sybiru, gdzie będzie można zobaczyć pierwsze maki spod Monte Cassino, zasuszone, specjalnie na wzgórzu rosły. Można będzie je zobaczyć, coś moim zdaniem wyjątkowego. Podczas Noc Muzeów tak naprawdę oprócz tej wspólnotowości, która jest niezwykle istotna, ja też zwracam uwagę na takie drobiazgi związane z codziennością. I dlatego chciałem zaprosić do Galerii Sędzińskich, gdzie można będzie skorzystać z warsztatów dekorowania albumu Rodzinne Wspomnienia, pracownia plastyczna od 18 do 23. Myślę, że coś fajnego. Nie tylko oglądanie eksponatów, ale też próbowanie swoich zdolności manualnych, zobaczenie, jak sobie radzimy z czymś takim. To też pokazuje na ten aspekt Nocy Muzeów, że jest to takie wydarzenie, które ma charakter rodzinny. To znaczy, że nie idą tylko i wyłącznie dorośli, nie idą tylko i wyłącznie dzieci, tylko raczej całe rodziny skupiają się na tym, żeby zobaczyć, co ciekawego można przeżyć, doświadczyć tutaj w naszym mieście. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Sobota, 16 maja. Jestem pewien, że w centrum miasta i nie tylko, także w naszych różnych innych placówkach zlokalizowanych w innych miejscach będą setki, tysiące osób, które chcą zapoznać się z kulturą i mam nadzieję, że chwycą taki baksel, że nie tylko tego jednego dnia w Nocy Muzeum warto odwiedzać instytucje kultury, ale przez cały rok.
1: Do zwiedzania Muzeum Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i Pałacu Branickich zaprosiła Katarzyna Szarejko.
15: Oczywiście my zapraszamy serdecznie 16 maja w sobotę o godzinie 18 do Pałacu Branickich, siedziba główna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Na parterze że pałacu przywita nas wystawa poświęcona Albertowi Sabinowi. To jest wybitny naukowiec, który stworzył szczepionkę przeciwko polio. Ale myślę, że my zaczniemy tak naprawdę z przytupem, bo do pałacu wprowadzi nas młodzieżowa orkiestra Dęta z Jasionówki, oczywiście przy akompaniamencie komputowej chorągwi Stefana Czarnieckiego. Pierwsze piętro pałacu, czyli sala Aula Magna i koncerty, różne koncerty muzyki irlandzkiej, romantycznej, koncerty też duetu doktorantki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz studentki Uniwersytetu w Białymstoku. W tym roku ponownie udostępniamy przestrzenie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego. Zapraszam do obejrzenia pięknych wnętrz czytelni. Ale też będzie można zejść do podziemi pałacu, zapoznać się z historią rezydencji Branickich razem z naszym przewodnikiem. A ja zapraszam szczególnie do Muzeum Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i Pałacu Branickich, a to jest z kolei prawa oficyna Pałacu Branickich, a tam no, niezwykłe warsztaty chlebowe, czyli będziemy mogli zrobić swój własny chleb na zakwasie i też obejrzeć wystawę o mikrobiomie zakwasu chlebowego. W części farmaceutycznej muzeum dostępne będą też warsztaty zielarskie, ziołowe, pachnące, naturalne. W dawnych gabinetach lekarskich spotkamy studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, którzy zapoznają nas z historią medycyny i farmacji.
1: Wiele propozycji na noc muzeów ma też Białostocki Ośrodek Kultury, mówi jego dyrektor Martyna Zaniewska.
16: Białostocki Ośrodek Kultury w tym roku zaprasza do swojej kameralnej siedziby, czyli do centrum imienia Ludwika Zamenhofa przy ulicy Warszawskiej 19. Ponownie zachęcamy białostoczan, żeby zapoznali się z historią i biografią jednego z najsłynniejszych białostoczan, czyli Ludwika Zamenhofa. Na ten wieczór przygotowaliśmy specjalne oprowadzania po wystawie stałej. Zapraszamy wszystkich o godzinie 20 i 22, ale ponieważ centrum imienia Ludwika Zamenhofa to przestrzeń wystawowa, w której organizujemy wystawy również czasowe, na ogromną prośbę naszych odbiorców przedłużyliśmy możliwość obejrzenia wystawy profesora Tomasza Kukawskiego. Tak więc zapraszamy wszystkich, którzy jeszcze nie zdążyli zobaczyć tych wyjątkowych dzieł, ale przed Dzień Nocy Muzeów otwieramy również wystawę biograficzną Wywoływanie pamięci Dominika Czapigo, ponieważ Centrum Zamenhofa jest jednym z najważniejszych w Polsce ośrodków dokumentujących historię mówioną. Będzie to wystawa biograficzna, odwołująca się do przeszłości. Nie będę zdradzała szczegółów, bo otwarcie tej wystawy dopiero przed nami, ale zapraszam bardzo serdecznie. Będzie to kolejna wystawa, którą można obejrzeć w Noc Muzeów. A ponieważ, tak jak wspomniał pan prezydent, Noc Muzeów to przede wszystkim czas wspólnego doświadczenia kultury i bycia razem, zapraszamy również na warsztaty. Warsztaty tworzenia grafiki od kuchni z Sabiną Leską. Od godziny 17 przez cały wieczór będzie można spotkać się z tą artystką i wspólnie poczuć się twórcą, artystą. A najmłodszych wraz z rodzicami, dziadkami zapraszamy do sali gier i zabaw, gdzie również od godziny 17 do północy będzie można pobawić się, skorzystać z atrakcji, które ta wyjątkowa przestrzeń z Centrum Zamenhofa oferuje. I oczywiście, tak jak inne instytucje, zapraszamy wszystkich mieszkańców do odwiedzania naszych skromnych progów, nie tylko w tę wyjątkową noc, w Noc Muzeów, ale także na co dzień jesteśmy otwarci, dostępni. Zapraszamy do Białostockiego Ośrodka Kultury.
1: Mówiła dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury Martyna Zaniewska. I to tylko niektóre propozycje białostockich instytucji. Do pozostałych będziemy wracać w naszych kolejnych audycjach. A tymczasem jeszcze raz wybierzmy się na spacer szlakiem starych domów. Jak już Wam opowiadałam, w Białymstoku Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej WIDOK próbuje uratować przed zniszczeniem pojedyncze stare budynki. Mózgiem operacji jest szefowa stowarzyszenia Ula Dąbrowska. Teraz powrócimy na chwilę razem z nią na ulicę Białegostoku, aby spojrzeć na kolejne perełki zanurzone w białostockiej architekturze miejskiej. Zatrzymałyśmy się w kolejnym miejscu. Ten dom, mówimy tutaj o Słonimskiej 15, ta piękna kamienica był na Waszej liście, a miasto sprzedało go tymczasem.
17: Tak jak dom Żelazko, który też jest bardzo specyficzną, drewnianą, taką ala modernistyczną willą, stojącą teraz przy Legionowej, uznawanej przez wielu polskich architektów za najbrzydszą ulicę w Polsce.
1: Bo tak została otoczona wieżowcami.
17: Tak, ale z kolei po sąsiedzku są tam też dwie murowane kamienice, takie ceglane, robione w tak zwanym stylu białostockim, czyli taka żółto-czerwona cegłówka, i one zostały przecież pięknie odremontowane i są naprawdę i funkcjonalne. W jednym jest poradnia, są tam jakieś gabinety lekarskie, są chyba też psychologiczne, jest tam chyba poradnia pedagogiczno-psychologiczna, czyli to normalnie funkcjonuje, spełnia funkcję i jak gdyby wygląda przepięknie.
1: Żelazko, o którym wspomniałaś, jest to podal, też by się pięknie wpisało, ale nic się nie dzieje.
17: Nie, bo jest sprzedane. Ma z prywatnego właściciela, który też pewnie ma jakieś zobowiązania. Z tego, co ja wiem, to od momentu kupna, kupione to zostało przez prywatnego właściciela w 2022 roku. On miał 2 lata na rozpoczęcie remontu. Nie zaczęło się nic, nie wiem, być może przedłużył to jakoś proceduralnie, coś tam zmienił. No, ale nic się nie dzieje, szkoda tego domu, bo to jest rzeczywiście dom, który jest szczególnie narażony na jakieś takie takie łatwopalne sytuacje.
1: Bo jest drewniany po prostu.
17: Drewniany, tak, jest zaniedbany, jest łatwo dostępny, on nie jest ogrodzony, jakby nie jest zabezpieczony w żaden sposób, tak.
1: Zostaje nam trzymać kciuki, modlić się, cokolwiek.
17: Tak, takie były komentarze, ponieważ te, jak żeśmy pisali o tych domach, opisywaliśmy historię, które dla wielu było zaskoczeniem w ogóle, a często się później zgłaszali ludzie, którzy pamiętali, że ktoś tam mieszkał, albo sami mieszkali. Nawet właśnie zgłosiła się do nas rodzina, która mieszkała w domu Żelazko i trochę opowiedziała o nim, ale najczęstszymi komentarzami na przykład to są: cud, że to w ogóle jeszcze stoi. Cud, że ten dom przetrwał. Jakim cudem on jeszcze się utrzymał, kiedy wszystko dookoła już w zasadzie zostało zburzone albo...
1: Faktycznie on tam wygląda zupełnie fantastycznie, bo dookoła no, są wielkie, betonowe wieżowce.
17: Tak, i tam się coraz więcej buduje. Ale jak się ktoś przejedzie ulicą Legionową, tam po prostu można znaleźć wszystko. To jest jak gdyby historia XX wieku w pigułce na jednej ulicy.
1: W architekturze deweloperskiej. No to akurat smutne, no ale jedyne chyba, co można zrobić, to rzeczywiście uratować te domy, niech one już nawet zostaną wśród tych bloków, ale niech zostanie jakaś pamiątka.
17: Tak, ale wiesz, żeby też nie jakby tak nie krytykować tylko wszystkich poczynań miasta, powiem, że ten nasz projekt też spowodował, że kilka z tych domów miasto wyremontowało albo zamierza wyremontować i niektóre z nich w ogóle na cele społeczne. Na przykład przepięknie jest wyremontowana kamienica na Waryńskiego 7. No bardzo ładny dom, w ogóle tak też pod względem architektonicznym chyba jeden z ładniejszych w Białymstoku. Tam są usługi. Tam będzie chyba biura, jakieś punkty usługowe, ale na przykład Włókienniczą 16 miasto chce wyremontować na osiedlowy dom kultury, co jest super. Na przykład na Wiktorii 9 dom został rodzinnym domem dziecka, czyli miasto usłyszało trochę taki społeczny głos, jakby to, co pewnie jest w budżecie, czy to, co zostało gdzieś tam, co jest łatwiejsze do remontu, rzeczywiście się tym zajęło. Teraz na przykład w poprzedniej edycji projektu takim jednym z domów, który wzbudził największe zainteresowanie, poruszenie, to był tak zwany Dwór Herbstów przy ulicy Nowowarszawskiej. Jeden z najstarszych drewnianych domów w Białymstoku, na dodatek z historią niemieckiego właściciela, który okazał się bardzo wrażliwym społecznie człowiekiem i naprawdę miał swój duży wkład w rozwój Białegostoku. Po prostu też prowadził fabrykę włókienniczą, ale zajmował się też wieloma takimi rzeczami aktywistycznymi, powiedzielibyśmy dzisiaj, czy społecznymi. I ten dom jest nie lada gratką. Obok się znajduje jedna ze znanych sieci takich amerykańskich jadłodajni, której pewnie pasuje tam przejąć kawałek tego terenu. Z drugiej strony budują się szeregówki, czy już są zbudowane nawet. Więc tak, to jest miejsce, to jest duży obszar, duży plac, duży dom, ponad 400 metrów powierzchni ma. Więc to była taka gratka dla deweloperów, a dla miasta problem, ponieważ ten dom już długo chyba, z 20 lat na pewno stoi pusty. I bardzo wielu społeczników, organizacji pozarządowych upominało się o ten dom, że on jednak powinien zostać, że to jest jeden z najstarszych domów, że ma historię takiej właśnie, która świetnie opowiada o wielokulturowości Białegostoku, którą się władze miasta chwalą. I w styczniu prezydent Białegostoku wraz z radnymi zaangażowanymi w ten projekt ogłosili, że tam będzie centrum aktywności społecznej, czyli że ten dom zostanie wyremontowany na cele społeczne. Super.
1: No i to można powiedzieć wasz sukces.
17: No nie tylko, bo tam było wiele osób, które jak gdyby tupały, chodziły, żeby ten dom ocalał, między innymi pani Elżbieta Kozłowska-Świątkowska, poetka białostocka, która była związana osobiście z tym domem, ponieważ tam mieszkała przez jakiś czas. Także tam było sporo ludzi, którym leżało na sercu, żeby ten dom nie został zburzony, sprzedany. No było takie jakby ryzyko, ponieważ tam się już wprowadzili dzicy lokatorzy, jakbyśmy tam robili taką wizję lokalną. Weszliśmy tam do środka, zarząd miasta nas tam wpuścił. Tam po prostu część tego domu była do wysokości metra zawalona śmieciami. Tam już po prostu ktoś znosił chyba jakieś takie rzeczy sobie, ubudował takie gniazdo czy coś, nie wiem, ale tak, mogło to pójść z dymem szybko, więc teraz jest zabezpieczone i mam nadzieję, że rzeczywiście będzie tam świetne centrum aktywności społecznej, ponieważ tam jest bardzo fajny teren na plenerowe imprezy, jest fajny ganek, na którym można robić koncerty. Myśmy od razu z tymi ludźmi, którzy się tym interesowali, mieli tam wizję po prostu, co tam może być. Naprawdę jest to fajne miejsce.
1: Mówiła Urszula Dąbrowska, prezes Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej Widok. A na szlak starych domów będziemy jeszcze wracać w naszych audycjach.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Centrum Kultury Białoruskiej w Białymstoku tworzy archiwum poświęcone mniejszości białoruskiej w Polsce. Instytucja zachęca mieszkańców regionu i całego kraju do przekazywania rodzinnych dokumentów, fotografii i pamiątek, które pomogą zachować pamięć o historii, języku i kulturze tej społeczności. Centrum działa ponad 2 lata i realizuje liczne ambitne projekty. Więcej na ten temat opowie nam wicedyrektor Ilona Karpiuk.
18: W naszej działalności właśnie Centrum Kultury Białoruskiej myślę, że pamięć to jest jedna z nadrzędnych, co nas napędza. Również dlatego, że zajmujemy się kulturą współczesną, zajmujemy się diagnozą też potrzeb lokalnych, tym czego potrzeba powiedzmy gdzieś tam, gdzie żyją Białorusini na Białostoczyźnie, w gminach mniejszych czy powiatach, bo oprócz Białegostoku działamy na całej Białostoczyźnie. I oczywiście te potrzeby i diagnozy są ważne, a z drugiej strony pamięć jest dla nas o tyle istotna, że ona buduje też tożsamość. I przez dziesięciolecia ona była bardzo trudna dla tej społeczności mniejszościowej i zawsze mniejszości pielęgnują sobie trudną pamięć. I ta trudna pamięć też w naszej działalności jest w zasadzie każdego dnia. Dlatego też zdecydowaliśmy się od samego początku, jak tylko powołaliśmy centrum, do projektu budowy Archiwum Białoruskiego. Nazwa była robocza, ale chyba zostanie z nami. Archiwum Białoruskie, czyli staramy się dokumentować życie na Białostoczyźnie, na pograniczu polsko-białoruskim poprzez zdjęcia, poprzez dokumenty, poprzez czasopisma, poprzez wydawnictwa, ale też bardzo dużo książek mamy i w zasadzie myślę, że jednym z naszych dążeń będzie oprócz tego, że będziemy pielęgnować to archiwum i udostępniać to archiwum. Zresztą wspomniałam o ruinach Białorusi w wydawnictwie wspólnym z Arsenałem. Tam też pojawią się już fotografie z naszego archiwum. To też dla nas cenne, że już przez ponad 2 lata zbieramy te świadectwa i już mieliśmy możliwość po prostu pokazania ich szerszej publiczności w takim wydawnictwie. To jest ważne dla nas, bo też pokazuje nam, że ma to sens. Ale poza tym też zwracają się do nas osoby indywidualne, które mają różne archiwa w domach, czy po dziadkach na przykład, tak? Czy wiedzą, że mają jakąś wartość dla danej społeczności, ale też na przykład nie ma w rodzinie kogoś, kto przejąłby tę pasję i mógłby coś z tym zrobić. Więc co z tym zrobić? No właśnie to jest dobre miejsce, że ta pamięć społeczności białoruskiej może zostać zachowana poprzez to, że właśnie staramy się zbierać, zabezpieczyć i w przyszłości będzie to miało swoje miejsce, będzie mogło być udostępniane tym wszystkim, którzy będą mieć taką potrzebę. Prezentowaliśmy bibliografię, którą napisała pani Walentyna Szwed wspólnie z księżnicą podlaską. Bibliografię jej męża, Wiktora Szweda, niezwykłego poety naszej społeczności i poety białoruskiego, ale też jakby przynależnego do tego, powiedziałabym też, polskiego żywiołu kulturowego. I wydawałoby się, no komu jest potrzebna dzisiaj bibliografia, tak rozległa, którą wykonała pani Walentyna. Ale wciąż powracamy i na uczelniach ludzie powracają i wciąż powstają publikacje i wciąż gdzieś do tego materiału wracamy. Ludzie wracają też do jakichś wspomnień ze swojego życia. Na prezentacji pojawiały się też osoby, które opowiadały o swoich doświadczeniach spotkań w dzieciństwie z poetami, jakie to było ważne, gdy poeta przyjeżdżał do wiejskiej szkoły i nagle ktoś, kto wydawało się po prostu kimś takim odległym, zupełnie nienamacalnym albo takim mitycznym, pojawiał się w szkole wśród dzieci i to było niezwykłe doświadczenie. W jakiś sposób opowiadamy o tej rzeczywistości, która była, ale też na tych fundamentach pamięci myślę, że jesteśmy w stanie skuteczniej po prostu zajmować się współczesną kulturą.
1: W Białymstoku po 30 latach udało się w końcu powołać instytucjonalnie Centrum Kultury Białoruskiej. To ponad 2 lata już. Jak byś podsumowała to, co się wydarzyło?
18: To bardzo intensywne 2 lata. Po pierwsze, ciekawe doświadczenie budowania instytucji od zera, bo tak, my do dzisiaj jeszcze mieścimy się w biurach wynajmowanych w Urzędzie Marszałkowskim, więc jest to niewielka przestrzeń jak dla instytucji kulturalnej, ale to nas też zmusiło przez te 2 lata do budowania partnerstw, takich naprawdę często takich już powiedziałabym systemowych, bo podejmując współdziałanie z jakimiś ośrodkami kultury na terenie naszego województwa, czy instytucjami gminnymi, wiemy, że my to robimy już na długie lata i jest to dla nas bardzo ważne, bo to jest podstawa naszej działalności. I myślę, że to, że nie mieliśmy na początku swojej siedziby, też nas właśnie zmotywowało do tego, ażeby w jakiś sposób wybadać pole kultury i współdziałania w obszarze kultury. Wiemy, jakie mamy możliwości, jakie mamy ograniczenia, wiemy, na co sobie możemy pozwolić, gdzie będą trudności. Więc te 2 lata były takie bardzo mocno testowe. A z drugiej strony...
1: Miałaś ten luksus. Luksus i pewnie też duży stres i duże wyzwanie budowania od podstaw. Bo często trafiamy w jakieś miejsce no i widzimy, że wiele rzeczy nie działa tak, jak powinno. A tu? Czy łatwo zbudować ideał, czy właśnie nie?
18: Bo oczywiście, że jest bardzo trudno, bo oczywiście i w zespole, małym zespole, nas jest na chwilę obecną 10 osób i w takim małym zespole oczywiście kontakt jest bardzo bezpośredni. To nie jest tak, że musimy

0: 4-krotnie w zasadzie powiększamy swoją powierzchnię działania, więc to da nam możliwość rozwoju i zespołu, co jest jednak potrzebne, bo działając i w Białymstoku, i poza Białymstokiem, potrzebujemy osób takich, które sprawdzają się w działaniu, które merytorycznie są już mocno zbudowane, ażeby były realnymi partnerami dla współpracy z innymi podmiotami, jednostkami, organizacjami. Więc w tej działalności merytorycznej to jest rzeczywiście zespół niewystarczający, więc bardzo mocno się cieszymy. A poza tym jako centrum dotychczas nie mieliśmy też takiej przynajmniej minimalnej przestrzeni na to, żebyśmy się mogli we własnej siedzibie spotkać w ramach jakiegoś spotkania, prezentacji, małej wystawy. I to bardzo jest pomocne w takiej codziennej działalności, kiedy wiesz, że masz przestrzeń, którą możesz zaaranżować na własne potrzeby, a nie za każdym razem szukać u partnera wolnego terminu. To rzeczywiście czasami deprymuje. Ale tak, jest to dla nas ta pozytywna perspektywa. Chociaż oczywiście dalej partnerstwa będą podstawą naszego działania i w Białymstoku no, nie zagramy w swojej siedzibie spektaklu teatralnego, a ten rynek teatralny na przykład białoruski jest w takim też dużym tempie rozwoju, bo też sporo osób przyjechało, które po prostu mają ze sobą background bycia całe życie aktorem. Trudno jest po prostu przyjechać do Polski i zmienić w 100% zawód, kiedy całe życie poświęciło się na wykształcenie i na pracę na scenie teatralnej. I odcięcie się od tego po prostu może być jakimś dramatycznym po prostu momentem w życiu. Dlatego białoruscy aktorzy często i z tego słynnego teatru Kupały, który był nadrzędnym teatrem narodowym w Mińsku, i aktorzy, którzy mieli też ze sobą inne doświadczenia. Jest bardzo dużo grup teatralnych, które produkują stale spektakle i chciałoby się też po prostu je pokazywać, bo opowiadają w interesujący inny sposób często niż to, co znamy z naszych scen teatralnych. Oczywiście też często w teatrze pracują ze swoimi dramatami, które przeżyli w rodzinnym kraju i opowiadają też o dramatach tej zmiany, która ich dotknęła. Ale na przykład ostatnio można było usłyszeć o naszym centrum w kontekście spektaklu Bieżyńcy 1915. Warto o tym wspomnieć, bo to z kolei artyści białoruscy, przede wszystkim białoruscy, którzy sami są w tymże bieżeństwie, tak? Czyli sami są w migracji, a opowiadają o bieżeństwie sprzed ponad 110 lat. I zbudowanie spektaklu na podstawie książki Anety Premaki, która jest po prostu wielkim tomem, wielką opowieścią o tym dramacie ludzkim sprzed ponad wieku, oni w skondensowanej godzinnej formie opowiadają, a jednocześnie spektakl ma dodatkowo jeszcze jedną warstwę, tak? Bo o tym bieżeństwie, przymusowym uchodźstwie opowiadają ludzie, którzy sami są w przymusowym uchodźstwie. Więc ten ładunek emocjonalny tego spektaklu jest po prostu gigantyczny. I myślę, że takie projekty też w nas w jakiś sposób motywują do szukania tematów, do szukania ciekawych inicjatyw, które możemy jako centrum też wspierać. Zresztą sami, mimo tego, że nie mamy ani sceny, ani nie mamy zaplecza, w biegu roku zrealizowaliśmy premierę teatralną skierowaną do młodego widza w zasadzie, ale to też wiąże się ze stuleciem ówczesnym urodzin wspomnianego już przeze mnie poety Wiktora Szweda. Ale spektakl zbudowany trochę na biografii, a trochę na jego tekstach. Opowiadany współczesnym językiem, bo piosenki są często tam rapowane przez młodych aktorów. Występują dzieci, które grają też na instrumentach. On jest bardzo muzyczny ten spektakl, tak? Bardzo dużo środków i lalki, bo Asia Troc, która odpowiadała i za scenariusz, i za reżyserię tego spektaklu, która na co dzień pracuje w Teatrze Czrewo i też zajmuje się tym gruntem języka i białoruskiego, i gwarowego. Zrobiła fenomenalną pracę z dziećmi, z aktorami. I myślę właśnie, że to jest taki przykład tego, że nawet jeżeli nie mamy dostatecznych przestrzeni, nawet jeżeli nie mamy dostatecznych narzędzi, to jeśli się chce, to można. I myślę, że to są nasze główne wyzwania. Mimo różnych braków, szukanie takich przestrzeni, w których można realizować świetne projekty. Stale pracujemy w terenie. Pracujemy ze szkołami, co jest dla nas bardzo ważne. Czyli proponujemy różne formy spotkania z kulturą białoruską dla uczniów, którzy się uczą języka białoruskiego w szkołach na Białostoczyźnie, ale nie tylko. Jakby często dotyczy to po prostu szkół, w których się uczą dzieciaki i chodzą na białoruski, ale też poznają i różne techniki tylko dzielnicze. I mieliśmy warsztaty na przykład w szkole podstawowej nr 3 w Bielsku. Tam dla starszych grup były też warsztaty dziennikarskie, więc bardzo różne formy proponujemy szkołom. Pokazujemy, że można na różne sposoby też pracować, dawać młodzieży też wyobrażenie o kulturze na różne inne sposoby niż codzienna praca w szkole.
1: To była Ilona Karpiuk, wicedyrektor Centrum Kultury Białoruskiej w Białymstoku.
2: Sportowy Białystok.
1: W Białymstoku rozpoczyna się sezon turystyczny, ale także sezon sportowy. Przed nami liczne biegi oraz inne imprezy, na przykład na stadionie lekkoatletycznym w Zwierzyńcu. Co jest w najbliższym czasie planowane, opowiedział nam kierownik stadionu Rafał Gosk.
3: W tym roku, jak zwykle, organizujemy kilkanaście różnorodnych imprez sportowych, które przyciągają zarówno uczestników aktywnych, jak też kibiców. Dzięki temu, myślę, każdy może znaleźć coś dla siebie. Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rokrocznie organizuje około 15 różnych imprez. Ja pozwolę sobie wymienić takich kilka głównych. I właśnie 31 maja czeka nas meeting gwiazd na Rynku Kościuszki. To już jest 8 edycja tej imprezy. Odbywa się na Rynku Kościuszki, gdzie budujemy specjalne miasteczko, z trybunami na 1100

0: osób. Myślę, że większość naszych słuchaczy doskonale już tą imprezę zna. Wpisała się już ona jakoś w koloryt tego rynku Kościuszki. Cieszy się olbrzymim zainteresowaniem. Oczywiście, o ile aura na to pozwala. Mamy 3 konkurencje. Pchnięcie kulą kobiet i mężczyzn, skok o tyczce mężczyzn oraz skok z wyż kobiet i mężczyzn. I to będzie taki doskonały, myślę, przedsmak tego, co czeka nas w lipcu, ponieważ będziemy mieli świetnych sportowców, tyle, że z całego świata, w 3 konkurencjach, więc jak ktoś chce poczuć klimat tego, co czeka nas w lipcu, serdecznie zapraszam. 31 maja, godzina 16:30, rynek Kościuszki. I wkrótce Plum Equiden, sztafeta maratońska, też taka impreza, która co roku odbywa się już właśnie na wspomnianym stadionie lekkoatletycznym, czyli nie tylko zawodowcy, ale też stadion chętnie przyjmuje biegaczy amatorów. 13-14 czerwca i tak jak zwykle Plum Equiden Mini, to w sobotę 13 czerwca, 4-osobowe drużyny, natomiast 14 czerwca sztafeta maratońska 6-osobowa oraz kilka lat temu wprowadzona sztafeta 4-osobowa po 5 km. Zawody cieszą się olbrzymią popularnością. Wystarczy wspomnieć, że w zawodach dziecięcych w ubiegłym roku startowało 350 4-osobowych ekip, czyli ponad 1200 dzieciaków jednego dnia biegały na tym stadionie. 24-26 lipca to już wspomniane Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce. 16 sierpnia już od 2015 roku organizujemy Elemental Triseries. To są Mistrzostwa Polski w triatlonie na różnych dystansach, czyli 16 sierpnia Ośrodek Sportu Wodnej do Ilidy. Myślę, taka jedna z naszych szlagierowych też imprez, to już będzie 25. edycja świąteczny nocny maraton pływacki na pływalni sportowej. 5 grudnia drużynowe zawody, które od lat właśnie w grudniu się odbywają, trwają 8 godzin od 22 do 6 rano, podczas których 12 ekip płynie, kto przepłynie najdłuższy dystans. Tutaj warto wspomnieć, że w zeszłym roku te 12 ekip przepłynęło 336 km. No i na koniec jeszcze wspomnę o takiej naszej imprezie, która to już 18 rok, Białostocka Liga Sportu, całoroczna inicjatywa, która umożliwia amatorskim drużynom regularną rywalizację. Piłka nożna, siatkówka, koszykówka i tenis stołowy, 7 dni w tygodniu, właściwie cały rok bez przerwy. Takie ligi się odbywają. Warto zajrzeć na naszą stronę blsbialystok.pl, gdzie są wszystkie informacje, zapisy, jak do tej imprezy się zapisać i w jakich dyscyplinach można uczestniczyć.
1: Czy w tym roku jeszcze można się zapisać, czy już za późno?
0: Do Białostockiej Ligi Sportu można. Zapisy trwają cyklicznie. Jedna liga się kończy, druga się zaczyna, dlatego odesłałem do strony. Tam zawsze są aktualne informacje, kiedy dana liga się kończy i kiedy jest czas na to, żeby zapisać się do którejś z drużyn, czy też założyć własną i zapisać się do ligi.
1: To jest piękna motywacja na wiosnę. Założyć drużynę, na przykład piłkarską.
0: Tak jest. Na przykład piłkarską. Wiele nie trzeba. Tutaj trzeba po prostu kilku pasjonatów, amatorów, zawiązać drużynę, zapisać się u nas i startować w zawodach.
1: I można w ten sposób zacząć przygodę, kto wie, czy nie ze sportem, no może zawodowym, to przesadzam, ale...
0: No nie jest to przesada, ponieważ z naszej Białostockiej Ligi Sportu często zawodnicy trafiają też do tych lig, powiedzmy już, no może nie zawodowych, ale zrzeszanych przez związki. Czy to w siatkówce, czy to w piłce nożnej. To jest taka wymienność. Troszeczkę ludzie pograją tam, wracają do nas, z kolei też zaczynają u nas, później trafiają na te boiska już, powiedzmy, zawodowe.
1: To wszystko, co pan opowiedział, to jest naprawdę dowód na to, że w Białymstoku, jeżeli ma się chociaż trochę pasji i chęci do tego, żeby się ruszać, nie można się nudzić.
0: Nie można się nudzić. Myślę, że tutaj najlepiej pokaże nam to liczba. W ubiegłym roku w naszych wszystkich imprezach czynnie wzięło udział około 8 tysięcy zawodników. Widać, że białostoczanie chętnie idą w stronę sportu.
1: I to tyle w tej godzinie programu. Julii tak żywa. Dzięki.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.

0: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz. Reklama.
5: Radio Złote Przeboje Was wita 10 maja. Minęła godzina 8. Zapraszamy na wiadomości.
6: Obrońcy praw zwierząt protestowali przeciwko polowaniom. Peter Modzior podziękował swoim wyborcom, którzy przyszli przed parlament w Budapeszcie. Jutro uczniowie w całej Polsce rozpoczną egzamin ósmoklasisty. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Obrońcy zwierząt protestowali przeciwko polowaniom. W wielu miastach Polski demonstrowali pod hasłem "Mamy dość, stop cierpieniu zwierząt". Domagali się zmian w prawie łowieckim, m.in. zakazu polowań komercyjnych, nęcenia zwierząt jedzeniem czy polowania z pojazdów. W Łodzi na Piotrkowskiej aktywistów wsparły znane osobistości. Aktorki Magdalena Popławska i Maja Ostaszewska oraz piosenkarz Krzysztof Skiba. Mówi Magdalena Gałkiewicz z Łódzkich Zielonych.
7: My naszą ustawą zamykamy biura polowań, zamykamy w ogóle możliwość prowadzenia tego typu działalności. Przeciwnej działalności, która jest nieetyczna.
6: Organizatorzy muszą zebrać 100 tysięcy podpisów, by wprowadzić projekt do Sejmu. Wczorajsza data protestów była nieprzypadkowa. Zbiegła się z urodzinami tragicznie zmarłego posła Łukasza Litewki, znanego z walki o prawa zwierząt. Peter Modzior podziękował tysiącom zwolenników przed siedzibą parlamentu w Budapeszcie. Ucząc o węgierskich wyborach, napiszą w podręcznikach historii, że światło zwycięża ciemność, powiedział nowy premier Węgier. To wy pokazaliście, że nie ma się czego bać. Za to wam dziękuję, dodał. Wirus na kolejnym wycieczkowcu, tym razem na pokładzie amerykańskiego statku Caribbean Princess. 115 osób zostało zarażonych norowirusem. Cierpi na objawy gastryczne. Norowirus jest często spotykany, powoduje takie objawy jak wymioty i biegunkę. Potocznie w Polsce mówi się na to jelitówka albo grypa żołądkowa. Nie należy tego mylić z hantawirusem, którym zaraziła się grupa pasażerów wycieczkowca Hondius płynącego na Teneryfę. Jutro uczniowie w całej Polsce rozpoczną egzamin ósmoklasisty. Spytaliśmy niektórych, jak się czują.
8: Przygotowujemy się praktycznie cały czas w szkole i poza szkołą. Każdy ma jakieś zajęcie dodatkowe, uczy się tak jak może, ale już odpuszczamy, żeby po prostu było spokojnie na egzaminie, żeby nikt się nie stresował.
9: Wiadomo, pod koniec już te ostatnie 2-3 miesiące jest najbardziej nauczyciele się przykładają do tego i największy jest wtedy nacisk na te egzaminy. No większość osób wiadomo ma jakieś korepetycje albo korzystają z repetytoriów różnych.
6: Wyniki testu 3 lipca będą się liczyć przy rekrutacjach do szkół średnich.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
5: Ale przyjemna niedziela w dzień. Do 13 stopni w Białymstoku, do 17 w Lublinie, do 19 w Rzeszowie, Łodzi, Warszawie, ale do 20 w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Bydgoszczy, Zielonej Górze. Wszędzie sporo słońca. Ale to przyjemny dzień będzie ze słonecznymi spacerami i pewnie lodami. Przyjemnie także u nas, bo dziś po 12 debiutuje nowy program z Beatą Kozidrak w roli głównej.
11: Radio Złote Przeboje.
5: Ale o tym wszystkim za chwilę. Kacper Sosnowski, witam pięknie i gram Michaela Jacksona.

0: Budka Suflera w Radiu Złote Przeboje. A my już odliczamy do dość ważnego i przyjemnego wydarzenia, bo dziś w południe, czyli za 3 godziny 50 minut mniej więcej, zadebiutuje nowy majowy program Niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje. Dwie godziny z artystką i jej historiami o balecie na przykład, bo to była baletnica.
1: Kochałam balet. No w ogóle nawet nie śniłam o śpiewaniu. Moje rodzeństwo śpiewało, a ja się interesowałam baletem.
0: I trzeba było posłużyć się fortelem, żeby na zajęcia baletowe się zapisać. Od południa na naszej antenie takie perełki.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Marzysz o pięknym ogrodzie lub balkonie pełnym kwiatów? Odwiedź największe targi ogrodnictwa na Andersa w dniach 30-31 maja. To okazja do zakupu sadzonych kwiatów i drzewek w atrakcyjnych cenach. Niedzielę 31 maja, atrakcje z okazji Dnia Dziecka. Giełda na Andersa. Zapraszamy.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: 8.29, Iron Cara w Radiu Złote Przeboje, a teraz...
1: Złota Piątka.
0: Dziś w Złotej Piątce niemieccy artyści i przeboje za naszej zachodniej granicy. Od razu zaznaczam, spora część niemieckich artystów zrobiła wielką karierę międzynarodową, również dlatego, że śpiewała po angielsku. I tak było z grupą Scorpions, uformowaną w 65 roku w Hanowerze. Oni swój pierwszy album wydali w całości po angielsku, choć wtedy kupowano go jeszcze właściwie tylko w ich ojczyźnie i w Szwajcarii. Ale potem było już lepiej, a zespół znany z rockowych czy wręcz heavy metalowych brzmień miał też nosa do pięknych ballad. Z płyty Crazy World, z której pochodziło bardzo dobrze znane Wind of Change, pochodziło także Send Me an Angel. No to wstajemy sobie dzisiaj ze aniołami.

0: panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
1: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
3: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Reklama.
7: Dzień dobry, weekend.
8: Dzień dobry.
7: To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.

Shaking Stevens w Radiu Złote Przeboje, kwadrans i będzie dziewiąta. Trwają matury, prawda? No tak, dla maturzystów, dla ich rodziców to jest wyzwanie, to jest stres. Ale tak proszę sobie pomyśleć, bo to już chyba 200 któryś rocznik zdaje maturę obecnie, bo one w Polsce, takie podobne do tej, która obecnie, to tak od 1811-1812 roku, to wtedy jeszcze księstwo warszawskie było. I kiedyś, uwaga, trzeba było zdawać z łaciny, greki i kultury antycznej, także teraz naprawdę nie ma na co narzekać. Na szczęście nikt nigdy nie wymyślił, aby matury odbywały się w weekendy. Także dzisiaj wszyscy odpoczywają. Wyjątkowo zimny maj, a dzisiaj akurat wyjątkowo ciepła niedziela się zapowiada. Emanam w głośnikach.

0: Radio Złote Przeboje gra dla Was w niedzielę 10 maja. 9 minęła, zapraszamy na wiadomości.
1: Władimir Putin ogłosił, że wojna z Ukrainą zbliża się do końca. Prokuratura bada tragiczny wypadek na skuterze wodnym, zginął 18-latek. Pogoda dziś sprzyja spacerom, w stolicy będzie piknik z olimpijczykami. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przywódca Rosji Władimir Putin oświadczył, że sądzi, iż konflikt z Ukrainą zbliża się do końca. Nie zaprzeczył, że mógłby negocjować w tej sprawie z państwami europejskimi. Dodał, że negocjatorem powinien być wtedy były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder. Ewentualne spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim byłoby możliwe tylko po uzgodnieniu trwałego porozumienia pokojowego. Financial Times napisał w czwartek, cytując szefa Rady Europejskiej Antonio Costa, że Unia Europejska przygotowuje się na ewentualne rozmowy pokojowe z Putinem, a prezydent Zełenski zaaprobował ten plan. Prokuratura bada przyczyny tragicznego wypadku na skuterze wodnym. W czasie Mistrzostw Polski na Wiśle w Płocku zginął 18-latek. Doszło do kraksy z innym zawodnikiem. Drugi z uczestników wypadku nie odniósł poważnych obrażeń. Śledztwo toczy się też w sprawie pożaru Puszczy Solskiej na Roztoczu. Spłonęło 300 hektarów lasu, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec.
2: Przede wszystkim przedmiotem tego śledztwa będzie próba ustalenia przyczyn tego zdarzenia, w tym także ustalenia lub wykluczenia, czy mogło to być wynikiem działań osób trzecich i czy takie działania miały charakter umyślny lub nie.
1: Straż pożarna dogasza pożar na Roztoczu. Wciąż mogą się kryć zarzewia ognia, które strażacy starannie neutralizują. Mieszkańcy Warszawy i turyści w stolicy mogą dziś spotkać gwiazdy sportu. W Parku Górczewska odbędzie się międzypokoleniowe spotkanie. Przyjdą medaliści olimpijscy.
3: Piknik aktywności z olimpijczykami będzie Robert Korzeniowski, czyli czterokrotny złoty medalista olimpijski. Będę ja, czyli Agnieszka Kobus z Zawojska. W swoim życiu zdobyłam 2 medale olimpijskie, ale będzie Ola Jarecka, czyli medalistka z Paryża. Krzysiek Kosedowski, który jest znany nie tylko ze sportu, ale wiadomo, że też z telewizji.
1: Mówi Agnieszka Kobus z Zawojska. Ponadto pojawi się Władimir Semiruni, a więc wicemistrz olimpijski w łyżwiarstwie szybkim z tegorocznych zimowych igrzysk w Mediolanie i Cortinie. W programie atrakcje sportowe prowadzone przez medalistów, na przykład marsz rekreacyjny z Robertem Korzeniowskim. Piknik w Parku Górczewska w Warszawie od 10 do 14.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
0: Najchłodniej dziś na Podlasie, ale tam i tak 14 stopni, 18 w Lubelskiem, w Świętokrzyskiem i na Podkarpaciu. Tyle też w zachodniopomorskiem, a 20 stopni wszędzie indziej, od Dolnego Śląska przez centrum, aż po Pomorze. I słońce wszędzie. Słońce, słońce, a Złota Piątka dziś z największymi artystami z Niemiec będzie także o tym, dlaczego czasem plastikowe butelki nie chcą być przyjęte przez butelkowe automaty.
5: Zaprasza Kacper Sosnowski.
0: A na początek czerwone gitary. Wiecie, o czym to piosenka? O tym, czego dziś nie będzie. No to wszystko zaraz stanie się jasne.

Phil Collins w Radiu Złote Przeboje w niedzielny poranek. Perkusista, wokalista, kompozytor, ojciec pięciorga dzieci i chociaż od kilku lat już na muzycznej emeryturze. To jeden z jego synów właśnie wrzucił fotografię z tatą. Ten syn, Matthew Collins, jest piłkarzem Austrii Salzburg. Niedawno się tam przeniósł, a tata synowi mocno kibicuje. No i fani Collinsa seniora, który od dekady ma problemy ze zdrowiem, się cieszą, bo ten na wspólnej fotografii z synem wygląda bardzo pogodnie i dobrze. Swoją drogą niedaleko pada jabłko od jabłoni, prawda? Tata grał, to i syn gra. A kto będzie wchodził w szczegóły, że tam perkusja, a tu piłka nożna? Inny syn Collinsa jest za to perkusistą, więc już tych perkusistów pewnie starczy. September, już teraz. 10 po 9.

0: Złota Piątka.
1: No właśnie, a dziś w ramach Złotych Piątek niemieckie przeboje niemieckich zespołów. No to będzie Modern Talking, zespół jak najbardziej niemiecki, powstały w 83 roku w Berlinie Zachodnim, ale od początku kariery panowie Dieter Bohlen, producent, i Thomas Anders, piosenkarz, publikowali swe nagrania po angielsku, by odnieść komercyjny sukces poza Niemcami. Co prawda próbowali na początku w studiu wersji niemieckich, ale jak ich posłuchali, to uznali, że nie, że to jednak nie to, że to jednak nie brzmi. Ja nie wiem, czy próbowali po polsku, w razie czego. Ale jakby próbowali, to też mogli chyba szybko uznać, że to nie ta droga, prawda? To tradycyjnie po angielsku. Brother Louie, Louie, Louie.

0: Autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
4: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
5: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku.
6: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
7: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
0: Reklama.
2: Dzień dobry, weekend.
0: Dzień dobry.
2: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.

i zgarnął 403 zł. To dziś o problemach ze zwracaniem w butelkomatach, bo czasem automat po prostu nie przyjmuje tych butelek. No i wtedy być może jest tak, że na przykład etykieta jest albo kod zagniecony i zagniecona, albo butelka jest uszkodzona, albo nie ma nakrętki. I teraz sieci sklepów coraz mocniej informują, żeby nakrętek nie ściągać z butelek, bo wtedy też te butelkomaty się różnie zachowują. No to pomogłem w razie czego. Desiree, live już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: bardzo energetycznie. Simply Red w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę 10 wiadomości, a w nich sportowy wątek o tym, kto będzie piłkarskim mistrzem Polski w Ekstraklasie. No i bardzo proszę, jako się rzekło, już jest 10, no to zapraszamy na wiadomości.
1: Statek Hondius z zakażonymi hantawirusem przybył już na Teneryfę. Zwolennicy nowego premiera Węgier świętowali przejęcie władzy, a Lech Poznań już blisko świętowania Mistrzostwa Polski, bo Górnik przegrał wczoraj z Zagłębiem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wycieczkowiec Hondius przybył już na Teneryfę. Na statku zmarły 3 osoby w wyniku zarażenia tzw. hantawirusem. Pasażerowie mieli być ewakuowani i odesłani do swoich krajów. Akcja została dobrze przygotowana. Pasażerowie będą mieli kontakt tylko ze służbami, zapewnia hiszpańska minister zdrowia Monika García Gómez.
2: Ani bagaż, ani ciało zmarłego nie zostaną wyładowane na Wyspach Kanaryjskich. Pozostaną one na pokładzie wraz z częścią załogi. Następnie statek popłynie do Holandii, gdzie zostanie przeprowadzona pełna dezynfekcja i utylizacja pozostałych materiałów.
1: Wycieczkowiec wypłynął z Argentyny. Węgry mają nowego premiera. Zwolennicy Petera Modziora świętowali w Budapeszcie zakończenie 16 lat rządów Viktora Orbana. Wiele tysięcy ludzi zgromadziło się przed parlamentem w czasie zaprzysiężenia nowego gabinetu.
3: Myślę, że świeża krew to duża zmiana, której od dawna nie było. Wszyscy zaczęli mieć choć trochę nadziei, że da się inaczej. Najważniejszą rzeczą w Peterze Modziorze jest to, że obiecał ludzkie Węgry oparte na rządach prawa, czego teraz najbardziej potrzebujemy. Myślę, że ważne jest, że podkreśla, że w kraju powinno nastąpić pojednanie i że raz na zawsze powinniśmy położyć kres temu, że można coś zrobić ludziom i nie ponieść konsekwencji.
1: W pierwszą wizytę nowy premier Węgier ma się udać do Polski. Odnaleziono ciała kolejnych 2 ofiar erupcji wulkanu w Indonezji. Przypomnijmy, w piątek doszło do niespodziewanej eksplozji wulkanu Dukono na wyspie Halmahera. Świadkowie mówią, że był to potężny huk i słup popiołu wysoki na 10 kilometrów. Zginęły 3 osoby. Erupcja trwa, ale już na mniejszą skalę, a obszar wokół krateru jest pokryty pyłem wulkanicznym. Sport. Lech Poznań już o krok od Mistrzostwa Polski. Wystarczy, że wygra jeden z 2 ostatnich meczów. To dlatego, że wczoraj Górnik Zabrze przegrał na swoim stadionie z Zagłębiem Lubin 0-2. W innych meczach jeszcze Jagiellonia wygrała z Pogonią 3-2, a Widzew z Lechią 3-1.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
0: Po południu 19 stopni dziś na południu, czyli nad morzem. 19 też w Warszawie, Łodzi, ale już 20 w Krakowie, Katowicach, Częstochowie, Wrocławiu, Zielonej Górze, Poznaniu. Wszędzie sporo słońca, ale najwięcej w centrum kraju i w górach. Nic, tylko się opalać i słuchać Radia Złotej Przeboje. A w tej godzinie Kazik Staszewski trochę pożartuje, a w Złotej Piątce najwięksi niemieccy artyści.
5: Radio Złote Przeboje.
0: Jestem także ja.
6: Zaprasza Kacper Sosnowski.
0: I Tina Turner też zapraszam.

Liquid o narkotik w radiu Złote Przeboje. Mówiliśmy wczoraj, że po 4 latach Wisła Kraków awansowała do Ekstraklasy. No to teraz muzyczna część tego zdarzenia, bo okazuje się, że po wygranej krakowscy piłkarze w szatni słuchali... Nie, wcale nie słuchali tego, a ani nawet tego. Nie słuchajcie, oni w szatni słuchali po polsku... Zawsze tam, gdzie ty, grupy Lady Punk. Ta piosenka w ogóle wyrasta na iście sportowy numer, bo po meczach kadry na Stadionie Narodowym też jest zwykle odtwarzana. Ciekaw jestem, czy to dlatego, że wpada w ucho, czy wszyscy znają słowa, czy dlatego, że Janusz Panasewicz lubił piłkę nożną.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
5: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie. Albo wcale.
0: Reklama.
6: To jest Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: pasito patra. Ricky Martin w Radiu Złote Przeboje, a teraz...
1: Złota Piątka.
0: To będzie Kraftwerk The Model, właśnie Das Model, bo taki był tytuł tej piosenki z 78 roku, kiedy ją wydali. Utwór był eksperymentem, bo zespół do tej pory to miał takie długie piosenki, czasem jak z filmu, a tutaj bardzo popowy hit wyszedł. Na początku zespół nagrywał wyłącznie w języku niemieckim, ale od 77 roku i właśnie od tego nagrania Das Model nagrywał już w dwóch językach. W niemieckiej wersji przeboju Das Model słychać kelnera z ulubionej dyskoteki zespołu. Zresztą ta niemieckojęzyczna wersja też bardzo ciekawa. No właśnie, ale to dzięki tej angielskiej zespół zdobył międzynarodową sławę. I po 3 latach wskoczył na czołowe lokaty europejskich list przebojów. Właśnie dzięki temu, że zaśpiewał po angielsku. No to posłuchajmy sobie po angielsku. Kraftwerk, The Model.

0: Nie zaczął się.
1: Melatonina Lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
4: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
5: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
8: masz. Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
9: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
10: Jeszcze nie śpisz?
11: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
10: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
11: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
12: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Reklama.
14: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

0: Kult w Radiu Złote Przeboje, a teraz Kazik ma taki mały żart i ma dla nas...
1: tą słynną i prastarą pieśń z porodówki, kiedy do oczekującego w napięciu ojca podchodzi...

Czyli... No właśnie, no to taki żart od Kazika, który jak widać ma się bardzo dobrze. I bardzo dobrze, że humor się go trzyma. Teraz zawsze jak będę słyszał Pet Shop Boys, It's a Sin, to będzie mi się kojarzyło. To jest syn, a to jest Kim White.

0: Kto by chciał samotnym być? Z nami nie jesteście samotni. Tu Radio Złote Przeboje w niedzielę. Kilka minut i będzie godzina 11. Dżem kończy, a w naszych wiadomościach dobre doniesienia dotyczące cen benzyny w najbliższym czasie.
1: Radio Złote Przeboje. Reklama.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2000

0: Andzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
1: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku.
2: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
3: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
4: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan.

0: Benkrem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Reklama.
1: Tu Radio Złote Przeboje. W niedzielę zbliża się godzina 11. Zapraszamy na najnowsze doniesienia z Polski i zagranicy.
2: Benzyna może być w przyszłym tygodniu tańsza nawet o 30 groszy. Rosja i Ukraina wzajemnie oskarżają się o łamanie zawieszenia broni. Wieczorem El Clasico wyjątkowe. Barsa może zostać w tym meczu mistrzem Hiszpanii. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jest szansa na obniżki cen paliw w nadchodzącym tygodniu. Zdaniem ekspertów ceny benzyny i diesla spadną o 25 do 30 groszy za litr. Stanieje też autogaz o około 10 groszy, mówi analityczka rynku paliw z biura Reflex Urszula Cieślak.
3: To będzie oznaczało, że benzyna Euro Super 95 powinna spadać w okolice 6,15-6,17 groszy za litr. Olej napędowy do poziomu poniżej 7 zł. Możliwe poziomy to około 6,96-6,95 za litr.
2: Na razie według cen maksymalnych 95 kosztuje 6,35, a olej napędowy 7,3 to maksymalne stawki. Rosja i Ukraina oskarżyły się wzajemnie o naruszanie trzydniowego rozejmu. Według Kijowa rosyjskie drony w obwodach Dniepropetrowskim i Zaporoskim zabiły 2 osoby. Moskwa podaje, że Ukraińcy atakowali w czasie rozejmu rosyjskich żołnierzy dronami. Na Kubie brakuje 90% leków i środków medycznych, podają niezależne media. Powodem jest pogłębiający się kryzys gospodarczy na wyspie. Lokalni dziennikarze piszą, że aktualnie Kubańczycy nabywają praktycznie wszystkie leki i artykuły medyczne na czarnym rynku. W piątek amerykański sekretarz stanu Marco Rubio stwierdził, że USA zaproponowały Kubie pomoc $100 milionów pod warunkiem dystrybucji tej pomocy przez niezależne instytucje, ale Hawana to odrzuciła. 8 tysięcy ludzi pobiegnie dziś ulicami Poznania. To charytatywny bieg Wings for Life World Run. Całkowity dochód przeznaczony jest na rozwój badań nad uszkodzeniami rdzenia kręgowego. Trasa będzie przebiegać m.in. przez centrum miasta, start o 13:00, a w związku z tym już od rana należy liczyć się z utrudnieniami w komunikacji miejskiej. To będzie wyjątkowe El Clasico. Barcelona na Camp Nou podejmie dziś Real Madryt, jeśli wygra, obroni mistrzostwo Hiszpanii, mówi trener Barsy Hansi Flick. Oczywiście to nie jest zwykły mecz, jest wyjątkowy, także dla mnie. Liczy się tytuł mistrzowski, drugi z rzędu, to nasz główny cel. Mecz na Camp Nou o 21:00.
0: Radio Złote Przeboje, tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda na weekend.
4: Piękna niedziela, od 14 stopni w Białymstoku przez 18 w Kielcach, 19 w Łodzi, 20 w Bydgoszczy i we Wrocławiu. I w Zabrzu też tyle. Spacery wskazane, bo piękne słońce wszędzie, witamina D będzie się wytwarzać.
0: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych, CarBazar.pl.
4: Kacper Sosnowski, witam pięknie. W tej godzinie Złota Piątka wreszcie będzie po niemiecku, bo dzisiaj niemieccy artyści w Złotej Piątce goszczą. Będzie także o tym, jaka pogoda w nadchodzącym tygodniu nas czeka. Radio Złote Przeboje. I to będą dobre informacje. A na razie zespół The Stranglers. O słońcu nagranie. Idealne na tę niedzielę.

Fiction Factory w Radiu Złote Przeboje. A teraz tradycyjnie sprawdzimy, jaka pogoda czeka nas w najbliższym roboczym tygodniu. Jutro wszędzie jeszcze ciepło, nawet 20 kilka stopni, ale już w całej Polsce deszcz. I bardzo dobrze, niech trochę popada. Przyroda musi odżyć. Wtorek, środa chłodniejsze, też z chmurami, natomiast końcówka tygodnia to powrót do 20 stopni i słońca na niebie. I taki słoneczny będzie też następny weekend. I tak można żyć. Edyta Górniak, jestem kobietą.

0: autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś.
1: Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już dziś.
0: Autopromocja.
1: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

0: Piękna ballada Beverly Craven w Radiu Złote Przeboje. A teraz
1: Złota Piątka.
0: Dziś z niemieckimi artystami WRFN Bonnie M. Powstało w 76 roku z inicjatywy niemieckiego producenta Franka Fariana. To też był człowiek odpowiedzialny potem za Milli Vanilli, La Bouche. A Bonnie M. to był zespół od początku śpiewający po angielsku oczywiście. Było to łatwiej, bo skład zespołu dość międzynarodowy, brytyjsko-holenderski. Zdarzało się, że Bonnie M. nagrywało piosenki z niemieckimi akcentami lub wersje świąteczne kolęd, gdzie niemiecki też było słychać. No ale jeżeli chodzi o te dyskotekowe hity, to wszyscy kojarzą najbardziej o takie Bonnie M. właśnie.

0: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Keno kręci nas już 18 lat.
7: A my się rozkręcamy.
6: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
8: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
9: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
8: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
7: Ale to kręci.
6: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan, oliwa z oliwek Virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Reklama. Tylko w radiu Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Na w Radiu Złote Przeboje, a teraz
1: Złota Piątka.
0: Dziś w niej najlepsi niemieccy artyści. Do tej pory było tak, że wszystkie ich piosenki były po angielsku, bo oni po prostu po angielsku nagrywali, żeby był międzynarodowy sukces. Ale była Nena, która ze swym największym hitem o 99 balonach sukces odniosła w oryginale. Choć po nagraniu niemieckiej wersji tego przeboju powstała też angielska i brzmiała całkiem nieźle. I tu pewne zdziwienie, bo większość stacji radiowych na świecie i tak grała niemiecką wersję tej piosenki, która wspięła się nawet na drugie miejsce amerykańskiej listy przebojów. No gratulujemy.

Największe złote przeboje lat 80. i 90. No i wspomnienia z tych czasów naszej gwiazdy Beaty Kozidrak. To wszystko powróci już po godzinie 13, ale najpierw już za kilka minut zaproszę Was na wiadomości radia Złote Przeboje.

0: Jest godzina 13 w niedzielę, 10 maja. Przed nami, jak zawsze, o pełnej godzinie wiadomości radia Złote Przeboje.
1: Jarosław Kaczyński mówi o grupach w Polsce, które przygotowywały zamach smoleński. Zaczęła się akcja ewakuacji statku wycieczkowego na Teneryfie. Iga Świątek zagra o 1/8 turnieju tenisowego w Rzymie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jarosław Kaczyński powtórzył dziś, że 16 lat temu doszło do zamachu w Smoleńsku na prezydenta Polski. Znaczna część naszego społeczeństwa nie chce przyjmować do wiadomości prawdy, mówił publicznie podczas miesięcznicy śmierci Lecha Kaczyńskiego. To twarda, nieprzyjemna prawda o zamachu, którego dopuścił się Władimir Putin i jego współpracownicy, także ci, którzy są w Polsce, mówi Jarosław Kaczyński. Statek Hondius przybył już na Teneryfę. Pasażerowie zostaną odesłani samolotami do swoich krajów. Na wycieczkowcu potwierdzono zakażenie groźnym hantawirusem. 3 osoby zmarły. Potwierdzono 8 zakażeń. Mieszkańców Teneryfy uspokaja szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Ghebreyesus.
2: Ta choroba to nie COVID i wielokrotnie powtarzaliśmy to jako WHO. Oczywiście jest jeszcze jedna kwestia, na którą chcę zwrócić uwagę w moim przesłaniu do mieszkańców Teneryfy. Ryzyko dla ludności, dla lokalnej społeczności jest niskie.
1: Statek po opuszczeniu go przez pasażerów z 30 zdrowymi członkami załogi na pokładzie, w tym kapitanem, Polakiem Janem Dobrogowskim, popłynie do Holandii i zostanie tam poddany dezynfekcji. Z kolei statek towarowy został trafiony niezidentyfikowanym pociskiem niedaleko Kataru. Uderzenie pociskiem wywołało niewielki pożar, który został ugaszony. Kapitan statku nie poinformował o ofiarach ani możliwym wpływie na środowisko. Irańska Gwardia Rewolucyjna ostatnio zagroziła atakiem na wrogie, jak to ujęła, statki w tym regionie. Iga Świątek zagra dziś w Rzymie z Włoszką Elisabetą Cocciarettą. Stawką spotkania awans do 1/8 finału. Do optymalnej formy jeszcze mi trochę brakuje, ale jestem na właściwej drodze, mówi przed dzisiejszym meczem Polka. Czuję na treningach, że robię postęp. Oczywiście nie zawsze potrafię to pokazać w trakcie meczu, ale krok po kroku to proces. Mecz Igi Świątek wieczorem, ale nie wcześniej niż o 19:00.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Dokądkolwiek dzisiaj zabierzecie ze sobą radio Złote Przeboje, będzie bardzo przyjemnie. Trochę chmur i trochę słońca na zmianę. W Białymstoku mamy 13 stopni, nad morzem 16, środek Polski z 18, a od Zielonej Góry po Katowice lekko ponad 20. Jutro przygotujcie się na burzę. Każdą majową niedzielę o tej porze umówieni jesteśmy na długie spotkania z naszą gwiazdą, no i też trochę nową prowadzącą w radiu Złote Przeboje. Beata Kozidrak już za chwilę opowie o skąpym stroju kąpielowym z lat 80. No i powiemy też, w którym teledysku w nim wystąpiła Piotr Jaworski. Ja też was zapraszam, bądźcie z nami, a teraz zaśpiewa Cher.

0: Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: To są opowieści Beaty o piosenkach Bajmo, a każda to przecież kawałek historii, kariery i życia. Za chwilę zagramy Jezioro Szczęścia i to jest piosenka, po którą często sięgają teraz młodzi artyści.
2: Miłosz, czy wspaniała Monika Brodka, z którą mam cudowne kontakty. Razem się bardzo, bardzo wspieramy i w takiej trudnej branży, wiesz, miło znaleźć takie właśnie osoby cudowne, wrażliwe, które stworzyły sobie cudowną taką też miejsce dla siebie, prawda, dla swojej twórczości i wrażliwości. No Miłosz również niesamowity. No, dzięki temu ta piosenka, muszę wam powiedzieć, że po prostu gramy ją dla młodych, bardzo młodych ludzi. Oni znają na pamięć, śpiewają razem ze mną, wzruszają się. Więc,
1: drugie życie ma ta piosenka.
2: Ma drugie życie ta piosenka. Cudownie. I dzięki tym ludziom też tego miejsca mogę im tylko podziękować i z korzyścią dla siebie, no, dla mojej twórczości.
1: Pewnie z dumą, pewnie. A czujesz się dla tych młodych nauczycielką, autorytetem, czy taką... koleżanką, która wie więcej.
2: Młodsi, powiedzmy, twórcy traktują mnie z wielkim szacunkiem, wiesz? To jest cudowne. I nie patrzę, że jestem ikoną, ile mam lat. To nie ma znaczenia w tej branży. Jest muzyka, chęć współpracy z taką artystką, wiesz? Są to też ich historie związane z moją muzyką, kiedy opowiadają o tym. Więc raczej właśnie taką wskazówką jestem dla nich.
1: Krótkie wspomnienie na koniec. W owych latach, kiedy ta piosenka powstała i teledysk, bardzo skąpe bikini się nosiło, chciałem zauważyć. Szanowna pani Beato.
2: No przecież mój mąż musiał to zaakceptować.
1: Och, naprawdę?
2: Och, naprawdę.
1: Ale jak zgodził się na to?
2: No, chyba mu się teledysk podobał.
1: Podobała mu się po prostu żona.
2: No tak chyba od początku
1: bardzo
2: się żona.
1: Bardzo skąpe bikini się
2: skoro tyle lat spędziliśmy razem.
1: To poprosimy o zapowiedź.
2: No to zapraszam was do pięknego jeziora, które ma w sobie również dużo szczęścia.

0: Autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
2: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
2: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
2: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
4: Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Są Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Ten miesiąc, a ta niedziela szczególnie płynie nam z piosenkami Bajmu, które napisała nasza nowa prowadząca, Beata. Proszę Państwa, bierzemy się teraz za Józka, ale uwaga, nie będzie to ten Józek, którego zwykliśmy z tą piosenką kojarzyć.
2: No tak, no bo ja mogłabym o tym Józku klepać i klepać i szczerze mówiąc, to w tej chwili już mam dość, kiedy mój management mówi, no wiesz, oni proszą bardzo, żeby Józek, ja mówię, nie, tylko nie Józek. I chociaż mnie się trochę ta piosenka nudzi, to wiem, że publiczność ją kocha i w momencie, w którym pisałam te piosenki na pierwszą naszą bajmową płytę, rodzice już jakby trochę zaakceptowali, wiesz, sytuację, w której byłam i że chcę śpiewać i tu wielki sukces w Opolu i tak dalej. I często wpadał do nas, do mojego rodzinnego domu, wujek Józek, czyli najstarszy brat mojego taty. Tak jak rodzice jakoś tak podchodzili do tej mojej kariery ciągle z dużą nieufnością, tak wujek Józek po prostu uwielbiał ze mną siadać przy stole w salonie i rozmawiać. Dziecko, jak tam w tym show biznesie, jak tam wszystko? I mówił właśnie, że jest za mną, że absolutnie trzyma kciuki, żeby mi się po prostu wiodło, żebym była właśnie taka twarda w tym wszystkim. No taki fajny wujek, prawda? I myślę, że był taką, powiedzmy, inspiracją, wiesz, że...
1: Były Józki, które wspierały, pomagały.
2: Tak, wujek Józek mnie wspierał, no i dzięki temu zaoział to, powiedzmy, i politycznym tekstem, i seksownym, gdzie opisywali to, prawda, w różny sposób, no w każdym razie duży hit kolejny zespołu Bajm.
1: Wujek Józek, wujek Beaty Kozidrak, zapowiadamy.
2: No to zapowiem, moi kochani, no mam nadzieję, że dzień i noc będę z wami przez ten cały miesiąc, no a teraz już tylko z Józkiem. Józek, nie daruję ci tej nocy.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela anisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Marzysz o pięknym ogrodzie lub balkonie pełnym kwiatów? Odwiedź największe targi ogrodnictwa na Andersa w dniach 30-31 maja. To okazja do zakupu sadzonych kwiatów i drzewek w atrakcyjnych cenach. Niedzielę 31 maja atrakcje z okazji Dnia Dziecka. Giełda na Andersa. Zapraszamy.
2: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
4: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
5: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohispan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohispanie Max. Biohispan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
10: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
11: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
12: Kamper spakowany? Jedziemy?
13: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
12: Znowu? Przecież już brałeś.
13: Ale działała za słabo i za krótko.
14: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
15: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: No i jak twój kręgosłup?
17: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
18: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.

0: Są Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Nasza majowa gwiazda i jej historię, a ja cię muszę zapytać o najnowszą. Wyglądasz wspaniale, widziałem cię też niedawno na scenie, kipisz energią, a przecież no wszyscy wiemy, że walczyłaś z poważną chorobą. Ja chcę zapytać w związku z tym, czy muzyka jest dla ciebie lekiem?
2: To jest w ogóle punkt wyjścia, nasza pasja, bo moją pasją od samego początku jest muzyka, jest scena, tworzenie, nagrywanie, koncerty. I to jest najgorsze, wiesz, ta świadomość, co by było, gdyby mi tego zabrakło. To jest tragiczne. Kiedy byłam w szpitalu i jakby to, że mam dla kogo żyć, mam rodzinę, mam cudowne córki, wnuki ukochane. Wiesz, no i właśnie muzykę. To było dla mnie, jak mówią, takim światłem w tunelu, prawda?
1: Co mnie napędza, leczy, mobilizuje.
2: Pasja. Ja słyszałam w różnych przypadkach, że kobiety często się załamują. Myślą, aha, choroba nowotworowa. Ojej, to już koniec? Tu nie, to po prostu walka. Nie, tak nie może być. Przecież ja muszę śpiewać, ja muszę dawać ludziom radość i sobie samej tą radość, bo to mnie trzyma. I to jest lek niesamowity. I nagle, wiesz, chodzi o to, żeby sobie wytworzyć tą siłę, że przejdę to. To było coś niebywałego, kiedy lekarze zadała mi pytanie, czy ja będę śpiewać? Ja jestem taką osobą prosto z mostu, tak? I oni dziwnie popatrzyli po sobie, nie patrząc mi w oczy. Ja jakby zrozumiałam prawie ze łzami w oczach, że coś tu jest nie tak. Ale oczywiście jako byk zodiakalny.
1: No tak. No,
2: pomyślałam, no tak. Nie. Ja mówię, widząc po waszych spojrzeniach, jesteście niepewni. Ale wy tego może jeszcze nie wiecie, ale ja to wiem, że ja będę śpiewać i nie ma takiej w ogóle możliwości. Także już nie róbcie głupich min, niepewnych. Ja i tak będę śpiewać i tak.
1: No i udało się.
2: Musiało.
1: Beata Kozidrak, Piotr Jaworski, dzisiaj się już pożegnamy, ale na kolejną opowieść.

0: Radio Złote Przeboje. Autopromocja.
1: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
2: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
3: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
4: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
3: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
1: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji Domino z 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
6: Marzysz o pięknym ogrodzie lub balkonie pełnym kwiatów? Odwiedź największe targi ogrodnictwa na Andersa w dniach 30-31 maja. To okazja do zakupu sadzonych kwiatów i drzewek w atrakcyjnych cenach. Niedzielę 31 maja, atrakcje z okazji Dnia Dziecka. Giełda na Andersa. Zapraszamy.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
11: Kamper spakowany? Jedziemy?
12: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
11: Znowu? Przecież już brałeś.
12: Ale działała za słabo i za krótko.
13: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
14: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: No i jak twój kręgosłup?
16: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
17: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
0: Reklama.
18: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 14. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
19: Zbigniew Ziobro najprawdopodobniej jest w Stanach Zjednoczonych, opuścił Węgry. Maturzyści mają chwilę przerwy, za nami pierwszy tydzień matur, a na jutrzejszy egzamin szykują się już ósmoklasiści. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zbigniew Ziobro najprawdopodobniej jest w Stanach Zjednoczonych. Politycy koalicji rządzącej nazywają go tchórzem, a koledzy z PiSu bronią byłego ministra sprawiedliwości. Ziobro ukrywał się przed polską prokuraturą na Węgrzech, ale od wczoraj w Budapeszcie rządzi Peter Modzior, który w odróżnieniu od Viktora Orbana już jakiś czas temu zadeklarował, że nie będzie chronić polityka PiSu. Mówią europosłanka lewicy Joanna Scheuring-Wielgus, a z drugiej strony Jarosław Sellin z PiSu.
20: Miękiszon, fujara i tchórz. To są cytaty ze Zbigniewa Ziobry, serwował nam z mównicy sejmowej i dokładnie tak się zachował.
21: Nie mają szansy w obecnej sytuacji i takiego podporządkowania wymiaru sprawiedliwości rządowi na sprawiedliwe potraktowanie przez wymiar sprawiedliwości w Polsce.
19: Z Polski wyjechał też zastępca Ziobry, Marcin Romanowski. Obaj w Polsce mieliby odpowiadać za nadużycia finansowe w Funduszu Sprawiedliwości. Za nami pierwszy tydzień matur. Jutro maturzyści zdają egzamin z rozszerzonej matematyki. Niektórzy są jeszcze pod wrażeniem piątkowych egzaminów z rozszerzonej biologii i filozofii.
22: Jestem dobrze nastawiony. Podsumowałabyś ją raczej, że była łatwa?
23: Nie, tak bym nie podsumowała jej na pewno i pewnie się będę musiała zapisać w przyszłym roku jeszcze raz.
22: Łatwiejsza niż próbna, ale mi się wydaje, że trochę trudniejsza niż w zeszłym roku.
24: Okej, okay, i w jaki wynik mierzymy?
22: Mam nadzieję, że około 70%.
19: Ze zdającymi w 9 liceum w Poznaniu rozmawiał Adam Kaźmierczak. Maraton potrwa do końca maja, a jutro swoje egzaminy zaczynają też ósmoklasiści. Tymczasem prokuratura bada sprawę publikowania zdjęć arkuszy maturalnych w internecie. W czasie egzaminów z polskiego, matematyki i języka obcego na bieżąco pojawiały się zdjęcia pytań. Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia telefonów na egzamin, ale niektórzy maturzyści go łamali. Wiele osób zostało przyłapanych. Dla nich tegoroczne matury już się skończyły. Będą mogli zdawać najwcześniej za rok. Mistrzowie NBA Oklahoma City Thunder są o krok od awansu do finału konferencji zachodniej. Wygrali w nocy z Los Angeles Lakers trzeci mecz i brakuje im już tylko jednego zwycięstwa. W podobnej sytuacji na wschodzie jest New York Knicks Jeremiego Sochana. Też prowadzą 3-0 z Filadelfią. Dzisiaj mogą zapewnić sobie finał konferencji.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
18: Niedzielne popołudnie z przelotnymi opadami deszczu w okolicach Świnoujścia, Suwałki i Białegostoku. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. Teraz najchłodniej jest w Świnoujściu. Tutaj termometry pokazują do 14 stopni, a najcieplej w okolicach Krakowa. Tam nawet do 19-20. Trzy minuty po godzinie 14. Porę mamy taką, że niektórzy z was już po niedzielnym obiedzie, no to teraz tylko i wyłącznie odpoczynek i siesta. Gorąco was zapraszam na tą cudowną część niedzielnego popołudnia. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek piosenka, która będzie idealna po obiedzie. Nie płacz, Ewka i Perfekt.

Tak, w niedzielne popołudnie brzmiał te największe kawałki lat 80. i 90. Tonight i Joe Cocker. Prawie 12 minut po godzinie 14. 10 dzień maja mamy w kalendarzu. Na dzisiaj swoje 66. urodziny świętuje artysta, który kiedyś według magazynu Time trafił na listę 100 najbardziej wpływowych osób na świecie. No i chyba wszystko już jasne. Bono świętuje swoje 66. urodziny, zatem wszystkiego najlepszego, a 59. urodziny świętuje ten artysta. To francuski DJ i producent muzyczny Bob Sinclair. To raz jeszcze wszystkiego najlepszego, a skoro tak zrobiło się tanecznie, no to proponuję iść tym torem. To teraz September w Radiu Złote Przeboje.

0: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
1: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki 3 pary 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Mamusia?
3: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
2: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: Ach, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
5: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.

Od 82 roku na muzycznej scenie, no i do dziś zaskakują nas nie tylko nowymi, pięknymi piosenkami, ale także występami na koncertach, a mowa o norweskiej formacji AHA, która pojawiła się w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje za 28 minut. Będzie 15, to teraz pora na jeden z symboli muzycznych lat 90. Artysta przyjechał z Nigerii do Szwecji, by studiować stomatologię, gdzie w wolnym czasie odwiedzał sztokholmskie kluby muzyczne, które w końcu pochłonęły go na dobre. No to już chyba wiadomo, o kogo chodzi. Dr. Alban, It's My Life, już teraz w Radiu Złote Przeboje. On do dziś nie tylko koncertuje, ale także do dziś swoim pacjentom przepisuje, uwaga, słuchanie muzyki, to szczególnie z lat 90. No to delektujmy się razem z wszystkimi słuchaczami Radia Złote Przeboje tym właśnie numerem.

0: Autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy Radia Złote Przeboje.
2: I mam dla Ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na Ciebie już jutro. Oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Marzysz o pięknym ogrodzie lub balkonie pełnym kwiatów? Odwiedź największe targi ogrodnictwa na Andersa w dniach 30-31 maja. To okazja do zakupu sadzonych kwiatów i drzewek w atrakcyjnych cenach. Niedzielę 31 maja, atrakcji z okazji Dnia Dziecka. Giełda na Andersa. Zapraszamy.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam, ta ze słoneczkiem.
8: Keno kręci nas już 18 lat.
9: A my się rozkręcamy.
8: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
10: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
11: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
10: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
9: Ale to kręci.
8: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę, a polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
15: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
16: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
17: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
16: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
18: Teraz w Media Expert skonfigurujemy Twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
19: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.

Ach, to był oficjalny hymn letniej olimpiady w Seulu w 1988 roku, którą wyśpiewała Whitney Houston. A propos piosenek, które towarzyszą takim wielkim sportowym imprezom, no to już za niecały miesiąc ruszają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, które zaczną się między innymi takimi dźwiękami śpiewane przez tą gwiazdę. Shakira i Dayai, to będzie oficjalna piosenka Mistrzostw Świata w piłce nożnej w 2026 roku. No szkoda tylko, że bez naszych biało-czerwonych. No a teraz gwiazda, która idealnie łączy muzykę country, dorzucając do niej trochę popu, trochę reggae, trochę house'u, trochę disco, no i wychodzi z tego cudowna mieszanka dźwięków. Przed wami w Radiu Złote Przeboje Shania Twain.

To trochę zapomniana gwiazda muzyki lat 80. w Radiu Złote Przeboje, ale od tego macie nas, żeby wam właśnie serwować takie czasami zapomniane kawałki i

0: Zapomnianych artystów. To Billy Ocean, a do tych największych numerów powracamy tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radio Złote Przeboje, które punktualnie o 15.
1: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
2: Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
2: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
4: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niedolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
6: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
5: Serio? Też na wysokie kwoty?
6: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
7: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
8: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
9: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
10: Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama. Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 15. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
11: Paliwa w przyszłym tygodniu mogą być tańsze nawet o 30 groszy. W Łodzi ruszają konsultacje społeczne o nocnej prohibicji w całym mieście. Trwa tydzień bibliotek. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jest szansa na obniżki cen paliw. W nadchodzącym tygodniu mogą dotyczyć wszystkich rodzajów, także gazu. 95 i diesel mogą być tańsze nawet o 30 groszy, a gaz o 10, mówi analityczka rynku paliw z biura Reflex Urszula Cieślak.
12: To będzie oznaczało, że benzyna Euro Super 95 powinna spadać w okolice 6,15-6,17 groszy za litr. Olej napędowy do poziomu poniżej 7 zł. Możliwe poziomy to około 6,96-6,95 za litr.
11: A dzisiaj maksymalna cena paliw to 6,35 za benzynę i 7,03 za olej. W Łodzi ruszyły konsultacje społeczne w sprawie rozszerzenia nocnej prohibicji na całe miasto. Ograniczenie od ponad pół roku obowiązuje na kilku osiedlach w centrum, mówi Tomasz Korowczuk z magistratu.
13: Jako miasto chcemy zebrać opinię mieszkańców, zanim zapadną jakiekolwiek wiążące decyzje w tej sprawie.
11: Dane Straży Miejskiej pokazują, że ograniczenie działa.
14: To jest spadek mniej więcej z poziomu około 450 do 187 interwencji, więc ponad połowę. To mówimy o skali miesięcznej.
11: Mówi przewodniczący Rady Miejskiej Bartosz Domaszewicz z Koalicji Obywatelskiej. Ewentualną uchwałę w tej sprawie można podjąć po wakacjach. Hiszpania nie wie, co zrobić ze swoimi zamkami. Ma ich 10 tysięcy. Remonty są drogie, a bez nich zabytki mogą się zawalić, alarmuje hiszpański dziennik El País. Niektóre historyczne budowle zostały zajęte przez squattersów, dodaje gazeta. Debata na temat stanu zamków rozgorzała po tym, jak w marcu na oczach turystów zawaliła się wieża średniowiecznego zamku w Escalonie w środkowej Hiszpanii. Odłamki uszkodziły kilka zaparkowanych w pobliżu samochodów. Spotkania z autorami, warsztaty i rozmowy. Takie atrakcje w bibliotekach w całej Polsce. Jeszcze do piątku potrwa tydzień bibliotek, mówi Monika Pacek, kierowniczka Biblioteki Miejskiej w Mrągowie.
15: Obchodzimy już cyklicznie w dniach 8-15 maja właśnie święto wszystkich bibliotek w kraju. Jego celem jest popularyzacja czytelnictwa, podkreślenie roli bibliotek w edukacji, w kulturze.
11: Tegoroczne hasło akcji to biblioteka. Otwierasz, odkrywasz.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda.
0: Do końca dnia przelotnych opadów deszczu proszę spodziewać się w okolicach Świnoujścia, a także Suwałk. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Białymstoku 10 stopni, a najcieplej w okolicach Poznania, Wrocławia i Krakowa. Tam nawet do 19-20.
16: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
0: Minuta po godzinie 15 to na kolejną godzinę tego niedzielnego popołudnia. Z wielką przyjemnością i radością zapraszam Was do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już za kilka minut sprawdzimy, jakie emocje towarzyszą gwiazdom tuż po zejściu ze sceny. A na dobry początek Britney Spears.

0: wielokrotnie w wywiadach po koncertach mówili, że czują się jak dobrze naładowana elektrownia. Beatlesi w niedzielne popołudnie w radiu Złote Przeboje, 10 minut po godzinie 15, a jakie emocje po koncercie towarzyszą na przykład Natalii Kuchulskiej?
1: No, po koncercie jak schodzę, to jest, wiesz, jaki jest dobry koncert, to jest to dla mnie doładowanie na bardzo długi czas. Troszeczkę tak jak podłączenie się do prądu. Jest coś takiego, że jeżeli jest naprawdę fajnie i ma się wielką satysfakcję z tego, co się robi, jest to rodzaj takiego, no nie wiem, takiej nagrody. Ja mam zawsze, staram się nie mieć jakichś oczekiwań. Każdy koncert to też jest dla mnie duże wyzwanie. Nie jestem przygotowana na to, że będą mnie albo lubić, albo nie lubić. Muszę zrobić swoje jak najlepiej. Jestem na tym najmocniej skupiona, ale jak później się okazuje, że tak naprawdę odpuszczam to skupienie na dźwiękach, na słuchaniu, tylko oddaję się atmosferze i okazuje się ona dobra, no to mam wrażenie takie, że i ja wychodzę z takiego koncertu z dawką energii na długi czas i publiczności, to jest najlepiej.
0: No właśnie, a propos publiczności, to przyznam wam się szczerze, że byłem kilkakrotnie na koncertach Natalii Kuchulskiej i człowiek wychodzi jakąś taką pozytywną energią. A w Radiu Złote Przeboje posłuchajmy jednego z wielkich jej przebojów z lat 90. To będzie piosenka Światło Czuła.
2: Światło, nosisz je w sobie, pozwól mi choć raz

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja.

Takie numery pozwalają nam zapomnieć o tym, że jutro jest poniedziałek. Jimmy Somerville, wielka ikona muzyki pop oraz disco lat 80. 29 minut po godzinie 15, a jak jutro będziecie otwierać oczy, to zróbcie to koniecznie z radiem Złote Przeboje na dzień dobry, bo od samego rana macie szansę na to, żeby wygrać bilety na koncert Królowie Życia Skawiński i Tkaczyk. Panowie świętują 50 lat na scenie, a ten koncert odbędzie się 29 maja w Warszawie na Torwarze, a do naszej zabawy możecie dołączyć już teraz na naszej stronie internetowej złoteprzeboje.pl. Tam wystarczy odpowiedzieć na jedno proste pytanie, no a jutro nadstawiać uszy, bo to może do was zadzwonimy z samego rana, no i wręczymy wam jedno podwójne zaproszenie na koncert Królowie Życia Skawiński Tkaczyk, który, przypomnę, odbędzie się 29 maja w Warszawie na Torwarze. No a teraz możemy poczuć taką koncertową atmosferę, bo na pewno na tym koncercie, jak znam życie, to pojawi się również i to nagranie. Nasze rendezvous, no i kombi.

0: złote przeboje. Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Marzysz o pięknym ogrodzie lub balkonie pełnym kwiatów? Odwiedź największe targi ogrodnictwa na Andersa w dniach 30-31 maja. To okazja do zakupu sadzonych kwiatów i drzewek w atrakcyjnych cenach. Niedzielę 31 maja, atrakcje z okazji Dnia Dziecka. Giełda na Andersa. Zapraszamy.
2: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy...
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: W Action zawsze czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
8: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl. Aquafor.

Piosenka, którą można spokojnie wygwizdać, szczególnie kiedy w poniedziałek rano golimy się, panowie, prawda? To piosenka także o upadku komunizmu i przemianach we wschodniej Europie. Skorpionsi, Wind of Change w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 9 minut będzie 19. To teraz pora na artystę, który swoją przygodę z muzyką zaczynał w brytyjskiej grupie FBI, nie jako solista, ale jako perkusista. No, podobno w latach 80. wydawał mnóstwo funtów także na żele do włosów. Nie wiem, ile w tym prawdy, jedno jest pewne, że nagrywał takie gorące numery, jak choćby ten. No i chyba wszystko już jasne, to Rick Astley, specjalnie dla was w Radiu Złote Przeboje.

24 lata temu pojawił się ten numer w polskim eterze, no i do dziś nas kręci Kasia Klich, lepszy model, gwiazda, która również uwielbia spędzać czas w kuchni gotując i to podobno robi w naprawdę smaczny sposób. A do tych polskich i nie tylko polskich kawałków z lat 90. i 80. obiecuję wam, powrócimy tuż po wiadomościach w Radio Złote Przeboje, które punktualnie o 16.00.

0: Autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.
5: Niedzielne popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 16, a przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
6: Plażowicze w Mikoszewie natknęli się na martwego wieloryba. Wojna na Bliskim Wschodzie sprawia, że tanieją noclegi w Zakopanem. Wieczorem El Clasico Barcelona może zostać mistrzem Hiszpanii. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na plaży w Mikoszewie leży martwy wieloryb. Pobrano od niego próbki do badań. Dzięki temu być może uda się ustalić, jaki to gatunek. Określenie przyczyny śmierci wodnego ssaka może być utrudnione ze względu na zaawansowany rozkład szczątek. Od pewnego czasu zapewne dryfował, mówi dr Tomasz Kijewski z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.
7: Zasadniczo tak duże ssaki morskie nie żyją w Bałtyku, nie lubią tej wody. Jest ona dla nich za mało słona. To się przekłada na problemy skórne, to się przekłada na problemy z pływalnością, bo tu też inaczej się pływa, jeżeli ta woda jest mniej zasolona. Nerki też cierpią w związku z tym, więc nie jest to dobre środowisko dla tych zwierząt.
6: A do naszego morza na ogół trafiają przez przypadek. W ciągu kilku dni Urząd Morski zabierze z plaży wieloryba. Tańsze ma być w tegoroczne wakacje nocowanie w Zakopanem. Ceny spadają, bo przez wojnę na Bliskim Wschodzie turyści z tego regionu rezygnują z przyjazdu. Wiele obiektów nastawionych wyłącznie na arabskich turystów będzie musiało zmienić cennik, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
8: Ponieważ cena, która była do zniesienia przez turysta arabskiego, nie będzie akceptowalna przez Polaka, Litwina, Słowaka.
6: Turystom z Bliskiego Wschodu oferowano luksusowe apartamenty. Eksperci spodziewają się obniżek rzędu 30%. Stany Zjednoczone są coraz mniej lubianym państwem na świecie, a wśród Europejczyków panuje pesymizm. Grenlandia powinna sama decydować o sobie. Takie najważniejsze wnioski o nastrojach ludzi wynikają z opublikowanego globalnego indeksu percepcji demokracji. Sondaż został przeprowadzony na próbie 94 tysięcy osób w prawie 100 krajach, także w Polsce. W Hiszpanii wielkie piłkarskie święto na Camp Nou w Barcelonie. Oto duma Katalonii może zostać mistrzem Hiszpanii i to w wyjątkowych okolicznościach. Wieczorem El Clasico, mecz z Realem Madryt. Jeśli Barsa wygra, zapewni sobie tytuł na 3 kolejki przed końcem Primera División.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
5: Do końca dnia przelotnych opadów deszczu proszę spodziewać się w okolicach Świnoujścia i Suwałk. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca, jeśli chodzi o temperaturę. To najchłodniej teraz w Białymstoku. Tu termometry pokazują do 12, a najcieplej w okolicach Zielonej Góry. Teraz 21 stopni. 3 minuty po godzinie 16. Eksperci twierdzą, że godzina 16 to jest taka ostatnia godzina, żeby sięgnąć po małą czarną. No to ja proponuję, żebyście zaparzyli ją w naprawdę cudownej atmosferze, cudownych urokach niedzielnego popołudnia. Och, aż się zakręciłem z tego wszystkiego, bo powiem wam szczerze, że też mam ochotę na kawę. To ja biegnę do radiowej kuchni, a was zostawiam z największymi kawałkami lat 80. i 90. Kaja i Brygowicz niebawem na teraz na dobry początek. Foreigner.

Po raz pierwszy spotkali się na rozdaniu nagród Machinery, no i to było tak naprawdę zalążkiem nie tylko ich przyjacielskiego spotkania, ale także powstania ich wspólnego muzycznego projektu, który narodził się w 99 roku. Kaja i oczywiście Goran Bregowicz, prawy dolowego w Radiu Złote Przeboje. No to teraz zabieram was na Wyspy Brytyjskie, gdzie w latach 70. i 80. formacja Hot Chocolate bardzo mocno promowała muzykę funky. No to bardzo proszę, przyjemne niedzielne rytmy specjalnie dla was.

0: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
1: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.

To zespół, który stworzył unikalny miks soulu, popu i nowej fali, który tak naprawdę dziś brzmi nowocześnie, to Fania Cannibals w Radiu Złote Przeboje. Warto dodać, że wokalista tej formacji bardzo często występował w serialach i filmach brytyjskich i amerykańskich. To już prawie 28 minut po godzinie 16, to teraz pora na gwiazdę, która ostatnio bardziej skupia się na graniu w filmach niż na muzyce. 5 czerwca pojawi się film z jej udziałem, to będzie komedia romantyczna Biurowy Romans. No i chyba wszystko już jasne. Chodzi o tą wielką muzyczną damę. Przed wami Jennifer Lopez.

0: autopromocja.
1: Jest taka stacja, która gra największe przeboje lat 80. i 90.
2: I jest taka artystka, która mnóstwo tych przebojów zaśpiewała.
1: Dlatego Beata Kozidrak i Radio Złote Przeboje łączą siły.
2: Zabieramy cię w podróż do lat 80. i 90.
3: Będą anegdoty, nieznane historie oraz dużo muzyki.
2: Możesz też wygrać wyjątkowe nagrody.
1: Bądź z nami.
2: Czekam na ciebie w Radiu Złote Przeboje. Słyszymy się już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
9: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: Ach, to tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
11: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
12: Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.
13: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
14: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu – to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6 – magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu – Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
18: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kg z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
19: Jeszcze nie śpisz?
20: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
19: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
20: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
14: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.

0: ten numer przyjemnie buje, jakbyśmy się czuli, jakbyśmy byli na przykład na kutrze w łebie albo w ustce. To Ace of Base w Radiu Złote Przeboje. Mariusz Stelmaszczyk w studiu Radia Złote Przeboje. Dzień dobry, witam
1: cię. Dzień dobry. Ja się poczułem jak na wakacjach w Krynicy Morskiej.
0: Co najmniej. Dobra, co po 17, bo wiem, że będą niespodzianki muzyczne.
1: Będzie się działo. Między innymi Janusz Panasewicz zdradzi, jaki był jego koncert życia. Raz też dowiecie się, czy muzyk, który nazywa się Eagle Eye Cherry, to też człowiek jednego przeboju. Jakiego? No to chyba wszyscy znacie Save Tonight.
0: Zapowiada się bardzo ekscytujący ten niedzielny wieczór, na który gorąco was zapraszam w imieniu Mariusza Stelmaszczyka. A Wojtek Babiaczyk, przyjemnego weekendu, jeszcze końcówki, o, tak to nazwę. A na koniec Dżem, no i Czerwony jak cegła. Można nucić jadąc na przykład teraz samochodem i wracając z weekendu. Życzę szerokości.

ktoś kiedyś zapytałby mnie o jedno wymarzone koncertowe marzenie, to bez wahania powiedziałbym, że zespół Depeche Mode, bo jeszcze nie dane było mi zobaczyć panów na żywo. Depeche Mode w Radiu Złote Przeboje. Dobijamy do godziny 17:00. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, a potem też świetna muzyka dla was podczas tego popołudnia. Będzie m.in. Michael Jackson i Czesław Niemen.

0: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
5: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look.

0: Perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
1: W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
2: I to razem!
3: Przyjemnie spędzić czas.
2: Ale pachnie!
1: Spróbować czekolady.
3: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
2: Oh, wow!
1: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
4: Jeśli chcesz.

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Godzina 17, niedziela, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
3: Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. Rząd zapowiada wniosek o ekstradycję. Śledczy badają, jak doszło do wypadku na zawodach skuterów wodnych. W Poznaniu odbył się bieg charytatywny.
4: Fajne, że w tym samym czasie na świecie to wszystko się dzieje, nie?
3: Tak, bo to był bieg Wings for Life. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zbigniew Ziobro jest już w Stanach Zjednoczonych. W mediach pojawiły się zdjęcia Ziobry na amerykańskim lotnisku. Były minister ma usłyszeć w Polsce zarzuty w związku z nadużyciami w Funduszu Sprawiedliwości. W ostatnim czasie był na Węgrzech. Obecny minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że jeśli te informacje się potwierdzą, Polska wystąpi do Stanów Zjednoczonych z wnioskiem o ekstradycję Ziobry. Jak pisze portal wyborcza.pl, w USA jest tylko Zbigniew Ziobro, nie było jego zastępcy Marcina Romanowskiego, ten nadal przebywa na Węgrzech. No to dlatego, jak twierdzą rozmówcy portalu, że jego sytuacja prawna jest bardziej skomplikowana. Biegli dla tych, którzy biegać nie mogą. W Poznaniu odbyła się impreza Wings for Life. Biegacze z całego kraju przyjechali do Wielkopolski, aby uciekać najdłużej, jak tylko potrafią, przed Adamem Małyszem, który ścigał ich swoim samochodem.
5: Ta formuła jest fajna, że to jest trochę coś innego niż taki klasyczny uliczny bieg. Jest ten samochód, jest trochę adrenalina.
4: Ten bieg dla mnie jest istotnie ważny. Mam córkę, którą niepełnosprawną, która jeździ na wózku, więc dla mnie to najważniejszy bieg, można powiedzieć, w roku. Fajne, że w tym samym czasie na świecie to wszystko się dzieje, nie?
3: Cały dochód z imprezy przeznaczony jest na pomoc osobom z uszkodzonym rdzeniem kręgowym. W ubiegłym roku udało się zebrać 8,5 miliona euro. Władze w Londynie wysłały lekarzy armii brytyjskiej ze spadochronami, a także sprzęt medyczny na odległą wyspę Tristan da Cunha na południowym Atlantyku, donosi portal BBC. Mają udzielić pomocy obywatelowi brytyjskiemu, którego podejrzewa się zakażenie tzw. hantawirusem. Będzie śledztwo w związku ze śmiertelnym wypadkiem, do którego doszło wczoraj na Wiśle w Płocku podczas zawodów skuterów wodnych. Przesłuchano już kilkunastu świadków. Zabezpieczono pojazdy, które się zderzyły, dokumentacje i nagrania z przebiegu zawodów. W wypadku zmarł 18-letni sternik jednego ze skuterów. W Bydgoszczy startuje ogromna rozbudowa Filharmonii Pomorskiej. W planach jest przebudowa obecnego już 70-letniego budynku w centrum miasta, a także budowa nowego gmachu z salą koncertową, restauracją i zapleczem dla artystów.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
6: Mariusz Stelmaszczyk, ponownie kłaniam się za starami Radia Złote Przeboje i czas się odprężyć. Przepiękna piosenka dla Was podczas tego niedzielnego wieczoru. Love is all around. Bardzo proszę. Dzień dobry, 17 już minęła. Mariusz Stelmaszczyk za starami Radia Złote Przeboje. Już za chwilę więcej na temat piosenki Safe Tonight od Eagle Eye Cherry. Natomiast już teraz w Radiu Złote Przeboje Czesław Niemen i przepiękne wspomnienie. Pozdrawiam tatę, bo jest fanem tej piosenki.

Eagle Eye Cherry w Radiu Złote Przeboje, muzyki, który pochodzi z rodziny o bogatych tradycjach artystycznych, no bo jego ojcem był znany amerykański trębacz jazzowy Don Cherry, a jego przyrodnie siostry również są piosenkarkami, między innymi TTO, znana z singla Come Along. Cherry wychowywał się w Szwecji, a chwilę też po ukończeniu 18 lat wyjechał do Stanów, gdzie studiował aktorstwo w Nowym Jorku, występował w filmach oraz serialach, ale w 1997 roku wydał swój debiutancki album, który odniósł ogromny sukces właśnie dzięki temu singlowi, a więc Safe Tonight. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje, z racji, że trwa weekend, że w wielu miejscach w Polsce było i jest dzisiaj dosyć słonecznie, no to czas na disco Donna Summer.

0: autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja.

W Radiu Złote Przeboje, Backstreet Boys i Get Down, a ja mogę obiecać, że za tydzień, w sobotę, w programie Czas Gwiazd będzie dużo więcej o takich numerach, a przede wszystkim o boysbandach, więc bądźcie czujni za tydzień po godzinie 18. Natomiast teraz czas na Sandrę, która była kiedyś niezwykle popularna w Japonii. Tak jakoś pod koniec lat 70., gdy występowała jeszcze z grupą Arabeska, ale potem już wybrała karierę solową i znali ją wszyscy na całym świecie. Podczas tego niedzielnego, późnego już popołudnia mam dla was kawałek In the Heat of the Night, a więc piosenkę, która opowiada o sporym napięciu między dwojgiem ludzi. Jakim to jeszcze za wcześnie, by mówić o tym głośno. Słuchamy.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Mi, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka biosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
10: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: Ach, to tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
12: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
13: Kamper spakowany? Jedziemy?
14: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
13: Znowu? Przecież już brałeś.
14: Ale działała za słabo i za krótko.
15: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
16: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: No i jak twój kręgosłup?
17: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
16: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
18: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
0: Marian, a po całym tygodniu pracy...
19: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
20: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.

Uwielbiam. W Radiu Złote Przeboje Sweet Dreams i Rhythmics, kawałek, który swoją drogą kiedyś zainteresował się sam Marilyn Manson. Natomiast proszę Państwa, od poniedziałku do piątku po 12 w Radiu Złote Przeboje największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak, w którym to Beata Kozidrak w rozmowie z Piotrem Jaworskim opowiada o swoich kultowych utworach. Jak chcecie poznać historię i to z pierwszej ręki, takich numerów jak Biała Armia, czy też Co mi Panie dasz, no to wiecie, co robić. No a teraz niezwykle przyjemny kawałek w Radiu Złote Przeboje, bo trzeba sobie jakoś osłodzić ten kończący się dokładnie weekend. Posłuchajcie.

0: Radiu Złote Przeboje, Moniek Staszczyk i Tilaw, który podobno jako nastolatek wieszał plakat Marka Bolana, zespołu T-Rex. A wy mieliście plakaty nad łóżkiem, jak byliście nastolatkami, a może i później. Dobijamy do godziny 18, za chwilę tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
2: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Otwórz się na zysk z lokatą w Santander Consumer Banku. Czy dobra lokata musi oznaczać kolejne konto i dodatkowe warunki? Nie musi. Możesz założyć lokatę bez zakładania konta i zbędnych formalności. Prosto i wygodnie. Poznaj ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb. Odwiedź nasz oddział i na hasło radio. Sprawdź, ile możesz zyskać. Santander Consumer Bank. Zapraszamy.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
9: Nie, ja wybrałem Agrosolar.

0: Najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale. Reklama.
1: Godzina 18. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
2: Zbigniew Ziobro poleciał do USA. Prokuratura zapowiada ekstradycję. Iran przekazał Amerykanom swoje propozycje pokojowe. Studenci w Białymstoku mogą po studiach liczyć na mieszkanie komunalne. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prokuratura weryfikuje wszelkie pojawiające się w mediach informacje o miejscu pobytu Zbigniewa Ziobry. Pojawiły się informacje, że były minister sprawiedliwości jest w USA. Rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak zapewnia, że śledczy zrobią wszystko, by sprowadzić do Polski polityka PiSu.
3: Niezależnie od miejsca pobytu podejrzanego Zbigniewa Ziobro, prokurator wykorzysta wszystkie przewidziane w polskim i międzynarodowym prawie środki zmierzające do skutecznego sprowadzenia podejrzanego do Polski i przedstawienia mu zarzutów.
2: Prokuratura zamierza postawić Ziobrze 26 zarzutów związanych z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Iran przekazał Stanom Zjednoczonym za pośrednictwem Pakistanu odpowiedź na propozycje pokojowe. Poinformowały o tym irańskie media państwowe. Szczegółów nie podano. W tym tygodniu źródła w Pakistanie przekazały, że Stany Zjednoczone i Iran są bliskie porozumienia. Podstawą rozmów pokojowych ma być 14-punktowy plan, będący pierwotnie propozycją Teheranu. Najprawdopodobniej jutro do Warszawskiego Urzędu Stanu Cywilnego trafi przełomowy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który nakazuje transkrypcję małżeństwa jednopłciowego zawartego w Niemczech. Urzędnicy będą mieli teraz 30 dni na zarejestrowanie w Polsce małżeństwa dwóch mężczyzn, którzy wzięli ślub w Berlinie. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski obiecywał kilkukrotnie, że nie będzie zwlekał z dopełnianiem formalności.
4: Ja nie zamierzam tego czasu przedłużać, wręcz przeciwnie, jak tylko do dokumenty wrócą, to jak najszybciej tej transkrypcji dokonamy zgodnie z obowiązującym prawem.
2: Przeciwnicy małżeństw jednopłciowych podnoszą, że obowiązujące prawo nie pozwala rejestrować takiego związku w Polsce. Także szef resortu spraw wewnętrznych jest zdania, że koniecznych jest kilka zmian ustawowych. Białystok chce zatrzymać w mieście swoich studentów. Proponuje mieszkania komunalne dla absolwentów, którzy nie przekroczyli 35 lat i podjęli pracę na terenie miasta. Nie mamy sztywnej puli, mówi Agnieszka Błochowska z biura prasowego ratusza.
5: Jeżeli studenci, absolwenci będą składać wnioski, to oczywiście ta liczba lokali będzie dostosowywana.
2: Uczestnicy płacą taki czynsz jak inni mieszkańcy mieszkań komunalnych w Białymstoku. Nieco ponad 12 zł za metr.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
1: Dzisiaj w Polsce pogoda idealna do spacerowania, więc nie za zimno, nie za gorąco i też nie pada. Chyba że czasami deszcz może pojawić się na wschodzie kraju. Natomiast w poniedziałek już trzeba uważać. No po pierwsze zrobi się cieplej, będzie powyżej 20 stopni w centrum czy też na południu, ale jutro też praktycznie w całym kraju przed napad deszczu oraz burza. Mariusz Stelmaszczyk, ponownie kłaniam się za starami Radia Złote Przeboje i czas się odprężyć. Przepiękna piosenka dla Was podczas tego niedzielnego wieczoru. Love is all around. Bardzo proszę.

0: Dobrze słyszycie, dobrze trafiliście. Sissy Catch w Radiu Złote Przeboje podczas tego niedzielnego wieczoru, a z racji, że temat matur to akurat temat gorący, posłuchajmy teraz o czasach szkolnych, jak opowiada i wspomina Andrzej Krzywy, znany z Demono.
1: Miałem taki system zawsze, żeby dobrze startować. Więc pierwsze dwa lata u mnie zawsze były takie ostre, w sensie dużo się uczyłem i starałem się jakby być jednym z lepszych, co mi się udawało. A potem człowiek najczęściej już troszkę rozluźniał pasy i leciałem gdzieś tam na tej właśnie opinii, na tym, że jestem w miarę kumaty i udawało mi się to, tak? I wydaje mi się, że w ogóle, że jakoś nie mam problemów, nie miałem problemów z nauką, więc mi to przechodziło. Nie byłem jakoś strasznie też ambitny, tak, żeby być, nie wiem, numer jeden w klasie, bo to przecież nie o to chodzi. Tacy ludzie najczęściej byli słabo postrzegani, więc szkołę w ogóle bardzo dobrze wspominam.
0: A my posłuchajmy już teraz w Radiu Złote Przeboje Andrzej Krzywy. Chcemy tańczyć.
2: ¿Qué estación te trae la mejor de música latina y americana?

0: The Rolling Stones podczas tego niedzielnego wieczoru z radiem Złote Przeboje. Natomiast o Stonesach już teraz opowie wam Janusz Panasewicz, zespołu Lady Punk.
1: To byłem na 8 chyba koncertach. Kiedyś marzyłem o tym zespole jeszcze jako chłopak młody, to tam starszy mój kolega mówi, słuchaj Stonesów, ja słuchałem wtedy, pamiętam takiej muzyki typu Floyd, czyli długie dźwięki, jakieś takie rzeczy. I nagle, wiesz, w domu na Mazurach w Olecku poprosił mnie do domu, miał płyty Stonesów i mówi, posłuchaj tego. Ja mówię, jest to takie jest poszarpane, takie, wiesz, brudne. A on mówi, to właśnie na tym polega, tu jest prawda. I tak mnie wciągnął tym wszystkim, zacząłem się tym interesować. No i wiesz, takie marzenia. Później jeden koncert, drugi, wiesz, byłem na dwóch w Polsce koncertach i... Takie na jednym na Stadionie Śląskim w Chorzowie na jednym byłem, a później byłem na wyścigach, nie, w Warszawie parę lat temu, no ale byłem też w Nowym Jorku, byłem w Chicago, byłem w Pradze, więc byłem, chyba z 7 koncertów zaliczyłem i to jest dla mnie taki no sztandarowy zespół.
0: Było o Stonesach, no to teraz w Radiu Złote Przeboje czas na Tinę Turner. Pamiętacie jej koncert? Festiwal w Sopocie, rok 2000. Tak, to było 26 lat temu. Słuchamy Tinę Turner teraz.

0: Keno kręci nas już 18 lat.
1: A my się rozkręcamy.
0: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
2: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
3: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
2: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
1: Ale to kręci.
0: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Ceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
8: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
10: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Szykuj się na Allegro Smart Weeks Festiwal Ultra Okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
12: Jak tak, to Allegro.
13: Reklama.

0: Tak można się nieco doładować podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru przed nadchodzącym tygodniem, słuchając radia Złote Przeboje. A w tej chwili Robert Gawliński, który tak wspomina początki Wilków.
1: Dzięki wspaniałej pomocy Michała Rollingera, mojego kumpla i człowieka, z którym grałem w pierwszym swoim w ogóle zespole, czyli w zespole Gniew, takim punkowym jeszcze, później to on ewoluował, już później był podział w zespole, to też śmieszne czasy, bo część chciała grać hard rocka, część chciała grać punka. No piękne to było. Jak to w młodych zespołach, to tak się zdarza często.
0: Tak.
1: Więc wiesz, no i w końcu żeśmy grali i jakieś numery z riffami, rodem, tam z cepów i z tam innych zespołów, wiesz, a część graliśmy jakieś takie nowofalowe, dziwne zupełnie zajawki i łączyliśmy to na koncercie. Mm-hmm. Wychodziło nieźle. Natomiast no, później miałem czas po wielu różnych sytuacjach miałem czas właśnie no, usiąść i zważyć się na tej wadze. I z Michałem Rollingerem, który towarzyszył mi właśnie przez te lata, nawet na początku w Madame grał tak samo Michał. Stworzyliśmy tę pierwszą płytę Wilków. No to odpaliło jakoś niesamowicie, Son of the Blue Sky szczególnie odpaliło po prostu jakoś tak światowo. I wtedy, wiesz, ale my wtedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że my jesteśmy właściwie już zawodowymi muzykami. Ja sobie zdałem sprawę jakby z tego, że to już ja jestem trochę na to skazany.
0: A my w Radiu Złote Przeboje z kolei posłuchajmy solowego projektu Roberta Gawlińskiego. Kawałek Nie pokonasz miłości.

0: Autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już jutro, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
5: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
6: I to razem
7: przyjemnie spędzić czas.
6: Ale pachnie.
5: Spróbować w czekolady.
7: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
6: O, wow!
5: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
8: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
9: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
8: Serio? Też na wysokie kwoty?
9: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
10: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
11: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
12: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
13: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
14: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
13: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
14: A w środku?
13: Ogromny bagażnik, 604 litry.
14: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
13: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Dzień dobry, wieczór, 19 minęła, Mariusz Estelmaszczyk jestem, kłaniam się ponownie i mam dla Was świetną piosenkę, żeby się odprężyć. W końcu mamy niedzielny wieczór i trzeba świętować, trzeba święcić. I dobrze też spędzić ten czas. Every Breath You Take, The Police, proszę bardzo.

0: Ależ to jest płynący kawałek i człowiekowi też przypominają się szkolne dyskoteki. Missing w Radiu Złote Przeboje. A już teraz Grzegorz Skawiński, znany z zespołu Kombi, opowiada o tym, że nie przepadał za lekcjami muzyki.
1: No w szkole podstawowej nie mieliśmy tego wyboru, zresztą te lekcje nie stały na zbyt wysokim poziomie. Pamiętam, że przypadkowi nauczyciele uczyli nas czegokolwiek. No ale w szkole średniej z kolei, mając do wyboru albo zajęcia plastyczne, albo muzykę, oczywiście wybrałem, co? Zajęcia plastyczne. Właśnie, więc i bardzo dobrze zrobiłem, no bo też no, mogę to dzisiaj powiedzieć, że te zajęcia muzyczne, te szkolne wtedy nie stały na jakimś specjalnie wysokim poziomie, a przede wszystkim działo się na nich absolutnie to, co mnie kompletnie nie interesowało. Nie interesowało mnie śpiewanie jakiś tam w jakichś chórkach szkolnych, innych takich w historiach. Interesowała mnie już wtedy muzyka rockowa, Jimi Hendrix, Deep Purple, Led Zeppelin, Cream, Black Sabbath, no mnóstwo różnych rzeczy interesowało mnie, ale na pewno nie śpiewanie jakichś tam pioseneczek ze śpiewnika szkolnego.
0: A w Radiu Złote Przeboje w tej chwili Kombi. Dajcie głośniej.

0: Przyznaję się, że to jeden z moich ulubionych kawałków, w ogóle też jeden z moich ulubionych artystów, a więc Peter Gabriel Sledgehammer w Radiu Złote Przeboje. A na temat tego kawałka, a także różnicy między Peterem Gabrielem a Philem Collinsem, opowiada wam już teraz aktor Szymon Bobrowski, którego możecie kojarzyć m.in. z filmów Furioza.
1: Bardziej do mnie przemawiał Peter Gabriel, dlatego że przenosił sobą świat mistyczny. Phil Collins nie miał w sobie mistyki. Phil Collins miał sprawność. Był bardzo sprawnym, taktownym, kulturalnym muzykiem. Natomiast Gabriel... No Phil Collins by nie nakręcił takiego teledysku. Tak jak nikt inny by nie pomalował sobie twarzy takiej, jak malował David Bowie. I ja tego szukam. W świecie, w muzyce on nie był freakiem. On miał tak nieprawdopodobne spektrum postrzegania świata. No miał oczy dookoła głowy, dlatego też ten teledysk taki był, jaki był. Moim zdaniem wyrazicielem ten teledysk był, wyrażał jego duszę, sposób patrzenia na świat, jego smak, jakość. No myślę, że zadowalał się bułką, nie włożył, nie posmarował, nie przekroił bułki, nie włożył w nią masła, kiełbasy i zjadł. Ktoś, kto napisał taką muzykę jak Do ostatniego kuszenia Chrystusa, nie może być zwykłym muzykiem i nie może być dla, tak samo jak Bono, który zdecydował się na duet z Pavarottim. No ja mogę tego słuchać w nieskończoność. Szczególnie wersję koncertową.
0: A w Radiu Złote Przeboje czas na początek lat 90. Dajcie głośniej, Enigma.

0: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
1: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
0: No, ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Reklama.

0: I nóżka sama chodzi podczas tego niedzielnego wieczoru w domu, czy też, no właśnie, w jakichś innych okolicznościach. Funky Town w Radiu Złote Przeboje, a już teraz aktor, prezenter, czy też muzyk. Jacek Kawalec tak wspomina Manam i Korę.
1: To akurat kiedy Manam zafunkcjonował, to były moje lata studenckie. Ja zacząłem w 80 roku karnawale Solidarności, studia w łódzkiej filmówce, więc cudowny czas do momentu wybuchu stanu wojennego. Ale i potem w tym stanie wojennym takie numery pozwalały jakoś przetrwać i tę rzeczywistość ogarnąć. Ja pamiętam, że pierwszy raz w życiu widziałem Korę i jeszcze że ten zespół się jakoś inaczej wówczas nazywał, ale jeszcze z Johnem Porterem w klubie osiedlowym na obrzeżach Saskiej Kępy, klub Orion. Ja mieszkałem wtedy tam na ulicy Egipskiej w takim okropnym bloku. I w tym klubie widziałem, było takie spotkanie, to był koncert akustyczny, gdzie przyszła, jeszcze wówczas, ja jako dzieciak to oglądałem, i jeszcze wówczas nawet w Polsce muzyka punkowa nie była tak rozpoznawalna. Oni przyszli jako taka, powiedzmy sobie, grupa hipisów. I potem pamiętam, że właśnie Kora gdzieś i Manam jakoś się przepoczwarzył, ostrzygli się na krótko i pokazali coś zupełnie innego, bo na tym koncercie tam w tym klubie Orion, to pamiętam, że wszyscy mieli jakieś włosy do pasa i w ogóle tak to wyglądało.
0: To posłuchajmy Manam, Złote Tango, Złoty Deszcz już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Reklama.
5: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
6: Witam przy mikrofonie Julii, także Wam. A o czym będzie w tej godzinie programu? Maturzyści zdają matury, a tymczasem Uniwersytet Medyczny w Białymstoku uruchomił rekrutację na studia. Historyczna siedziba Muzeum Wojska w Białymstoku, mieszcząca się w modernistycznej kamienicy przy ulicy Kilińskiego, za tydzień zostanie zamknięta dla zwiedzających. To już ostatnia szansa, aby obejrzeć prezentowane tam ekspozycje. Można już zgłaszać projekty do czwartej edycji konkursu Pomosty Przyszłości, który jest skierowany do podlaskich firm, przedsiębiorców, instytucji naukowych, naukowców oraz wszystkich osób zainteresowanych współpracą nauki z biznesem. Więcej m.in. na te tematy za chwilę w naszym programie. Zaprosimy też na przegląd wydarzeń tygodnia, które przygotowała i przedstawi Magda Tkaczyk. A zaczynamy od planów zamknięcia już za

0: Tydzień historycznej siedziby Muzeum Wojska w Białymstoku. W Radiu Złote Przeboje gościmy dzisiaj dyrektora, pana Roberta Sadowskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Ciekawa jestem, czy ta rozmowa przybierze sentymentalny klimat, bo dzisiaj o tym, że Muzeum Wojska praktycznie ma przed sobą wkrótce ostatni weekend zwiedzania i zamyka się i zaczyna pakowanie, aby przenieść się do nowego budynku, który jest budowany przy Muzeum Sybiru. Czyli w zasadzie do takiego dużego kompleksu, takiej wyspy muzealnej, już prawdziwie europejskiej. No i tak właśnie się zastanawiam, czy to będzie sentymentalnie, czy to będzie prorozwojowo, jak pan zabrzmi.
1: Słuchajcie państwo, wszystkiego po trochę. Proszę pamiętać, że my się nie zamykamy, my po prostu czasowo jakby zawieszamy działalność w tym konkretnym budynku, bo przecież Muzeum Wojska to też park militarny, który się przy tej naszej nowej siedzibie budowanej mieści już od paru lat, od trzech. I ta instytucja cały czas, to miejsce będzie czynne nie jak kiedyś dwa dni w tygodniu, czyli sobota, niedziela, 4 dni w tygodniu, praktycznie przez cały rok, więc państwo będą z nami mieli kontakt. Dwa, też będzie w przestrzeni miejskiej, też nie damy o sobie zapomnieć, więc liczę państwo na to, że znikniemy zupełnie z mapy Białegostoku. Faktycznie, na mniej więcej 2 lata, no, zawieszamy działalność i też od przyszłej nocy muzeum, która będzie ostatnią szansą na zwiedzenie tych wystaw, które kilkanaście lat temu tutaj powstały. Zobaczenie ich po raz ostatni, ponieważ no, przed nami długi proces przenosin, tutaj trzeba eksponaty zdjąć z wystaw, przekonserwować, przejrzeć. Wszystkie nowe, które się pojawią na nowych wystawach, trzeba też opisać, skatalogować, też je przejrzeć. To jest naprawdę długi proces. Dwa, dopiero pod koniec października otrzymamy ten nowy budynek, no i tam dopiero ten proces przenosin nastąpi. Natomiast trzeba też go uzbroić w rzeczy, których państwo na co dzień nie widzą, czyli jakieś urządzenia magazynowe, w pracowniach konserwatorskich, też ludzi gdzieś posadzić, no i najważniejsza rzecz, czyli wystawy. Ale zanim powstaną wystawy, no musimy się tam przenieść. Trudna decyzja, bo ja twierdzę, że to się tak z dnia na dzień stało. Myśmy długo na tym rozmawiali, kiedy. Takim terminem, takim trochę symbolicznym będzie ta noc muzeów. Proszę państwa, prawie po 52 latach zamykamy dla zwiedzających gmach przy ulicy Kinińskiej. Wiesz, to piękny budynek modernistyczny, który w założeniach nigdy nie miał być muzeum. To miało być na dole składy żelazne, czyli de facto na dzisiejsze słownictwo przekładając sklep hydrauliczny, a na górze mieszkania. Natomiast tak się losy tego budynku potoczyły, bo to był jeden chyba z ostatnich, albo ostatni przed wojną dany w Białymstoku do użytku budynek. Natomiast przetrwał pożogę wojenną. Potem po wojnie to był teatr lalek, była szkoła muzyczna, szkoła plastyczna. Od 1974 roku, od 19 lipca byliśmy my. Czyli 52 lata tutaj Muzeum Wojska się mieściło. Parę pokoleń Białostoczan się przez ten budynek przewinęło. Szkoda nam jest też, bo to dla nas to jest taki dom, takie mieszkanie, w którym żeśmy tutaj byli. Państwa codziennie jakby uwitali u siebie w tych naszych progach. No ale nie jest tak źle, bo przenosimy się do zupełnie nowych pomieszczeń. Dawno bazę, 13 bazę intendencką z 1934 roku, też powojskowych budynków, też zresztą do lat 90. były wojskowe. Teraz tam w jednym z tych dawnych magazynów mieści się Muzeum Pamięci Sybiru, natomiast na kolejnym obszarze jest, mówi, nasz park militarny, obok zaraz tworzy się właśnie nowe Muzeum Wojska. I jak wszystko dobrze pójdzie, nic złego się nie wydarzy, to za 2 lata spróbuję państwa zaprosić, może w drugiej połowie tego 2028 roku, na 60-lecie muzeum, bo to też wtedy już będziemy sobie liczyć lat, do tych nowych pomieszczeń, na nowe wystawy. To dalej będziemy Muzeum Wojska, żeby to się liczy na to, że ratem staniemy się Muzeum Zabawek, Cukierków czy czegoś innego. Nie, będzie Muzeum Wojska, może bardziej białostocentrycznie, może bardziej skierowanie na nasze miasto, na to, czym te wojsko dla tego miasta było, też na przestrzeni, powiedzmy sobie, ostatnich tam 100-kilkudziesięciu lat, ja zdaję sobie sprawę, że nie zawsze to było Wojsko Polskie, natomiast koszary, które powstawały, które potem nasze jednostki były, to były koszary carskie, no ale potem były użytkowane przez nas. To będzie troszkę inaczej to wszystko pokazane, bardziej nowocześnie, a może też zaskakująco. Zobaczycie państwo za 2 lata, sami jesteśmy ciekawi, jak w efekcie to wszystko będzie wyglądało, ale...
0: Warto jeszcze zatrzymać się przy tym budynku. Wspomniał pan, że to jest historyczna budowla, bardzo ciekawie architektonicznie też przeprojektowana.
1: To też jest pewne nawiązanie z tą nadbudówką. No po pierwsze, no potrzebują tej przestrzeni, też takiej administracyjnej, no bo państwo widzą tylko część, wyrywek, to co dla was jest najważniejsze, czyli wystawy. Natomiast no my, żeby wam te wystawy pokazywać, też musimy mieć no, cały background, całe też pomieszczenia, żeby panować nad tymi wystawami, żeby je, nie wiem, unowocześniać, upiększać. To też administracja, też pomieszczenia magazynowe. Stąd on został w taki sposób pociągnięty trochę w górę, natomiast to współgra z pozostałymi też budynkami, które też takie nadbudówki mają, oczywiście mają z epoki, to nasze jest ultra nowoczesne, ale myślę, że ciekawie zaprojektowana, ciekawie zaaranżowana, ona nie razi. Natomiast żeby nie było tak wszystko pięknie różowo, to też tworzymy drugą instytucję, czyli Galerię Białostockiego Sportu, bardzo potrzebną w naszym mieście, zresztą o której się od lat mówiło i faktycznie od 1,5 roku, a od paru miesięcy to już jest nasz oddział Muzeum Wojska, która będzie się mieściła na stadionie przy ulicy Słonecznej i jak wszystko dobrze pójdzie, to w przyszłym roku, pod koniec roku państwa już tam zaprosimy na otwarcie tej instytucji, zresztą bardzo fajnej, ciekawej, też społecznie potrzebnej, bo proszę pamiętać, że oczywiście Jagiellonia jest najważniejsza, ale oprócz Jagiellonii było mnóstwo mnóstwo dyscyplin, o których żeśmy troszkę zapomnieli. I zarówno zespołowych, typu siatkarzy, siatkarki, koszykarze czy koszykarki, ale też takie trochę niszowe, jak baluniarze, tutaj te kluby powstawały, czy kartingowcy. No mnóstwo mamy tych wspomnień ludzi, którzy ten sport w Białymstoku tworzyli na przestrzeni ostatnich lat i to będzie inne miejsce. Myślę, że bardzo intrygujące, interesujące i niewojskowe. Znaczy, oczywiście Jagiellonia się z tego wojska wywodzi, dlatego my się tym zajmujemy, bo okres międzywojenny tej naszej słynnej Jagiellonii to przede wszystkim lekkoatletyka i inne dyscypliny. Piłka nie była dominująca, to teraz jest tak troszkę inaczej, ale chcemy też o tych wszystkich, o tych, o których troszeczkę zapomnieliśmy, też tam opowiadać.
0: Wy zbieracie różne eksponaty i tego jest już dużo, już kolejne tysiące.
1: To wiecie Państwo, żeśmy zaczynali swoją przygodę z Muzeum Wojska, w ogóle też historycznie Muzeum Wojska pierwotnie mieściło się w Pałacu Gościnnym. To było kiedyś Muzeum Ruchu Rewolucyjnego, myśmy tam jeden pokój od 68 roku zajmowali, no w tym 74 przenieśliśmy się tutaj. No i wtedy muzeum liczyło tam kilkunastu pracowników, tam około 1500 eksponatów, no i to wystarczało. Natomiast teraz no, to jest ponad 20 tysięcy tych eksponatów różnego rodzaju. Jest kilkudziesięciu pracowników z galerią sportu, to jest już dużo więcej. Po prostu my się nie mieścimy, poza tym zbiory broni ciężkiej. To, co Państwo mogą w parku militarnym zobaczyć, to też jest połowa tego, co posiadamy, bo część jeszcze jest, powiedzmy sobie, w różnych miejscach, znaczy w jednym, w kraju, czyli w Suwałkach, ale też w naszych magazynach gdzieś pochowane, więc może jak się uda, to stworzymy drugą taką halę, żeby większość tego, czym dysponujemy, Państwu pokazać, że tam są unikaty, tam są rzeczy jedyne w Polsce, jeśli chodzi o pasażerzy na przykład Armii Polskiej z 1939 roku. Więc stworzymy taki kompleks przy ulicy Węglowej razem z parkiem militarnym, bardzo ciekawy, bo zarówno z tą ekspozycją zewnętrzną tej broni ciężkiej, też i wewnętrzną. I myślę razem z pozostałymi muzeami, bo tam jest i Muzeum Pamięci Sybiry, Muzeum Motoryzacji, stworzy się taka fajna przestrzeń miejska do pochodzenia, popatrzenia, pozwiedzenia, ale też bycia tam, bo to jest teren też zielony, to jest bardzo fajnym placem zabaw, też takimi terenami spacerowymi i zachęcamy Państwa, żebyście się do tego zaczęli przyzwyczajać, bo to naprawdę za parę lat myślę, że będzie bardzo ciekawe miejsce na mapie miasta.
0: Ale zanim się tam przeniesiecie i zaczniecie się urządzać, no to ta część bardziej sentymentalna za niespełna 10 dni, noc muzeów, następny weekend i co? Ostatnie spotkanie. Co przygotowujecie? Jak to będzie wyglądać?
1: Zapraszamy w ogóle na godzinę 17 tutaj pod Muzeum Wojska. Chyba będziemy jednym z najwcześniej otwartych muzeów, noc muzeów, bo wszyscy się trochę później zaczynają, więc chcemy zacząć trochę wcześniej. Powiem dlaczego, bo zaprosiliśmy wojsko. Znaczy wojsko z nami było zawsze. To też bardzo dziękuję też na waszej antenie w ogóle wojsku, które no, nam towarzyszy od początku naszego istnienia. No, jesteśmy Muzeum Wojska, więc siłą rzeczy oni byli i są. Więc będzie kompania honorowa 18 Pułku Rozpoznawczego, naszej jednostki, z którą no, współpracujemy od początku jej istnienia. To jest doskonała współpraca. Zresztą też z innymi jednostkami wojskowymi, czy też tymi, które są teraz. Ale też będzie orkiestra z 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, z którą też mamy bardzo dobre kontakty. I chcemy powtórzyć coś, co było kiedyś na rozpoczęcie działalności w tym budynku. Czyli wtedy, te 52 lata temu, też była kompania reprezentacyjna, też była orkiestra, też było wciąganie flagi na maszt, też oczywiście jakieś tam melodie grane przez tę orkiestrę. I to taka klamra zwieńczająca te 52 lata naszego bycia tu, na Kinińskiego, czyli to jest z wojskiem, to jest z orkiestrą, to jest z tą ceremonią wojskową, może bez salw honorowych, bo to będzie może ja strzelać, jak będziemy otwierać się przy ulicy Węglowej, teraz nie. Natomiast też będzie potem fajny koncert melodii, tak, wojskowych przy wykonaniu tej orkiestry 15 Giżyckiej Brygady, więc proponuję zostać. No i wtedy po raz ostatni otworzymy dla Państwa te drzwi do naszego muzeum. Kto zdąży się załapie w tym dniu, to po raz ostatni zobaczy te wystawy, a potem zupełnie nowa za dwa lata przy ulicy Węglowej. To zupełnie inna skala też działań i też możliwości pokazania Państwu tych pamiątek, ale też prowadzenie różnego rodzaju zadań i edukacyjnych, i jakichś naukowych, jakichkolwiek innych, więc się bardzo cieszymy z tej przeprowadzki. Oczywiście, serce będzie zawsze na Kinińskiego, bo większość nas, no to tu z tego Kinińskiego się jakby wywodzi i oswajanie Węglowej trochę potrwa, no ale to też będzie nasze miejsce, no przez dwa lata to myślę tak oswoimy, że będziemy się czuli tak jak u siebie, ale zawsze, ilekroć na to Kinińskiego zajedziemy, to te serce będzie mocniej biło, patrząc na ten budynek.
0: Dziękuję bardzo. Wizjonerską opowieść na temat tego, jak będzie Muzeum Wojska wyglądało w przyszłych latach i dla przyszłych pokoleń rozwinął dyrektor placówki Robert Sadowski. Dziękuję serdecznie za spotkanie w Radiu Złote Przewoje.
1: Dziękuję Państwu i trzymajcie kciuki za te wszystkie projekty nasze. I jeszcze raz dziękuję za Waszą pomoc i to, że jesteście z nami te wszystkie lata.
0: Dziękujemy bardzo.
2: Ważne w Białymstoku.
0: Za chwilę w naszym programie przegląd wydarzeń tygodnia, w którym powiemy m.in. o zalecanych środkach ostrożności w związku z wykryciem wścieklizny w Białymstoku, o Wydziale Weterynarii, który chciałby otworzyć uniwersytet i nowej linii autobusowej, która pojedzie od października na kampus. Ponadto będzie o dochodzeniu w sprawie przemytu narkotyków narkotyków za wschodnią granicę i o dzieciach, które trafiają do szpitala klinicznego z urazami po wypadkach na hulajnogach elektrycznych. Powiemy też o sportowcach, którzy dostali w tym roku tytuły ambasadora białostockiego sportu.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Białymstoku.
3: Magda Tkaczyk, zapraszam. Jest apel o ostrożność w Białymstoku po wykryciu wścieklizny. Właściciele psów muszą je trzymać na uwięzi lub na ogrodzonym terenie, a koty w zamknięciu. Jest też obowiązek szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie. Wyznaczono zagrożony obszar, który obejmuje część miasta, również Las Solnicki i Stawy Dojlickie. Szczegóły są na stronie białostockiego ratusza i wojewódzkiego inspektoratu weterynarii w Białymstoku. A Wydział Weterynarii chciałby otworzyć uniwersytet w Białymstoku. Pomysł wspierają lokalne władze. Marszałek województwa Łukasz Prokorym podkreśla, że rolniczy region bardzo potrzebuje weterynarzy oraz atrakcyjnych ofert dla uciekającej z podlaskiego młodzieży.
4: Musimy tworzyć pewne mechanizmy, takie, które będą zachęcały, aby nasi młodzi mieszkańcy chcieli tutaj pozostawać.
3: Na Uniwersytecie w Białymstoku studiuje niespełna 10 tysięcy osób. I specjalnie dla nich będzie linia autobusowa z centrum Białegostoku na kampus uczelni Przyciółkowskiego. BKM uruchomi ją od października. Jest dochodzenie w sprawie przemytu narkotyków za wschodnią granicę. Funkcjonariusze z Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku w Budzisku zatrzymali do kontroli jadącą z Hiszpanii ciężarówkę, w której odkryli blisko 40 kg marihuany o czarnorynkowej wartości prawie 2 milionów złotych. Łotewski kierowca został aresztowany. Połamane ręce i nogi, otarcia bioder, łokci, stłuczenia ramion, nadbrzusza, kolan, klatki piersiowej. To urazy, z jakimi młodzi pacjenci trafiają do Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku po wypadkach na hulajnogach elektrycznych. Od początku maja placówka przyjęła 10 dzieci. Jest apel o rozwagę i korzystanie z kasków. A Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku wyznaczył organizację, którym przekaże ponad 1 000 000 zł na wsparcie bezdomnych. Pieniądze będą przeznaczone na warsztaty aktywizujące, wsparcie psychologiczne, prawne i terapię. Pomoc świadczyć będzie m.in. Caritas Archidiecezji Białostockiej, mówi jej szef, ksiądz Andrzej Radkiewicz.
5: Przy pomocy psychologa, przy pomocy terapeuty uzależnień, prawnika, czy też tak zwanego nawigatora świadczeń, który pomoże w ubieganiu się o renty czy inne świadczenia.
3: Dotacje na podobne działania dostała Białostocka Fundacja Spesalwi oraz Stowarzyszenie Monar. Tymczasem 8 zawodniczek i zawodników dostało w tym roku tytuł ambasadora białostockiego sportu. Będą promować stolicę Podlasia na sportowych arenach w kraju i za granicą. A kilkudziesięciu artystów wystąpi podczas Up to Date Festival. Impreza ruszy 28 maja. Zaprasza zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.
6: Biorąc pod uwagę to, że ta edycja jest też ze wsparciem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, to możemy się spodziewać różnych fajnych, ciekawych wykonawców, którzy tutaj do nas dotrą.
3: Festiwal odbędzie się w Parku Lubomirskich i Galerii Arsenał. A jeżeli ktoś ma wolną chwilę, to warto wybrać się na spacer na rynek Kościuszki w Białymstoku. Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej świętuje jubileusz. I do zobaczenia jest tam ciekawa wystawa plenerowa dokumentująca dorobek placówki. W centrum miasta na 12 tablicach opowiedziana jest historia skansenu. Od lat 40. ubiegłego wieku aż po współczesność.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia przygotowała i zaprezentowała Magda Tkaczyk.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
0: Maturzyści zdają swoje egzaminy dojrzałości, a tymczasem Uniwersytet Medyczny w Białymstoku uruchomił rekrutację na studia. Na kandydatów czeka tam ponad 1500 miejsc na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Mają do wyboru 18 kierunków, w tym dwa nowe – psychologię i bioinformatykę medyczną. Kierunek łączący nauki medyczne, biologię i analizę danych. Mówi rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku profesor Marcin Moniuszko.
7: Otwieramy właśnie bioinformatykę medyczną, czyli ten kierunek dla cyfrowych lekarzy, dla tych, którzy mogą leczyć całe populacje, całe duże grupy ludności, nie wychodząc ze swojego pokoju. Sprzed smartfona, no może bardziej sprzed ekranu komputera, więc ci, którzy chcą połączyć niesienie pomocy z pasją informatyczną i z poznawaniem tajników medycyny, tej opartej chociażby o charakter genomowy, metabolomowy, no to jest coś niebywałego. Serdecznie zapraszamy, to będzie coś fantastycznego. Ale otwieram też psychologię, to jest coś, czego uważam, że absolutnie potrzebuje nasze miasto, nasz region i tutaj tego nigdy nie będzie za wiele, bo po prostu takie mamy czasy i potrzebujemy coraz więcej osób, które mają odpowiednie wykształcenie po to, by w przyszłości móc lepiej pomagać. Problemów nam oczywiście nie brakuje, więc serdecznie również to polecamy. To już od jesieni tego roku rozpoczynamy również kształcenie na tym kierunku, no ale mamy też nasze tradycyjne. Pozostało oczywiście najstarszym naszym kierunkiem jest kierunek lekarski, bo ten mamy od 76 lat, jest najliczniejszy i gorąco tradycyjnie zachęcamy tych, którzy chcą związać swoją przygodę z uprawianiem medycyny w zawodzie lekarza, bardzo również tradycyjnym kierunkiem o ugruntowanej kilkudziesięcioletniej tradycji jest kierunek również lekarsko-dentystyczny, czyli popularnie zwany stomatologią, na który też serdecznie zapraszamy, ale te kilkudziesięcioletnie kierunki to również farmacja, to również analityka medyczna. Niesłychaną popularnością cieszą się takie kierunki jak pielęgniarstwo, jak ratownictwo medyczne, jak fizjoterapia. Bardzo ważne, bardzo potrzebne. Ja zawsze będę powtarzać, zawsze powtarzałem i powtarzam, że medycyna to sport zespołowy i nie uprawia się pojedynczo. To jest zespół, który potrzebuje różnych kompetencji i my w Uniwersytecie Medycznym takie różne kompetencje, w takich różnych kompetencjach rzeczywiście naszych specjalistów kształcimy i to jest niesłychana przygoda pod tym względem, ale to też kosmetologia, to też logopedia, to też zdrowie publiczne i tak dalej, dietetyka. Właśnie mówiliśmy tyle o żywności. Dietetyka jest niesłychanie ważnym tutaj też elementem takiej terapii. Przy lekarsko-dentystycznym mamy też higienę stomatologiczną. Mamy więc szereg możliwości do realizacji naprawdę dla bardzo wielu kierunków, dla bardzo wielu przyszłych specjalistów. Studia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku to naprawdę piękna, niesamowita przygoda. Słuchaczkom i słuchaczom warto też może powiedzieć, że poza zdobywaniem takich kompetencji i wykształcenia w zawodzie, który za chwilę daje niemalże 100%, czasami 200% gwarancję pracy, to jest też fajny czas. W ogóle w naszym uniwersytecie bardzo fajnie się studiuje. Mamy najpiękniejszy kampus w Polsce i mówię to naprawdę z pełną odpowiedzialnością. Nie wspominam tu tylko o przepięknym pałacu położonym w parku, choć pokażcie mi drugi taki państwo uniwersytet i bardzo się z tego jesteśmy dumni, bardzo się z tego cieszymy. Studenci bardzo też to doceniają, ale to wszystko jest blisko siebie, bo zarówno nasze centra, te główne kwatery związane właśnie z Centrum Dowodzenia w Pałacu Branickich, parki, akademiki, centra dydaktyczne, nauki podstawowe, to wszystko jest obok siebie, przy jednej ulicy, a później parkiem cudownie przechodzimy w kierunku części klinicznej, naszych szpitali klinicznych. To wszystko jest spacer przez piękny park, więc naprawdę w niezbyt wielu miejscach w świecie znajdą nasi młodzi ludzie tak świetnie blisko siebie zlokalizowane kwestie i to gdzie? W samym centrum miasta, gdzie po zajęciach można od razu po prostu wyjść do centrum, chociażby po to, żeby odpocząć w gronie swoich przyjaciół przy oczywiście filiżance herbaty albo kawy. Położenie naszego kampusu, położenie tych głównych części dydaktycznych, ale klinicznych też uczelni jest niesłychaną atrakcją, tak mi się wydaje. Ja ciągle jestem tym zachwycony, naprawdę. Ciągle cieszę się sam, bardzo często przemieszczam się piechotą pomiędzy częścią kliniczną a częścią dydaktyczną, a Pałacem Branickim. Gorąco to polecam. To jest piękny park. To, co jest jeszcze fascynujące, to przepiękne życie studenckie, które się toczy. Mamy tyle niesamowitych organizacji. Nasze studentki, nasi studenci są po prostu fantastyczni. Jak oni po prostu potrafią cudownie uzewnętrznić swoje talenty na tak wielu różnych polach, tych artystycznych. To chociażby z niesamowitą tradycją chóru Uniwersytetu Medycznego, ale także osoby, które mają wielkie te talenty aktorskie, mogą zrealizować się w kabarecie, w naszym klubie co nieco. Ci, którzy mają pasję bardziej medialną, mogą zrealizować się w naszym legendarnym Radio Suple. W ogóle dwie te organizacje cieszą się legendarną przyjaźnią. To jest wpisane w tradycję naszej uczelni, ale to są organizacje również związane z chociażby z zainteresowaniami fotograficznymi. Młody medyk, który jest częścią, gdzie swoje talenty pisarskie można realizować i dziennikarskie i tak dalej, i tak dalej. Bardzo wiele artystycznych, różnych innych pól aktywności. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, jak aktywni są nasi studenci, nie wspominając oczywiście o działalności takiej czysto promocyjnej, edukacyjnej, naukowej, około 100 kół naukowych. Życie naprawdę jest na bardzo, bardzo intensywnym poziomie. Oczywiście pod względem nauki tak, to oczywiście, że trzeba się uczyć, ale to są fascynujące rzeczy. Co może być bardziej fascynującego niż poznawanie tajemnic własnego organizmu, własnego ciała? To jest coś pięknego rzeczywiście. Gorąco polecam. Na każdym kierunku zresztą to znajdą nasi studenci. Czasem tak nawet stereotypowo mówi się, część osób, ciągle mnie to jeszcze zaskakuje, ale kojarzy Uniwersytet Medyczny jakby tylko z jednym kierunkiem, kierunkiem lekarskim, czasem innym. Tak nie jest. Tych kierunków jest już 17, a będą jeszcze dwa kolejne, więc jest tu coś dla każdego i naprawdę warto o tym pamiętać. Mówiliśmy na przykład o badaniach tutaj obrazowych, do tych kierunków przyszedł chociażby jeszcze elektroradiologia i tak dalej, i tak dalej. Jest to fascynująca przygoda. pamiętajmy, medycyna to sport, w którym pracuje wiele ludzi, jest to sport całego zespołu i on potrzebuje profesjonalistów na każdej pozycji, na każdym stanowisku i takich profesjonalistów chcemy kształcić. Nie dość, że wykształcimy, to jeszcze gwarantujemy wszystkim naszym słuchaczom, którzy nas słuchają, że jak do nas przyjdziecie, to spędzicie tu naprawdę najpiękniejsze lata swojej młodości w fajnym otoczeniu, wśród bardzo kreatywnych ludzi, którzy wiedzą, czego chcą, ale też, którzy lubią w bardzo ciekawy sposób rozwijać swoje talenty, którzy lubią też się bawić, którzy tworzą niesamowity koloryt naszego miasta, regionu. Jestem z tego powodu bardzo, bardzo ciągle przeszczęśliwy, przedumny, jak fajną społeczność tworzą nasi studenci.
0: Kandydaci na studia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku mogą rejestrować się do 10 lipca przez system internetowej rekrutacji. Szczegóły oczywiście na stronie uczelni w zakładce rekrutacja, a tymczasem 14 maja na dziedzińcu Pałacu Branickich w Białymstoku uczelnia organizuje Dzień Otwarty, to w ramach Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Jeśli chodzi o Uniwersytet w Białymstoku i Politechnikę Białostocką, te będą prowadzić rekrutację od czerwca.
2: Tym żyje Białystok.
0: Tymczasem można już zgłaszać projekty do 4. edycji konkursu Pomosty Przyszłości, który jest skierowany do podlaskich firm, przedsiębiorców, instytucji naukowych, naukowców oraz wszystkich osób zainteresowanych współpracą nauki z biznesem. Marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokoryn zaprosił podczas konferencji prasowej do udziału w programie i jego wspierania.
8: Konkurs Pomosty Przyszłości finansowany z naszego programu regionalnego nagradza to, co jest najważniejsze dla rozwoju naszego województwa, jego mieszkańców, czyli współpracę świata biznesu i świata nauki. Nagradzane są dobre praktyki w 4 kategoriach. Pomoc do biznesu dla instytucji naukowej, pomoc dla biznesu dla osoby fizycznej, pomoc do nauki dla instytucji przedsiębiorczości oraz pomoc do nauki dla osoby fizycznej. Ponadto 2 nagrody marszałka województwa. Jedna za działalność w zakresie ochrony środowiska, druga w zakresie działalności na rzecz odporności i bezpieczeństwa regionu. Myślę, że to jest świetna droga, aby wspierać te dobre praktyki, dobre pomysły, dobre mosty współpracy świata nauki, świata biznesu, bo to jest klucz do rozwoju naszego regionu i pomyślności jego mieszkańców.
0: Prezes zarządu Fundacji Technotalenty Adam Walicki.
9: Fundacja Technotalenty funkcjonuje w opinii publicznej, w środowisku biznesowym, naukowym już 12 lat. Mamy 3 brandy, jak Państwo doskonale wiecie, jest to konkurs Technotalenty, to jest konkurs Runda T i to, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, a mianowicie konkurs Pomosty Przyszłości. Pan marszałek pokazał, na czym nam szczególnie zależy, bo to, co trzeba tutaj powiedzieć, to jest nasze wspólne dzieło. My musimy prowadzić nasze działania wspólnie z samorządem województwa podlaskiego i jako organizacja społeczna po prostu wspieramy się wzajemnie. Istotnym elementem, który powinniśmy tutaj powiedzieć, to jest element, że słowo odporność, słowo bezpieczeństwo czy słowo rezyliencja staje się naszym codziennym elementem naszej wrażliwości, buduje naszą powinność wobec tego województwa i wobec świata. Czasami zastanawiamy się, dlaczego musimy patrzeć w naszym działaniu na zjawiska geopolityczne. Czasami myślimy o tym, że współpraca nauki i biznesu dotyczy tego, co jest najważniejsze, kryzysu klimatycznego, czy wreszcie tego, co jest zdrowiem naszego społeczeństwa. Te wszystkie elementy są związane z funkcjonowaniem Fundacji Technotalenty w partnerstwie zarówno z klastrami, w tym polskim klastrem budowlanym, jak i uczelniami. Chcemy, aby tak było dalej i wydaje mi się, że dobrze spełniamy swoją rolę w województwie. Przede wszystkim łącząc kapitał intelektualny z tym, co jest nazwane potrzebami naszego województwa.
0: Wiceprezes Fundacji Technotalenty Tomasz Stypułkowski.
10: Nabór do konkursu trwa do 15 września 2026 roku. Zapraszamy osoby fizyczne, zapraszamy instytucje ze środowiska naukowego, zapraszamy przedsiębiorstwa w 4 kategoriach. 2 kategorie skierowane do środowiska naukowego. Tam może to być wydział, może to być uczelnia, może to być instytut badawczy i kategoria dla osoby fizycznej, czyli dla naukowca. I podobnie jest symetrycznie po drugiej stronie, czyli jedna kategoria jest dla przedsiębiorstwa i jedna dla reprezentanta ze strony biznesu. Może to być właściciel firmy, może to być ktoś z zarządu, może to być kierownik lub dyrektor do spraw innowacji. Ważne, żeby były to osoby, które aktywnie angażują siebie, swój czas, swoje zespoły w realizację wspólnych przedsięwzięć na granicy nauka-biznes. Do tego 2 kategorie horyzontalne. Jedna to jest Opus Viridis, czyli dzieło zielone, dedykowane do projektów, które mają realny wpływ na ochronę środowiska naturalnego, i Opus Durabile, nowa kategoria, która promuje i wyróżnia projekty związane z odpornością, obronnością w naszym regionie.
0: Konkurs jest elementem większego projektu, podkreśla Emilia Malinowska, dyrektor Departamentu Innowacji i Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.
11: Konkurs Pomorscy Przyszłości jest elementem projektu strategicznego o nazwie Regionalny Projekt w zakresie budowy potencjału regionu o akronimie PPO. Ten projekt strategiczny umożliwił nam rozbudowanie instrumentów wsparcia. Oprócz właśnie wsparcia przedsiębiorstw w realizacji prac badawczo-rozwojowych mamy dzięki projektowi możliwość wspierania również naukowców w realizacji projektów, które mają potencjał wdrożenia na rynek. I dzisiejszy konkurs, konkurs Pomorscy Przyszłości, to jest takie naturalne dopełnienie tego zestawu instrumentów wsparcia. Konkurs, który promuje właśnie te dobre praktyki, pokazuje, że można współpracować na tej linii nauka-biznes, można tworzyć wartościowe innowacje na bazie tej współpracy. I tutaj właśnie zachęcamy, żeby się podzielić tymi dobrymi praktykami, żeby po prostu budować tą kulturę zaufania i zachęcać też innych do podejmowania tej współpracy.
0: Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie Pomosty Przyszłości i opisać swoją współpracę naukowo-biznesową.
2: Przydatne dla mieszkańców Białegostoku.
0: Supraślub powstanie zakład aktywności zawodowej. Znajdzie w nim zatrudnienie 20 osób z niepełnosprawnościami, które będą pracowały w gastronomii i przy produkcji świec. Zakład zostanie stworzony przez Caritas Archidiecezji Białostockiej dzięki pieniądzom z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, funduszom unijnym oraz wsparciu samorządu województwa. Mówi dyrektor Caritas Archidiecezji Białostockiej ksiądz Andrzej Radkiewicz.
12: Bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj, że możemy podpisać umowę na utworzenie naszego Zakładu Aktywności Zawodowej w Supraślu. Jest to również projekt, który realizujemy w ramach funduszy europejskich, to znaczy z Europejskiego Funduszu Społecznego. Już praktycznie od roku w rok aktywizujemy osoby z niepełnosprawnościami. Każda osoba przychodzi swoją indywidualną linię pracy, rozwoju swojego, prawda, indywidualnego. No i teraz właśnie od 1 maja planujemy otworzyć nasz zakład aktywności zawodowej, w którym będzie zatrudnionych 20 osób z niepełnosprawnościami. Zakład aktywności zawodowej to będzie zakład o dwóch profilach.
0: Wicemarszałek województwa podlaskiego Wiesława Burnos.
13: Ogólnie w tym roku mamy pulę pieniędzy około 30 milionów złotych. Budżet województwa dokłada około 6 milionów złotych. I to są pieniądze, którymi dysponujemy na dany rok. Bardzo nam zależy na tym, ażeby zawsze powstał zakład aktywizacji zawodowej, dlatego że tam ludzie znajdują zatrudnienie. Za każdą osobą z niepełnosprawnością, która jest zatrudniona niekoniecznie w ZAZ-ie, ale również u innego pracodawcy,
0: mówiła wicemarszałek województwa podlaskiego Wiesława Burnos. Obecnie w województwie podlaskim działa 12 zakładów aktywności zawodowej.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
0: Tak jak już dzisiaj wspominaliśmy w naszej rozmowie z dyrektorem Muzeum Wojska w Białymstoku, Robertem Sadowskim, 16 maja w sobotę odbędzie się Noc Muzeów. Podobnie jak w większości placówek w całym kraju, także w Białymstoku, instytucje zapraszają na bezpłatne zwiedzanie swoich zbiorów. Aby omówić swoje propozycje, szefowie jednostek spotkali się w jednym miejscu na konferencji prasowej. Rozpoczął ją wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki.
14: 18 maja to Międzynarodowy Dzień Muzeów i zawsze przy okazji tej daty, w jej pobliżu, mamy do czynienia z wydarzeniem, które ma dosyć wyjątkowy charakter. Noc Muzeów. Z mojej perspektywy to takie wydarzenie, które ma charakter, moim zdaniem, i społeczny, i socjologiczny, bo raptem okazuje się, że jednego dnia tysiące, nie tylko białostoczan, ale tysiące Polaków chcą zobaczyć, co ciekawego mają do zaproponowania instytucje kultury, ale też inne podmioty, co ciekawego można w nich zobaczyć. I chcą to robić wspólnie, jako pewna wspólnota, nie pojedynczo, tylko czuć wręcz nawet tłok przy okazji odwiedzania rozmaitych galerii, muzeów, instytucji kultury. Więc to jest coś ciekawego, co mnie mega intryguje. I myślę, że podobnie będzie też w tym roku, to znaczy, że jak zawsze tysiące białostoczan wyruszą na szlak, na którym w tym roku blisko 20 podmiotów się znalazło, rozmaitych, i tych miejskich, i tych wojewódzkich, ale też i takich jak chociażby policja czy Uniwersytet Medyczny, by zobaczyć, co ciekawego te instytucje mają do zaproponowania. zapraszamy wszystkich bardzo gorąco. Ja szczególnie zapraszam gorąco do Muzeum Wojska, które w Nos Muzeów kończy swoje funkcjonowanie w tymże miejscu przy Kilińskiego. Przypominam, że realizujemy inwestycje na Węglowce i tam docelowo będzie się mieściło Muzeum Wojska. Tutaj kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego, Orkiestra Wojskowa 23 chyba 30 z przytupem pożegna te miejsce. To oczywiście nie oznacza, że Muzeum Wojska nie będzie funkcjonowało chociażby w tej placówce, która jest przy ulicy Sienkiewicza, czyli takie centrum edukacyjne,

0: ale z powodów technicznych związanych chociażby z przeniesieniem wszystkich eksponatów, pasowaniem się do tego nowego miejsca na Węgrowce, jest to konieczne. Oprócz tego, jeśli chodzi o miejskie instytucje kultury, no to bardzo serdecznie zapraszam wszystkich chociażby do Muzeum Pamięci Sybiru, gdzie będzie można zobaczyć pierwsze maki spod Monte Cassino, zasuszone, specjalnie na wzgórzu rosły. Można będzie je zobaczyć, coś moim zdaniem wyjątkowego. Podczas noc muzeów tak naprawdę, oprócz tej wspólnotowości, która jest niezwykle istotna, ja też zwracam uwagę na takie drobiazgi związane z codziennością. I dlatego chciałem zaprosić do Galerii Sędzińskich, gdzie można będzie skorzystać z warsztatów dekorowania albumu Rodzinne Wspomnienia, pracownia plastyczna od 18 do 23. Myślę, że coś fajnego. Nie tylko oglądanie eksponatów, ale też próbowanie swoich zdolności manualnych, zobaczenie, jak sobie radzimy z czymś takim. To też pokazuje na ten aspekt nocy muzeów, że jest to takie wydarzenie, które ma charakter rodzinny. To znaczy, że nie idą tylko i wyłącznie dorośli, nie idą tylko i wyłącznie dzieci, tylko raczej całe rodziny skupiają się na tym, żeby zobaczyć, co ciekawego można przeżyć, doświadczyć tutaj w naszym mieście. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Sobota 16 maja. Jestem pewien, że w centrum miasta i nie tylko, także w naszych różnych innych placówkach zlokalizowanych w innych miejscach będą setki, tysiące osób, które chcą zapoznać się z kulturą i mam nadzieję, że chwycą taki baksel, że nie tylko tego jednego dnia w nocy muzeum warto odwiedzać instytucje kultury, ale przez cały rok.
1: Do zwiedzania Muzeum Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i Pałacu Branickich zaprosiła Katarzyna Szarejko.
2: Oczywiście my zapraszamy serdecznie 16 maja w sobotę o godzinie 18 do Pałacu Branickich, siedziba główna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Na parterze Pałacu przywita nas wystawa poświęcona Albertowi Sabinowi. To jest wybitny naukowiec, który stworzył szczepionkę przeciwko polio. Ale myślę, że my zaczniemy tak naprawdę z przytupem, bo do pałacu wprowadzi nas młodzieżowa orkiestra Dęta z Jasionówki, oczywiście przy akompaniamencie komputowej chorągwi Stefana Czarnieckiego. Pierwsze piętro pałacu, czyli sala Aula Magna i koncerty, różne koncerty muzyki irlandzkiej, romantycznej, koncerty też duetu doktorantki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz studentki Uniwersytetu w Białymstoku. W tym roku ponownie udostępniamy przestrzenie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego. Zapraszam do obejrzenia pięknych wnętrz czytelni. Ale też będzie można zejść do podziemi pałacu, zapoznać się z historią rezydencji Branickich razem z naszym przewodnikiem. A ja zapraszam szczególnie do Muzeum Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i Pałacu Branickich, a to jest z kolei prawa oficyna Pałacu Branickich, a tam no, niezwykłe warsztaty chlebowe, czyli będziemy mogli zrobić swój własny chleb na zakwasie i też obejrzeć wystawę o mikrobiomie zakwasu chlebowego. W części farmaceutycznej muzeum dostępne będą też warsztaty zielarskie, ziołowe, pachnące, naturalne. W dawnych gabinetach lekarskich spotkamy studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, którzy zapoznają nas z historią medycyny i farmacji.
1: Wiele propozycji na Noc Muzeów ma też Białostocki Ośrodek Kultury, mówi jego dyrektor Martyna Zaniewska.
3: Białostocki Ośrodek Kultury w tym roku zaprasza do swojej kameralnej siedziby, czyli do Centrum imienia Ludwika Zamenhofa przy ulicy Warszawskiej 19. Ponownie zachęcamy białostoczan, żeby zapoznali się z historią i biografią jednego z najsłynniejszych białostoczan, czyli Ludwika Zamenhofa. Na ten wieczór przygotowaliśmy specjalne oprowadzania po wystawie stałej. Zapraszamy wszystkich o godzinie 20 i 22, ale ponieważ Centrum imienia Ludwika Zamenhofa to przestrzeń wystawowa, w której organizujemy wystawy również czasowe, na ogromną prośbę naszych odbiorców przedłużyliśmy możliwość obejrzenia wystawy profesora Tomasza Kukawskiego. Tak więc zapraszamy wszystkich, którzy jeszcze nie zdążyli zobaczyć tych wyjątkowych dzieł, ale przed Dzień Nocy Muzeów otwieramy również wystawę biograficzną Wywoływanie pamięci Dominika Czapigo. Ponieważ Centrum Zamenhofa jest jednym z najważniejszych w Polsce ośrodków dokumentujących historię mówioną, będzie to wystawa biograficzna, odwołująca się do przeszłości. Nie będę zdradzała szczegółów, bo otwarcie tej wystawy dopiero przed nami, ale zapraszam bardzo serdecznie. Będzie to kolejna wystawa, którą można obejrzeć w Noc Muzeów. A ponieważ, tak jak wspomniał pan prezydent, Noc Muzeów to przede wszystkim czas wspólnego doświadczenia kultury i bycia razem, zapraszamy również na warsztaty. Warsztaty tworzenia grafiki od kuchni z Sabiną Leską. Od godziny 17 przez cały wieczór będzie można spotkać się z tą artystką i wspólnie poczuć się twórcą, artystą. A najmłodszych wraz z rodzicami, dziadkami zapraszamy do sali gier i zabaw, gdzie również od godziny 17 do północy będzie można pobawić się, skorzystać z atrakcji, które ta wyjątkowa przestrzeń w centrum Zamenhofa oferuje. I oczywiście, tak jak inne instytucje, zapraszamy wszystkich mieszkańców do odwiedzania naszych skromnych progów, nie tylko w tę wyjątkową noc, w Noc Muzeów, ale także na co dzień jesteśmy otwarci i dostępni. Zapraszamy do Białostockiego Ośrodka Kultury.
1: Mówiła dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury Martyna Zaniewska. I to tylko niektóre propozycje białostockich instytucji. Do pozostałych będziemy wracać w naszych kolejnych audycjach. A tymczasem jeszcze raz wybierzmy się na spacer szlakiem starych domów. Jak już wam opowiadałam, w Białymstoku Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej WIDOK próbuje uratować przed zniszczeniem pojedyncze stare budynki. Mózgiem operacji jest szefowa stowarzyszenia Ula Dąbrowska. Teraz powrócimy na chwilę razem z nią na ulicę Białegostoku, aby spojrzeć na kolejne perełki zanurzone w białostockiej architekturze miejskiej. Zatrzymałyśmy się w kolejnym miejscu. Ten dom, mówimy tutaj o Słonimskiej 15, ta piękna kamienica był na waszej liście, a miasto sprzedało go tymczasem.
4: Tak jak dom Żelazko, który też jest bardzo specyficzną, drewnianą, taką ala modernistyczną willą, stojącą teraz przy Legionowej, uznawanej przez wielu polskich architektów za najbrzydszą ulicę w Polsce.
1: To tak została otoczona wieżowcami.
4: Tak, ale z kolei po sąsiedzku są tam też dwie murowane kamienice, takie ceglane, robione w tak zwanym stylu białostockim, czyli taka żółto-czerwona cegłówka, i one zostały przecież pięknie odremontowane i są naprawdę i funkcjonalne, i w jednym jest poradnia, są tam jakieś gabinety lekarskie, są chyba też psychologiczne, jest tam chyba poradnia pedagogiczno-psychologiczna, czyli to normalnie funkcjonuje, spełnia funkcję i jak gdyby wygląda przepięknie.
1: Żelazko, o którym wspomniałaś, jest opodal, też by się pięknie wpisało, ale nic się nie dzieje.
4: Nie, bo jest sprzedane. Ma z prywatnego właściciela, który też pewnie ma jakieś zobowiązania. Z tego, co ja wiem, to od momentu kupna, kupione to zostało przez prywatnego właściciela w 2022 roku, on miał 2 lata na rozpoczęcie remontu. Nie zaczęło się nic, nie wiem, być może przedłużył to jakoś proceduralnie, coś tam zmienił, no ale nic się nie dzieje, szkoda tego domu, bo to jest rzeczywiście dom, który jest szczególnie narażony na jakieś takie łatwopalne sytuacje.
1: Bo jest drewniany po prostu.
4: Drewniany, tak, jest zaniedbany, jest łatwo dostępny, on nie jest ogrodzony, jakby nie jest zabezpieczony w żaden sposób, tak.
1: Zostaje nam trzymać kciuki, modlić się, cokolwiek.
4: Tak, takie były komentarze, ponieważ te, jak żeśmy pisali o tych domach, opisywaliśmy ich historię, które dla wielu było zaskoczeniem w ogóle, a często się później zgłaszali ludzie, którzy pamiętali, że ktoś tam mieszkał, albo sami mieszkali. Nawet właśnie zgłosiła się do nas rodzina, która mieszkała w domu Żelazko i trochę opowiedziała o nim, ale najczęstszymi komentarzami na przykład to są: cud, że to w ogóle jeszcze stoi. Cud, że ten dom przetrwał. Jakim cudem on jeszcze się utrzymał, kiedy wszystko dookoła już w zasadzie zostało zburzone albo...
1: Faktycznie on tam wygląda zupełnie fantastycznie, bo dookoła są wielkie, betonowe wieżowce.
4: Tak, i tam się coraz więcej buduje. Ale jak się ktoś przejedzie ulicą Legionową, tam po prostu można znaleźć wszystko. To jest jak gdyby historia XX wieku w pigułce na jednej ulicy.
1: W architekturze deweloperskiej. No to akurat smutne, no ale jedyne chyba, co można zrobić, to rzeczywiście uratować te domy, niech one już nawet zostaną wśród tych bloków, ale niech zostanie jakaś pamiątka.
4: Tak, ale wiesz, żeby też nie, jakby tak nie krytykować tylko wszystkich poczynań miasta, powiem, że ten nasz projekt też spowodował, że kilka z tych domów miasto wyremontowało albo zamierza wyremontować i niektóre z nich w ogóle na cele społeczne. Na przykład przepięknie jest wyremontowana kamienica na Waryńskiego 7. No bardzo ładny dom, w ogóle tak też pod względem architektonicznym, a jeden z ładniejszych w Białymstoku. Tam są usługi. Tam będzie chyba biura, jakieś punkty usługowe, ale na przykład Włókienniczą 16 miasto chce wyremontować na osiedlowy dom kultury, co jest super. Na przykład na Wiktorii 9 dom został rodzinnym domem dziecka, czyli miasto usłyszało trochę taki społeczny głos, jakby to, co pewnie jest w budżecie, czy to, co zostało gdzieś tam, co jest łatwiejsze do remontu, rzeczywiście się tym zajęło. Teraz na przykład w poprzedniej edycji projektu takim jednym z domów, który wzbudził największe zainteresowanie, poruszenie, to był tak zwany Dwór Herbstów przy ulicy Nowowarszawskiej. Jeden z najstarszych drewnianych domów w Białymstoku, na dodatek z historią niemieckiego właściciela, który okazał się bardzo wrażliwym społecznie człowiekiem i naprawdę miał swój duży wkład w rozwój Białegostoku. Po prostu też prowadził fabrykę włókienniczą, ale zajmował się też wieloma takimi rzeczami aktywistycznymi, powiedzielibyśmy dzisiaj, czy społecznymi. I ten dom jest nie lada gratką. Obok się znajduje jedna ze znanych sieci takich amerykańskich jadłodajni, której pewnie pasuje tam przejąć kawałek tego terenu. Z drugiej strony budują się szeregówki, czy już są zbudowane nawet. Więc tak to jest miejsce. To jest duży obszar, duży plac, duży dom, ponad 400 metrów powierzchni ma. Więc to była taka gratka dla deweloperów, a dla miasta problem, ponieważ ten dom już długo chyba, to jest 20 lat na pewno, stoi pusty. I bardzo wielu społeczników, organizacji pozarządowych upominało się o ten dom, że on jednak powinien zostać, że to jest jeden z najstarszych domów, że ma historię takiej właśnie, która świetnie opowiada o wielokulturowości Białegostoku, którą się władze miasta chwalą. I w styczniu prezydent Białegostoku wraz z radnymi zaangażowanymi w ten projekt ogłosili, że tam będzie centrum aktywności społecznej, czyli że ten dom zostanie wyremontowany na cele społeczne. Super.
1: No i to, można powiedzieć, wasz sukces.
4: No nie tylko, bo tam było wiele osób, które jak gdyby tupały, chodziły, żeby ten dom ocalał, między innymi pani Elżbieta Kozłowska-Świątkowska, poetka białostocka, która była związana osobiście z tym domem, ponieważ tam mieszkała przez jakiś czas. Także tam było sporo ludzi, którym leżało na sercu, żeby ten dom nie został zburzony, sprzedany. No było takie jakby ryzyko, ponieważ tam się już wprowadzili dzicy lokatorzy. Jakbyśmy tam robili taką wizję lokalną, weszliśmy tam do środka, zarząd miasta nas tam wpuścił. Tam po prostu część tego domu była do wysokości metra zawalona śmieciami. Tam już po prostu ktoś znosił chyba jakieś takie rzeczy sobie, ubudował takie gniazdo czy coś, nie wiem, ale tak, mogło to pójść z dymem szybko, więc teraz jest zabezpieczone i mam nadzieję, że rzeczywiście będzie tam świetne centrum aktywności społecznej, ponieważ tam jest bardzo fajny teren na plenerowe imprezy, jest fajny ganek, na którym można robić koncerty. Myśmy od razu z tymi ludźmi, którzy się tym interesowali, mieli tam wizję po prostu, co tam może być. Naprawdę jest to fajne miejsce.
1: Mówiła Urszula Dąbrowska, prezes Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej Widok. A na szlak starych domów będziemy jeszcze wracać w naszych audycjach.
5: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Centrum Kultury Białoruskiej w Białymstoku tworzy archiwum poświęcone mniejszości białoruskiej w Polsce. Instytucja zachęca mieszkańców regionu i całego kraju do przekazywania rodzinnych dokumentów, fotografii i pamiątek, które pomogą zachować pamięć o historii, języku i kulturze tej społeczności. Centrum działa ponad 2 lata i realizuje liczne ambitne projekty. Więcej na ten temat opowie nam wicedyrektor Ilona Karpiuk.
6: W naszej działalności właśnie Centrum Kultury Białoruskiej myślę, że pamięć to jest jedna z nadrzędnych, co nas napędza. Również dlatego, że zajmujemy się kulturą współczesną, zajmujemy się diagnozą też potrzeb lokalnych, tym czego potrzeba powiedzmy gdzieś tam, gdzie żyją Białorusini na Białostoczyźnie, w gminach mniejszych czy powiatach, bo oprócz Białegostoku działamy na całej Białostoczyźnie. I oczywiście te potrzeby i diagnozy są ważne, a z drugiej strony pamięć jest dla nas o tyle istotna, że ona buduje też tożsamość. I przez dziesięciolecia ona była bardzo trudna dla tej społeczności mniejszościowej i zawsze mniejszości pielęgnują sobie trudną pamięć. I ta trudna pamięć też w naszej działalności jest w zasadzie każdego dnia. Dlatego też zdecydowaliśmy się od samego początku, jak tylko powołaliśmy centrum, do projektu budowy Archiwum Białoruskiego. Nazwa była robocza, ale chyba zostanie z nami. Archiwum Białoruskie, czyli staramy się dokumentować życie na Białostoczyźnie, na pograniczu polsko-białoruskim poprzez zdjęcia, poprzez dokumenty, poprzez czasopisma, poprzez wydawnictwa, ale też bardzo dużo książek mamy i w zasadzie myślę, że jednym z naszych dążeń będzie oprócz tego, że będziemy pielęgnować to archiwum i udostępniać to archiwum. Zresztą wspomniałam o ruinach Białorusi w wydawnictwie wspólnym z Arsenałem. Tam też pojawiały się już fotografie z naszego archiwum. To też dla nas cenne, że już przez ponad 2 lata zbieramy te świadectwa i już mieliśmy możliwość po prostu pokazania ich szerszej publiczności w takim wydawnictwie. To jest ważne dla nas, bo też pokazuje nam, że ma to sens. Ale poza tym też zwracają się do nas osoby indywidualne, które mają różne archiwa w domach, czy po dziadkach na przykład, tak? Czy wiedzą, że mają jakąś wartość dla danej społeczności, ale też na przykład nie ma w rodzinie kogoś, kto przejąłby tę pasję i mógłby coś z tym zrobić. Więc co z tym zrobić? No właśnie to jest dobre miejsce, że ta pamięć społeczności białoruskiej może zostać zachowana poprzez to, że właśnie staramy się zbierać, zabezpieczyć i w przyszłości będzie to miało swoje miejsce, będzie mogło być udostępniane tym wszystkim, którzy będą mieć taką potrzebę. Prezentowaliśmy bibliografię, którą napisała pani Walentyna Szwed wspólnie z księżnicą podlaską. Bibliografię jej męża, Wiktora Szweda, niezwykłego poety naszej społeczności i poety białoruskiego, ale też jakby przynależnego do tego, powiedziałabym, też polskiego żywiołu kulturowego. I wydawałoby się, no komu jest potrzebna dzisiaj bibliografia, tak rozległa, którą wykonała pani Walentyna, ale wciąż powracamy i na uczelniach ludzie powracają i wciąż powstają publikacje i wciąż gdzieś do tego materiału wracamy. Ludzie wracają też do jakichś wspomnień ze swojego życia. Na prezentacji pojawiały się też osoby, które opowiadały o swoich doświadczeniach spotkań w dzieciństwie z poetami, jakie to było ważne, gdy poeta przyjeżdżał do wiejskiej szkoły i nagle ktoś, kto wydawał się po prostu kimś takim odległym, zupełnie nienamacalnym albo takim mitycznym, pojawiał się w szkole wśród dzieci i to było niezwykłe doświadczenie. W jakiś sposób opowiadamy o tej rzeczywistości, która była, ale też na tych fundamentach pamięci myślę, że jesteśmy w stanie skuteczniej po prostu zajmować się współczesną kulturą.
7: W Białymstoku po 30 latach udało się w końcu powołać instytucjonalnie Centrum Kultury Białoruskiej. To ponad 2 lata już. Jak byś podsumowała to, co się wydarzyło?
6: To bardzo intensywne 2 lata. Po pierwsze, ciekawe doświadczenie budowania instytucji od zera, bo tak, my do dzisiaj jeszcze mieścimy się w biurach wynajmowanych w Urzędzie Marszałkowskim, więc jest to niewielka przestrzeń jak dla instytucji kulturalnej, ale to nas też zmusiło przez te 2 lata do budowania partnerstw, takich naprawdę często takich już powiedziałabym systemowych, bo podejmując współdziałanie z jakimiś ośrodkami kultury na terenie naszego województwa, czy instytucjami gminnymi, wiemy, że my to robimy już na długie lata i jest to dla nas bardzo ważne, bo to jest podstawa naszej działalności. I myślę, że to, że nie mieliśmy na początku swojej siedziby, też nas właśnie zmotywowało do tego, ażeby w jakiś sposób wybadać pole kultury i współdziałania w obszarze kultury. Wiemy, jakie mamy możliwości, jakie mamy ograniczenia, wiemy, na co sobie możemy pozwolić, gdzie będą trudności. Więc te 2 lata były takie bardzo mocno testowe. A z drugiej strony...
7: Miałaś ten luksus. Luksus i pewnie też duży stres i duże wyzwanie budowania od podstaw. Bo często trafiamy w jakieś miejsce no i widzimy, że wiele rzeczy nie działa tak, jak powinno. A tu? Czy łatwo zbudować ideał, czy właśnie nie?
6: Bo oczywiście, że jest bardzo trudno, bo oczywiście i w zespole, małym zespole, nas jest na chwilę obecną 10 osób i w takim małym zespole oczywiście kontakt jest bardzo bezpośredni. To nie jest tak, że musimy do siebie dzwonić po piętrach i czekać na reakcję, po prostu rozmawiamy ze sobą. Więc z jednej strony jest to duży plus, z drugiej strony też pewne rzeczy nie da się zauważyć w takim codziennym działaniu, ale też cenię sobie to, że możemy właśnie bezpośrednio często z zespołem rozmawiać i na bieżąco omawiać pewne rzeczy, albo to, co nam nie wyszło, albo to, co możemy poprawić. Więc jest to rzeczywiście jeden z plusów. Z drugiej strony no, jakby mamy bardzo mało przestrzeni i to też bardzo mocno wpływa na nasze możliwości rozwoju. Więc informacja, która gdzieś tam poszła w eter, że zmieniamy przestrzeń, jest dla nas naprawdę niezwykle motywująca, bo trochę rozwiniemy swój zespół. Od 1 czerwca będziemy się mieścić przy ulicy Warszawskiej 1A. 4-krotnie w zasadzie powiększamy swoją powierzchnię działania, więc to da nam możliwość rozwoju i zespołu, co jest jednak potrzebne, bo działając i w Białymstoku i poza Białymstokiem potrzebujemy osób takich, które sprawdzają się w działaniu, które merytorycznie są już mocno zbudowane, ażeby były realnymi partnerami dla współpracy z innymi podmiotami, jednostkami, organizacjami. Więc w tej działalności merytorycznej to jest rzeczywiście zespół niewystarczający, więc bardzo mocno cieszymy. A poza tym jako centrum dotychczas nie mieliśmy też takiej przynajmniej minimalnej przestrzeni na to, żebyśmy się mogli we własnej siedzibie spotkać w ramach jakiegoś spotkania, prezentacji, małej wystawy. I to bardzo jest pomocne w takiej codziennej działalności, kiedy wiesz, że masz przestrzeń, którą możesz zaaranżować na własne potrzeby, a nie za każdym razem szukać u partnera wolnego terminu. To rzeczywiście czasami deprymuje. Ale tak, jest to dla nas ta pozytywna perspektywa. Chociaż oczywiście dalej partnerstwa będą podstawą naszego działania. I w Białymstoku no, nie zagramy w swojej siedzibie spektaklu teatralnego, a ten rynek teatralny na przykład białoruski jest w takim też dużym tempie rozwoju, bo też sporo osób przyjechało, które po prostu mają ze sobą background bycia całe życie aktorem. trudno jest po prostu przyjechać do Polski i zmienić w 100% zawód, kiedy całe życie poświęciło się na wykształcenie i na pracę na scenie teatralnej. I odcięcie się od tego po prostu może być jakimś dramatycznym po prostu momentem w życiu. Dlatego biorąc aktorzy często i z tego słynnego teatru Kupały, który był nadrzędnym teatrem narodowym w Mińsku, i aktorzy, którzy mieli też ze sobą inne doświadczenia. Jest bardzo dużo grup teatralnych, które produkują stale spektakle i chciałoby się też po prostu je pokazywać, bo opowiadają w interesujący inny sposób często niż to, co znamy z naszych scen teatralnych. Oczywiście też często w teatrze pracują ze swoimi dramatami, które przeżyli w rodzinnym kraju i opowiadają też o dramatach tej zmiany, która ich dotknęła. Ale na przykład ostatnio można było usłyszeć o naszym centrum w kontekście spektaklu Bieżyńcy 1915. Warto o tym wspomnieć, bo to z kolei artyści białoruscy, przede wszystkim białoruscy, którzy sami są w tymże bieżeństwie, tak? Czyli sami są w migracji, a opowiadają o bieżeństwie sprzed ponad 110 lat. I zbudowanie spektaklu na podstawie książki Anety Premaki, która jest po prostu wielkim tomem, wielką opowieścią o tym dramacie ludzkim sprzed ponad wieku, oni w skondensowanej godzinnej formie opowiadają, a jednocześnie spektakl ma dodatkowo jeszcze jedną warstwę, tak? Bo o tym bieżeństwie, przymusowym uchodźstwie opowiadają ludzie, którzy sami są w przymusowym uchodźstwie. Więc ten ładunek emocjonalny tego spektaklu jest po prostu gigantyczny. I myślę, że takie projekty też w nas w jakiś sposób motywują do szukania tematów, do szukania ciekawych inicjatyw, które możemy jako centrum też wspierać. Zresztą sami, mimo tego, że nie mamy ani sceny, ani nie mamy zaplecza, w ubiegłym roku zrealizowaliśmy premierę teatralną, skierowaną do młodego widza w zasadzie, ale to też wiąże się ze stuleciem ówczesnym urodzin wspomnianego już przeze mnie poety Wiktora Szweda. Ale spektakl zbudowany trochę na biografii, a trochę na jego tekstach. Opowiadany współczesnym językiem, bo piosenki są często tam rapowane przez młodych aktorów. Występują dzieci, które grają też na instrumentach. On jest bardzo muzyczny, ten spektakl, tak? Bardzo dużo środków i lalki, bo Asia Troc, która odpowiadała i za scenariusz, i za reżyserię tego spektaklu, która na co dzień pracuje w Teatrze Czrewo i też zajmuje się tym gruntem języka i białoruskiego, i gwarowego, zrobiła fenomenalną pracę z dziećmi, z aktorami. I myślę właśnie, że to jest taki przykład tego, że nawet jeżeli nie mamy dostatecznych przestrzeni, nawet jeżeli nie mamy dostatecznych narzędzi, to jeśli się chce, to można. I myślę, że to są nasze główne wyzwania. Mimo różnych braków, szukanie takich przestrzeni, w których można realizować świetne projekty. Stale pracujemy w terenie, pracujemy ze szkołami, to jest dla nas bardzo ważne. Czyli proponujemy różne formy spotkania z kulturą białoruską dla uczniów, którzy się uczą języka białoruskiego w szkołach na Białostoczyźnie, ale nie tylko. Jakby często dotyczy to po prostu szkół, w których się uczą dzieciaki i chodzą na białoruski, ale też poznają i różne techniki tylko dzielnicze. I mieliśmy warsztaty na przykład w szkole podstawowej nr 3 w Bielsku. Tam dla starszych grup były też warsztaty dziennikarskie, więc bardzo różne formy proponujemy szkołom. Pokazujemy, że można na różne sposoby też pracować, dawać młodzieży też wyobrażenie o kulturze na różne inne sposoby niż codzienna praca w szkole.
1: To była Ilona Karpiuk, wicedyrektor Centrum Kultury Białoruskiej w Białymstoku.
5: Sportowy Białystok.
1: W roku rozpoczyna się sezon turystyczny, ale także sezon sportowy. Przed nami liczne biegi oraz inne imprezy, na przykład na stadionie lekkoatletycznym w Zwierzyńcu. Co jest w najbliższym czasie planowane, opowiedział nam kierownik stadionu Rafał Gosk.
8: W tym roku, jak zwykle, organizujemy kilkanaście różnorodnych imprez sportowych, które przyciągają zarówno uczestników aktywnych, jak też kibiców. Dzięki temu, myślę, każdy może znaleźć coś dla siebie. Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rokrocznie organizuje około 15 różnych imprez. Ja pozwolę sobie wymienić takich kilka głównych. I właśnie 31 maja czeka nas meeting gwiazd na Rynku Kościuszki. To już jest 8 edycja tej imprezy. Odbywa się na Rynku Kościuszki, gdzie budujemy specjalne miasteczko, trybunami na 1100 osób. Myślę, że większość naszych słuchaczy doskonale już tą imprezę zna. Wpisała się już ona jakoś w koloryt tego Rynku Kościuszki. Cieszy się olbrzymim zainteresowaniem. Oczywiście, o ile aura na to pozwala. Mamy 3 konkurencje. Pchnięcie kulą kobiet i mężczyzn, skok o tyczce mężczyzn oraz skok z wyż kobiet i mężczyzn. I to będzie taki doskonały, myślę, przedsmak tego, co czeka nas w lipcu, ponieważ będziemy mieli świetnych sportowców, tyle że z całego świata w 3 konkurencjach, więc jak ktoś chce poczuć klimat tego, co czeka nas w lipcu, serdecznie zapraszam. 31 maja, godzina 16:30, Rynek Kościuszki. I wkrótce Plum Ekiden, sztafeta maratońska, też taka impreza, która co roku odbywa się już właśnie na wspomnianym stadionie lekkoatletycznym, czyli nie tylko zawodowcy, ale też stadion chętnie przyjmuje biegaczy amatorów. 13-14 czerwca i tak jak zwykle Plum Ekiden Mini, to w sobotę 13 czerwca, 4-osobowe drużyny, natomiast 14 czerwca sztafeta maratońska, 6 osób. osobowa oraz kilka lat temu wprowadzona sztafeta 4-osobowa po 5 km. Zawody cieszą się olbrzymią popularnością. Wystarczy wspomnieć, że w zawodach dziecięcych w ubiegłym roku startowało 350 4-osobowych ekip, czyli ponad 1200 dzieciaków jednego dnia biegały na tym stadionie. 24-26 lipca to już wspomniane Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce. 16 sierpnia już od 2015 roku organizujemy Elemental Triseries. To są Mistrzostwa Polski w triatlonie na różnych dystansach, czyli 16 sierpnia Ośrodek Sportu Wodnej do Ilidy. Myślę, taka jedna z naszych szlagierowych też imprez to już będzie 25. edycja świąteczny nocny maraton pływacki na pływalni sportowej. 5 grudnia drużynowe zawody, które od lat właśnie w grudniu się odbywają, trwają 8 godzin od 22 do 6 rano, podczas których 12 ekip płynie, kto przepłynie najdłuższy dystans. Tutaj warto wspomnieć, że w zeszłym roku te 12 ekip przepłynęło 336 km. No i na koniec jeszcze wspomnę o takiej naszej imprezie, która to już 18 rok, Białostocka Liga Sportu, całoroczna inicjatywa, która umożliwia amatorskim drużynom regularną rywalizację. Piłka nożna, siatkówka, koszykówka i tenis stołowy, 7 dni w tygodniu, właściwie cały rok bez przerwy. Takie ligi się odbywają. Warto zajrzeć na naszą stronę blsbialystok.pl, gdzie są wszystkie informacje, zapisy, jak do tej imprezy się zapisać i w jakich dyscyplinach można uczestniczyć.
1: Czy w tym roku jeszcze można się zapisać, czy już za późno?

0: zawodowym.
1: I można w ten sposób zacząć przygodę, kto wie, czy nie ze sportem, no może zawodowym, to przesadzam, ale...
0: No nie jest to przesada, ponieważ z naszej białostockiej ligi sportu często zawodnicy trafiają też do tych lig, powiedzmy już, no może nie zawodowych, ale zrzeszanych przez związki. Czy to w siatkówce, czy to w piłce nożnej, to jest taka wymienność. Troszeczkę ludzie pograją tam, wracają do nas, z kolei też zaczynają u nas, później trafiają na te boiska już, powiedzmy, zawodowe.
1: To wszystko, co pan opowiedział, to jest naprawdę dowód na to, że w Białymstoku, jeżeli ma się chociaż trochę pasji i chęci do tego, żeby się ruszać, nie można się nudzić.
0: Nie można się nudzić. Myślę, że tutaj najlepiej pokaże nam to liczba. W ubiegłym roku w naszych wszystkich imprezach czynnie wzięło udział około 8 tysięcy zawodników. Widać, że białostoczanie chętnie idą w stronę sportu.
1: I to tyle w tej godzinie programu. Julii tak żywa. Dzięki.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
3: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Reklama.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
3: Witam przy mikrofonie Julita Grzywa. A o czym będzie w tej godzinie programu? Tegoroczne juwenalia zbliżają się wielkimi krokami na scenie w kampusie Politechniki Białostockiej. 15 i 16 maja wystąpią Myslowic, Bajm, Marela Rodowicz, Dżem, Lady Punk, Zenon Martyniuk i Skolim, Kacperczyk, Bambi, Malik, Montana, PZ, Miły Pan czy Prymaki.
4: Na kampusie rosną sceny, rozwija się infrastruktura juwenaliowa. Sztab juwenaliowy i wolontariusze nie śpią po nocach. Procedury bezpieczeństwa przygotowane i przetestowane. Partnerzy wszyscy gotowi do udziału w juwenaliach. Wszyscy gotowi, można zaczynać.
3: Dzisiaj w programie więcej na temat ostatnich przygotowań do imprezy. Powiemy też o dotacjach z tegorocznej edycji rządowego programu Pokonać Bezdomność.
5: No i to, co dla mnie najważniejsze, to to, żebyśmy zachowując empatię, głębokie przykłady humanizmu wspierali wszystkich tych, którzy tej pomocy rzeczywiście potrzebują, ale żeby tak było, trzeba realizować mądre polityki społeczne.
3: W tej godzinie programu będzie też o parkingach leśnych, które przygotowane zostały w okolicach Białego Stoku oraz m.in. o nowej wystawie, którą można oglądać na rynku Kościuszki w stolicy województwa. Zaprosimy ponadto na przegląd wydarzeń tygodnia, które przygotowała i przedstawi

0: Magda Tkaczyk, ale zaczynamy od święta studenckiego. Tegoroczne juwenalia zbliżają się wielkimi krokami. Wydarzenie, podczas którego już od lat świętuje nie tylko studencka bracia, ale też mieszkańcy Białegostoku i regionu, było omawiane podczas czwartkowej konferencji prasowej, która odbyła się w Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej. Rektor Politechniki profesor Marta Kosior-Kazberuk, zapraszając na juwenalia, podkreśliła integracyjny charakter wydarzenia.
1: Na kampusie rosną sceny, rozwija się infrastruktura juwenaliowa. Sztab juwenaliowy i wolontariusze nie śpią po nocach. Procedury bezpieczeństwa przygotowane i przetestowane. Partnerzy wszyscy gotowi do udziału w juwenaliach. Wszyscy gotowi, można zaczynać. Ale zanim do tego dojdzie, to jeszcze kilka refleksji. Rzeczywiście bardzo lubię podkreślać ten integrujący charakter juwenaliów. A od kilku lat pośród gości juwenaliowych mamy coraz więcej osób z całej Polski. Bardzo nas to cieszy. Juwenalia na kampusie Politechniki Białostockiej rywalizują z takimi wydarzeniami juwenaliowymi jak Kortowiada, czy też juwenalia Politechniki Rzeszowskiej. Potrafimy się bawić z klasą i bawić bezpiecznie. I zrobimy wszystko, żeby tegoroczne juwenalia właśnie takie były. Dobre, z klasą, radosne i jednocześnie bezpieczne.
0: Karolina Baluta, koordynatorka juwenaliów z ramienia Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej, opowiedziała o ostatnich przygotowaniach do wydarzenia i podziękowała wolontariuszom, podkreślając, że bez ich wsparcia organizacja imprezy nie byłaby możliwa.
2: Widać rozkładające się sceny, widać rozkładające się ogrodzenia, widać grono chodzących wolontariuszy na naszym placu, bez których to wydarzenie nie mogłoby się odbyć, więc jestem bardzo im wdzięczna, że oni sami z siebie chcą nam pomóc, chcą tworzyć to wydarzenie razem z nami. Sztab tak samo, cały rok pracuje, teraz bardziej intensywnie. Dopinamy wszystkie szczegóły, dopinamy to, żeby za 8 dni moglibyśmy wszyscy bawić się na tym terenie. Przede wszystkim bezpiecznie, przede wszystkim z różnorodnym line-upem na dwóch scenach. Pracujemy i jeszcze raz pracujemy. A przed samymi juwenaliami czeka jeszcze nas parada studentów. Parada studentów, która wprowadza nas w ten nastrój juwenaliowy. W tym roku zaczyna się o godzinie 15:45 z Placu Narodowego Zrzeszenia Studentów. Jest to kolejne miejsce, które odwiedzamy na naszej mapie parad. Zaczynamy z innego miejsca, żeby osoby, które też nam przyjdą, mogły poznawać ten Białystok, poznawać miejsca, z których idziemy, przez które kroczymy już na te główne koncerty. Więc zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Zachęcam do przebrania się na naszą paradę, do udziału w konkursach, które są na paradzie, żeby wejść w ten festiwalowy mood tak pełną parą, tak jak my tu wchodzimy też sztabowo. Zapraszam na kampus Politechniki Białostockiej w kolejny piątek i sobotę. Na pewno każdy, kto będzie, nie pożałuje, bo staramy się i robimy wszystko, żeby było perfekcyjnie.
3: Może tak w kwestii technicznej, najpierw właśnie, jeżeli chodzi o same juwenalia, to będą dwa wejścia od ulicy Wiejskiej i od ulicy Zwierzynieckiej. Co do właśnie samego wejścia i tego, co można, czego nie można wnosić na plac, to tutaj odsyłamy do naszych social mediów. Jeżeli chodzi o samą kwestię wchodzenia, jeszcze jeżeli już jesteśmy przy tym temacie, odbierajcie karnety wcześniej, w czwartek, piątek, przed koncertami, bo wiadomo, w przypadku koncertów, jeżeli dopiero wtedy się zdecydujecie, to myślę, że wiele osób może pomyśleć tak jak wy i po prostu zrobi się niepotrzebne kolejka. Jeżeli możecie, przyjedźcie w czwartek, przyjedźcie w piątek przed koncertami. Na pewno nam wszystkim to ułatwi wejście później na sam koncert. Jeżeli jestem przy biletach czy karnetach, sprzedaż karnetów się zakończyła. Odbiór opasek również jest od czwartku, tak jak właśnie mówię o tych biletach wstępu. Jeżeli chodzi o bilety, które można zakupić, czy to internetowo, czy w formie papierowej w kasach biletowych, to są bilety jednorazowego wejścia. One są na cały dzień, ale jest jedna rzecz, której musicie pilnować. Po wyjściu z festiwalu ten bilet już nie, jeżeli chodzi o samą kwestię biletu. Jeżeli chodzi o sam teren, również zapraszamy was wcześniej, może nie 5 minut przed koncertami, ponieważ wydarzenie jest bardzo duże, a jeżeli będziecie wcześniej, to czeka tam na was moc atrakcji. Zaczynając od strefy sponsorów, przez namiot, gdzie będziecie mogli nawet sobie zrobić tatuaże, może nie takie pamiątkowe, które będziecie mogli później zmyć w domu, ale takie, które zostaną z wami na całe życie. Będzie też strefa gastronomiczna i smaki z całego świata. Będzie miejsce trzech scen, czyli tak naprawdę namiotu Neon, gdzie będzie muzyka bardziej rozrywkowa, rytmy zbliżone do disco polo i rytmów klubowych. No i dwie sceny, gdzie ta muzyka jest już naprawdę zróżnicowana i tam jestem pewien, że każdy znajdzie coś dla siebie. Na miejscu również będziecie mogli w przypadku jakichś złych sytuacji, będzie

0: punkt medyczny, będą specjaliści, także nie martwcie się o nic, będziecie zaopiekowani w 100%. Zapraszamy wcześniej, pamiętajcie, odbierzcie wcześniej karnety, bilety i przyjdźcie wcześniej.
1: O kwestiach organizacyjnych opowiadał Mateusz Adaszczyk, prezes Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Białostockiej.
2: Mam nadzieję, że po dzisiejszym spotkaniu są Państwo jeszcze bardziej podekscytowani, a niezdecydowani podjęli decyzję, że takiego wydarzenia nie można przegapić. Przypominamy, jeszcze raz powtórzę, że w sprzedaży są dostępne bilety jednorazowego wejścia, które będą dostępne również w kasach biletowych podczas wydarzenia. Oczywiście do wyczerpania puli rekomendujemy oczywiście, żeby kupić sobie bilety wcześniej, internetowo, bez stania w kolejce.
1: Podsumowała rzeczniczka prasowa Juwenaliów Białystok 2026 Agnieszka Adaszczyk. A teraz informacja dla wszystkich kreatywnych i twórczych białostoczan. Mają szansę, aby wypowiedzieć się na temat swego miasta, na temat bolączek i zmian, jakich potrzebują. I być może w efekcie wpłynąć na kierunki rozwoju miasta. Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski zaprasza na konsultacje.
3: Zaczynamy 20 maja o godzinie 16.30 w pierwszym liceum ogólnokształcącym, a później będzie 21 maja o 16.30. 18 i 22 maja w piątek o 16.30 18. Drugie spotkanie odbędzie się w Zespole Szkół Rolniczych. Trzecie spotkanie w 11 liceum ogólnokształcącym. Kolejne na Bagnówce w Szkole Podstawowej na ulicy Kluka. I ostatnie spotkanie odbędzie się w Zespole Szkół Elektrycznych, czyli w technikum elektrycznym. Myślę, że te spotkania przynoszą efekt w postaci bardzo licznego odzewu, jeżeli chodzi o wypełnianie ankiet. W tym roku też ankiety będą dostępne w wersji papierowej i elektronicznej. W zeszłym roku spłynęło 676 ankiet, gdzie było jakby przedstawionych, bo niektóre potrzeby się powtarzały, 347 potrzeb. Oczywiście staramy się w miarę możliwości reagować i najpilniejsze potrzeby realizować. Wstawiać do budżetu. Również oczywiście myślę, że to jest wskazówka dla państwa radnych, a poza tym takie spotkania z mieszkańcami mają swój plus w takiej postaci, że każdy może przyjść, zadać pytanie, spotkać się. Także myślę, że ten pomysł mój, który był po wyborach, będziemy nadal kontynuować.
1: Przewodnicząca Rady Miasta Katarzyna Jambros.
4: Wiemy doskonale, że to jest bardzo dobra forma dialogu, bardzo dobra forma kontaktu z mieszkańcami. Wiele inwestycji, wiele działań, które zostały zasygnalizowane, które zostały zgłoszone w poprzednich tych dwóch edycjach, są realizowane bądź są na etapie analizy. Zachęcam Państwa, wszystkich mieszkańców, na to, żeby Państwo znaleźli ten czas, żeby Państwo przyszli do nas, żeby Państwo zgłosili swoje potrzeby. Państwo najlepiej znacie swoje otoczenie, najbliższe sąsiedztwo.
1: Odpowiedzialny za spotkania jest Kamil Waligura z Departamentu Prezydenta Miasta.
5: To trzecia edycja, mamy 5 spotkań. Zostały ustalone miejsca mniej więcej tak, aby pokryć całą mapę Białegostoku, aby każdy z mieszkańców mógł w miarę w łatwy sposób dotrzeć na te spotkania. Zachęcamy szczególnie do wypełniania ankiety. To jest pierwszy etap tych prac, które rozpoczynamy. Ankieta będzie dostępna między 20 a 27 maja. Będzie można ją znaleźć na stronie www.białystok.pl i pewnie w mediach społecznościowych, co pozwala nam na zebranie po pierwsze informacji dotyczących tego, jak są mieszkańcy zadowoleni z tego, co już zostało zrealizowane, no i jakie oczekiwania mają względem działań miasta dalej. Jak widać, ta aktywność, która jest w ramach ankiet, ten wzrost o 15%, choćby rok do roku między pierwszą a drugą edycją, no już pokazuje, że zainteresowanie jest coraz większe. Potrzeby są w miarę skupione w ramach tych samych obszarów, czyli drogi, zieleń, elementy związane z infrastrukturą, na co miasto reaguje.
1: Mówił Kamil Waligura z Departamentu Prezydenta Miasta. A teraz czas na przegląd wydarzeń tygodnia. Powiemy w nim m.in. o dylematach rowerowych związanych z białostockim rynkiem Kościuszki, o trwających maturach oraz zerwanych umowach z wykonawcami fontanny w Parku Planty oraz żłobka przy Kawaleryjskiej. Ratusz zapowiada walkę o odszkodowania i deklaruje wsparcie dla rodziców dzieci, które miały znaleźć opiekę w nowej placówce. W magazynie Pytanie będzie też o planach uruchomienia nowego kierunku przez Uniwersytet w Białymstoku.
6: Przegląd wydarzeń tygodnia w Białymstoku.
7: Magda Tkaczyk, zapraszam. W poniedziałek ruszył maturalny maraton. Maturzyści zaczęli go egzaminem pisemnym z języka polskiego. W tym roku zgłosiło się około 450 tysięcy osób, z czego w województwie podlaskim blisko 12,5 tysiąca. 10,5 tysiąca osób maturę zdaje w naszym regionie po raz pierwszy. W samym Białymstoku około 4200 maturzystów. A jak o maturach mówią ci, którzy egzamin dojrzałości już dawno mają za sobą?
8: Zapytali mnie, bo zdawałam z angielskiego, o jakąś historię z wulkanami. Ja powiedziałam.
9: A te wulkany, pamięta pani nazwy tych wulkanów?
8: No nie, bo to było 50 lat temu.
10: To jest taki trochę dziwny stres, jakby tak mało potrzebny w życiu.
11: W 53 roku zdawałam maturę.
9: Matura dobrze poszła?
11: Matura dobrze poszła, bo się tak uczyłam.
9: Jaki był najgorszy przedmiot wtedy?
12: No dla mnie polski.
13: No chyba polski. Paleta możliwych tematów była ogromna. Ja miałam Krasickiego.
14: I rodzice w kanapkach przemycali ściągi.
7: W poniedziałek na maturze był pisemny język polski, we wtorek matematyka, a w środę język obcy. Matury pisemne potrwają do 21 maja, ustne do 30 maja, a wyniki zostaną ogłoszone 8 lipca. Do egzaminów szykują się ósmoklasiści. Ich testy ruszą w najbliższy poniedziałek. Wyniki będą kluczowe przy rekrutacji do szkół średnich. Siadamy na rower, bo w Białymstoku jednak będzie można nim wjechać na rynek. Ratusz wycofuje się z wydanego zakazu i mówi, że od regulaminu ważniejsze są znaki. Te zakazują hulajnóg, ale rowerów już nie, podpowiada wiceprezydent miasta Tomasz Klim.
15: Prosimy wszystkich mieszkańców, szczególnie właśnie tych korzystających z rowerów, o to, żeby zachowywać na rynku Kościuszki i placu Jana Pawła II dużą ostrożność.
7: Skąd ta zmiana, wiceprezydent już nie tłumaczy. Nowy regulamin rynku zaczął obowiązywać w piątek. Białystok zrywa umowy z wykonawcami fontanny w Parku Plante oraz żłobka przy ulicy Kawaleryjskiej. Powodem są opóźnienia, które w przypadku żłobka oznaczają utratę 17 milionów złotych dofinansowania z KPO. Ratusz zapowiada walkę o odszkodowania i deklaruje wsparcie dla rodziców dzieci, które miały znaleźć opiekę w nowej placówce, mówi zastępca prezydenta miasta Eliza Cybulko.
16: I każdemu z tych dzieci zaproponujemy miejsce w miejskim żłobku. Każdą sprawę będziemy rozpatrywać indywidualnie.
7: Do żłobka przy ulicy Kawaleryjskiej rodzice zgłosili w sumie 189 maluchów. Tymczasem ci, którzy planują studiowanie w stolicy Podlasia, będą mieli do wyboru nowy kierunek. Weterynarię planuje uruchomić Uniwersytet w Białymstoku. Uczelnia chce wybudować nowoczesną klinikę weterynaryjną, wyłączyć naukę z praktyką. Na razie Uniwersytet w Białymstoku szuka funduszy na inwestycje. A jeżeli ktoś ma pomysł, jak łączyć naukę z biznesem, może zgłosić się do konkursu Pomosty Przyszłości. Czwartą edycję dla instytucji, naukowców i przedsiębiorców ogłosił Samorząd Województwa Podlaskiego i Fundacja Technotalenty. Na projekty czekają do połowy września.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia przygotowała i zaprezentowała Magda Tkaczyk.
6: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: 1 200 000 złotych z tegorocznej edycji rządowego programu Pokonać Bezdomność dostaną trzy organizacje w Podlaskiem na działania wspierające osoby w kryzysie bezdomności. Pieniądze będą przeznaczone na warsztaty aktywizujące, wsparcie psychologiczne, prawne oraz terapię. A pomoc bezdomni mogą otrzymać w Caritas Archidiecezji Białostockiej, Fundacji Spesalvi oraz w Stowarzyszeniu Monar, mówi wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
17: 30 stycznia bieżącego roku została znowelizowana ustawa, a tak naprawdę program dotyczący pomocy osobom w kryzysie bezdomności. Pokonać bezdomność, program pomocy osobom bezdomnym, edycja 2026. Ten program realizowany jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jeżeli chodzi o rok bieżący, 2026, suma pomocy to jest przeszło 10,5 miliona złotych. Jeżeli chodzi o województwo podlaskie, to 1 200 000. W naborze rozstrzygniętym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej instytucje w naszym regionie otrzymały dofinansowanie i są razem z nami, czyli Caritas Diecezji Białostockiej, Fundacja Spesalvi oraz Monar. No i to, co dla mnie najważniejsze, to to, żebyśmy zachowując empatię, głębokie wkłady humanizmu wspierali wszystkich tych, którzy tej pomocy rzeczywiście potrzebują, ale żeby tak było, trzeba realizować mądre polityki społeczne.
1: Ponad 394 tysiące złotych dostanie Caritas Archidiecezji Białostockiej, mówi jej dyrektor Andrzej Radkiewicz.
12: My jako Caritas Archidiecezji Białostockiej od wielu lat prowadzimy 3 placówki dla osób w kryzysie bezdomności. Jest to noclegownia dla mężczyzn przy ulicy Sienkiewicza, noclegownia dla kobiet przy ulicy Reginisa, a także ogrzewalnia przy ulicy Kolejowej. Obecnie przebywa w tych placówkach około 120 osób. Dlatego tym bardziej się cieszę, że jako Caritas otrzymaliśmy 394 200 zł właśnie na różnego rodzaju działania aktywizujące, czy też na działania, które są skierowane dla osób właśnie w kryzysie bezdomności. Część tych środków jest oczywiście przeznaczona na zaspokojenie podstawowych potrzeb, czyli zapewnienie opieki, asystentów w tych placówkach, a także na zakup niezbędnego wyposażenia, ale bardzo duża część środków będzie przeznaczona typowo na działania aktywizujące. Nasz model polega na tym, że najpierw chcemy zabezpieczyć potrzeby pierwszego rzędu, czyli bezpieczne schronienie, żywność, możliwość kąpieli, a potem przechodzimy właśnie na dobra czy potrzeby wyższego rzędu, czyli aktywizację społeczną. Każda osoba w ramach tego programu, która zostanie przyjęta do naszych placówek, w ciągu 14 dni będzie miała opracowany indywidualny plan wyjścia z bezdomności z określeniem 3-5 celów, które należy osiągnąć. Będzie to przy pomocy psychologa, przy pomocy terapeuty uzależnień, przy pomocy prawnika, czy też tak zwanego nawigatora świadczeń, który pomoże w ubieganiu się o renty czy inne świadczenia. A także planujemy raz w tygodniu robić tak zwane warsztaty Niewidzialni Białystok. To są warsztaty, że każda osoba, która jest w kryzysie bezdomności, spojrzy trochę z innej strony na siebie przy pomocy trenera psychoedukacji, a także przy pomocy trenera zajęciowego. Myślę, że to też pobudzi trochę te osoby w kryzysie bezdomności do takiej właśnie nie tylko poczucia, że są to osoby, które mają dach nad głową, ale także również pomoże im zaktywizować się społecznie i zawodowo. To jest nasz główny cel, jeżeli chodzi o program Pokonać Bezdomność w edycji 2026.
1: Fundacja Spesalvi otrzyma ponad 182 tysiące złotych, mówi jej wiceprezes zarządu Monika Lewko.
18: Otrzymane dofinansowanie pozwala nam na kontynuowanie dotychczasowych działań, ale też na rozwijanie nowych form pomocy osobom w kryzysie bezdomności. My jako fundacja będziemy kontynuować pracę asystencką. Przynajmniej 15 osób zostanie objętych taką stałą pomocą asystentów, gdzie osoby w kryzysie bezdomności będą pod stałą właśnie pomocą. Będziemy też układać plany rozwoju dla każdej z osób, ale też widzimy z ubiegłych lat, jak duże są tego rezultaty, że osoby, które znajdują się przede wszystkim na ulicy, otrzymują pomoc i są przypadki, mamy ich sporo, że mają swoje mieszkania i też działamy wielotorowo, ponieważ osoby w kryzysie bezdomności mają różnego typu warsztaty, chociażby warsztaty artyterapeutyczne, czy warsztaty oczywiście zawodowe i uczenie takich podstawowych elementów, jak w jaki sposób należy się zachować na przykład w urzędzie, czy też bardzo często uczestniczymy w różnych wizytach lekarskich i widzimy, że osoby w kryzysie bezdomności, które nie otrzymują takiego wsparcia, gdzie są wykluczone gdzieś, które też nie chcą często korzystać z takich różnych form, które są świadczone, gdzie za pomocą asystentów wychodzą z tego kryzysu i za to serdecznie też bardzo dziękujemy.
1: Stowarzyszenie Monar dostanie łącznie ponad 612 tysięcy na 2 schroniska dla osób bezdomnych w Rybczyźnie i Garbasie II, mówi dyrektor schroniska Nikodem Kemicer.
19: Bardzo dziękuję za to, że możemy zacząć głośno mówić o problemie kryzysu bezdomności. Nie mówimy tylko w nim przy okazji niskich temperatur, które nawiedziły w tym roku nasz region, jak i również naszą Polskę, ale również mówimy w momencie przed dzień rozpoczęcia sezonu letniego. Stąd cieszy mnie to ogromnie, że ministerstwo podejmuje działania, które są działaniami systematycznymi co roku, właśnie zmierzające ku pomocy osobom w kryzysie bezdomności. Nasze stowarzyszenie działa na rzecz osób bezdomnych od prawie 50 lat. Na terenie województwa podlaskiego funkcjonujemy od ponad 30 lat. Niesiemy tą pomoc każdego dnia, niesiemy tą pomoc w szerokim wachlarzu spektrum tych działań. Staramy się nie tylko tym osobom zapewnić pomoc w postaci schronienia, wyżywienia, ale również przede wszystkim aktywizacji. Już to nie są czasy, kiedy to można dać osobie tylko i wyłącznie strawę i schronienie, ale również należy jej przywracać godność. I właśnie dzięki takim programom, dzięki temu wsparciu Wydziału Polityki Społecznej w Białymstoku możemy aplikować o te środki, możemy szukać tych środków na wysoko wyspecjalizowanych specjalistów, terapeutów, psychologów czy prawników, którzy mogą zająć się wieloetapowo właśnie przywracaniem godności osobom w kryzysie bezdomności, co jest dzisiaj szalenie ważne, bo te osoby mają realną szansę do tego, aby móc powrócić do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie i możemy mówić o konkretnych wskaźnikach, więc każdy człowiek zasługuje na kolejną szansę, jak mawiał Marek Kotański, i my staramy się każdego dnia realizować te słowa po twórcy Stowarzyszenia Monar.
1: Mówił dyrektor schroniska Nikodem Kemicer.
6: Ciekawy Białystok.
1: Tymczasem kilkanaście plansz przedstawiających działalność Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej można oglądać na rynku Kościuszki w Białymstoku. To podsumowanie 10 lat funkcjonowania muzeum, które jest jednym z największych ośrodków popularyzujących dziedzictwo regionu. Ekspozycja opowiada nie tylko o historii Podlasia, jego tożsamości i kulturze, ale także o ludziach, którzy na co dzień dbają o zachowanie tego dziedzictwa. Zbiory Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej mają ponad 35 tysięcy obiektów, a na obszarze około 30 hektarów znajduje się 59 zabytkowych budynków drewnianej architektury. Wystawę o muzeum będzie można oglądać na rynku Kościuszki do 19 maja.
6: Ciekawe dla mieszkańców Białego Stoku.
1: Smak bezpiecznej wsi. Pod tym tajemniczym zdaniem kryje się tytuł konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego dla kół gospodyń wiejskich. Mogą one dostać po 8 tysięcy złotych na projekty związane z produkcją żywności. Chodzi o specjalne inicjatywy związane z rozwijaniem umiejętności przygotowywania i przechowywania produktów w sytuacjach kryzysowych, na przykład takich jak przerwy w dostawie prądu. Ważnym elementem projektu jest integracja społeczności oraz kultywowanie lokalnych tradycji kulinarnych. A pomysł konkursu Smak Bezpiecznej Wsi narodził się podczas wizyty przedstawicieli samorządu województwa podlaskiego w Finlandii, zdradził marszałek Łukasz Prokorym.
20: My z panem marszałkiem Jackiem Pieruńkiem, Biurem Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego, w lutym byliśmy w Finlandii, w Turku i w Helsinkach, gdzie obserwowaliśmy fiński model obrony ludności i ochrony cywilnej. Najstarszy taki program na świecie, ma prawie 100 lat. Pewne kwoty w takich Helsinkach to jest więcej miejsc w schronach niż ludności, która mieszka w tym mieście. W całych Helsinkach to miejsca w schronach dla 80% mieszkańców, ale spotykaliśmy się też z przedstawicielami i służb, ale też przedstawicielami kół gospodyń wiejskich, które, jak się okazuje, są niezwykle ważnym elementem fińskiego modelu obrony ludności i ochrony cywilnej. Postanowiliśmy ten pomysł skopiować w naszym województwie, najpierw w formie pilotażu. Jeżeli ten pilotaż przyniesie efekty, to będziemy z tego robili pełnoprawny, pełnofinansujący się program. Na czym on polega? Chcemy, aby środki, które otrzymają koła gospodyń wiejskich w ramach tego programu, koła gospodyń wiejskich przeznaczyły na zakup różnych urządzeń, na przeprowadzanie szkoleń, na naukę tego, jak tworzyć, jak gotować żywność w dużych ilościach, jak tworzyć żywność, która jest o wysokich wartościach odżywczych, jak tworzyć żywność, która ma długi termin spożycia. I jestem przekonany, że te środki jako element wsparcia obrony ludności i ochrony cywilnej łączą właśnie to bezpieczeństwo z kultywacją naszej tradycji, kultury i naszego dziedzictwa. Należy dokonać tego zadania od 8 czerwca do 31 października.
21: Ja również byłem uczestnikiem tej wizyty.
1: Członek zarządu województwa podlaskiego Jacek Piorunek.
21: Była to wizyta rewelacyjna pod każdym względem. Poznanie Finlandii właśnie tej materii obronnej i ochrony ludności było fascynujące. Mieliśmy właśnie spotkanie ze stowarzyszeniami kobiet, które w tym systemie fińskim, gdzie tak zwany duo jus, który w Polsce zaczyna być modny, funkcjonuje już prawie 80 lat, bo tam praktycznie każdy produkt, który się produkuje, można powiedzieć co drugi produkt, czy co druga inicjatywa, to jest właśnie w systemie duo jus. Robimy to w ramach pokoju, ale też myślimy o wojnie. I oni to robią fantastycznie, bo 80 lat zagrożenia ze strony Rosji swoje zrobiło. I między innymi stowarzyszenia kobiet są jakby na tym odcinku obrony cywilnej wyznaczone i odpowiedzialne za przygotowywanie żywności. I one otrzymują też środki finansowe od państwa fińskiego. I nawet był fantastyczny przykład, że w pewnym momencie mamy jakąś grupę ludzi, która jest u nas. Jesteśmy odpowiedzialni za ich wyżywienie, a nie mamy produktów żywnościowych, prawda? I co tutaj zrobić? To są właśnie takie wypadki. I szkolenie polega na tym, że korzystają z jakichś dóbr natury, czy z jakichś roślin, które czasami się nie je w ogóle, nie posiadają produktów do wytworzenia danej żywności, ale tą żywność produkują w oparciu właśnie o te produkty w takim typowym zagrożeniu, gdzie normalnej żywności nie ma. A więc tutaj my też musimy szkolić właśnie swoje koła gospodyń wiejskich po to, żeby w takiej sytuacji, gdzie, tak, o której mówiłem, też mogły sobie poradzić. To nie jest typowy grant dla koła gospodyń wiejskich, gdzie one, prawda, pójdą, kupią produkty w sklepie i wytworzą nam jakąś super żywność albo jakieś, powiedzmy, cukiernicze wyroby typowe dla województwa podlaskiego. Tutaj właśnie polega na tym, żeby one były tak szkolone, żeby wychodzić też na takie zadania, jak mówiłem, bardzo kryzysowe, wtedy, kiedy żywności praktycznie nie ma, albo trzeba coś zrobić z niczego.
1: Członek zarządu Bogdan Dyjuk podkreśla, że fiński model pokazuje, jak dużą rolę mogą odgrywać lokalne społeczności w systemie bezpieczeństwa.
0: Kiedy w ostatnich latach mówimy o kształtowaniu infrastruktury, budowie infrastruktury, wzmocnieniu infrastruktury celem zapewnienia mieszkańcom naszego województwa miejsca schronienia, wielokrotnie spotykały się z pytaniem, no dobrze, mówicie o miastach, mówicie o innych miejscowościach, gdzie jest infrastruktura publiczna, która może poprzez wzmocnienie piwnic zapewnić to schronienie mieszkańcom, a co jest z terenami wiejskimi? Jak i dokąd mają udać się mieszkańcy wsi, niektórzy mieszkający w budynkach, w których nie ma podpiwniczenia. Wobec tego, dokąd oni mają się udać, co mają robić?
1: Nabór wniosków do konkursu już się rozpoczął i potrwa do 15 maja za pomocą systemu WITCAC. A czy gospodynie skorzystają z propozycji władz województwa? Urszula Jackowska z Koła Gospodyń Wiejskich Złote Babki ze Złotorii.
2: Cieszymy się bardzo, że będziemy mogły skorzystać z tego typu konkursu, który pozwoli nam na zakup na przykład pasteryzatora czy suszarki do warzyw, które na przykład w sytuacji kryzysowej pozwoli mieszkańcom na przetrwanie, jak również zintegruje naszą wieś. Więc bardzo cieszymy się, że taka inicjatywa ruszyła.
1: Wioletta Sangar z Koła Gospodyń Wiejskich Szminką Malowane ze Studzianek w gminie Wasilków.
22: Mamy nadzieję, że uda nam się kupić kilka takich urządzeń, które posłużą nam do konserwowania, do długiego przechowywania żywności. Kiedyś spiżarnie naszych mam, babć pełne były różnego rodzaju przetworów. Soki, kompoty, grzyby, sałatki, ogórki. To było kiszone, co było solone. W tej chwili niektórzy mają to szczęście mieć jakieś piwnice. Niektórzy nie mają, ale mają jakieś te miejsce do przechowywania. Fajną jest rzeczą to, że na przykład można wykorzystać urządzenia do zrobienia gołąbków, czy gularzy, czy pasztetów i przechowywania takich gotowych potraw nawet do roku.
1: Jak widać, pomysły są i chęć wzięcia udziału w konkursie. My zatem trzymamy kciuki za nasze gospodynie i czekamy na wyniki konkursu.
6: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Turystyka pozytywna, która daje przyjemność i relaks zarówno turystom, jak i mieszkańcom regionu, który turystów przyjmuje. Turystyka, która zapewnia szacunek walorom przyrodniczym i kulturalnym i jest odporna na niesprzyjające warunki zewnętrzne. Nad tym, aby właśnie tak to wyglądało w województwie podlaskim, rozpoczęły prace władze naszego regionu i regionalnej organizacji turystycznej. W ramach projektu Podlaskie Zrównoważone Turystycznie 2.0 powstanie sieć, w której będą współpracowali przedsiębiorcy turystyczni, usługodawcy, organizacje i instytucje. Będzie on realizowany przez najbliższy rok. Prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej Katarzyna Sadowska wyjaśniła, że projekt ma być ważnym krokiem w kierunku tworzenia sieci podlaskiej turystyki zrównoważonej.
23: Mamy świadomość tego, że turystyka jest bardzo wrażliwą gałęzią gospodarki i nasza branża turystyczna bardzo odczuwa różne wahania sezonowości, Szczególnie województwo podlaskie, ze względu na położenie blisko granicy, każde wydarzenie, które negatywnie wpływa na wizerunek naszego województwa, odczuwa nasza branża turystyczna, a my staramy się temu zapobiec. Staramy się temu zapobiec właśnie poprzez warsztaty, poprzez spotkania, ale również ukierunkowanie rozwoju turystyki, aby nasza branża turystyczna też czuła, że jesteśmy razem z nimi po to, żeby pomóc, żebyśmy szli w jednym kierunku, abyśmy tworzyli spójną ofertę turystyczną, ale właśnie ofertę odpowiedzialną, nowoczesną i odporną. Właśnie na te zmiany, które są tak naprawdę niezależne od nas, od tego, co robimy. Na wiele rzeczy nie mamy wpływu, ale staramy się reagować na bieżąco. I mamy nadzieję, że wspólnie będziemy mogli tworzyć ofertę turystyki zrównoważonej, takiej, która będzie chroniła naszą przepiękną przyrodę, to, co mamy w naszym województwie najbardziej wartościowe, a wartościowych produktów mamy mnóstwo, poczynając od natury, poprzez mozaikę kulturową, kulinaria i wiele produktów turystycznych, które właśnie ją tworzą, dlatego ważne jest ukierunkowanie, uporządkowanie tego wszystkiego, co mamy najlepsze i stworzenie właśnie, tak jak wcześniej wspomniałam, spójnej, wspólnej oferty turystycznej.
1: Ekspert do spraw turystyki Hubert Gonera wyjaśnił, że Podlasie ma potencjał, aby taką ofertę stworzyć.
3: Jadąc na Podlasie, moja dusza czuje się znacznie lepiej, lżej i z dużą tęsknotą z Podlasia wyjeżdżam. Województwo podlaskie jest szczególne, szczególne dlatego, że pod jedną nazwą, pod jednym brandem skrywa dużo więcej. I bogactwo oferty turystycznej to jest także coś, co poprzez realizację projektu Podlaskie Turystyka Zrównoważona 2.0 chcemy uwypuklić i pokazać na rynku. Chcemy zbudować wspólnie z całą branżą turystyczną pewien model. Model, który będzie opierał się na oddolnym zaangażowaniu biznesu, branży, który będzie wzmacniany na poziomie krain turystycznych, żeby Podlaskie nie kojarzyło się wyłącznie z Żubrem, Białowieżą, ale także z Narwią, Bugiem, z miejscami takimi jak Puszcza Knyszyńska. Chcemy, żeby Podlasie miało swoich wiele mozaikowych odsłon. I każda z tych mozaikowych krain może przyciągać turystę świadomego, który chce zwolnić, zregenerować swoje siły i w duchu europejskim zbudować chcemy taką strategię, która włączy jak największą liczbę podmiotów prywatnych, stowarzyszeniowych, parków narodowych i da im szansę do wspólnej promocji i współpracy. Pamiętajmy proszę o tym, że właśnie teraz pisze się i jest konsultowana pierwsza w historii strategia zrównoważonego rozwoju turystyki Unii Europejskiej. I w tym samym momencie my realizujemy kierunki rozwoju turystyki w województwie podlaskim właśnie zrównoważonej, odpornej i regeneratywnej. I chcielibyśmy, żeby to nie były tylko słowa, ale żeby były to codzienne działania, które my zaszczepimy teraz poprzez intensywną drugą już turę pracy całorocznej i one zostaną z Wami na cały czas. Zostaną z każdym turystą, który przyjeżdżając tutaj będzie składał obietnicę. Obietnicę pewnego szacunku, obietnice podpisania się pod pewnymi wartościami. Tak jak to na przykład ma miejsce w Nowej Zelandii, na Wyspach Owczych, na Islandii. Chcemy, żeby turysta przyjeżdżając do Podlaskiego wiedział, jakie szczególne atuty może tutaj spotkać i podpisał się pod szacunkiem dla nich. Dzięki temu wiemy, że rozwój turystyki przez lata, nawet jeśli będzie się tak wspaniale rozwijał i na to liczymy, jak przez ostatni rok dzięki bonowi turystycznemu, nie zepsuł zasobów, na których turystyka bazuje i dzięki którym może się rozwijać, czyli zasobu środowiskowego, kulturowego, ale także społeczno-gospodarczego i w sposób bardzo równoważony dzięki krainom turystycznym. Myślimy, że tym zasobem będziecie Państwo w stanie doskonale zarządzać i gospodarować, nie psując go, a wzmacniając. Dużo pracy, ale wspólnie dokonacie Państwo z naszą pomocą jej na pewno wzorcowo. Jesteśmy przekonani, że Polska i świat Was pod tym względem dostrzeże, zobaczy i chętnie odwiedzi.
1: Zapewniał ekspert do spraw turystyki Hubert Gonera. A szansa na to jest tym większa, że Podlaskie ma jeszcze jeden atut. Dodaje Jacek Janowski z Polskiej Organizacji Turystycznej.
4: Województwo Podlaskie jest regionem bogatym w kulturę, historię i naturę, ale ważnym elementem jest autentyczność tego regionu. Turysta w tej chwili szuka miejsc autentycznych, miejsc, które zapadną mu w pamięci i będzie miał dobre wspomnienia z takiego miejsca. I tym regionem może być region Podlaski i te działania uwydatniają tę autentyczność w regionie Podlaski. Dzisiejsza konferencja Zrównoważony Rozwój 2.0 i cykl warsztatów, cykl tych różnych działań, które będą promować, to są te działania spójne z działaniami Polskiej Organizacji Turystycznej, bo Polska Organizacja Turystyczna w tej chwili chwili wprowadza kolejny projekt dotyczący turystyki zrównoważonej. Również szkolenia ogólnopolskie, ale też w przyszłości planujemy certyfikację destynacji turystycznych w oparciu o zrównoważony rozwój. Turysta teraz poszukuje miejsc takich autentycznych, odpowiedzialnych, odpornych i takim regionem jest region Podlaski. Ma ogromny potencjał do tego, żeby być takim regionem przyciągającym turystów, którzy chcą świadomie wypoczywać w miejscach zgodnym z naturą, zgodnym z kulturą, dziedzictwem naturalnym, ale też z mieszkańcami, z lokalną społecznością. Chcemy patrzeć na produkt turystyczny, na destynację turystyczną, nie tylko w kontekście dobrostanu turysty, ale również w kontekście dobrostanu mieszkańców, społeczności lokalnych, bo jeżeli społeczność lokalna cieszy się na widok turysty, wówczas turysta czuje się dobrze. W związku z tym ta gra będzie wtedy taka, że turyści będą chętnie chcieli przyjeżdżać do tego regionu. Takie kroki robi właśnie Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna. To dzisiejsze spotkanie jest takim dowodem tego, ale też wcześniejsze działania, chociażby Podlaski Bon Turystyczny, to też jest strzał w dziesiątkę, jeżeli chodzi o promocję polskiej turystyki, a przede wszystkim podlaskiej turystyki. Życzę powodzenia właśnie regionowi podlaskiemu i Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, bo my w Polskiej Organizacji Turystycznej, patrząc na te działania, widzimy, że to jest wszystko skoordynowane, tak jak widzimy to w strategii marketingowej Polski do roku 2030.
1: Dyrektor Biura Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Marta Grzelak wyjaśniła, że celem sieci turystyki pozytywnej jest wypracowanie konkretnej oferty turystyki zrównoważonej.
5: Jako Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna kładziemy nacisk właśnie na wspólną budowę oferty naszych regionów turystycznych i w ramach projektu, który jest kontynuacją działań, które rozpoczęliśmy w ubiegłym roku, w tym roku będziemy spotykać się na warsztatach. Chcemy również opracować program rozwoju certyfikacji ESG dla branży MICE. Chcemy zaktualizować i zmodernizować nasz serwis turystyczny Podlaskie Travel, a także na zakończenie mamy w planach zorganizowanie dużego forum turystyki zrównoważonej, na które już Państwa serdecznie zapraszam.
1: Marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym wierzy w to, że projekt zakończy się sukcesem.
8: Kolejnym etapem będą szkolenia w 6 miejscach naszego regionu, gdzie będziemy mówili o tym, jak ważna jest turystyka, która dba o nasze środowisko naturalne, która wdraża zrównoważony rozwój ESG i która staje się odporna właśnie na te sytuacje od nas niezależne, jak sytuacja geopolityczna czy sezonowość. Efektem tej działalności ma być stworzenie Podlaskiej Sieci Turystyki Pozytywnej i jestem przekonany, że województwo podlaskie właśnie będzie liderem polskim turystyki pozytywnej.
1: To był marszałek województwa Łukasz Prokorym.
6: Tym żyje Białystok.
1: Kolejne gminy w województwie podlaskim zorganizują swoim mieszkańcom opiekę nad dziećmi do lat 3. W Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku wojewoda podpisał umowy z samorządowcami w ramach rządowego programu Aktywny Dzienny Opiekun w Gminie. Ma to być odpowiedź na potrzeby rodziców, którzy chcą wrócić do pracy, ale w ich miejscowościach brakuje żłobków, mówi wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
10: To nie tylko bardzo uroczyste wydarzenie, ale przede wszystkim wydarzenie, które cieszy i mnie jako wojewodę podlaskiego, mam nadzieję, że cieszy państwa samorządowców, ale cieszy także mieszkańców gmin, rodziców, którzy dzięki rządowemu programowi Aktywny Dzienny Opiekun w gminie będą mogli liczyć na fachową opiekę nad swoimi pociechami, ale to także jest ważne z punktu widzenia tego programu wrócić do aktywności zawodowej. Proszę państwa, ten program został przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i wspiera tworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3. W gminach oczywiście, w których tego rodzaju instytucje do tej pory nie działały. To, co dla mnie bardzo ważne, ale myślę, że istotne z punktu widzenia zwłaszcza tych, którzy będą odbiorcami tego programu, to, że to jest bardzo kameralna forma opieki nad dziećmi, często alternatywna wobec tej opieki w żłobkach. To, co jest istotą tego programu, to, że grupy dzieci mogą maksymalnie liczyć 5 dzieci maleństw. W związku z tym te warunki są, tak jak powiedziałem, kameralne, ale na pewno komfortowe. Służą zaopiekowaniu, ale także rozwojowi, co z punktu widzenia tych procesów psychologicznych związanych z socjalizacją odgrywa bardzo istotną rolę. Program Aktywny Dzienny Opiekun w Gminie to program, który daje możliwość opieki nad dziećmi, jeżeli chodzi o rodziców, powrót do aktywności zawodowej w przekonaniu, że dzieci pozostają w warunkach przede wszystkim bezpiecznych, ale także w warunkach, które gwarantują twórczy rozwój, a
17: to jest w tym wszystkim bardzo ważne. Jeżeli chodzi o samą konstrukcję tego rządowego programu, mogą składać w nim wnioski samorządy tak naprawdę w dwóch obszarach. Utworzenie dziennego opiekuna w gminie i takich wniosków jest 10 i kontynuowanie tego programu w gminach, które już taką umowę podpisały wcześniej. Takie są dwie gminy. Łączna kwota dofinansowania maksymalna na jednego dziennego opiekuna to jest 300 tysięcy, ale program zakłada, że w jednej gminie mogą istnieć takie dwa miejsca. No i to, co dla mnie bardzo ważne, że tworzymy i zamazujemy tym samym to, co Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nazywa białymi plamami. Zamazujemy te białe plamy, tworzymy miejsca właśnie w ramach tego programu. Aktywny dzienny opiekun w gminie. Podpisujemy umowy z 8 gminami, przy czym w 2 gminach powstaną 2 tego rodzaju miejsca. Gmina Jasionówka, Puńsk, Krypno, 2 tego rodzaju instytucje: Wizna, Suraż, Lipsk, Stawiski, także 2 instytucje oraz Krynki. Łączna wartość rządowego dofinansowania to prawie 2 800 000 zł. I jeżeli chodzi o 2 gminy, kontynuujemy realizację tego programu. Te 2 gminy to Rutka i Szumowo i one otrzymują prawie 200 000 zł rządowego dofinansowania na dalsze kontynuowanie tej działalności. Łącznie podpisujemy umowę na kwotę przekraczającą 3 miliony zł.
1: Samorządowcy przyznają, że walka o zatrzymanie młodych ludzi w regionie to wyzwanie, w którym właśnie pomaga program Aktywny Dzienny Opiekun w gminie. Wójt Puńska Witold Liszkowski zapowiada nawet dodatkowe zachęty.
9: Bardzo się cieszę z tego programu, który troszeczkę się zmienia na korzyść dla samorządów, jeśli chodzi o to, co w przyszłości może się dziać. Chodzi o to, że przez 3 lata, jeśli nie pojawią się nasze maluchy, nasze wspólne, więc te budynki tak przechodzą na własność samorządów, to jest bardzo dobre. Szkoda troszeczkę, że w tych czasach, kiedy ceny rosną, przygotowania miejsc albo żłobków, albo aktywnego dziennego opiekuna troszeczkę rosną, więc spotykamy się z trudnościami, ale nie chcemy tych białych plam. Myślimy o przyszłości, bo to będzie służyć dla naszych małych mieszkańców. Na pewno każdy samorząd jeszcze coś innego robi w tym dziele, żeby młodzi ludzie pozostali w naszych mniejszych gminach. My jako gmina Puńsk też w tym roku podejmujemy uchwałę o sprzedaży działek za 50% dla osób młodych, żeby zapełnić najpierw miejsce aktywnego dziennego opiekuna, później żłobki, później szkoły, a później może jakiś uniwersytet.
1: Dla wielu gmin to historyczna zmiana. Wójt Wizny Artur Schulz zaznacza, że wydatki na najmłodszych mieszkańców to nie obciążenie budżetu, a konieczna strategia.
11: Niezwykle jest mi miło, że Wizna przestaje być białą plamą na mapie opieki żłobkowej. Inwestycje, środki wydane na te cele, na oświatowe, na młodych dzieci nie są kosztem, a są inwestycją. Jest to dość oczywista sprawa.
1: Łącznie w Podlaskim dzięki tym umowom powstanie kilkanaście nowych punktów opieki dziennej. Nabór do programu jest ciągły, a wojewoda zachęca kolejne samorządy do składania wniosków.
6: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: W Podlaskim jest skandalicznie. Ani idealnych krajobrazów, ani przewidywalnej natury. Są za to kręte rzeki, głośne ptaki, dzikie tereny i miejsca, których nie da się łatwo ujarzmić. I właśnie o to chodzi. To odsłona nowej kampanii promocyjnej województwa podlaskiego pod hasłem Rozczaruj się w naturze, która w przewrotny sposób zachęca do odwiedzenia regionu i spojrzenia na niego inaczej niż przez instagramowy filtr, bardziej autentycznie, spokojnie i uważnie. O kampanii mówią marszałek Łukasz Prokorym oraz członek zarządu województwa Bogdan Dyjuk, którzy nie ukrywają, że majówkę spędzają właśnie w naszym regionie.
13: W tej kampanii, zapraszając do naszego województwa na razie na majówkę, wykorzystujemy komentarze. Komentarze, gdzie nasi turyści piszą, że ciężko się płynęło daną rzeką, bo było dużo niespodziewanych zakrętów, że ciężko było rozmawiać w puszczy, ponieważ ptaki bardzo głośno śpiewały, albo że ciężko jeździło się rowerem po Suwalszczyźnie, bo jest dużo wzniesień. Właśnie chcemy pokazać, że w naszym województwie ta natura jest niezwykle naturalna, że są niespodziewane zakręty w rzekach, że ptaki głośno śpiewają, że są dzikie krajobrazy i że natura nie jest tylko tłem do zdjęć, ale jest także miejscem, gdzie możemy kontemplować i ją odkrywać. Zachęcamy bardzo serdecznie do województwa podlaskiego na majówkę. Tegoroczną będzie piękna pogoda, ponad 20 stopni. Ja tą majówkę również spędzam w naszym regionie Białowieży. Będę jeździł m.in. naszymi drezynami rowerowymi, także do zobaczenia w województwie podlaskim.
0: Ja spędzam majówkę w Puszczy Augustowskiej, gdzie można właśnie część tej kampanii doświadczyć na sobie, zarówno wędrując po ścieżkach szutrowych przebiegających przez puszczę, czy spływając kajakiem po kanale augustowskim. Kiedyś ktoś, różni są autorzy powiedzenia, nieważne jak mówią o tobie, ważne, aby nie przekręcili tobie nazwiska. Tak samo o naszym regionie. Ważne, aby nasz region, nazwa województwo podlaskie, zapadła w głębi każdego mieszkańca naszego kraju, że ten region kojarzy się ze świetną przyrodą, z świetnymi warunkami do spędzenia nie tylko majówki czy krótkiego wypoczynku, ale także wkrótce sezon urlopowy, także tutaj urlopu, że warto tutaj przyjeżdżać. W ubiegłym tygodniu byliśmy organizatorami jednego z przedsięwzięć, gdzie jeden z komentarzy zacytuję: uwielbiam Podlaskie. Tutaj wszystko jest dziedzictwem, bo o to nam właśnie chodzi. My dbamy o to, co nam poprzednie pokolenia zostawiły i chcemy tak również zadbać, aby następni też cieszyli się z tego pięknego krajobrazu, warunków, środowiska, a jeszcze do tego, jak dodamy naszą podlaską gościnność i kulinaria, to tylko i wyłącznie majówkę można spędzać w Podlaskiem.
7: Ja również zostaję na majówkę w województwie podlaskim, jak już mówimy o swoich planach.
1: Katarzyna Sadowska, prezes Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i jednocześnie dyrektor Departamentu Rozwoju Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
7: Ja mam nadzieję, że ta kampania, która wystartowała, jeszcze bardziej zachęci turystów z Polski, żeby przyjechali. Rozczaruj się w naturze. Jest to nowa, kreatywna kampania, która opiera się o chyba wszystkim znaną formułę internetowych opinii, ale w dość przywrotny sposób pokazujemy nasze województwo troszeczkę w formie negatywnych opinii, ale ten ton w sposób absurdalny, on obnaża takie nasze przyzwyczajenia i słabości, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że świat jest uporządkowany, dopasowany do naszych potrzeb i również tak dzieje się w turystyce. Więc warto wyjść ze swojej strefy komfortu i zobaczyć naturę przez duże N, tą dziewiczą naturę, prawdziwą, autentyczną, która jest w naszym województwie. I właśnie taki mamy cel tą kampanią zachęcić. Niezwykle cieszą nas publikacje i opinie, które pojawiły się w internecie tuż po wystartowaniu, ponieważ już po 2 godzinach publikacji tej kampanii są setki udostępnień, setki komentarzy, polubień. Również nasza kampania potrafi się przebić. No i chciałabym przeczytać taki jeden z ciekawszych komentarzy. Tak jak powiedziałam, są ich setki, ale na przykład pan jeden napisał: Suwałki nie polecam. Podczas jarmarku folkloru i smaku zjadłem tyle kartaczy i sękacza, że przytyłem. Jak można jeść tak pyszne rzeczy? I ludzie, którzy komentują naszą kampanię, oni również wczuwają się w jej narrację i wszystkie opinie są bardzo, bardzo pozytywne. To nas bardzo cieszy i mamy nadzieję, że tą kampanią otwierając sezon turystyczny w naszym regionie, ten sezon turystyczny będzie jeszcze lepszy niż w zeszłym roku. Także tego życzę naszej branży turystycznej i serdecznie zapraszam do naszego regionu.
1: Marta Grzelak, dyrektor Biura Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
14: Ja bym chciała z tego miejsca wszystkich posiadaczy Podlaskiego Bonu Turystycznego serdecznie zaprosić do naszego województwa. Wchodzimy już w ten aktywniejszy sezon turystyczny, już od majówki. Mamy nadzieję, że realizacja bonu turystycznego nabierze pełnego tempa. My absolutnie widzimy w tym ogromny potencjał i mamy nadzieję, że również zaprosimy mieszkańców naszego kraju do spróbowania swoich sił, bo już 20 czerwca rusza generowanie bonów w ramach drugiej tury programu. Więc tak jak dzisiaj przedstawia nasza kampania, myślę, że każdy turysta musi na własnej skórze spróbować doświadczyć tej autentyczności naszego regionu i później oczywiście zostawić komentarz w mediach społecznościowych bądź też opinię na Google'ach. Dla posiadaczy bonu turystycznego wystarczy wybrać dany obiekt, który jest dostępny w bazie, jest naszym partnerem. Wszystkie te obiekty noclegowe są do sprawdzenia na naszej stronie www.podlaskibonturystyczny.pl w zakładce obiekty noclegowe. Można sobie przefiltrować zaakceptować kategorię obiektu, ale zaznaczam, że każdy bon jest o tej samej wartości, czy to na realizację noclegów w hotelu, bądź też w kwaterze agroturystycznej. I w obecnej turze, która rozpoczęła się 1 kwietnia i potrwa do 30 czerwca, można realizować bony w tych obiektach bez różnicy w jakim miesiącu. Ważne, żeby do ostatniego dnia miesiąca, do 30 czerwca zrealizować ten bon. Kolejne już bony, o przed chwileczką wspomniałam, 20 czerwca będziemy mogli je realizować. Będzie można wykorzystać tylko w okresie wakacyjnym, czyli lipiec i sierpień. I ponownie trzecia tura, generowanie bonów odbędzie się w sierpniu.
1: Jak więc słyszycie, majówka to dobry pretekst, aby rozpocząć sezon turystyczny. Tak się dzieje także w Narwiańskim Parku Narodowym. Dostępna już jest dla turystów kładka Śliwno-Waniewo oraz wystawy przyrodnicze w ośrodku Młynarzówka. A od początku tego tygodnia również kajaki. To idealny moment, by zaplanować majówkę wśród rozlewisk Narwi.
6: Radio Złote Przeboje w wyjątkowym miejscu.
1: Zajrzyjmy jeszcze do białostockiego Teatru Lalek. Tam na deski powróciły dwa znane wam już spektakle. Amelka, Bóbr i Król na dachu oraz Rzadkie gatunki. Jeśli chodzi o pierwszy spektakl, tytułową Amelkę gra Agata Stasiulewicz.
12: Amelka jest na wskroś dobrą osobą. Ta dobroć z niej po prostu bucha przez cały czas, przez cały spektakl. I tak sobie myślę o niej, że ona pomimo słabych wzorców, które ma, ponieważ jest znajdą i jej przybrana macocha oraz siostra nie traktują jej najlepiej, tak jak w Kopciuszku, tak pomimo tych złych wzorców uważam, że Amelka tą dobrocią obdarza innych i często to dobro swoje przekłada nad innych i pomaga wszystkim, których spotka. Ona też ma swój charakterek i nie jest przy tym wszystkim naiwna, tylko jest inteligentna. Nie wygląda jak typowa księżniczka, typowa dziewczyna i właśnie sobie tak myślę, że fajne jest to przesłanie dla dzieci, które żyją teraz w tym świecie, który wygląda tak jak wygląda, żeby czasem może się po prostu zatrzymać, zobaczyć, czy nie trzeba komuś pomóc, czy ktoś nie potrzebuje naszej pomocy, albo po prostu się z nim przywitać i porozmawiać, uśmiechnąć.
1: Dlaczego warto wybrać się na spektakl i skąd wybór tego tekstu? Zapytaliśmy o to reżysera i dyrektora teatru Jacka Malinowskiego.
15: To jest tekst współczesny, ale jednak utrzymany w jakichś konwencjach klasycznych. To jest w zasadzie taka podróż przez wątki baśniowe, które możemy odczytać, nie wiem, czy w Kopciuszku, czy w Alicji po drugiej stronie lustra. To jest bardzo fajny, ciekawy materiał do grania dla aktorów i w zasadzie wszystkie postaci, które są tutaj rozpisane przez dramaturga Tancreda Dorsta, mają po prostu taki klasyczny przebieg postaci, gdzie można się tym fajnie pobawić. Jest to napisane szlachetnym językiem, no i też w zalewie, powiedzmy, takiego współczesnego bełkotu wydawało mi się, że dobrze taki kontrapunkt w naszym repertuarze poczynić. No i na pewno też jest tu taka wartość sentymentalna, bo pamiętam, że wtedy sobie studiowałem reżyserię tutaj w Białymstoku, będąc na pierwszym, drugim roku. Ta historia się już pojawiła w reżyserii Petera Nosalka, z którym się też przez jakiś czas mocno przyjaźniłem, więc być może to też jest tak, że pewne klisze zostają. Mam teraz dwóch synów, prawda, chcę im opowiedzieć też jakąś historię, chcę dzieciakom w Białymstoku opowiedzieć jakąś historię, która nie jest tylko zwykłą baśnią, z której się pośmiejemy. Ona ma też bardzo dużo kontekstów, które mogą sprawić, że i dorośli będą też tę historię miło oglądać. A ostatni argument jest taki, że to też jest podróż w taką opowieść w ogóle o teatrze. Tu jest dużo takich odniesień, chociażby do Króla Lira, postaci samego króla. Oczywiście one nie są aż tak nachalnie akcentowane, bo wiemy, kim jest nasz adresat, ale to niewątpliwie też był taki argument stojący za wyborem, powiedzmy, tego materiału. Mnie się wydaje, że to jest opowieść o odkrywaniu siebie, o tym, że życie jest czasem tak przewrotne, że możemy odkryć swoją inną naturę i znowu przekroczyć kontekst, który może nie jest optymistyczny. Czyli to jest opowieść oczywiście z happy endem. Tu każdy bohater, ten poszukujący, odnajduje siebie lub też jakąś nową jakość siebie. Myślę, że to też jest taki komunikat do młodych ludzi, że nie zawsze ten, kto pięknie wygląda, ma potencjał na to, żeby być prezydentką kraju na przykład, że te cechy po prostu nosi się w sobie. Jest to też na pewno opowieść o empatii w stosunku do natury, bo główna bohaterka potrafi rozmawiać z tą naturą i ta natura w wielu momentach jej pomaga w przeciwnościach losu. No i jeszcze taki jeden kontekst. Jest to też historia o relacjach między ojcem a córką również, które czasami są pokrętne, pogubione. To może jest bardziej taki kontekst dla starszej widowni, ale myślę, że równie może być wzruszający, powiedzmy, w tej opowieści.
1: Tak jak już mówiłam, w Białostockim Teatrze Lalek w najbliższych dniach będzie można zobaczyć też różne gatunki. Punktem wyjścia w przedstawieniu jest jedno z ulubionych miejsc science fiction – laboratorium. Na scenie troje ludzi, jedna kobieta i dwóch mężczyzn. Na przemian wykonują zadania naukowców oraz animatorów istot poddawanych obserwacji i eksperymentom. Pracują dla organizacji Absurd – Advanced Biologies Special Unit – Research and Development, specjalna jednostka zaawansowanych biotechnologii, badania i rozwój. Obiecujący akronim. W tym laboratorium można spotkać naprawdę wyjątkowe stworzenia. Rare Species inspirowany jest twórczością Stanisława Lema, mówi reżyser, scenarzysta i scenograf Igor Gandra.
16: The idea for this project began actually many years ago. While I was reading in a very...
18: Pomysł pojawił się już kilka dobrych lat temu, kiedy intensywnie czytałem Stanisława Lema i jego pracę, a to było mi potrzebne do zupełnie innego projektu. I w tych tekstach Lema odkryłem coś, co zainteresowało mnie chyba najbardziej, ten temat nieprzewidywalności ludzkości, która mnie osobiście bardzo poruszyła. To, jak Lem mówi i opisuje naukę i to, jak on porusza się w świecie naukowym, zainteresowało mnie najbardziej i to tak naprawdę, jak nieobliczalne mogą być sfery i robotyczne, i ludzkie, to rzeczywiście zainteresowało mnie najbardziej. Lem był punktem wyjścia, ale oczywiście jak każdy projekt, ten projekt również ewoluował i teraz już jesteśmy bardziej w oparach absurdu. Jesteśmy w świecie zaawansowanej biologii i w laboratoriach absurdu. Badamy w teatrze, w formule teatralnej, czym może być laboratorium. To, co może zdarzyć się w laboratorium. Badamy oczywiście to z perspektywy wielkich korporacji, to jak te badania w wielkich korporacjach są procedowane. Natomiast też to, co nas interesuje, to to, co może się zdarzyć z człowiekiem. Badamy reakcje na detoks. Badamy wszystko, co może się zdarzyć w warunkach laboratoryjnych z człowiekiem oraz z każdą żywą istotą. To jest pomieszanie tego wszystkiego. W laboratorium poznajemy bohaterów i poznajemy ich doświadczenia i ich historię.

0: czarnego humoru, ale również jakiś może komentarz do rzeczywistości.
1: Dark humor and we promise you a good shared hallucination.
2: Jeśli chodzi o tę godzinę programu, to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo. Julita Grzywa.
3: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.

0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Witam przy mikrofonie Julii także wam. A o czym będzie w tej godzinie programu? Maturzyści zdają matury, a tymczasem Uniwersytet Medyczny w Białymstoku uruchomił rekrutację na studia. Historyczna siedziba Muzeum Wojska w Białymstoku, mieszcząca się w modernistycznej kamienicy przy ulicy Kilińskiego, za tydzień zostanie zamknięta dla zwiedzających. To już ostatnia szansa, aby obejrzeć prezentowane tam ekspozycje. Można już zgłaszać projekty do czwartej edycji konkursu Pomosty Przyszłości, który jest skierowany do podlaskich firm, przedsiębiorców, instytucji naukowych, naukowców oraz wszystkich osób zainteresowanych współpracą nauki z biznesem. Więcej m.in. na te tematy za chwilę w naszym programie. Zaprosimy też na przegląd wydarzeń tygodnia, które przygotowała i przedstawi Magda Tkaczyk. A zaczynamy od planów zamknięcia już za tydzień historycznej siedziby Muzeum Wojska w Białymstoku. W Radiu Złote Przeboje gościmy dzisiaj dyrektora, pana Roberta Sadowskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Ciekawa jestem, czy ta rozmowa przybierze sentymentalny klimat, bo dzisiaj o tym, że Muzeum Wojska praktycznie ma przed sobą wkrótce ostatni weekend zwiedzania i zamyka się i zaczyna pakowanie, aby przenieść się do nowego budynku, który jest budowany przy Muzeum Sybiru, czyli w zasadzie do takiego dużego kompleksu, takiej wyspy muzealnej, już prawdziwie europejskiej. No i tak właśnie się zastanawiam, czy to będzie sentymentalnie, czy to będzie prorozwojowo, jak pan zabrzmi.
2: Proszę państwa, wszystkiego po trochę. Proszę pamiętać, że my się nie zamykamy, my po prostu czasowo jakby zawieszamy działalność w tym konkretnym budynku, bo przecież Muzeum Wojska to też park militarny, który się przy tej naszej nowej siedzibie budowanej mieści już od paru lat, od trzech. I ta instytucja cały czas, to miejsce będzie czynne nie jak kiedyś dwa dni w tygodniu, czyli sobota, niedziela, cztery dni w tygodniu, praktycznie przez cały rok, więc państwo będą z nami mieli kontakt. Dwa, też będzie w przestrzeni miejskiej, też nie damy o sobie zapomnieć, więc liczę państwo na to, że znikniemy zupełnie z mapy Białegostoku. Faktycznie.

0: Na mniej więcej 2 lata. No, zawieszamy działalność i też od przyszłej nocy muzeum, która będzie ostatnią szansą na zwiedzenie tych wystaw, które kilkanaście lat temu tutaj powstały. Zobaczenie ich po raz ostatni, ponieważ no, przed nami długi proces przenosin. Tutaj trzeba eksponaty zdjąć z wystaw, przekonserwować, przejrzeć. Wszystkie nowe, które się pojawią na nowych wystawach, trzeba też opisać, skatalogować, też je przejrzeć. To jest naprawdę długi proces. Dopiero pod koniec października otrzymamy ten nowy budynek, no i tam dopiero ten proces przenosin nastąpi. Natomiast trzeba też go uzbroić w rzeczy, których Państwo na co dzień nie widzą, czyli jakieś urządzenia magazynowe, w pracowniach konserwatorskich, też ludzi gdzieś posadzić, no i najważniejsza rzecz, czyli wystawy. Ale zanim powstaną wystawy, no musimy się tam przenieść. Trudna decyzja, bo ja twierdzę, że to się tak z dnia na dzień stało. Myśmy długo na tym rozmawiali, kiedy. Takim terminem, takim trochę symbolicznym będzie ta Noc Muzeów. Proszę Państwa, prawie po 52 latach zamykamy dla zwiedzających gmach przy ulicy Kinińskiego. Zresztą piękny budynek modernistyczny, który w założeniach nigdy nie miał być muzeum. To miało być na dole składy żelazne, czyli de facto na dzisiejsze słownictwo przekładając sklep hydrauliczny, a na górze mieszkania. Natomiast tak się losy tego budynku potoczyły, bo to był jeden chyba z ostatnich, albo ostatni przed wojną dany w Białymstoku do użytku budynek. Natomiast przetrwał pożogę wojenną, potem po wojnie to był teatr lalek, była szkoła muzyczna, szkoła plastyczna. Od 1974 roku, od 19 lipca byliśmy my. Czyli 52 lata tutaj Muzeum Wojska się mieściło. Para pokoleń Białostoczan się przez ten budynek przewinęło. Szkoda nam jest też, bo to dla nas to jest taki dom, takie mieszkanie, w którym żeśmy tutaj byli. Państwa codziennie jakby uwitali u siebie w tych naszych progach. No ale nie jest tak źle, bo przenosimy się do zupełnie nowych pomieszczeń. Dawno bazy, 13 bazy intendencko z 1964 roku, też powojskowych budynków, też zresztą do lat 90. były wojskowe. Teraz tam w jednym z tych dawnych magazynów mieści się Muzeum Pamięci Sybiru, natomiast na kolejnym obszarze jest, mówi, nasz park militarny, obok zaraz tworzy się właśnie nowe Muzeum Wojska. I jak wszystko dobrze pójdzie, nic złego się nie wydarzy, to za 2 lata spróbuję Państwa zaprosić, może w drugiej połowie tego 2028 roku, na 60-lecie muzeum, bo to też wtedy już będziemy sobie liczyć lat, do tych nowych pomieszczeń, na nowe wystawy. To dalej będziemy Muzeum Wojska. Żeby to się nie czyni na to, że ratum staniemy się Muzeum Zabawek, Cukierków czy czegoś innego. Nie, będzie Muzeum Wojska. Może bardziej białostocentrycznie, może bardziej skierowanie na nasze miasto, na to, czym te wojsko dla tego miasta było. Też na przestrzeni, powiedzmy sobie, ostatnich tam 100-kilkudziesięciu lat, ja zdaję sobie sprawę, że nie zawsze to było Wojsko Polskie, natomiast koszary, które powstawały, które potem nasze jednostki były, to były koszary carskie, no ale potem użytkowane przez nas. To będzie troszkę inaczej to wszystko pokazane, bardziej nowocześnie, a może też zaskakująco. Zobaczycie Państwo za 2 lata, sami jesteśmy ciekawi, jak w efekcie to wszystko będzie wyglądało, ale...
1: Warto jeszcze zatrzymać się przy tym budynku. Wspomniał Pan, że to jest historyczna budowla, bardzo ciekawie architektonicznie też przeprojektowana.
0: To też jest pewne nawiązanie z tą nadbudówką. No po pierwsze, no potrzebują tej przestrzeni, też taki administracyjny, no bo Państwo widzą tylko część, wyrywek, to co dla Was jest najważniejsze, czyli wystawy. Natomiast no my, żeby Wam te wystawy pokazywać, też musimy mieć no, cały background, całe też pomieszczenia, żeby panować nad tymi wystawami, żeby je, nie wiem, unowocześniać, upiększać. To też administracja, też pomieszczenia magazynowe. Stąd on został w taki sposób pociągnięty trochę w górę, natomiast to współgra z pozostałymi też budynkami, które też takie nadbudówki mają, oczywiście mają z epoki, to nasze jest ultra nowoczesne, ale myślę, że ciekawie zaprojektowana, ciekawie zaaranżowana, ona nie razi. Natomiast, żeby nie było tak wszystko pięknie różowo, to też tworzymy drugą instytucję, czyli Galerię Białostockiego Sportu, bardzo potrzebną w naszym mieście, zresztą o której się od lat mówiło i faktycznie od 1,5 roku, a od 2 miesięcy to już jest nasz oddział Muzeum Wojska, która będzie się mieściła na stadionie przy ulicy Słonecznej i jak wszystko dobrze pójdzie, to w przyszłym roku, pod koniec roku Państwa już tam zaprosimy na otwarcie tej instytucji, zresztą bardzo fajnej, ciekawej, też społecznie potrzebnej, bo proszę pamiętać, że oczywiście Jagiellonia jest najważniejsza, ale oprócz Jagiellonii było mnóstwo dyscyplin, o których żeśmy troszkę zapomnieli i zarówno zespołowych, typu siatkarzy, siatkarki, koszykarze czy koszykarki, ale też takie trochę niszowe, jak baluniarze, tutaj te kluby powstawały, czy kartingowcy, no mnóstwo mamy tych wspomnień ludzi, którzy ten sport w Białymstoku tworzyli na przestrzeni ostatnich lat i to będzie inne miejsce, myślę, że bardzo intrygujące, interesujące i niewojskowe. Znaczy, oczywiście Jagiellonia się z tego wojska wywodzi, dlatego my się tym zajmujemy, bo okres międzywojenny tej naszej słynnej Jagiellonii to przede wszystkim lekkoatletyka i inne dyscypliny. Piłka nie była dominująca, to teraz jest tak troszkę inaczej, ale chcemy też o tych wszystkich, o tych, o których troszeczkę zapomnieliśmy, też tam opowiadać.
1: Wy zbieracie różne eksponaty i tego jest już dużo, już kolejne tysiące.
0: To wiecie Państwo, żeśmy zaczynali swoją przygodę z Muzeum Wojska, w ogóle też historycznie Muzeum Wojska pierwotnie mieściło się w Pałacu Gościnnym. To było kiedyś Muzeum Ruchu Rewolucyjnego, myśmy tam jeden pokój od 68 roku zajmowali, no w tym 74 przenieśliśmy się tutaj. No i wtedy muzeum liczyło tam kilkunastu pracowników, tam około 1500 eksponatów, no i to wystarczało. Natomiast teraz no, to jest ponad 20 tysięcy tych eksponatów różnego rodzaju. Jest kilkudziesięciu pracowników z Galerią Sportu, to jest już dużo więcej. Po prostu my się nie mieścimy. Poza tym zbiory broni ciężkiej. To, co Państwo mogą w parku militarnym zobaczyć, to też jest połowa tego, co posiadamy, bo część jeszcze jest, powiedzmy sobie, w różnych miejscach, znaczy w jednym, w kraju, czyli w Suwałkach, ale też w naszych magazynach gdzieś pochowane, więc może jak się uda, to stworzymy drugą taką halę, żeby większość tego, czym dysponujemy, Państwu pokazać. A tam są unikaty, tam są rzeczy jedyne w Polsce, jeśli chodzi o pasażer, na przykład Armii Polskiej z 1939 roku. Więc stworzymy taki kompleks przy ulicy Węglowej razem z parkiem militarnym, bardzo ciekawy, bo zarówno z tą ekspozycją zewnętrzną tej broni ciężkiej, też i wewnętrzną. I myślę, razem z pozostałymi muzeami, bo tam jest i Muzeum Pamięci Sybiry, Muzeum Motoryzacji, stworzy się taka fajna przestrzeń miejska do pochodzenia, popatrzenia, pozwiedzenia, ale też bycia tam, bo to jest teren też zielony, to jest bardzo fajnym placem zabaw, też takimi terenami spacerowymi. I zachęcamy Państwa, żebyście się do tego zaczęli przyzwyczajać, bo to naprawdę za parę lat, myślę, że będzie bardzo ciekawe miejsce na mapie miasta.
1: Ale zanim się tam przeniesiecie i zaczniecie się urządzać, no to ta część bardziej sentymentalna za niespełna 10 dni, Noc Muzeów, następny weekend. I co? Ostatnie spotkanie. Co przygotowujecie? Jak to będzie wyglądać?
0: Zapraszamy w ogóle na godzinę 17 tutaj pod Muzeum Wojska. Chyba będziemy jednym z najwcześniej otwartych muzeów, Noc Muzeów, bo wszyscy się trochę później zaczynają, więc chcemy zacząć trochę wcześniej. Powiem dlaczego, bo zaprosiliśmy wojsko. Znaczy wojsko z nami było zawsze. To też bardzo dziękuję też na waszej antenie, w ogóle wojsku, które nam towarzyszy od początku naszego istnienia. No, jesteśmy Muzeum Wojska, więc siłą rzeczy oni byli i są. Więc będzie kompania honorowa 18 Pułku Rozpoznawczego, naszej jednostki, z którą współpracujemy od początku jej istnienia. To jest doskonała współpraca. Zresztą też z innymi jednostkami wojskowymi, czy też tymi, które są teraz. Ale też będzie orkiestra z 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, z którą też mamy bardzo dobre kontakty. I chcemy powtórzyć coś, co było kiedyś na rozpoczęcie działalności w tym budynku. Czyli wtedy, te 52 lata temu, też była kompania reprezentacyjna, też była orkiestra, też było wciąganie flagi na maszt, też oczywiście jakieś tam melodie grane przez tę orkiestrę. I to taka klamra zwieńczająca te 52 lata naszego bycia tu, na Kinińskiego, czyli to jest z wojskiem, to jest z orkiestrą, to jest z tą ceremonią wojskową, może bez salw honorowych, bo to będzie może ja strzelać, jak będziemy otwierać się przy ulicy Węglowej, teraz nie. Natomiast też będzie potem fajny koncert melodii, tak, wojskowych przy wykonaniu tej orkiestry 15 Giżyckiej Brygady, więc proponuję zostać. No i wtedy po raz ostatni otworzymy dla Państwa te drzwi do naszego muzeum. Kto zdąży się załapie w tym dniu, to po raz ostatni zobaczy te wystawy, a potem zupełnie nowa za 2 lata przy ulicy Węglowej. To zupełnie inna skala też działań i też możliwości pokazania Państwu tych pamiątek, ale też prowadzenia różnego rodzaju zadań edukacyjnych, jakichś naukowych, jakichkolwiek innych, więc się bardzo cieszymy z tej przeprowadzki. Oczywiście, serce będzie zawsze na Kinińskiego, bo większość nas, no to tu z tego Kinińskiego się jakby wywodzi i oswajanie Węglowej trochę potrwa, no ale to też będzie nasze miejsce, no przez 2 lata to myślę, tak oswoimy, że będziemy się czuli tak jak u siebie, ale zawsze, ilekroć na to Kinińskiego zajedziemy, to te serce będzie mocniej biło, patrząc na ten budynek.
1: Dziękuję bardzo. Wizjonerską opowieść na temat tego, jak będzie Muzeum Wojska wyglądało w przyszłych latach i dla przyszłych pokoleń rozwinął dyrektor placówki Robert Sadowski. Dziękuję serdecznie za spotkanie w Radiu Złote Przeboje.
0: Dziękuję Państwu. Trzymajcie kciuki za te wszystkie projekty nasze. I jeszcze raz dziękuję za Waszą pomoc i to, że jesteście z nami te wszystkie lata.
1: Dziękujemy bardzo.
2: Ważne w Białymstoku.
1: Za chwilę w naszym programie przegląd wydarzeń tygodnia, w którym powiemy m.in. o zalecanych środkach ostrożności w związku z wykryciem wścieklizny w Białymstoku, o Wydziale Weterynarii, który chciałby otworzyć uniwersytet i nowej linii autobusowej, która pojedzie od października na kampus. Ponadto będzie o dochodzeniu w sprawie przemytu narkotyków za wschodnią granicę i o dzieciach, które trafiają do szpitala klinicznego z urazami po wypadkach na hulajnogach elektrycznych. Powiemy też o sportowcach, którzy dostali w tym roku tytuły ambasadora białostockiego sportu.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Białymstoku.
3: Magda Tkaczyk, zapraszam. Jest apel o ostrożności w Białymstoku po wykryciu wścieklizny. Właściciele psów muszą je trzymać na uwięzi lub na ogrodzonym terenie, a koty w zamknięciu. Jest też obowiązek szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie. Wyznaczono zagrożony obszar, który obejmuje część miasta, również Las Solnicki i Stawy Dojlickie. Szczegóły są na stronie białostockiego ratusza i wojewódzkiego inspektoratu weterynarii w Białymstoku. a Wydział Weterynarii chciałby otworzyć uniwersytet w Białymstoku. Pomysł wspierają lokalne władze. Marszałek województwa Łukasz Prokorym podkreśla, że rolniczy region bardzo potrzebuje weterynarzy oraz atrakcyjnych ofert dla uciekającej z podlaskiego młodzieży.
4: Musimy tworzyć pewne mechanizmy, takie, które będą zachęcały, aby nasi młodzi mieszkańcy chcieli tutaj pozostawać.
3: Na Uniwersytecie w Białymstoku studiuje niespełna 10 tysięcy osób. I specjalnie dla nich będzie linia autobusowa z centrum Białegostoku na kampus uczelni przy Ciołkowskiego. BKM uruchomi ją od października. Jest dochodzenie w sprawie przemytu narkotyków za wschodnią granicę. Funkcjonariusze z Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku w Budzisku zatrzymali do kontroli jadącą z Hiszpanii ciężarówkę, w której odkryli blisko 40 kg marihuany o czarnorynkowej wartości prawie 2 milionów złotych. Łotewski kierowca został aresztowany. Połamane ręce i nogi, otarcia bioder, łokci, stłuczenia ramion, nadbrzusza, kolan, klatki piersiowej. To urazy, z jakimi młodzi pacjenci trafiają do Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku po wypadkach na hulajnogach elektrycznych. Od początku maja placówka przyjęła 10 dzieci. Jest apel o rozwagę i korzystanie z kasków. A Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku wyznaczył organizację, którym przekaże ponad 1 000 000 zł na wsparcie bezdomnych. Pieniądze będą przeznaczone na warsztaty aktywizujące, wsparcie psychologiczne, prawne i terapię. Pomoc świadczyć będzie m.in. Caritas Archidiecezji Białostockiej, mówi jej szef ksiądz Andrzej Radkiewicz.
5: Przy pomocy psychologa, przy pomocy terapeuty uzależnień, prawnika, czy też tak zwanego nawigatora świadczeń, który pomoże w ubieganiu się o renty czy inne świadczenia.
3: Dotacje na podobne działania dostała Białostocka Fundacja Spesalwi oraz Stowarzyszenie Monar. Tymczasem 8 zawodniczek i zawodników dostało w tym roku tytuł ambasadora białostockiego sportu. Będą promować stolicę Podlasia na sportowych arenach w kraju i za granicą. A kilkudziesięciu artystów wystąpi podczas Up to Date Festival. Impreza ruszy 28 maja. Zaprasza zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.
6: Biorąc pod uwagę to, że ta edycja jest też ze wsparciem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, to możemy się spodziewać różnych fajnych, ciekawych wykonawców, którzy tutaj do nas dotrą.
3: Festiwal odbędzie się w Parku Lubomirskich i Galerii Arsenał. A jeżeli ktoś ma wolną chwilę, to warto wybrać się na spacer na rynek Kościuszki w Białymstoku. Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej świętuje jubileusz. I do zobaczenia jest tam ciekawa wystawa plenerowa dokumentująca dorobek placówki. W centrum miasta na 12 tablicach opowiedziana jest historia skansenu. Od lat 40. ubiegłego wieku aż po współczesność.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia przygotowała i zaprezentowała Magda Tkaczyk.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Maturzyści zdają swoje egzaminy dojrzałości, a tymczasem Uniwersytet Medyczny w Białymstoku uruchomił rekrutację na studia. Na kandydatów czeka tam ponad 1500 miejsc na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Mają do wyboru 18 kierunków, w tym dwa nowe – psychologię i bioinformatykę medyczną. Kierunek łączący nauki medyczne, biologię i analizę danych, mówi rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku profesor Marcin Moniuszko.
7: Otwieramy właśnie bioinformatykę medyczną, czyli ten kierunek dla cyfrowych lekarzy, dla tych, którzy mogą leczyć całe populacje, całe duże grupy ludności, nie wychodząc ze swojego pokoju. Sprzed smartfona, no boże, bardziej sprzed ekranu komputera, więc ci, którzy chcą połączyć niesienie pomocy z pasją informatyczną, z poznawaniem tajników medycyny, tej opartej chociażby o charakter genomowy, metabolomowy, no to jest coś niebywałego. Serdecznie zapraszamy, to będzie coś fantastycznego. Ale otwieram też psychologię, to jest coś, czego uważam, absolutnie potrzebuje nasze miasto, nasz region i tutaj tego nigdy nie będzie za wiele, bo po prostu takie mamy czasy i potrzebujemy coraz więcej osób, które mają odpowiednie wykształcenie po to, by w przyszłości móc lepiej pomagać. Problemów nam oczywiście nie brakuje, więc serdecznie również to polecamy. To już od jesieni tego roku rozpoczynamy również kształcenie na tym kierunku, no ale mamy też nasze tradycyjne. Pozostało oczywiście najstarszym naszym kierunkiem jest kierunek lekarski, bo ten mamy od 76 lat, jest najliczniejszy i gorąco tradycyjnie zachęcamy tych, którzy chcą związać swoją przygodę z uprawianiem medycyny w zawodzie lekarza. Bardzo również tradycyjnym kierunkiem o ugruntowanej kilkudziesięcioletniej tradycji jest kierunek również lekarsko-dentystyczny, czyli popularnie zwany stomatologią, na który też serdecznie zapraszamy. Ale te kilkudziesięcioletnie kierunki to również farmacja, to również analityka medyczna. Niesłychaną popularnością cieszą się takie kierunki jak pielęgniarstwo, jak ratownictwo medyczne, jak fizjoterapia. Bardzo ważne, bardzo potrzebne. Ja zawsze będę powtarzać, zawsze zawsze powtarzałem i powtarzam, że medycyna to sport zespołowy i nie uprawia się pojedynczo. To jest zespół, który potrzebuje różnych kompetencji i my w Uniwersytecie Medycznym takie różne kompetencje, w takich różnych kompetencjach rzeczywiście naszych specjalistów kształcimy i to jest niesłychana przygoda pod tym względem, ale to też kosmetologia, to też logopedia, to też zdrowie publiczne i tak dalej, dietetyka. Właśnie mówiliśmy tyle o żywności. Dietetyka jest niesłychanie ważnym tutaj też elementem takiej terapii. Przy lekarsko-dentystycznym mamy też higienę stomatologiczną. Mamy więc szereg możliwości do realizacji naprawdę dla bardzo wielu kierunków, dla bardzo wielu przyszłych specjalistów. Studia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku to naprawdę piękna, niesamowita przygoda. Słuchaczkom i słuchaczom warto też może powiedzieć, że poza zdobywaniem takich kompetencji i wykształcenia w zawodzie, który za chwilę daje niemalże 100%, czasami 200% gwarancję pracy, to jest też fajny czas. W ogóle w naszym uniwersytecie bardzo fajnie się studiuje. Mamy najpiękniejszy kampus w Polsce i mówię to naprawdę z pełną odpowiedzialnością. Nie wspominam tu tylko o przepięknym pałacu położonym w parku, choć pokażcie mi drugi taki państwo uniwersytet i bardzo się z tego jesteśmy dumni, bardzo się z tego cieszymy. Studenci bardzo też to doceniają, ale to wszystko jest blisko siebie, bo zarówno nasze centra, te główne kwatery związane właśnie z Centrum Dowodzenia w Pałacu Branickich, parki, akademiki, centra dydaktyczne, nauki podstawowe, to wszystko jest obok siebie, przy jednej ulicy, a później parkiem cudownie przechodzimy w kierunku części klinicznej, naszych szpitali klinicznych. To wszystko jest spacer przez piękny park, więc naprawdę w niezbyt wielu miejscach w świecie znajdą nasi młodzi ludzie tak świetnie blisko siebie zlokalizowane kwestie. I to gdzie? W samym centrum miasta, gdzie po zajęciach można od razu po prostu wyjść do centrum, chociażby po to, żeby odpocząć w gronie swoich przyjaciół przy oczywiście filiżance herbaty albo kawy. Położenie naszego kampusu, położenie tych głównych części dydaktycznych, ale klinicznych też uczelni jest niesłychaną atrakcją, tak mi się wydaje. Ja ciągle jestem tym zachwycony, naprawdę. Ciągle cieszę się sam, bardzo często przemieszczam się piechotą pomiędzy częścią kliniczną a częścią dydaktyczną, a Pałacem Branickim. Gorąco to polecam, bo to jest piękny park. To, co jest jeszcze fascynujące, to przepiękne życie studenckie, które się toczy. Mamy tyle niesamowitych organizacji. Nasze studentki, nasi studenci są po prostu fantastyczni. Jak oni po prostu potrafią cudownie uzewnętrznić swoje talenty na tak wielu różnych polach, tych artystycznych. To chociażby z niesamowitą tradycją chóru Uniwersytetu Medycznego, ale także osoby, które mają wielkie te talenty aktorskie, mogą zrealizować się w kabarecie, w naszym klubie. Lubię co nieco. Ci, którzy mają pasję bardziej medialną, mogą zrealizować się w naszym legendarnym Radio Suple. W ogóle dwie te organizacje cieszą się legendarną przyjaźnią. To jest wpisane w tradycję naszej uczelni. Ale to są organizacje również związane z chociażby z zainteresowaniami fotograficznymi. Młody medyk, który jest częścią, gdzie swoje talenty pisarskie można realizować i dziennikarskie. I tak dalej, i tak dalej. Bardzo wiele artystycznych, różnych innych pól aktywności. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, jak aktywni są nasi studenci, nie wspominając oczywiście o działalności takiej czysto promocyjnej, edukacyjnej, naukowej, około 100 kół naukowych. Życie naprawdę jest na bardzo, bardzo intensywnym poziomie. Oczywiście pod względem nauki tak, to oczywiście, że trzeba się uczyć, ale to są fascynujące rzeczy. Co może być bardziej fascynującego niż poznawanie tajemnic własnego organizmu, własnego ciała? To jest coś pięknego rzeczywiście. Gorąco polecam. Na każdym kierunku zresztą to znajdą nasi studenci. Czasem tak nawet stereotypowo mówi się, część osób, ciągle mnie to jeszcze zaskakuje, ale kojarzy Uniwersytet Medyczny jakby tylko z jednym kierunkiem, kierunkiem lekarskim, czasem innym. Tak nie jest. Tych kierunków jest już 17, a będą jeszcze dwa kolejne, więc jest tu coś dla każdego i naprawdę warto o tym pamiętać. Mówiliśmy na przykład o badaniach tutaj obrazowych, do tych kierunków przecież chociażby jeszcze elektroradiologia i tak dalej, i tak dalej. Jest to fascynująca przygoda. Pamiętajmy, medycyna to sport, w którym pracuje wiele ludzi, jest to sport całego zespołu i on potrzebuje profesjonalistów na każdej pozycji, na każdym stanowisku i takich profesjonalistów chcemy kształcić. I nie dość, że wykształcimy, to jeszcze gwarantujemy wszystkim naszym słuchaczom, którzy nas słuchają, że jak do nas przyjdziecie, to spędzicie tu naprawdę najpiękniejsze lata swojej młodości w fajnym otoczeniu, wśród bardzo kreatywnych ludzi, którzy wiedzą, czego chcą, ale też, którzy lubią w bardzo ciekawy sposób rozwijać swoje talenty, którzy lubią też się bawić, którzy tworzą niesamowite niesamowity koloryt naszego miasta, regionu. Jestem z tego powodu bardzo, bardzo ciągle przeszczęśliwy, przedumny, jak fajną społeczność tworzą nasi studenci.
1: Kandydaci na studia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku mogą rejestrować się do 10 lipca przez system internetowej rekrutacji. Szczegóły oczywiście na stronie uczelni w zakładce rekrutacja, a tymczasem 14 maja na dziedzińcu Pałacu Branickich w Białymstoku uczelnia organizuje Dzień Otwarty, to w ramach Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Jeśli chodzi o Uniwersytet w Białymstoku i Politechnikę Białostocką, te będą prowadzić rekrutację od czerwca.
2: Tym żyje Białystok.
1: Tymczasem można już zgłaszać projekty do 4. edycji konkursu Pomosty Przyszłości, który jest skierowany do podlaskich firm, przedsiębiorców, instytucji naukowych, naukowców oraz wszystkich osób zainteresowanych współpracą nauki z biznesem. Marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokoryn zaprosił podczas konferencji prasowej do udziału w programie i jego wspierania.
8: Konkurs Pomosty Przyszłości, finansowany z naszego programu regionalnego, nagradza to, co jest najważniejsze dla rozwoju naszego województwa, jego mieszkańców, czyli współpracę świata biznesu i świata nauki. Nagradzane są dobre praktyki w 4 kategoriach. Pomoc do biznesu dla instytucji naukowej, pomoc dla biznesu dla osoby fizycznej, pomoc do nauki dla instytucji przedsiębiorczości oraz pomoc do nauki dla osoby fizycznej. Ponadto 2 nagrody marszałka województwa. Jedna za działalność w zakresie ochrony środowiska, druga w zakresie działalności na rzecz odporności i bezpieczeństwa regionu. Myślę, że to jest świetna droga, aby wspierać te dobre praktyki, dobre pomysły, dobre mosty współpracy świata nauki i świata biznesu, bo to jest klucz do rozwoju naszego regionu i pomyślności jego mieszkańców.
1: Prezes zarządu Fundacji Technotalenty Adam Walicki.
9: Fundacja Technotalenty funkcjonuje w opinii publicznej, w środowisku biznesowym, naukowym już 12 lat. Mamy 3 brandy, jak Państwo doskonale wiecie. Jest to konkurs Technotalenty, to jest konkurs Runda T i to, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, a mianowicie konkurs Pomosty Przyszłości. Pan marszałek pokazał, na czym nam szczególnie zależy, bo to, co trzeba tutaj powiedzieć, to jest nasze wspólne dzieło. My musimy prowadzić nasze działania wspólnie z samorządem województwa podlaskiego i jako organizacja społeczna po prostu wspieramy się wzajemnie. Istotnym elementem, który powinniśmy tutaj powiedzieć, to jest element, że słowo odporność, słowo bezpieczeństwo czy słowo rezyliencja staje się naszym codziennym elementem naszej wrażliwości, buduje naszą powinność wobec tego województwa, wobec świata. Czasami zastanawiamy się, dlaczego musimy patrzeć w naszym działaniu na zjawiska geopolityczne. Czasami myślimy o tym, że współpraca nauki i biznesu dotyczy tego, co jest najważniejsze, kryzysu klimatycznego, czy wreszcie tego, co jest zdrowiem naszego społeczeństwa. Te wszystkie elementy są związane z funkcjonowaniem Fundacji Technotalenty w partnerstwie zarówno z klastrami, w tym polskim klastrem budowlanym, jak i uczelniami. Chcemy, aby tak było dalej i wydaje mi się, że dobrze spełniamy swoją rolę w województwie. Przede wszystkim łącząc kapitał intelektualny z tym, co jest nazwane potrzebami naszego województwa.
1: Wiceprezes Fundacji Technotalenty Tomasz Stypułkowski.
10: Nabór do konkursu trwa do 15 września 2026 roku. Zapraszamy osoby fizyczne, zapraszamy instytucje ze środowiska naukowego, zapraszamy przedsiębiorstwa w 4 kategoriach. 2 kategorie skierowane do środowiska naukowego. Tam może to być wydział, może to być uczelnia, może to być instytut badawczy i kategoria dla osoby fizycznej, czyli dla naukowca. I podobnie jest symetrycznie po drugiej stronie, czyli jedna kategoria jest dla przedsiębiorstwa i jedna dla reprezentanta ze strony biznesu. Może to być właściciel firmy, może to być ktoś z zarządu, może to być kierownik lub dyrektor do spraw innowacji. Ważne, żeby były to osoby, które aktywnie angażują siebie, swój czas, swoje zespoły w realizację wspólnych przedsięwzięć na granicy nauka-biznes. Do tego 2 kategorie horyzontalne. Jedna to jest Opus Viridis, czyli dzieło zielone, dedykowane do projektów, które mają realny wpływ na ochronę środowiska naturalnego, i Opus Durabile, nowa kategoria, która promuje i wyróżnia projekty związane z odpornością, obronnością w naszym regionie.
1: Konkurs jest elementem większego projektu, podkreśla Emilia Malinowska, dyrektor Departamentu Innowacji i Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.
11: Konkurs Pomorscy Przyszłości jest elementem projektu strategicznego o nazwie Regionalny Projekt w zakresie budowy potencjału regionu o akronimie PPO. Ten projekt strategiczny umożliwił nam rozbudowanie instrumentów wsparcia. Oprócz właśnie wsparcia przedsiębiorstw w realizacji prac badawczo-rozwojowych, mamy dzięki projektowi możliwość wspierania również naukowców w realizacji projektów, które mają potencjał wdrożenia na rynek. I dzisiejszy konkurs, Konkurs Pomorscy Przyszłości, to jest takie naturalne dopełnienie tego zestawu instrumentów wsparcia. Konkurs, który promuje właśnie te dobre praktyki, pokazuje, że można współpracować na tej linii nauka-biznes, można tworzyć wartościowe innowacje na bazie tej współpracy. I tutaj właśnie zachęcamy, żeby się podzielić tymi dobrymi praktykami, żeby po prostu budować tą kulturę zaufania i zachęcać też innych do podejmowania tej współpracy.
1: Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie Pomosty Przyszłości i opisać swoją współpracę naukowo-biznesową.
2: Przydatne dla mieszkańców Białegostoku.
1: Supraślu powstanie zakład aktywności zawodowej. Znajdzie w nim zatrudnienie 20 osób z niepełnosprawnościami, które będą pracowały w gastronomii i przy produkcji świec. Zakład zostanie stworzony przez Caritas Archidiecezji Białostockiej dzięki pieniądzom z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, funduszom unijnym oraz wsparciu samorządu województwa. Mówi dyrektor Caritas Archidiecezji Białostockiej, ksiądz Andrzej Radkiewicz.
12: Bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj, że możemy podpisać umowę na utworzenie naszego Zakładu Aktywności Zawodowej w Supraślu. Jest to również projekt, który realizujemy w ramach funduszy europejskich, to znaczy z Europejskiego Funduszu Społecznego. Już praktycznie od roku ten projekt działa. Prawie rok aktywizujemy osoby z niepełnosprawnościami. Każda osoba przychodzi swoją indywidualną linię pracy, rozwoju swojego, prawda, indywidualnego. No i teraz właśnie od 1 maja planujemy otworzyć nasz zakład aktywności zawodowej, w którym będzie zatrudnionych 20 osób z niepełnosprawnościami. Zakład aktywności zawodowej to będzie zakład o dwóch profilach.
1: Wicemarszałek województwa podlaskiego Wiesława Burnos.
13: Ogólnie w tym roku mamy pulę pieniędzy około 30 milionów złotych. Budżet województwa dokłada około 6 milionów złotych. I to są pieniądze, którymi dysponujemy na dany rok. Bardzo nam zależy na tym, ażeby zawsze powstał zakład aktywizacji zawodowej, dlatego że tam ludzie znajdują zatrudnienie. Za każdą osobą z niepełnosprawnością, która jest zatrudniona niekoniecznie w ZAZ-ie, ale również u innego pracodawcy,
1: mówiła wicemarszałek województwa podlaskiego Wiesława Burnos. Obecnie w województwie podlaskim działa 12 zakładów aktywności zawodowej.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Tak jak już dzisiaj wspominaliśmy w naszej rozmowie z dyrektorem Muzeum Wojska w Białymstoku, Robertem Sadowskim, 16 maja w sobotę odbędzie się Noc Muzeów. Podobnie jak w większości placówek w całym kraju, także w Białymstoku, instytucje zapraszają na bezpłatne zwiedzanie swoich zbiorów. Aby omówić swoje propozycje, szefowie jednostek spotkali się w jednym miejscu na konferencji prasowej. Rozpoczął ją wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki.
14: 18 maja to Międzynarodowy Dzień Muzeów i zawsze przy okazji tej daty, w jej pobliżu, mamy do czynienia z wydarzeniem, które ma dosyć wyjątkowy charakter. Noc Muzeów, z mojej perspektywy, to takie wydarzenie, które ma charakter, moim zdaniem, i społeczny, i socjologiczny, bo raptem okazuje się, że jednego dnia tysiące, nie tylko białostoczan, ale tysiące Polaków chcą zobaczyć, co ciekawego mają do zaproponowania instytucje kultury, ale też inne podmioty, co ciekawego można w nich zobaczyć. I chcą to robić wspólnie, jako pewna wspólnota, nie pojedynczo, tylko czuć wręcz nawet tłok przy okazji odwiedzenia rozmaitych galerii, muzeów, instytucji kultury. Więc to jest coś ciekawego, co mnie mega intryguje. I myślę, że podobnie będzie też w tym roku, to znaczy, że jak zawsze tysiące białostoczan wyruszą na szlak, na którym w tym roku blisko 20 podmiotów się znalazło, rozmaitych, i tych miejskich, i tych wojewódzkich, ale też i takich jak chociażby policja czy Uniwersytet Medyczny, by zobaczyć, co ciekawego te instytucje mają do zaproponowania. Zapraszamy wszystkich bardzo gorąco. Ja szczególnie zapraszam gorąco do Muzeum Wojska, które z Noc Muzeów kończy swoje funkcjonowanie w tymże miejscu przy Kilińskiego. Przypominam, że realizujemy inwestycje na Węglówce i tam docelowo będzie się mieściło Muzeum Wojska. Tutaj kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego, Orkiestra Wojskowa 23 chyba 30 z przytupem pożegna te miejsce. To oczywiście nie oznacza, że Muzeum Wojska nie będzie funkcjonowało chociażby w tej placówce, która jest przy ulicy Sienkiewicza, czyli takie centrum edukacyjne, ale z powodów technicznych związanych chociażby z przeniesieniem wszystkich eksponatów, pasowaniem się do tego nowego miejsca na Węglówce, jest to konieczne. Oprócz tego, jeśli chodzi o miejskie instytucje kultury, no to bardzo serdecznie zapraszam wszystkich chociażby do Muzeum Pamięci Sybiru, gdzie będzie można zobaczyć pierwsze maki spod Monte Cassino, zasuszone, specjalnie na wzgórzu rosły. Można będzie je zobaczyć, coś moim zdaniem wyjątkowego. Podczas nocy muzeów tak naprawdę, oprócz tej wspólnotowości, która jest niezwykle istotna, ja też zwracam uwagę na takie drobiazgi związane z codziennością. I dlatego chciałem zaprosić do Galerii Sędzińskich, gdzie można będzie skorzystać z warsztatów dekorowania albumu Rodzinne Wspomnienia, pracownia plastyczna od 18 do 23. Myślę, że coś fajnego. Nie tylko oglądanie eksponatów, ale też próbowanie swoich zdolności manualnych, zobaczenie, jak sobie radzimy z czymś takim. To też pokazuje na ten aspekt Nocy Muzeów, że jest to takie wydarzenie, które ma charakter rodzinny. To znaczy, że nie idą tylko i wyłącznie dorośli, nie idą tylko i wyłącznie dzieci, tylko raczej całe rodziny skupiają się na tym, żeby zobaczyć, co ciekawego można przeżyć, doświadczyć tutaj w naszym mieście. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Sobota 16 maja. Jestem pewien, że w centrum miasta i nie tylko, także w naszych różnych innych placówkach zlokalizowanych w innych miejscach będą setki, tysiące osób, które chcą zapoznać się z kulturą i mam nadzieję, że chwycą taki baksel, że nie tylko tego jednego dnia w Nocy Muzeum warto odwiedzać instytucje kultury, ale przez cały rok.
1: Do zwiedzania Muzeum Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i Pałacu Branickich zaprosiła Katarzyna Szarejko.
15: Oczywiście my zapraszamy serdecznie 16 maja w sobotę o godzinie 18 do Pałacu Branickich, siedziba główna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Na parterze pałacu przywita nas wystawa poświęcona Albertowi Sabinowi. To jest wybitny naukowiec, który stworzył szczepionkę przeciwko polio. Ale myślę, że my zaczniemy tak naprawdę z przytupem, bo do pałacu wprowadzi nas młodzieżowa orkiestra Dęta z Jasionówki, oczywiście przy akompaniamencie komputowej chorągwi Stefana Czarnieckiego. Pierwsze piętro pałacu, czyli sala Aula Magna i koncerty, różne koncerty muzyki irlandzkiej, romantycznej, koncerty też duetu doktorantki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz studentki Uniwersytetu w Białymstoku. W tym roku ponownie udostępniamy przestrzenie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego. Zapraszam do obejrzenia pięknych wnętrz czytelni. Ale też będzie można zejść do podziemi pałacu, zapoznać się z historią rezydencji Branickich razem z naszym przewodnikiem. A ja zapraszam szczególnie do Muzeum Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i Pałacu Branickich, a to jest z kolei prawa oficyna Pałacu Branickich, a tam no, niezwykłe warsztaty chlebowe, czyli będziemy mogli zrobić swój własny chleb na zakwasie i też obejrzeć wystawę o mikrobiomie zakwasu chlebowego. W części farmaceutycznej muzeum dostępne będą też warsztaty zielarskie, ziołowe, pachnące, naturalne. W dawnych gabinetach lekarskich spotkamy studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, którzy zapoznają nas z historią medycyny i farmacji.
1: Wiele propozycji na Noc Muzeów ma też Białostocki Ośrodek Kultury, mówi jego dyrektor Martyna Zaniewska.
16: Białostocki Ośrodek Kultury w tym roku zaprasza do swojej kameralnej siedziby, czyli do Centrum imienia Ludwika Zamenhofa przy ulicy Warszawskiej 19. Ponownie zachęcamy białostoczan, żeby zapoznali się z historią i biografią jednego z najsłynniejszych białostoczan, czyli Ludwika Zamenhofa. Na ten wieczór przygotowaliśmy specjalne oprowadzania po wystawie stałej. Zapraszamy wszystkich o godzinie 20 i 22, ale ponieważ Centrum imienia Ludwika Zamenhofa to przestrzeń wystawowa, w której organizujemy wystawy również czasowe, na ogromną prośbę naszych odbiorców przedłużyliśmy możliwość obejrzenia wystawy profesora Tomasza Kukawskiego. Tak więc zapraszamy wszystkich, którzy jeszcze nie zdążyli zobaczyć tych wyjątkowych dzieł, ale przed Dzień Nocy Muzeów otwieramy również wystawę biograficzną Wywoływanie pamięci Dominika Czapigo. Ponieważ Centrum Zamenhofa jest jednym z najważniejszych w Polsce ośrodków dokumentujących historię mówioną, będzie to wystawa biograficzna odwołująca się do przeszłości. Nie będę zdradzała szczegółów, bo otwarcie tej wystawy dopiero przed nami, ale zapraszam bardzo serdecznie. Będzie to kolejna wystawa, którą można obejrzeć w Noc Muzeów. A ponieważ, tak jak wspomniał pan prezydent, Noc Muzeów to przede wszystkim czas wspólnego doświadczenia kultury i bycia razem, zapraszamy również na warsztaty. Warsztaty tworzenia grafiki od kuchni z Sabiną Leską. Od godziny 17 przez cały wieczór będzie można spotkać się z tą artystką i wspólnie poczuć się twórcą, artystą. A najmłodszych wraz z rodzicami, dziadkami zapraszamy do sali gier i zabaw, gdzie również od godziny 17 do północy będzie można pobawić się, skorzystać z atrakcji, które ta wyjątkowa przestrzeń z Centrum Zamenhofa oferuje. I oczywiście, tak jak inne instytucje, zapraszamy wszystkich mieszkańców do odwiedzania naszych skromnych progów, nie tylko w tę wyjątkową noc, w Noc Muzeów, ale także na co dzień jesteśmy otwarci i dostępni. Zapraszamy do Białostockiego Ośrodka Kultury.
1: Mówiła dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury Martyna Zaniewska. I to tylko niektóre propozycje białostockich instytucji. Do pozostałych będziemy wracać w naszych kolejnych audycjach. A tymczasem jeszcze raz wybierzmy się na spacer szlakiem starych domów. Jak już wam opowiadałam, w Białymstoku Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej WIDOK próbuje uratować przed zniszczeniem pojedyncze stare budynki. Mózgiem operacji jest szefowa stowarzyszenia Ula Dąbrowska. Teraz powrócimy na chwilę razem z nią na ulicę Białegostoku, aby spojrzeć na kolejne perełki zanurzone w białostockiej architekturze miejskiej. Zatrzymałyśmy się w kolejnym miejscu. Ten dom, mówimy tutaj o Słonimskiej 15, ta piękna kamienica był na waszej liście, a miasto sprzedało go tymczasem.
17: Tak jak dom Żelazko, który też jest bardzo specyficzną, drewnianą, taką ala modernistyczną willą, stojącą teraz przy Legionowej, uznawanej przez wielu polskich architektów za najbrzydszą ulicę w Polsce.
1: Bo tak została otoczona wieżowcami.
17: Tak, ale z kolei po sąsiedzku są tam też dwie murowane kamienice, takie ceglane, robione w tak zwanym stylu białostockim, czyli taka żółto-czerwona cegłówka, i one zostały przecież pięknie odremontowane i są naprawdę i funkcjonalne, i w jednym jest poradnia, są tam jakieś gabinety lekarskie, są chyba też psychologiczne, jest tam chyba poradnia pedagogiczno-psychologiczna, czyli to normalnie funkcjonuje, spełnia funkcję i jak gdyby wygląda przepięknie.
1: Żelazko, o którym wspomniałaś, jest to podal, też by się pięknie wpisało, ale nic się nie dzieje.
17: Nie, bo jest sprzedane. Ma z prywatnego właściciela, który też pewnie ma jakieś zobowiązania. Z tego, co ja wiem, to od momentu kupna, kupione to zostało przez prywatnego właściciela w 2022 roku, on miał 2 lata na rozpoczęcie remontu. Nie zaczęło się nic, nie wiem, być może przedłużył to jakoś proceduralnie, coś tam zmienił, no ale nic się nie dzieje, szkoda tego domu, bo to jest rzeczywiście dom, który jest szczególnie narażony na jakieś takie łatwopalne sytuacje.
1: Bo jest drewniany po prostu.
17: Jest drewniany, tak, jest zaniedbany, jest łatwo dostępny, on nie jest ogrodzony, jakby nie jest zabezpieczony w żaden sposób, tak.
1: Zostaje nam trzymać kciuki, modlić się, cokolwiek.
17: Tak, takie były komentarze, ponieważ te, jak żeśmy pisali o tych domach, opisywaliśmy ich historię, które dla wielu było zaskoczeniem w ogóle, a często się później zgłaszali ludzie, którzy pamiętali, że ktoś tam mieszkał, albo sami mieszkali. Nawet właśnie zgłosiła się do nas rodzina, która mieszkała w domu Żelazko i trochę opowiedziała o nim, ale najczęstszymi komentarzami na przykład są: cud, że to w ogóle jeszcze stoi. Cud, że ten dom przetrwał. Jakim cudem on jeszcze się utrzymał, kiedy wszystko dookoła już w zasadzie zostało zburzone albo...
1: Faktycznie on tam wygląda zupełnie fantastycznie, bo dookoła no, są wielkie, betonowe wieżowce.
17: Tak, i tam się coraz więcej buduje. Ale jak się ktoś przejedzie ulicą Legionową, tam po prostu można znaleźć wszystko. To jest jak gdyby historia XX wieku w pigułce na jednej ulicy.
1: W architekturze deweloperskiej. No to akurat smutne, no ale jedyne chyba, co można zrobić, to rzeczywiście uratować te domy, niech one już nawet zostaną wśród tych bloków, ale niech zostanie jakaś pamiątka.
17: Tak, ale wiesz, żeby też nie, jakby tak nie krytykować tylko wszystkich poczynań miasta, powiem, że ten nasz projekt też spowodował, że kilka z tych domów miasto wyremontowało albo zamierza wyremontować i niektóre z nich w ogóle na cele społeczne. Na przykład przepięknie jest wyremontowana kamienica na Waryńskiego 7. No bardzo ładny dom, w ogóle tak też pod względem architektonicznym chyba jeden z ładniejszych w Białymstoku. Tam są usługi. Tam będzie chyba biura, jakieś punkty usługowe, ale na przykład Włókienniczą 16 miasto chce wyremontować na osiedlowy dom kultury, co jest super. Na przykład na Wiktorii 9 dom został rodzinnym domem dziecka, czyli miasto usłyszało trochę taki społeczny głos, jakby to, co pewnie jest w budżecie, czy to, co zostało gdzieś tam, co jest łatwiejsze do remontu, rzeczywiście się tym zajęło. Teraz na przykład w poprzedniej edycji projektu takim jednym z domów, który wzbudził największe zainteresowanie, poruszenie, to był tak zwany dwór herbstów przy ulicy Nowowarszawskiej. Jeden z najstarszych drewnianych domów w Białymstoku, na dodatek z historią niemieckiego właściciela, który okazał się bardzo wrażliwym społecznie człowiekiem i naprawdę miał swój duży wkład w rozwój Białegostoku. Po prostu też prowadził fabrykę włókienniczą, ale zajmował się też wieloma takimi rzeczami aktywistycznymi, powiedzielibyśmy dzisiaj, czy społecznymi. I ten dom jest nie lada gratką. Obok się znajduje jedna ze znanych sieci takich amerykańskich jadłodajni, której pewnie pasuje tam przejąć kawałek tego terenu. Z drugiej strony budują się szeregówki, czy już są zbudowane nawet. Więc tak to jest miejsce. To jest duży obszar, duży plac, duży dom, ponad 400 metrów powierzchni ma. Więc to była taka gratka dla deweloperów, a dla miasta problem, ponieważ ten dom już długo chyba z 20 lat na pewno stoi pusty. I bardzo wielu społeczników, organizacji pozarządowych upominało się o ten dom, że on jednak powinien zostać, że to jest jeden z najstarszych domów, że ma historię takiej która świetnie opowiada o wielokulturowości Białegostoku, którą się władze miasta chwalą. I w styczniu prezydent Białegostoku wraz z radnymi zaangażowanymi w ten projekt ogłosili, że tam będzie centrum aktywności społecznej, czyli że ten dom zostanie wyremontowany na cele społeczne. Super.
1: No i to można powiedzieć wasz sukces.
17: No nie tylko, bo tam było wiele osób, które jak gdyby tupały, chodziły, żeby ten dom ocalał, między innymi pani Elżbieta Kozłowska-Świątkowska, poetka białostocka, która była związana osobiście z tym domem, ponieważ tam mieszkała przez jakiś czas. Także tam było sporo ludzi, którym leżało na sercu, żeby ten dom nie został zburzony, sprzedany. No było takie jakby ryzyko, ponieważ tam się już wprowadzili dzicy lokatorzy, jakbyśmy tam robili taką wizję lokalną. Weszliśmy tam do środka, zarząd miasta nas tam wpuścił. Tam po prostu część tego domu była do wysokości metra zawalona śmieciami. Tam już po prostu ktoś znosił chyba jakieś takie rzeczy sobie, ubudował takie gniazdo czy coś, nie wiem, ale tak, mogło to pójść z dymem szybko, więc teraz jest zabezpieczone i mam nadzieję, że rzeczywiście będzie tam świetne centrum aktywności społecznej, ponieważ tam jest bardzo fajny teren na plenerowe imprezy, jest fajny ganek, na którym można robić koncerty. Myśmy od razu z tymi ludźmi, którzy się tym interesowali, mieli tam wizję po prostu, co tam może być. Naprawdę jest to fajne miejsce.
1: Mówiła Urszula Dąbrowska, prezes Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej Widok. A na szlak starych domów będziemy jeszcze wracać w naszych audycjach.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Centrum Kultury Białoruskiej w Białymstoku tworzy archiwum poświęcone mniejszości białoruskiej w Polsce. Instytucja zachęca mieszkańców regionu i całego kraju do przekazywania rodzinnych dokumentów, fotografii i pamiątek, które pomogą zachować pamięć o historii, języku i kulturze tej społeczności. Centrum działa ponad 2 lata i realizuje liczne ambitne projekty. Więcej na ten temat opowie nam wicedyrektor Ilona Karpiuk.
18: W naszej działalności właśnie Centrum Kultury Białoruskiej myślę, że pamięć to jest jedna z nadrzędnych, co nas napędza. Również dlatego, że zajmujemy się kulturą współczesną, zajmujemy się diagnozą też potrzeb lokalnych, tym czego potrzeba powiedzmy gdzieś tam, gdzie żyją Białorusini na Białostoczyźnie, w gminach mniejszych czy powiatach, bo oprócz Białegostoku działamy na całej Białostoczyźnie. I oczywiście te potrzeby i diagnozy są ważne, a z drugiej strony pamięć jest dla nas o tyle istotna, że ona buduje też tożsamość. I przez dziesięciolecia ona była bardzo trudna dla tej społeczności mniejszościowej i zawsze mniejszości pielęgnowej sobie trudną pamięć. I ta trudna pamięć też w naszej działalności jest w zasadzie każdego dnia. Dlatego też zdecydowaliśmy się od samego początku, jak tylko powołaliśmy centrum, do projektu budowy Archiwum Białoruskiego. Nazwa była robocza, ale chyba zostanie z nami. Archiwum Białoruskie, czyli staramy się dokumentować życie na Białostoczyźnie, na pograniczu polsko-białoruskim poprzez zdjęcia, poprzez dokumenty, poprzez czasopisma, poprzez wydawnictwa, ale też bardzo dużo książek mamy i w zasadzie myślę, że jednym z naszych dążeń będzie oprócz tego, że będziemy pielęgnować to archiwum i udostępniać to archiwum. Zresztą wspomniałam o ruinach Białorusi w wydawnictwie wspólnym z Arsenałem. Tam też pojawiają się już fotografie z naszego archiwum. To też dla nas cenne, że już przez ponad 2 lata zbieramy te świadectwa i już mieliśmy możliwość po prostu pokazania ich szerszej publiczności w takim wydawnictwie. To jest ważne dla nas, bo też pokazuje nam, że ma to sens. Ale poza tym też zwracają się do nas osoby indywidualne, które mają różne archiwa w domach, czy po dziadkach na przykład, tak? Czy wiedzą, że mają jakąś wartość dla danej społeczności, ale też na przykład nie ma w rodzinie kogoś, kto przejąłby tę pasję i mógłby coś z tym zrobić. Więc co z tym zrobić? No właśnie to jest dobre miejsce, że ta pamięć społeczności białoruskiej może zostać zachowana poprzez to, że właśnie staramy się zbierać, zabezpieczyć i w przyszłości będzie to miało swoje miejsce, będzie mogło być udostępniane tym wszystkim, którzy będą mieć taką potrzebę. Prezentowaliśmy biografię, którą napisała pani Walentyna Szwed wspólnie z księżnicą podlaską. Bibliografię jej męża, Wiktora Szweda, niezwykłego poety naszej społeczności i poety białoruskiego, ale też jakby przynależnego do tego, powiedziałabym, też polskiego żywiołu kulturowego. I wydawałoby się, no komu jest potrzebna dzisiaj bibliografia, tak rozległa, którą wykonała pani Walentyna. Ale wciąż powracamy i na uczelniach ludzie powracają i wciąż powstają publikacje i wciąż gdzieś do tego materiału wracamy. Ludzie wracają też do jakichś wspomnień ze swojego życia. Na prezentacji pojawiały się też osoby, które opowiadały o swoich doświadczeniach spotkań w dzieciństwie z poetami, jakie to było ważne, gdy poeta przyjeżdżał do wiejskiej szkoły i nagle ktoś, kto wydawało się po prostu kimś takim odległym, zupełnie nienamacalnym albo takim mitycznym, pojawiał się w szkole wśród dzieci i to było niezwykłe doświadczenie. W jakiś sposób opowiadamy o tej rzeczywistości, która była, ale też na tych fundamentach pamięci myślę, że jesteśmy w stanie skuteczniej po prostu zajmować się współczesną kulturą.
1: W Białymstoku po 30 latach udało się w końcu powołać instytucjonalnie Centrum Kultury Białoruskiej. To ponad 2 lata już. Jak byś podsumowała to, co się wydarzyło?
18: To bardzo intensywne 2 lata. Po pierwsze, ciekawe doświadczenie budowania instytucji od zera, bo tak, my do dzisiaj jeszcze mieścimy się w biurach wynajmowanych w Urzędzie Marszałkowskim, więc jest to niewielka przestrzeń jak dla instytucji kulturalnej, ale to nas też zmusiło przez te 2 lata do budowania partnerstw, takich naprawdę często takich już powiedziałabym systemowych, bo podejmując współdziałanie z jakimiś ośrodkami kultury na terenie naszego województwa, czy instytucjami gminnymi, wiemy, że my to robimy już na długie lata i jest to dla nas bardzo ważne, bo to jest podstawa naszej działalności. I myślę, że to, że nie mieliśmy na początku swojej siedziby, też nas właśnie zmotywowało do tego, ażeby w jakiś sposób wybadać pole kultury i współdziałania w obszarze kultury. Wiemy, jakie mamy możliwości, jakie mamy ograniczenia, wiemy, na co sobie możemy pozwolić, gdzie będą trudności, więc te 2 lata były takie bardzo mocno testowe. A z drugiej strony
1: miałaś ten luksus i pewnie też duży stres i duże wyzwanie budowania od podstaw, bo często trafiamy w jakieś miejsce, no i widzimy, że wiele rzeczy nie działa tak, jak powinno. A tu? Czy łatwo zbudować ideał, czy właśnie nie?
18: Bo oczywiście, że jest bardzo trudno, bo oczywiście i w zespole, małym zespole, nas jest na chwilę obecną 10 osób i w takim małym zespole oczywiście kontakt jest bardzo bezpośredni. To nie jest tak, że musimy do siebie dzwonić po piętrach i czekać na reakcję, po prostu rozmawiamy ze sobą. Więc z jednej strony jest to duży plus, z drugiej strony też pewne rzeczy nie da się zauważyć w takim codziennym działaniu, ale też cenię sobie to, że możemy właśnie bezpośrednio często z zespołem rozmawiać i na bieżąco omawiać pewne rzeczy, albo to, co nam nie wyszło, albo to, co możemy poprawić. Więc jest to rzeczywiście jeden z plusów. Z drugiej strony, no jakby mamy bardzo mało przestrzeni i to też bardzo mocno wpływa na nasze możliwości rozwoju, więc informacja, która gdzieś tam poszła w eter, że zmieniamy przestrzeń, jest dla nas naprawdę niezwykle motywująca, bo trochę rozwiniemy swój zespół. Od 1 czerwca będziemy się mieścić przy ulicy Warszawskiej 1A. 4-krotnie w zasadzie powiększamy swoją powierzchnię działania, więc to da nam możliwość rozwoju i zespołu, co jest jednak potrzebne, bo działając i w Białymstoku, i poza Białymstokiem, potrzebujemy osób takich, które sprawdzają się w działaniu, które merytorycznie są już mocno zbudowane, ażeby były realnymi partnerami dla współpracy z innymi podmiotami, jednostkami, organizacjami. Więc w tej działalności merytorycznej to jest rzeczywiście zespół niewystarczający, więc bardzo mocno się cieszymy. A poza tym, jako centrum dotychczas nie mieliśmy też takiej przynajmniej minimalnej przestrzeni na to, żebyśmy się mogli we własnej siedzibie spotkać w ramach jakiegoś spotkania, prezentacji, małej wystawy. I to bardzo jest pomocne w takiej codziennej działalności, kiedy wiesz, że masz przestrzeń, którą możesz zaaranżować na własne potrzeby, a nie za każdym razem szukać u partnera wolnego terminu. To rzeczywiście czasami deprymuje. Ale tak, jest to dla nas ta pozytywna perspektywa, chociaż oczywiście dalej partnerstwa będą podstawą naszego działania i w Białymstoku no, nie zagramy w swojej siedzibie spektaklu teatralnego, a ten rynek teatralny na przykład białoruski jest w takim też dużym tempie rozwoju, bo też sporo osób przyjechało, które po prostu mają za sobą background bycia całe życie aktorem. trudno jest po prostu przyjechać do Polski i zmienić w 100% zawód, kiedy całe życie poświęciło się na wykształcenie i na pracę na scenie teatralnej. I odcięcie się od tego po prostu może być jakimś dramatycznym po prostu momentem w życiu. Dlatego białoruscy aktorzy często i z tego słynnego teatru Kupały, który był nadrzędnym teatrem narodowym w Mińsku, i aktorzy, którzy mieli też ze sobą inne doświadczenia. Jest bardzo dużo grup teatralnych, które produkują stale spektakle i chciałoby się też po prostu je pokazywać, bo opowiadają w interesujący inny sposób często niż to, co znamy z naszych scen teatralnych. Oczywiście też często w teatrze pracują ze swoimi dramatami, które przeżyli w rodzinnym kraju i opowiadają też o dramatach tej zmiany, która ich dotknęła. Ale na przykład ostatnio można było usłyszeć o naszym centrum w kontekście spektaklu Bieżeńcy 1915. Warto o tym wspomnieć, bo to z kolei artyści białoruscy, przede wszystkim białoruscy, którzy sami są w tymże bieżeństwie, tak? Czyli sami są w migracji, a opowiadają o bieżeństwie sprzed ponad 110 lat. I zbudowanie spektaklu na podstawie książki Anety Premaki, która jest po prostu wielkim tomem, wielką opowieścią o tym dramacie ludzkim sprzed ponad wieku, oni w skondensowanej godzinnej formie opowiadają, a jednocześnie spektakl ma dodatkowo jeszcze jedną warstwę, tak? Bo o tym bieżeństwie, przymusowym uchodźstwie opowiadają ludzie, którzy sami są w przymusowym uchodźstwie. Więc ten ładunek emocjonalny tego spektaklu jest po prostu gigantyczny. I myślę, że takie projekty też w nas w jakiś sposób motywują do szukania tematów, do szukania ciekawych inicjatyw, które możemy jako centrum też wspierać. Zresztą sami, mimo tego, że nie mamy ani sceny, ani nie mamy zaplecza, w biegu roku zrealizowaliśmy premierę teatralną skierowaną do młodego widza w zasadzie, ale to też wiąże się ze stuleciem ówczesnym urodzin wspomnianego już przeze mnie poety Wiktora Szweda. Ale spektakl zbudowany trochę na biografii, a trochę na jego tekstach. Opowiadany współczesnym językiem, bo piosenki są często tam rapowane przez młodych aktorów. Występują dzieci, które grają też na instrumentach. On jest bardzo muzyczny, ten spektakl, tak? Bardzo dużo środków i lalki, bo Asia Troc, która odpowiadała i za scenariusz, i za reżyserię tego spektaklu, która na co dzień pracuje w Teatrze Czrewo i też zajmuje się tym gruntem języka i białoruskiego, i gwarowego, zrobiła fenomenalną pracę z dziećmi i z aktorami. I myślę właśnie, że to jest taki przykład tego, że nawet jeżeli nie mamy dostatecznych przestrzeni, nawet jeżeli nie mamy dostatecznych narzędzi, to jeśli się chce, to można. I myślę, że to są nasze główne wyzwania. Mimo różnych braków, szukanie takich przestrzeni, w których można realizować świetne projekty. Stale pracujemy w terenie. Pracujemy ze szkołami, co jest dla nas bardzo ważne. Czyli proponujemy różne formy spotkania z kulturą białoruską dla uczniów, którzy się uczą języka białoruskiego w szkołach na Białostoczyźnie, ale nie tylko. Jakby często dotyczy to po prostu szkół, w których się uczą dzieciaki i chodzą na białoruski, nie chodzą na białoruski, ale też poznają i różne techniki tylko dzielnicze. I mieliśmy warsztaty na przykład w szkole podstawowej numer 3 w Bielsku. Tam dla starszych grup były też warsztaty dziennikarskie, więc bardzo różne formy proponujemy szkołom. Pokazujemy, że można na różne sposoby też pracować, dawać młodzieży też wyobrażenie o kulturze na różne inne sposoby niż codzienna praca w szkole.
19: To była Ilona Karpiuk, wicedyrektor Centrum Kultury Białoruskiej w Białymstoku.
2: Sportowy Białystok.
19: W Białymstoku rozpoczyna się sezon turystyczny, ale także sezon sportowy. Przed nami liczne biegi oraz inne imprezy, na przykład na stadionie lekkoatletycznym w Zwierzyńcu. Co jest w najbliższym czasie planowane, opowiedział nam kierownik stadionu Rafał Gosk.
20: W tym roku, jak zwykle, organizujemy kilkanaście różnorodnych imprez sportowych, które przyciągają zarówno uczestników aktywnych, jak też kibiców. Dzięki temu, myślę, każdy może znaleźć coś dla siebie. Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rokrocznie organizuje około 15 różnych imprez. Ja pozwolę sobie wymienić takich kilka głównych. I właśnie 31 maja czeka nas meeting gwiazd na Rynku Kościuszki. To już jest 8. edycja tej imprezy. Odbywa się na Rynku Kościuszki, gdzie budujemy specjalne miasteczko z trybunami na 1100 osób. Myślę, że większość naszych słuchaczy doskonale już tą imprezę zna. Wpisała się już ona jakoś w koloryt tego Rynku Kościuszki. Cieszy się olbrzymim zainteresowaniem. Oczywiście, o ile aura na to pozwala. Mamy 3 konkurencje. Pchnięcie kulą kobiet i mężczyzn, skok o tyczce mężczyzn oraz skok z wyż kobiet i mężczyzn. I to będzie taki doskonały, myślę, przedsmak tego, co czeka nas w lipcu, ponieważ będziemy mieli świetnych sportowców, tyle że z całego świata w 3 konkurencjach, więc jak ktoś chce poczuć klimat tego, co czeka nas w lipcu, serdecznie zapraszam. 31 maja, godzina 16:30, Rynek Kościuszki. I wkrótce Plum Ekiden, sztafeta maratońska, też taka impreza, która co roku odbywa się już właśnie na wspomnianym stadionie lekkoatletycznym, czyli nie tylko zawodowcy, ale też stadion chętnie przyjmuje biegaczy amatorów. 13-14 czerwca i tak jak zwykle Plum Ekiden Mini, to w sobotę 13 czerwca, 4-osobowe drużyny, natomiast 14 czerwca sztafeta maratońska, 6 osób. czteroosobowa oraz kilka lat temu wprowadzona sztafeta czteroosobowa po 5 km. Zawody cieszą się olbrzymią popularnością. Wystarczy wspomnieć, że w zawodach dziecięcych w ubiegłym roku startowało 350 czteroosobowych ekip, czyli ponad 1200 dzieciaków jednego dnia biegały na tym stadionie. 24-26 lipca to już wspomniane Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce. 16 sierpnia już od 2015 roku organizujemy Elemental Tri Series. To są Mistrzostwa Polski w triatlonie na różnych dystansach, czyli 16 sierpnia Ośrodek Sportu Wodnej do Ilidy. Myślę, taka jedna z naszych szlagierowych też imprez to już będzie 25. edycja świąteczny nocny maraton pływacki na pływalni sportowej. 5 grudnia drużynowe zawody, które od lat właśnie w grudniu się odbywają. Trwają 8 godzin od 22 do 6 rano, podczas których 12 ekip płynie, kto przepłynie najdłuższy dystans. Tutaj warto wspomnieć, że w zeszłym roku te 12 ekip przepłynęło 336 km. No i na koniec jeszcze wspomnę o takiej naszej imprezie, która to już 18 rok, Białostocka Liga Sportu, całoroczna inicjatywa, która umożliwia amatorskim drużynom regularną rywalizację. Piłka nożna, siatkówka, koszykówka i tenis stołowy, 7 dni w tygodniu, właściwie cały rok bez przerwy. Takie ligi się odbywają. Warto zajrzeć na naszą stronę blsbialystok.pl, gdzie są wszystkie informacje, zapisy, jak do tej imprezy się zapisać i w jakich dyscyplinach można uczestniczyć.
1: Czy w tym roku jeszcze można się zapisać, czy już za późno?
20: Do Białostockiej Ligi Sportu można. Zapisy trwają cyklicznie. Jedna liga się kończy, druga się zaczyna, dlatego odesłałem do strony. Tam zawsze są aktualne informacje, kiedy dana liga się kończy i kiedy jest czas na to, żeby zapisać się do którejś z drużyn, czy też założyć własną i zapisać się do ligi.
1: To jest piękna motywacja na wiosnę. Założyć drużynę, na przykład piłkarską.
20: Tak jest. Na przykład piłkarską. Wiele nie trzeba. Tutaj trzeba po prostu kilku pasjonatów, amatorów, zawiązać drużynę, zapisać się u nas i startować w zawodach.
1: I można w ten sposób zacząć przygodę, kto wie, czy nie ze sportem. No może zawodowym to przesadzam, ale...
20: No nie jest to przesada, ponieważ z naszej Białostockiej Ligi Sportu często zawodnicy trafiają też do tych lig, powiedzmy już, no może nie zawodowych, ale zrzeszanych przez związki. Czy to w siatkówce, czy to w piłce nożnej. To jest taka wymienność. Troszeczkę ludzie pograją tam, wracają do nas, z kolei też zaczynają u nas, później trafiają na te boiska już, powiedzmy, zawodowe.
1: To wszystko, co pan opowiedział, to jest naprawdę dowód na to, że w Białymstoku, jeżeli ma się chociaż trochę pasji i chęci do tego, żeby się ruszać, nie można się nudzić.
20: Nie można się nudzić. Myślę, że tutaj najlepiej pokaże nam to